0: trochę jesteśmy jakby prawie za oknem, bo to już kwestia dni, bo nasi klienci chcą odbierać odlewy, które są de facto na odlewni, nie możemy ich skończyć, sprzedać. Mamy wielu klientów wieloletnich, którzy chcą uzyskać jakąś informację. No, możemy im oczywiście powiedzieć, że to koniec, ale nie chcemy tego robić, bo ciągle jest szansa, że firma mogłaby funkcjonować z sukcesem na rynku odlewniczym, krajowym i nie tylko, ale no musi mieć tą możliwość.
1: No właśnie, bo mówił pan o tej restrukturyzacji, o tych problemach, które związane były no między innymi z, czy to z pandemią koronawirusa, czy też z zmianą koniunktury, czy też z powodu konkurencji, szczególnie z Indii, czy też Chin. No właśnie, ale co, mówimy, że jest inwestor, ale co w takim razie mogłoby zostać zmienione, aby Metalodlew ponownie wrócił no, na te właściwe tory rozwoju?
0: No, były właściwie dwie opcje. Jedna to była opcja kupna po prostu tego majątku przez inwestora. No, a te negocjacje były trudne i chyba na razie no, nie doszły do pozytywnych skutków. Drugim wariantem jest to, że mogłaby tutaj pomóc firma tutaj założona już wiele lat temu, KNHP w Krakowie, która mogłaby, ona jest zależna od miasta, tak?
1: To jest spółka miejska, tak?
0: Właściwie mogę to, proszę to zweryfikować, ale myślę, że tak, że jak najbardziej to jest zależne od miasta. I myślę, że to mogłoby pozwolić na, gdyby w wyniku rozmów z Arcelorem ta firma mogła ten teren wynająć, wydzierżawić, kupić. No, są różne możliwości. Wydaje mi się, ArcelorMittal, myślę, też z otwartą głową do tego podchodzi. Myślę, że pewnie ma pewne ograniczenia, z których w wyniku których nie chciał w tej chwili zgodzić się na te warunki, które były proponowane. Musi jakiś powód być.
1: Ale czy jakieś rozmowy jakieś trwają, jakieś kontakty z ArcelorMittal są, czy na razie to są rozmowy, powiedzmy, zamrożone?
0: No ja tak nie mam pełnej wiedzy na ten temat, ale z tych informacji, które posiadam, że w tej chwili raczej stanęło to wszystko w miejscu. No ale są prowadzone rozmowy ze stroną, która mogłaby podjąć właśnie negocjacje, już nie Metalodlew, nie firma, nie inwestor, który do tej pory jakby chciał tym się zająć, tylko może całkiem inna strona, może to by było łatwiejsze dla Arcelora, żeby tą rozmowę
1: pozytywnie. Negocjacje są prowadzone przez zarząd Metalodlewu.
0: Tak, przez prezesa zarządu.
1: Proszę Państwa, słuchamy teraz piosenki, jeszcze na przerwa muzyczna i później epilog dzisiejszej audycji tutaj sprzed wejścia do huty imienia Tadeusza Sędzimira w Krakowie. Słuchamy piosenki Louisa Armstronga.

0: Godzina 9.51. Ja cały czas jestem przed głównym wejściem na teren huty imienia Tadeusza Sędzimira w Krakowie. Miejsce, tak jak już wspomniałem, niezwykłe, nie tylko dlatego, że miejsce bardzo też związane z tą naszą historią współczesną. Zresztą tutaj na jednej z tych monumentalnych bram w stylu socrealistycznym jest duża tablica. Właśnie na tej tablicy jest opisana nasza droga do wolności, czyli powrót do tych strajków, do tych różnych strajków, które tutaj wybuchały od sierpnia roku 1980. Jest również logo NSZZ Solidarność, a obok są transparenty, które pozwolę sobie Państwu zacytować. Panie Aditya Mittal, pozwól nam pracować, pracownicy Metal Odlew S.A. I oczywiście pan Aditya Mittal, który jest właścicielem, dyrektorem ArcelorMittal, do której należy nie tylko zresztą huta w Krakowie. No i wreszcie oczywiście cała grupa pracowników metalodlewu, którzy tutaj cały czas są obecni. Pojawili się także przedstawiciele innych mediów. I oczywiście będziemy Państwu relacjonowali to, co dzieje się wokół tej sprawy odlewni Metal Odlew, która, jak już Państwo na pewno zrozumieli, jest jednym z ostatnich takich przedsiębiorstw w Polsce. No i oczywiście pytanie, które można sobie zadawać, to w jaki sposób w dobie tej reindustrializacji, o której się tak dużo mówi, zresztą nie tylko w Polsce, ale też na skalę europejską, w jaki sposób władze publiczne powinny takie przedsiębiorstwa chronić, bo rzeczywiście jeżeli mówimy o hucie w Krakowie, już tutaj wychodzę poza Metal Odlew, to trzeba powiedzieć, że, no cóż, mówię pompatycznie trochę o tej hucie imienia Tadeusza Sędzimira, ale faktem jest, że tutaj z tej huty niewiele już zostało. Od kilku lat nie działa wielki piec i w zasadzie ostatni już taki element, który został tutaj na terenie huty, który nadal działa, to walcownia, koksownia również została zamknięta, więc można powiedzieć, że raczej miejsce, w którym się znajdujemy, to raczej taki symbol upadku tego przemysłu w naszym kraju. No i teraz oczywiście pytanie, na ile przedsiębiorstwo Metal Odlew S.A. będzie mogło zostać uratowane. Może jeszcze spróbuję podejść do jednego tutaj z protestujących. Zapytam się, przepraszam najmocniej, czy możemy jeszcze dwa słowa do mikrofonu. Jesteśmy na żywo. Czy mógłby się pan tylko przedstawić?
1: Dzień dobry, Marzec Artur, Metal Odlew.
0: No i jakie pana są oczekiwania tutaj właśnie, ponieważ no jest taki, można powiedzieć, protest? Czy dlaczego pan tutaj jest?
1: No chciałbym wrócić do pracy. W piątek jeszcze normalnie pracowaliśmy, wykonywaliśmy wytopy, swoje zadania, a niestety od poniedziałku nie mamy prądu, nie mamy gazu i jesteśmy na postoju.
0: A pan czym się zajmuje tak konkretnie?
1: Ja jestem z działu technologicznego, projektuję technologię wykonania odlewów.
0: Dużo mówimy o tym, że Metal Odlew jest takim w zasadzie już takim wyjątkowym przedsiębiorstwem na mapie Polski, bo tych podobnych przedsiębiorstw jest mało. Czy rzeczywiście tak jest? Czemu właśnie takie przedsiębiorstwo należy bronić?
1: To znaczy, jesteśmy przedsiębiorstwem, które produkuje odlewy staliwne, duże odlewy staliwne, i takich przedsiębiorstw faktycznie jest, można powiedzieć, na palcach jednej ręki można wymienić w Polsce i jesteśmy, można powiedzieć, w top 3.
0: Mówiłem dużo o tym, no, że przed chwilą, że należy tego, że ten przemysł, dużo się mówi o obronie przemysłu rodzimego. Jak to powinno według pana wyglądać, że tak już zadam takie bardziej ogólne pytanie? Dlaczego też należy tego bronić?
1: Wydaje mi się, że przemysł, który może służyć również państwu polskiemu w sytuacjach kryzysowych, należy bronić.
0: Mówi pan o sytuacjach bezpieczeństwa, prawda?
1: O sytuacjach bezpieczeństwa, o sytuacji wytopy, tapiania stali, wykonywania odlewów dużych, również dla przemysłu zbrojeniowego jest to możliwe, wykonywanie takich odlewów w naszej odlewni.
0: I z tym może pozostańmy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: Ja również Państwu dziękuję za dzisiejszą audycję. My będziemy oczywiście, tak jak już mówiłem, wracali do tej sprawy. Pozostawię Państwa z jeszcze jedną, mam nadzieję, piosenką Louisa Armstronga, jeżeli takową mamy, i zachęcam do tego, aby pozostać przy radioodbiornikach. Trwają wakacje, ale na pewno tych rozmów na różne tematy i społeczne, i polityczne, i gospodarcze dzisiaj na naszej antenie nie zabraknie. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Audycję zrealizował Tomasz Rosłon, a przygotował i poprowadził prosto z Krakowa Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Konrad Mędrzecki. No właśnie, dzisiaj będziemy podróżować troszkę bardziej duchowo, tak bym to ujął, ale będziemy wracać też do wyprawy do Tolkienowskiej, do Wielkiej Brytanii, bo ze mną jest uczestnik tej wyprawy Tolkienowskiej, nasz opiekun duchowy, jeden z dwóch opiekunów duchowych, ksiądz Paweł Stępień. Witam serdecznie.
4: Witam serdecznie.
3: No właśnie, i ksiądz, ale będziemy też rozmawiać o przemianach duchowych, bo to bardzo taka jest teraz sytuacja, może zawsze jednak była taka newralgiczna, ale potrzeba nam przemiany duchowej, takiej podróży do wnętrza siebie. Ja tak przynajmniej te materiały, które sobie przeczytałem od księdza, które dostałem, to uznałem, że to taka podróż do wnętrza siebie, bo co jest bardzo ważne, ksiądz jest psychoterapeutą, tak?
4: Tak, też psychoterapeutą jestem.
3: Też, księdzem i psychoterapeutą.
4: I psychoterapeutą.
3: Zawsze był ksiądz. Księża byli zawsze psychoterapeutami.
4: No chyba nie do końca jednak. No
3: przynajmniej ci, co spowiedzi, że tak powiem, przyjmowali spowiedź. To nie była terapia, czy nie?
4: Nie, no zdecydowanie nie. I nie? Raczej, żeby nie było to terapią, jest to nasze podróż do wnętrza, w którym możemy odkryć obecność Pana Boga, z którym nam jest trudno żyć. Psychoterapia może nam pokazać, dlaczego jest mi tak trudno w relacjach też z Panem Bogiem, bo mam relacje do siebie, do ludzi, do Pana Boga. Natomiast ona pokaże, co jest tą barierą, a już ta droga duchowa, droga spowiedzi, życia sakramentalnego, modlitwy, to już jest spotkanie. Spotkanie z Panem Bogiem, w którym no, chyba jako pierwsze to mamy być wierni i wtedy ono się rozwinie. Wtedy ta podróż uwieńczy się spotkaniem z tą obecnością, która nas wypełnia.
3: No ale jak już dojdzie do tego spotkania, no to wtedy, tutaj ksiądz cytuje świętego Augustyna, ale ja też zacytuję, wtedy uczcie się ludzie tańczyć, bo aniołowie nie będą wiedzieli, co z wami robić. To po prostu prawdziwa wiara, taka dogłębna, to jest jedna wielka radość z odczuwania świata. Czy dobrze?
4: To jest pokój, nie taki spokój, ale to jest pokój, bo wszystko, co mnie wypełnia, co mnie spotyka, wtedy opiera się na nim. I wtedy jestem prawdziwie bezpieczny. Jestem przyjęty, kochany, bezpieczny. I jest we mnie pokój, no i z tego wybuchnie radość.
3: No musi. A ja chciałbym zapytać, czy ksiądz ma ten gabinet psychoterapii w ramach jakby struktur kościelnych, czy to on jest oddzielnie zupełnie? Czy tam przychodzą i duchowni, i nieduchowni? Czy jak to jest? Bo to ciekawe.
4: Nasza poradnia jest poradnią katolicką. Podlegamy naszej archidiecezji warszawskiej i konkretnej fundacji, która oprócz naszej katolickiej poradni De Vitis prowadzi też inną działalność. Szkoły dla dzieci, przedszkola. No jesteśmy jako fundacja czymś większym. Natomiast nasza poradnia jest katolicka, ale ona jest otwarta na każdego, kto potrzebuje pomocy, zatrzymania się przy sobie, rozwoju, zastanowienia się, w czym trudno mu funkcjonować. Więc każdy, nie tylko wierzący czy katolik, jest widziany serdecznie i będzie na pewno zaopiekowany w naszej poradni.
3: A jak to wygląda na przestrzeni lat? Bo to już ile lat ksiądz jest psychoterapeutą?
4: Psychoterapeutą takim, że tak powiem, certyfikowanym zostałem w 2011 roku, tak?
3: To
4: już troszkę czasu jest. A z moimi rozmówcami spotykam się od 2009 roku.
3: to już kawał czasu. Ja chciałbym zapytać, jak na przestrzeni tych lat wygląda stan duszy naszych rodaków, naszych bliźnich? Czy można mówić o jakichś tendencjach? Czy mają więcej kłopotów ze sobą? Ja mam ze sobą kłopoty, ty masz ze sobą kłopoty, my mamy ze sobą kłopoty. Taki wiersz napisała pewna taka, nie pamiętam nazwiska, ale to bardzo mi się podobał ten wiersz. No, mamy te kłopoty, ale jak to jest? Czy jest konstans, czy na przykład, że tak powiem, ta psychika siadła narodu?
4: Nie ma tu jednoznacznej...
3: Trudne pytanie.
4: Nie, nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Jest na pewno, zmieniają się barwy naszych dysfunkcji, tak bym powiedział. Ja jestem 69 rocznik, lat 57. Jak sięgnę do mojego dzieciństwa, to ono było bieganiem pośród przyjaciół. Nasze matki musiały dużo wysiłku złożyć, żeby nas zawołać do domu, prawda? Także nie było tak, że jest szkoła i wracam do domku, siadam przed jakimiś mediami, które mi się wyświetlają. Było to świat relacyjny i myślę, że nam ten świat nie był obcy. Nawet jeśli był trudny, to myśmy się w nim poruszali.
3: No był trudny. Czasem można było dostać fangę pod trzepakiem albo coś takiego.
4: Albo samemu tę fangę wymierzyć. Także. Tak. Ale to też jest świat, w którym uczymy się granic, stawiania ich. Właśnie to bycie w relacjach, myślę, że było naszym większym zapleczem niż dzisiaj. Dzisiaj jest, wydaje mi się, bardziej troszkę samotnie, nie? Ale każdy z nas ma inną barwę w tej swojej historii, swoich trudów, bagażu, który niesie. I to jest bardziej tak, że jeśli ktoś to odkrywa, no to ma szansę konkretnie widząc w sobie to, co jest jego niedoborem, czy niesionym skrzywdzeniem, czy nie wiem, jakimś trudem, ma szansę bardzo konkretnie wyjść naprzeciw temu, co odkrywa.
3: No właśnie, ale czasami jesteśmy tak zagubieni, w ogóle nie wiemy, w którą stronę patrzeć, tak by powiedział. To jest tak, nie wiemy, no bo ja mam takie poczucie, i zresztą nie tylko, to nie ja tego nie wymyśliłem, ale że nasi i my sami, no ja też mogę, ale to jest ciężko ze znalezieniem sensu w ogóle, tak? Poczucia, no bo świat, no bo nie zadaje się takich pytań zasadniczych, tak naprawdę. O co chodzi, tak? Gdzie my idziemy, dokąd idziemy, jest po prostu zalew informacyjny, tak jak Eliot pisał, distraction by distraction, jesteśmy zupełnie, ale nie ma żadnej osi, tak? I to jest, tak mi się wydaje, taki gigantyczny problem współcześnie. I tutaj właśnie głos teologa jest potrzebny. I spojrzenie tak, teologa na...
4: Pan redaktor właśnie w tej chwili uprzedził moją wypowiedź, dlatego że tu chciałbym odejść od tej linii psychoterapeuty, bo w tej linii możemy poznać swoje mechanizmy i zacząć nad nimi trudną, ale wykonalną pracę. Natomiast kiedy dochodzi do sensu, to chciałbym tu mówić już jako teolog. To jest tak jakby, powiedziałbym, równoległa ścieżka w naszym życiu, rozwój duchowy. I dla mnie, katolickiego księdza, ale w ogóle ochrzczonego człowieka, chrześcijanina, jeśli mój sens życia, to na czym ja się opieram, jest rzeczywistością skończoną, może to dziwnie brzmi, opieram się na konkretnych, bliskich mi, ważnych, ukochanych osobach, na moim znaczeniu, które wydaje mi się, że mam, bo nie wiem, coś w życiu osiągnąłem, karierę jakąś robiłem, jeśli w tej rzeczywistości zamknę się w takiej bańce, to te podpory, one tak naprawdę w pewnym momencie widzimy, że są ograniczone, nie dadzą nam pełni szczęścia. I nasz trud polega, żeby nie zatrzymać się na tych, nie wiem jak to nazwać, drobnych strumyczkach, a przejść do źródła. Do źródła, które jest pełnią miłości, pełnią szczęścia, pełną dobra, a które dla nas jest przesłonięte. Bo patrzymy, to już też będzie bardziej myśl psychoterapeuty, to trud w relacjach polega też i na tym, że patrząc na Pana Boga, bardzo często przenosimy na Niego to, jak nas traktowano. I dostrzeżenie tego zaprasza, żeby w tej prawdzie, że mój obraz Pana Boga to nie Pan Bóg. Ja potrzebuję Go spotkać. I tu wyruszam w drogę duchową, w której pojawia się moja modlitwa, moje sakramentalne życie. I dobrze, żeby w tej duchowej drodze towarzyszył mi człowiek, który żyje życiem modlitwy, życiem sakramentalnym, spotkaniem z tym, który jest źródłem, żeby mnie pomógł mi odbić się. Czyli można by powiedzieć, że po psychoterapii ktoś, widząc swoje trudy relacyjne, widząc jaka jest ta zasłona do źródła, do samego Pana Boga, może zapragnąć spotkania z Nim. I ono się może dokonać, ale będzie drogą przebijania się przez tę barierę spotykania, modlenia i tam dopiero to serce się uspokoi, można powiedzieć, za świętym Augustynem tutaj, tak? Niespokojne jest nasze serce, serce człowieka, dopóki nie spocznie w Panu Bogu.
3: Czyli dojdzie do źródła, dopłynie do źródła, no to też jest, przypominam sobie Herberta, który mówił, że właśnie chodzi o to, żeby płynąć do źródła, bo z prądem to płyną tylko śmiecie. No to
4: ten obraz jest, oddaje ten nasz trud, bo my przekraczamy coś, co jest tą barierą do Pana Boga. Jemu to nie przeszkadza, nam przeszkadza. I teraz w tych spotkaniach z żywym Panem Bogiem możemy, nie wiem, zgubić, odwrócić ten obraz, który blokuje. To już jest działanie samego Pana Boga. Bo ono z naszej strony w tej drodze duchowej ma wymiar nawrócenia. Chcę odejść od tego, co w moim życiu jest złe, co jest grzechem, co jest bezsensem, co jest właśnie bieganiem po innych źródłach, tak jakbym tam miał coś znaleźć. Jest potem działaniem Bożej łaski samego Pana Boga, który oczyszcza nas w tym, co jest tą blokadą na to. Możemy się otwierać, chcieć tego, chociaż to jest trudne, boli. Widzenie prawdy o sobie i tej różnicy między mną, małym, kruchym, grzesznym, a tym, który jest pełnią miłości, jest trudnym doświadczeniem, ale przebija ta Boża miłość i ostatecznie Pan Bóg zacznie też nas oświecać, podnosić to, co po ludzku takie zranione, słabe, do tego, co w tym jego wymiarze pełne. I ta droga jest tak jakby równoległa do psychoterapii. Na pewno nie łączy się tego towarzysza duchowego i psychoterapeuty. To są, powiedziałbym, odrębne ścieżki. Chociaż człowiek jest ten sam i trud relacyjny jest, tak? A tutaj duchowo zbliżam się do Boga w tej drodze duchowej i On mnie w pewnym momencie unosi, podnosi ku sobie. Może to zrobić wtedy, kiedy we mnie jest tak i gotowość do tej przemiany, do utracenia tego, czego tak się trzymam, co tak kurczowo wydaje mi się sensem, a tym sensem nie jest. Bo to sensu mi nie da ostatecznie, bo tu jest tylko cząstka tej rzeczywistości. Jego odbicie, w Nim jest pełnia, w Nim jest wszystko.
3: A była taka sytuacja, że przyszedł do księdza no powiedzmy, ktoś, kto jest absolutnie zadeklarowanym ateistą i szukał pomocy i było tak?
4: Ateista nie przyszedł do mnie, natomiast ci, którzy przychodzą do mnie, do gabinetu psychoterapeuty, to nie jest linia, w której ja ich będę, nie wiem jak to nazwał, ewangelizował, czy nawracał, czy pokazywał im, jak daleko są od Pana Boga. Nie, to nie jest to spotkanie. Przychodzą ludzie, którzy są, nie wiem jak to nazwać, no nie praktykują za bardzo, ale przychodzą też ludzie praktykujący. I wtedy w tym gabinecie psychoterapeuty pochylamy się nad ich niedoborem, na tym, co z sobą niosą, tak? Nad ich pracą na poziomie, powiedziałbym, człowieczeństwa, tej strony psychiki, tak? A doświadczenie towarzyszenia duchowego jest w innym miejscu. Je z radością przeżywałem, bo wiele lat byłem ojcem duchownym w warszawskim seminarium, w którym przygotowywali się klerycy i wtedy miałem głęboką radość pracy, bo w nich była determinacja do tego, że chcą do tego Pana Boga jak najbliżej dojść, dotrzeć. I towarzyszenie im w tym było ogromną radością. Także i też trudem bezwzględnie, ze względu na samego siebie i na nich, bo wszyscy jesteśmy ludźmi.
3: No to teraz to bardzo mi się podobało, co słyszałem, ale teraz to zrobimy tak. Ja zadam takie pytanie, które będzie zawieszone w pewnym sensie, bo puścimy piosenkę na Louisa Armstronga. Dzisiaj urodziny są. Louis Armstrong lubi ksiądz Louis Armstrong i jazz, nie? To wspaniały. A bo właśnie dostałem materiały od księdza Pawła i tam było o zranieniach w miłości. Ja bardzo bym chciał, żeby ksiądz rozwinął ten wątek o tych zranieniach w miłości, bo to zawsze jest relacja, ale relacja człowiek-człowiek, człowiek-bóg, człowiek-matka, człowiek, no, jak to o tych właśnie, o tych zranieniach w miłości chciałbym się i słuchacze też, żeby chcieli się więcej dowiedzieć, nie? Bo to rozpoznanie często jest pierwszym krokiem do polepszenia sytuacji, tak mówiąc kolokwialnie.

0: No właśnie. Piękna, piękna taka muzyka. Właśnie doskonale współgra z tematem naszej rozmowy. No ja tylko się dowiedziałem, że teraz, bo wiem, że już niektórzy ze słuchaczy by chcieli być może odnaleźć gabinet i psychoterapii na Dewajtis, tak? To jest, nie.
1: Przedtem byliśmy na ulicy Dewajtis. W tej chwili została nazwa Poradnia Dewajtis. Także nasza strona, jeśli się wpisze Poradnia Dewajtis, znajdziemy koło kościoła świętego Augustyna.
0: No to wiemy, bo tutaj mi się przypomniał Woody Allen, który kiedyś w jednym z filmów tam się spotkał z jakimś kolegą i mówił, no sytuacja jest tragiczna, bo w lato wszyscy psychoterapeuci pojechali na wakacje, a wariaci biegają po Nowym Jorku i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. No i wy poszliście w ślady amerykańskich psychoterapeutów, proszę bardzo, zamknięte, ale niedługo będzie otwarte, tak?
1: Nie, poradnia jest otwarta. Poradnia jest otwarta. To, że dzisiaj nam udało spotkać, to ja po prostu mam urlop.
0: Ale poradnia jest otwarta
1: cały rok, bo poszczególni terapeuci, bo jest nas tam kilkanaście osób, po prostu mają co jakiś czas urlop.
0: To niemożliwe, no.
1: To niemożliwe.
0: Dobra, to teraz pytanie, wracamy do pytania, które zostało zadane przed Louisem Armstrongiem. To znaczy, jak z tymi ranami miłości, co, gdzie tutaj, no bo i dla mnie to tak szeroko było to ujęte, ten punkt. No właśnie, proszę rozwinąć. Natychmiast.
1: Tak jest, rozwijamy. Wzrastamy od dziecka w konkretnej przestrzeni. Doświadczamy ze strony rodziców czy naszych opiekunów, którzy z nami są, ich zdolności do tego, jak kochać. I to jest doświadczenie, które z założenia ma w sobie niedobory. Czasem niestety może mieć stronę krzywdy. I to utrudnia nam później bycie w relacjach z innymi. Tak jakby przyjmujemy do siebie ten styl. Wtedy, żeby w nim się odnaleźć, wypracowaliśmy sobie pewne mechanizmy, żeby czuć się bezpiecznie. I te mechanizmy, które nam jako dzieciom służyły, jako dorosłym nam przeszkadzają. Bo w tym stylu tych niedoborów, tych zranień, tych braków miłości, tych bliskich wokół nas, zaczynamy patrzeć na siebie. Jeśli to było karzące, to siebie ciągle karzemy, poprawiamy, ustawiamy do pionu. Mamy taką tendencję do innych. No i wtedy też Pan Bóg jest karzący w tej rzeczywistości. I tutaj w pracy już jako psychoterapeuta w gabinecie bardzo cenię sobie pewną linię wypracowaną przez Teruwę Bars. Jest, Dominikanie wydali ich książkę, tych lekarzy, psychiatrów. Integracja emocjonalna. W jaki sposób nauczyć się kochać i przyjmować miłość, być kochanym. I to jest rzeczywistość, ścieżka, która pomaga nam wyjść, nie wiem jak to nazwać, z tego zamknięcia, z takiej bańki mnie, zranionego, skrzywdzonego, że jest możliwe, mogę doświadczyć bycia kochanym, tylko w tej rzeczywistości mam odkryć wszystkie proporcje. Można powiedzieć, to jest taka droga do pojednania się i z sobą, i z rodzicami, opiekunami, nie na siłę, bo jest jakiś imperatyw, nie wiem, w samym nauczaniu Jezusa, tak, słyszymy przebacz 77 razy. Do tej rzeczywistości ten środek potrzebuje dojrzeć, mieć czas. Potrzebuje odkryć, że wreszcie do tego swego wewnętrznego świata, można go, nie wiem, nazwać wewnętrznym dzieckiem, ja, Paweł, do Pawełka chcę mówić z ciepłem, miłością, przyjmować go, nie krytykować, nie uderzać. To jest pierwsza linia, na którą ja uczę się mieć, mam wpływ i uczę się do siebie odnieść. Jest to trudne, bo z automatu rusza ten dawny schemat. Mogę nauczyć się, że człowiek, który koło mnie jest, ma w sobie dobro. Nawet jeśli ono byłoby wobec mojego oczekiwania, oceanu oczekiwania, jak to będę kochany kroplą, to jest ta kropla. I mogę zacząć ją przyjmować, a nie czekać, że nagle zaleje mnie od tego drugiego ocean tej miłości, tak? I to jest coś, co jest do przekraczania. Wtedy przychodzi czas przebaczenia w wolności innym, sobie. Zdolność do tego, żeby nie być już zamkniętym w tym poczucie krzywdy. To jest bardzo konkretna praca, bo to, co żeśmy otrzymali, słyszeli o sobie, to są konkretne słowa, zdania. Każdy z nas mógłby w tej rzeczywistości zobaczyć i zacząć pracę nad odwracaniem tego, nad dopełnianiem, o, można powiedzieć, to, co jest niezaspokojone, może być zacząć zaspokajane i przeze mnie, i przez czerpanie od innych. To jest droga do przejścia i cieszę się, że właśnie w gabinecie w takiej drodze moim rozmówcom towarzyszę, że cieszą się nagle tym, że mogą żyć, mogą kochać, nie są zamknięci w tym, czego doświadczyli. Mogą też miłość przyjąć realnie. Mogą przebaczyć swoim rodzicom. To jest coś, co rzeczywiście uwalnia.
0: No dobra, ale jak pamiętam taką trudną sytuację z kompletnym deficytem miłości i ktoś w ogóle nie przyjmuje, jakby w sercu nie przyjmuje, że potrzebuje kochać, że po prostu żyje, że tak powiem, na takim szwungu, no nie wiem, takiego darwinowskiego przebijania się przez świat, w ogóle uważa tak, że no, miłość to jest jakiś po prostu wymysł, tak? Bo też takie stanowiska, że tak powiem, się spotyka i w życiu, i w literaturze, i tak dalej, bo tu ksiądz zakłada tą potrzebę i tą wymianę miłości i ale jeżeli mamy jeszcze gorzej, to znaczy, jeżeli jesteśmy krok, kiedy nie ma tego, tej potrzeby, tej miłości, tylko jest po prostu brnięcie w jakiś właśnie świat bez miłości, tak? I takie założenie z punktu, że świat nie jest skonstruowany na miłości, tylko to jest walka o byt, tak? No i co wtedy?
1: Ja bym troszeczkę spojrzał z innego miejsca, dlatego że do takiej pracy nad sobą przychodzi ktoś, kto po pierwsze chce zmiany, czyli doświadcza w sobie pragnienia tej bycia kochanym, które nie realizuje i z tego powodu on cierpi. I to jest punkt wyjścia do pracy. Nie przyjdzie do mnie ktoś i nie odpowiem na pytanie, w jaki sposób w nim mogłaby się taka przemiana dokonać, nie wiem. Ale przychodzi człowiek, który nawet jeśli miał ogromne krzywdy u początku swojego życia i widzi, czym to skutkuje, jak brak mu jest tej rzeczywistości, to mamy pierwszy, tak powiem, mamy przedpole, bo to on przychodzi i mówi: zobacz, tu mam ranę, nie chcę w niej pozostać, nie chcę w niej się zamknąć. I wtedy to pragnienie tak jakby otwiera nam możliwość pracy z nim. Więc to nie jest, ja bym nie umiał napisać jakiejś teorii, co jest w sytuacji bardzo skrajnych ludzi, właśnie, którzy doświadczyli, nie wiem, czy w ogóle można mówić, że doświadczali od tych bliskich miłości, co z nimi. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć jako psychoterapeuta. Natomiast osoby, które przychodzą, to ja spotykam kogoś, kto płacze nad tym swym wnętrzem i prosi, żeby delikatnie, dotykając tego wnętrza, przejść z nim ścieżkę, w której on z tego ma szansę wyjść i wyjdzie.
0: A jak długo do księdza się przychodzi?
1: To jest bardzo zróżnicowane.
0: Są tacy, takie osoby, które skończyły terapię, można powiedzieć, i żeście przybili piąteczkę i spotykacie się czasem na kawie, tak?
1: No na kawie może niekoniecznie, ale cieszę się, że czasem te osoby przychodzą. Natomiast powiedziałbym tak, tyle ile ta miłość ma pukać do serca, tyle czasu trzeba na to dać. I tu nie ma reguły. Patrząc zupełnie zewnętrznie, mogę powiedzieć, że raczej sporadycznie te spotkania trwają krócej niż kilka miesięcy, a czasem jest potrzeba rzeczywiście kilku lat, kiedy ktoś odbija się od czegoś dla niego no bardzo trudnego. Tak? Wtedy ta ścieżka, to wędrowanie jest dłuższe, może nawet kilka lat potrwać.
0: No i potrwać, ale później następuje. Ale są takie sytuacje, że ksiądz jest no, zasmucony brakiem postępów w terapii?
1: Nie doświadczam zasmucenia w braku terapii, bo nie służyłoby to mojemu rozmówcy, jakby mnie bardziej zależało na zmianie, która w nim jest, niż jemu, nie? Natomiast mogę powiedzieć tak, że przez te kilkanaście lat służenia tym moim rozmówcom rzeczywiście kilkakrotnie spotkałem pewną barierę, że nawet człowiek odkrywając, co potrzebuje do zmiany, mówi bardzo uczciwie, że on tej zmiany nie osiągnie, na przykład, bo wraca w realia, w których jest i w ogóle nie widzi szansy, żeby miał inne te realia i wtedy no
0: przepraszam.
1: Wtedy w tej rzeczywistości mam dużo empatii, takiego współczucia do niego, ale on też wychodzi z troszkę innym spojrzeniem na swoje życiowe otoczenie. Wie, że pewnych rzeczy w głąb nie poprowadzi. Zaczerpnął tyle, ile mógł. Nie mógł powędrować głębiej. Nie wiem, jak to prościej dopowiedzieć.
0: Czyli rozumiem, to jest ścieżka. To jest ścieżka zgodnie z tą, z tą nauką od Konrada Barsa i Anny
1: Teruwe.
0: No właśnie, bałem się tego.
1: To są Holendrzy, ja też nie wiem, czy poprawnie wymawiam.
0: Czyli to jest ścieżka, po której sobie idziemy i z każdym krokiem staramy się, że tak powiem, znaleźć pojednanie z samym sobą.
1: Tak.
0: To jest...
1: Dopełniać miłością w sposób realny, taki jaki to jest osiągalne, ten nasz niedobór.
0: No właśnie, a czyli nie krzyczeć na siebie. O nie, matko, zostawiłem. Na gazie dzisiaj garnek pełen mleka i spalony garnek i w ogóle. To nie sobie wybaczyć, tak?
1: Wybaczać sobie bezwzględnie, sobie wybaczać i nawet z ciepłem powiedzieć do siebie wtedy własne jakieś zdanie swoje.
0: Tak?
1: Tak.
0: I cały czas...
1: Jestem więcej wart niż to spalone mleczko.
0: Gdzie są granice tego wybaczania sobie? Czy są jakieś takie granice?
1: Tu bardziej wchodzimy w taką linię już duchową.
0: No ale one się dotykają.
1: Myślę, że raczej chyba nie ma granicy. To nie jest czasem... Doświadczam w spotkaniu, że osoby niektóre niepokoją się, czy ja nie będę pobłażliwym dla siebie, tak, ale miłość naprawdę nas rozwija. Ktoś, kto doświadcza, że właśnie inne, teraz mi przyszło skojarzenie, kochaj i rób, co chcesz. Jeśli jestem w tej miłości, to wtedy chcę dobra, chcę sensu. To jest ze sobą splecione, więc nie będę dla siebie, nie wiem, nazbyt pobłażliwym, niewymagającym, nie rozwinę się, nie będę dobrym mężem, dobrą żoną, bo sobie odpuszczę. No nie, to nie jest tak. W miłości tutaj, bym powiedział, nie ma, dziwnie to zabrzmi, tu nie ma konkurencji. Jeśli jesteśmy kochani, kochamy, to dajemy i przyjmujemy dobro.
0: Tak, ale tak jak brat przypomina mi się Miśkiewicz, czy to przyjaźń, czy to jest kochanie? Gdzie? No i co? I co? Ksiądz na to powie? No
1: nie wiem, może miłość? Się wsłuchamy.
0: No?
1: Może nas taka piosenka zainspiruje.
0: No, chyba nie znajdziemy tej
1: piosenki. Nie znajdziemy. Okay.
0: Nie, ale nie, tak szybko chyba nie znajdziemy tej piosenki.
1: Nie sugeruję, że...
0: Ale to nie, bo to czasami się zdarza, jak jest u nas w bazie, ale może nie być. Mamy zresztą przygotowaną Hannę Ardonowną, ale jeszcze chwilę chciałem wrócić do naszego spotkania wyjazdowego, bo to było...
1: To bardzo przyjemne wspomnienie.
0: Bardzo przyjemne. Wyjechaliśmy z śladem Tolkiena dla Tolkiena. Tolkiena ksiądz też musi lubić. On też miał swoją ścieżkę duchową. Też mi się przypominał, jak rozmawialiśmy o... No to jest wspaniała biografia duchowa wyszła Tolkiena opisująca...
1: Tak, Wiara Tolkiena.
0: Wiara Tolkiena, Holly Ordaway napisała tą książkę i tam można było prześledzić jego, bo on też miał bardzo pod górkę, bym powiedział. Ale my pojechaliśmy jego śladem. I jak ksiądz swoje wrażenia by przedstawił teraz tu naszym słuchaczom, bo to była grupka bardzo takich pokornych owieczek, moim zdaniem.
1: Oj, tutaj bym raczej nie miał poczucia, że byłem z pokornymi owieczkami, żeby nie zabrzmiało, że byłem niepokorny. Tylko było to dobra wspólnota ludzi, którzy byli bardzo otwarci na siebie, na to, co spotykamy i ciekawi tych śladów. Dla mnie ta barwa Tolkiena, w której on przekracza swoje życiowe historie, właśnie można by powiedzieć, niedobory, ogromne straty najbliższych, ukochanych, to, co przeżywa w okopach, z tej rzeczywistości wychodzi właśnie linią duchową, linią wiary. I też dla mnie jest ciekawe, bo dzisiaj tak jakby odżywają boleśnie te spory na linii... nie lubię tego podziału tradycjonalistów i liberałów w Kościele. W jego postawie obok ogromnej miłości do tradycji, do tego, co niesie z sobą język Kościoła, którym jest na przykład łacina.
0: Był filologiem,
1: tak. W tej całej rzeczywistości zmian, reform, które przyszły po Soborze Watykańskim II, on był niezmiernie pokorny i wewnętrznie szanując, tęsknąc za pięknem dawnej liturgii, pięknem języka, jednocześnie wchodził z zaufaniem do tego, co przychodzi, co przynosi po tych zmianach dla niego liturgia, kościół, parafia, w której jest. Potrafił właśnie w takim wewnętrznym duchu pojednania, sensu to łączyć. I cieszę się, żeśmy tymi jego śladami szli. Zresztą w tym celu podjęliśmy decyzję z drugim kolegą, księdzem, że chcemy, żeby ludzie mogli słyszeć te klasyczne języki Kościoła, greki, w której jest spisany Nowy Testament, dlatego po grecku była czytana Ewangelia, i łaciny. Kanon mszy świętej odmawialiśmy po łacinie, łącząc to jednocześnie z liturgią sprawowaną według mszału rzymskiego, obecnego, tego współczesnego.
0: Tak, no bo ja to z perspektywy uczestnika takiego malutkiego, to muszę powiedzieć, to były naprawdę wspaniałe chwile, a już msza w oratorium
1: Birmingham
0: kardynała Newmana. Notabene
1: przy
0: wyszło,
1: jego relikwiach.
0: To przy jego relikwiach. Notabene chciałem Państwu powiedzieć, że wyszły kazania. Teraz można kupić kazania Newmana. Także to nie wcale nie jest tak bardzo oczywiste go kupić. No i tak w ogóle, ale to jest niesamowite. No. Ja pożyczyłem swojego Newmana koledze, ale on mi nie oddał. Tak.
1: To... Zaopiekował się.
0: Nie, no powiedział, że gdzieś jest, ale zgubił. No, a jak czyta, to dobrze. Tak bym to ujął.
1: Może się dobro pomnoży.
0: No dobrze, to może to już będziemy powoli tak parkować. Jeszcze mamy przed sobą Hannę Ordonowną, później wiadomości już o 13. I jeszcze się, mam nadzieję, spotkamy. Ja bym sobie taką debatę o miłości w ogóle zrobił, bo ta miłość to jest taka... taka uchwytna, nieuchwytna, ale tak jak zacytowałem Mickiewicza, to tak, no właśnie, no właśnie, na słowo, które jest wszechobecne, a właściwie tak w wielu kontekstach używane, że się gubimy, tak? Tak mi się wydaje.
1: Tak.
0: Się gubimy i no, miłość to nie zawsze to samo, tak ktoś śpiewał też, ale nie, no w ogóle nie wiem, ale miło bardzo księdza było gościć, jest gościć w dalszym ciągu jeszcze przez te kilka minut.
1: Podzielam radość, myślę, że też z radością pozdrowimy współuczestników wyprawy.
0: I zrobimy sobie foto, co?
1: A, z
0: na
1: przyjemnością.
0: Koniec zrobimy sobie foto. To puścimy teraz Hannę Ordownówne, która też miałaby urodziny. Miłość ci wszystko wybaczy, bo jednak wybaczy, tak? Bo my mówimy o tej miłości.
1: Ta pełna miłość Ojca naszego w niebie rzeczywiście ma nas podnieść, dlatego wybaczy.
0: Ksiądz Paweł Stępień jest i był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Z Bogiem.
0: Hurra!
2: Co w trawie piszcze?
3: Czyli cztery pory roku w przyrodzie.
0: Witam serdecznie. Maciej Perzyna z nami, nasz no, główny tutaj specjalista od przyrody, fantastyczne opowieści. Dzień dobry. Halo. Coś tak słyszę dosyć słabo. Nie wiadomo, dlaczego nie słyszę, bo Tomasz Rosłoń słyszy. Rosłoń? Nie ma. Dobrze. Dzwonimy jeszcze raz, a w związku z tym, że dzwonimy jeszcze raz, to chciałem Państwu powiedzieć, że jest bardzo gorąco w Warszawie i wszyscy się, że tak powiem, chowają po różnych... Jest już. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Jakieś zakłócenia dzisiaj.
0: No zakłócenia to pewnie Shop Oracz może jakiś, bo ja właśnie słuchacz, który tutaj słucha nas bardzo często i uwielbia audycje i rozmowy z panem, napisał do mnie, nawet słuchaczka, niech zapytaj o Shopa Oracza. No i co?
4: Shopa Pracza Oracza.
0: No właśnie. To źle przeczytałem, ale wiem, że jest Shop Pracza, ale myślałem, że jest jakiś specjalny podgatunek Oracza. Nie ma.
4: Oracza? No, on taki jest pracowity i kreatywny, więc nie wykluczone, że czasem coś tam przyorze.
0: przyorze, ale coś, bo nie jest pan za bardzo teraz shopowy dzisiaj.
4: Nie, ja tak? Shopowy jestem zawsze. Z shopami mam jakby bliską relację. Mam nawet trochę materiałów w postaci mrożonych shopów. Tak, Shop jest teraz na topie, ale chyba mieliśmy o sznurowadłach rozmawiać, ale możemy zacząć od sznurowadeł.
0: Możemy zacząć od sznurowadeł, ale nie zapomnijmy o raczu praczem zwanym. Też na pół na koniec, ale dobra, zaczynamy o sznurowadłach. Czyli mamy cztery rodzaje sznurowadeł, tak?
4: Cztery gatunki mamy sznurowadeł, a rodzaje to można powiedzieć, że mamy dwa. Sznurowadeł dla słuchaczy to nasze węże, nasze gady beznogie, ale mówię, że mamy dwa rodzaje, bo mamy oczywiście naszą jedną jaszczurkę beznogą, czyli padalca, która też tak przypomina trochę sznurowadło, bo wypustek dodatkowych nie ma, ale węże, czyli takie te typowe nasze beznogie gady, mamy cztery gatunki. Ten najbardziej powszechny, który może spotykają teraz słuchacze, siedzą sobie gdzieś się moczą nad jeziorem, to może czasami spod pomostu wyleźć albo nawet przypłynąć może pod pomost, to jest zaskroniec. Ten, który wzbudza największe emocje, bo oczywiście jest naszym jedynym takim sensu stricte jadowitym gadem, czyli żmija zygzakowata, a że jak większość albo prawie wszystkie nasze gatunki chronione, ochrona przyniosła efekt i okazało się, że się zaczyna robić powszechna, więc też chwyta dobrze clickbaitowe nagłówki w mediach, bo jadowity wąż to wszyscy klikają, no i trochę się tam nakręca pewna obawa, ale mamy jeszcze dwa gatunki, trochę bardziej rzadkie. Jeden, który często jest ze żmiją mylony, to się nazywa gniewoż plamisty. I tak jak żmija jest zygzakowata, czyli ma taki wzorek większości gatunków, gatunków form ubarwienia, bo żmije też są trochę zmienne pod kątem ubarwienia, to w większości form ma wyraźnie widoczny na grzbiecie wzorek. Trochę dla mnie to bardziej szlaczek, ale zygzak też można to określić, a gniewoż zamiast takiego typowego szlaczka ma układ z plamek, stąd nazwa plamisty. I mamy jeszcze na południu, bo to jest nasze południe Polski, to jest całkowicie północny zasięg występowania jeszcze jednego gatunku węża. I to jest bardzo ciekawy wąż, bo to jest jedyny europejski wąż, może nie jedyny europejski, ale jedyny polski wąż nadrzewny. To jest wąż eskulapa. On jest nadrzewny i to jest też największy europejski gatunek węża, bo on potrafi nawet 2 metry osiągnąć. W Polsce chyba nie, jak to na północy zasięgu występowania gadów akurat są trochę mniejsze, ale i tak jest największym naszym wężem i on sobie właśnie siedzi na drzewie i jest też symbolem lekarzy, medyków eskulapa. Stąd też, jeżeli niektórzy słuchacze pewnie kojarzą, czasami na aptece widzimy, jest jakiś taki patyk opleciony wężem. To jest właśnie ten wąż, który oplata ten patyk na logo, to jest właśnie wąż eskulapa.
0: I on z tych takich naszych anakond jest, nie? Bo on to dusiciel, tak?
4: No, właśnie anakonda podwójna tego słowa znaczeniu, bo nie tylko, że jest dusiciel, ale tak jak anakonda lubi sobie siedzieć na drzewie.
0: No właśnie, taki film, no, kiedyś i on jest widziałem dusiciel, anakonda, dusiciel. Bałem się, ale to był większy był ten...
4: Anakonda jest, robi wrażenie, bo jest wielka. Anakonda jest największym wężem i ona faktycznie osiąga rozmiar umożliwiające jej zjedzenie człowieka. I, no i tam czasami w tych miejscach, gdzie występują anakondy w takich rozmiarach i występują ludzie, to im się tego człowieka zdarzało zjeść. No. Jak to wśród ludzi, wśród generalnie naczelnych jest duża niechęć do węży. Także w tych miejscach, gdzie występują te ogromne anakondy, przeważnie jak jakiś lokalny mieszkaniec zobaczy taką wielką anakondę, to albo A unika, albo B idzie po resztę mieszkańców lokalnej społeczności i taką anakondę przerabia właśnie na dzwonki węgorz wędzony. Tak. Ale nasze węże są ciekawe i ich spotykamy więcej. I te nasze właśnie żmija, gniewoż i tak dalej. Czym to się różni? Bo tak jak to rozpoznać po czymś takim prostym, uchwytnym? Trzeba wężowi spojrzeć w oczy. I tu już się może zaczynać trochę stresująca sytuacja.
0: No bo on ma nisko oczy, nie? Osadzone.
4: Oczy i ma malutkie, to trzeba dość blisko podejść. I tak blisko podejść i patrzeć mu tak prosto w oczy, to może nie, ale tak blisko podejść i tak z boku patrzeć, to żmije generalnie określane są jako takie bardziej prymitywne węże i one mają źrenicę, najbardziej można to porównać, podobną do kociej. Czyli mają taką pionową szparkę. A te wszystkie nasze

0: Ale żmij można trochę, bo ona jak ukąsi, to, to słabo, nie? Może być.
1: Jak ukąsi, to no generalnie słabo. To jest taka jej metoda. Głównie to jest jej metoda tak naprawdę zarabiania na życie. Tak, bo ona gdzieś tam spotyka jakiegoś nornika albo gdzieś tam przyfiluje jakąś mysz polną czy inną zaroślową i ją urąbie. Chwilkę poczeka, myszka zaczyna jakby kończyć żywot swój i wtedy żmija ją zeżera. Ale jest to też jej metoda obrony. Ale uwaga, tutaj na pocieszenie. Po pierwsze taka żmija, no to wysoko nie sięga. No bo właśnie nisko ma te oczy i cała też jest nisko. Więc normalne buty takie trekkingowe do kostki to już załatwiają sprawę, a jak ktoś ma spodnie to w ogóle i takie buty to się w ogóle może nie obawiać nawet nadepnięcia żmii, gdyż żmija nawet jakby go chciała ukąsić, to mu krzywdy nie zrobi. A druga rzecz, o czym niewiele osób wie, to tak mniej więcej połowa, czasami więcej tych ukąszeń żmii to są takie ukąszenia odstraszające, to znaczy na sucho. Czyli ona z jednej strony chce pokazać, jestem tu, zostaw mnie, uciekaj stąd, ale z drugiej strony no niekoniecznie chce trwonić ten swój jad, no bo jak...
0: No bo to jest jednak dość poważna sprawa, ten jad to jest drogi, nie?
1: No drogi jest i to i powoli się go produkuje, no ona tam nie ma jakichś wiader tego jadu w sobie, ona ma małe zbiorniczki jadowe. Jak wyleje na jakiegoś turystę ten jad, no to później będzie głodna pełzać przez tydzień, czy tam przez trzy dni, zanim jej się nazbiera, żeby tą myszkę zamordować, jaką spotka. Więc ona najczęściej jakby kąsa na sucho. I dla dorosłego człowieka nawet ukąszenie takiej wyrośniętej żmii, takiego sznurowadła długości tam, nie wiem, 70 cm, 80 cm, nie jest zagrożeniem życia. Dla dorosłego człowieka w dobrym zdrowiu. Tam większy problem mają oczywiście nasze pupile, którym, zwłaszcza psom, zdarza się zgarnąć ukąszenie, a że one tę żmiję, to sznurowadło, to lubią w zęby wziąć, więc mają te ukąszenia w głowie. No i oczywiście dzieci. Stąd ważne, żeby te nasze dzieci, dzieciątka edukować przyrodniczo, żeby je z jednej strony zainteresować fauną, a z drugiej strony zaszczepić w nich pewną ostrożność, ale też umiejętność rozpoznawania gatunków. Bo co do zasady te wszystkie nasze gady, węże są gatunkami chronionymi i ich nie wolno w ogóle brać do ręki. Nie wolno. Jest w ustawie o ochronie zwierząt napisany zakaz chwytania. Nie wolno. Ale z drugiej strony czasami może można. Bo też ja jestem zdania, że bez doświadczenia ręką i zainteresowania za młodu, niestety dorośli już się później mało interesują. Więc takiego zaskrońca to czasami może można tak troszeczkę, nie wolno zupełnie, ale można go wziąć do ręki. I tu też trzeba być czujny, bo zaskrońiec ma swoją metodę obrony, która jest no, przykra. Jak ktoś się nie spodziewa, to, to się zaskoczy. Ale powiedzmy, że krzywdy nie zrobi, a żmij zdecydowanie nie wolno i nie można. Nie bierzemy do ręki. O.
0: No dobra, ale to jaka jest ta metoda jego?
1: Zaskrońca? No. A zaskroniec, jakby to powiedzieć, strzyka odchodami rzadkimi, oczywiście jeżeli ma jakieś, to zupełnie jak żmija z jadem, jeżeli ma akurat odchody na podorędziu, na końcu swojego jelita, to potrafi strzyknąć taką mazią, co jest, no, mówiąc jakby łagodnymi słowami, trochę obleśne. I może zniechęcić każdego takiego oglądacza do brania go w rękę, ale z drugiej strony też z radością, z lubością obserwuję czasami różne dziecięcia moje. Ja oczywiście wszystkim dzieciom moim i nie moim mówię, że nie wolno brać ich do rąki. Ja nigdy nie biorę, bo jako osoba dorosła podlegałbym oczywiście odpowiedzialności. Ale dzieci nie podlegają takiej odpowiedzialności prawnej, więc czasami patrzę, jak te dziecka moje i nie moje gdzieś takiego zaskrońca delikatnie wezmą w ręce, obejrzą i później wypuszczą. I ten zaskroniec się w ogóle potrafi nie zestresować. Co więcej, też z dużą frajdą obserwowałem, jak moje dzieciątka uklejkami takiego zaskrońca karmiły. Znaczy uklejkami to duże słowo, no to uklejkę taką zaskroniec ukleja, czyli rybka. Taka rybka kształtu rozmiaru szprotki mniej więcej. Szprotka, może lichy śledź. I gdzieś tam siedząc na pomoście ciągnęły te uklejki, potem oczywiście katując rodziców koniecznością smażenia ich i jedzenia. Ale do siatki z rybami podpłynął zaskroniec i próbował się do tych ryb dobrać przez tą siatkę. Więc one tam, dzieciątka, nie przymierzając długo, wpuściły go i sobie zjadł. A następnym razem przypłynął znowu, nie wiadomo czy ten sam,

0: może to był inny zaskroniec, one tak jakby mają, z rysów twarzy są nieco do siebie identyczne, a rozmiar był zbliżony i wtedy już mu taką uklejkę, która była trochę nieżywa, po prostu podarowały i zaskroniec wziął w paszczę uklejkę. No i niestety nie chciał zostać, nie chciał drań zostać i pokazać, jak ją zżera, tylko popłynął w szuwary. Ale to też jest ciekawe, więc łowiąc ryby, można czasami na przykład dokarmić zaskrońca. Co robisz? Dokarmiam zaskrońcę. Taka ciekawostka.
1: No to szlachetne, no. Ale bardzo... zaskrońców trochę jest, nie? Ona się dobrze, tak mówi ten... Bo wiem, że tam...
0: No.
1: On, nie, bo wiem, że niektóre te gatunki to takie ten gniewosz, to tak mało go bardzo, on jest jakiś...
0: Mało jest gniewosza, to trochę wynika z naszej lokalizacji. My jesteśmy dość, wbrew pozorom, na północy i na wschodzie Europy, czyli u nas dla gadów, no to już się takie, powiedzmy, ostatnie rewiry, gdzie one się zapuszczają. I gniewosza jest niedużo. Gniewosza nigdy nie spotkałem. Eskulapa chyba też nie spotkałem. Żmiję parę razy spotkałem. W ogóle większość osób może nawet mija te węże i spotyka, tylko ich nie widzi, bo nie patrzy pod nogi. A to ciekawe stworzenie jest. I mam takie doświadczenie, że kiedyś, jeszcze w czasach studenckich, biorąc udział w takich badaniach w Biebrzańskim Parku Narodowym dotyczących nornika i łasicowatych, tam kiedyś spotkałem, drodzy słuchacze, spotkałem dwugłową żmiję. Taką malusieńką dwugłową żmiję, ona się musiała niedawno urodzić, bo żmije się rodzą, one są jajożyworodne. W każdym razie ona musiała się niedawno urodzić i właśnie kończyła swój żywot, jak ją spotkałem, bo już wiła się w konwulsjach. Po tym, jak przeszła po niej wycieczka niemieckich turystów, która szła tam ze 30 czy 50 metrów przede mną. Tam ze 30 osób przeszło. Myślę, że jakby ją zobaczyli, to by się jednak pochylili z zainteresowaniem, a musieli nie zauważyć, no i żmiję niestety rozdeptali na śmierć. Bardzo ciekawy okaz przyrodniczy, ja ją wtedy zarchiwizowałem, bo nie co dzień się spotyka dwugłową żmiję, a jak już była martwa, no to już tym bardziej. I zabezpieczyłem ją, naszkrzykując odrobiną formaliny, ale po przywiezieniu do domu, w tamtym czasie akurat miałem takiego kociaka w domu, niestety kotek był uprzejmy żmiję zeżreć i tyle było z okazu przyrodniczego. Ale trzeba patrzeć pod nogi, bo nawet nie chodzi o to, że rozdepczemy tego węża, no ale stracimy możliwość ciekawej obserwacji przyrodniczej, jeżeli będziemy mieć oczy szeroko zamknięte.
1: No właśnie, i nie będzie można spojrzeć w te oczy, no, tak naprawdę. Tak. Eskulap, największy wąż żyjący w Polsce, 2 metry. Czyli pan też nie widział, ale one mają takie terytoria swoje ulubione, tak? Generalnie rzecz biorąc, regiony, mają. Tak?
0: Na eskulapa to najlepiej się wybrać w Pieniny. To tradycyjnie zawsze się mówiło Pieniny i chyba Pieniński Park Narodowy nawet tam jakoś hołubi tego eskulapa. I pewnie jak się tam człowiek wybierze i będzie intensywnie patrzył w drzewa, to może go czasami spotka. Przybyło nam tych stworzeń. I za skrońce tutaj na północnym Mazowszu, gdzie najwięcej buszuję, bo pasiekę trzymam, to i za skrońce się pojawiły. I żmije już raz widzieliśmy w tym roku, co wcześniej to nawet dziadkowie od przedwojny żmijów nie widzieli. I nie widzieli też za skrońców. Za skrońce jeszcze są ze 20 lat. Ale teraz też co roku mam kilka obserwacji i w tym roku już 2 razy spotkałem padalce, czyli te nasze jaszczurki. Padalca można odróżnić, bo on ma trochę inną w ogóle mordkę, ma taką jaszczurczą mordkę, czyli bardziej płaską. Ma gruby ten tułów i wyraźnie widać, że w którymś momencie padalca zaczyna się ogon. I padalec zupełnie jak wszystkie jaszczurki ten ogon może odrzucić, więc trzeba być jakby czujnym i ostrożnym, żeby tego nie spowodować. I z padalcem trzeba... Znaczy
1: ale
0: trzeba,
1: mu odrośnie, prawda?
0: Jemu odrośnie, tak, no ale to jest wysiłek dla niego zawsze jakiś taki organizacyjny, żeby odbudować ten ogon, no bo to też nie pójdzie sobie do tam dyskontu i ogon kupi, tylko musi najeść się tych robaków rozmaitych i go
1: tak
0: budować.
1: Przez jakiś czas taki dyskomfort bez ogona, nie? To tak...
0: No może się wstydzić, nie wiadomo, co inne padalce pomyślą. No, inny przyjdzie
1: albo
0: padalec, mówi
1: albo
0: padalce.
1: Nie daj Boże, żmija. Bo one się nie kolegują tam, te żmije, te nasze
0: Te rzeczy nie kolegują. Chociaż...
1: No bo blisko mają do siebie, nie? Ten sznurówka, ten sznurówka, to mogliby jakiś związek sznurówkarzy założyć, wężów.
0: Mogliby. Mi się wydaje, że tam prędzej bym się spodziewał relacji kulinarnych, że na przykład żmija mogłaby wciągnąć takie spaghetti z padalca. Chociaż nie jest to jakiś sposób opisywany. Są takie węże, które są wężożerne. I to są takie popularne, utrzymywane w terariach węże, czyli węże królewskie, czyli Californian Kingsnake. One są fajne, bo są niejadowite. Albo lancetogłowy, inaczej z Polska są nazywane lancetogłów, bo on jest taki w sposób ciągły jest sznurowadłem, czyli nie ma takiej szyi jakby. Tak. Właśnie, to też jest taka cecha, że ona ma trójkątną głowę i szyja jest wyraźna. Ten łeb jest wielki. Widać, że tam jest myśliciel, ten wąż. A u lancetogłowa nie. No i tam jest taki problem, jak w terariach utrzymują hodowcy, takie lancetogłowy, że raz, że takiego małego to trzeba przestawić na jedzenie czegoś innego niż gady, no bo on z urodzenia to jest gadożerem, mimo że sam gad, więc tam takiego jak mam malutkiego miot małych lancetogłowów hodowca, to na początku sporo wysiłku go to kosztuje, żeby przestawić go na oseski mysie, bo się żywi tym węże małe. A dwa, no musi uważać, bo jak już się trochę tam te relacje rozmiarów w miocie rozejdą, to ten największy lancetogłów może mieć pokusę, żeby takiego najmniejszego wciągnąć, nie? Ale to jest egzotyka. Ja trochę nad tym boleję, że w Polsce lepiej znamy te gatunki egzotyczne niż te nasze rodzime i jestem zdania, że to jest trochę pokłosie naszych takich dobrym duchem podbudowanych i motywacją, ale jednak siermiężnych przepisów dotyczących ochrony przyrody. To znaczy u nas wszystko jest chronione i niczego nie można dotykać. Nie wolno dotykać, nie wolno. Można, ale nie wolno. W związku z czym mało osób wie, jak się rozwija traszka w akwarium. To też miałem przyjemność u naszego znanego żabologa na studiach jeszcze w pracowni odchowywać traszki. I to jest wspaniała obserwacja i moglibyśmy to zupełnie robić w ramach pracowni szkolnych, na przykład przynosić takie jajka, traszki z wodorostami, dawać je rozwinąć, a później wypuszczać je oczywiście, jak już stracą skrzela, bo traszka to jest płaszcz dla odmiany. Albo moglibyśmy taką sznurowadło na przykład za skrońca chwilę w klasie potrzymać i później go wypuścić, ale nie wolno, więc większość dzieci polskich wie, jak wygląda lew i wie, do czego służy anakonda, no ale za skrońcem to już jest problem i wszyscy krzyczą: żmija, żmija, uciekajmy, uciekajmy. Zupełnie tak samo jak widząc na niebie ptaka, to jak jest duży, to mówią orzeł, a jak mały, to jaszczą, bez względu na to, czy jest to myszołów, czy powszechna wszędzie pustułka.
1: No tak, ale z tym dotykaniem węży to inne prawo obowiązuje, te pytony, niepytony, to w juracie stoi pan, tam owija dzieciom naokoło szyi, robią zdjęcie, wszyscy zadowoleni. To oni podlegają jakimś innym relacjom, tak? Nawet widziałem...
0: Tam nie są inne przepisy, bo tam są przepisy związane z utrzymaniem, to znaczy to, jak pan Cejrowski kiedyś się śmiał, pokazując buty z aligatora, że te buty z aligatora, to on musi mieć papier, żeby przylecieć do Europy, bo aligatory są w Europie chronione, mimo że tu nie występują. Nie, i zupełnie tak samo jest z wężami boa na przykład, czy z pytonami. Pytony to są te takie duże dusiciele Starego Świata, czyli Afryka, Azja, a boa to są te dusiciele Nowego Świata, czyli Ameryka Południowa, Środkowa i tam część wysp. One są wszystkie chronione w Europie, mimo że tu nie występują. Czyli obejmuje je tak zwana konwencja waszyngtońska i CITES muszą mieć papiery na to, że ten wąż jest legalny. Myślę, że to już jest zupełnie potrzebne nikomu do niczego, no ale taki mamy status prawny, tak jak na przykład skór foczych nie można do Europy teraz przywozić. Skóry z foki są chronione, te foki, więc nie można ich przywozić. Na przykład but z foki nie można przywieźć, albo rękawic, albo kapotki, bo foki są pod ochroną w Europie. To prawda, Szwecja chyba już 300 w tym roku odstrzeliwuje, bo jest ich po prostu dużo na Bałtyku i tam im strasznie wyżerają łososia z sieci. I też już, które są w Unii Europejskiej, skóry, no to fajnie, ale z zewnątrz nie można przywieźć. I podobnie ze skórami z wilków i z rysi i z niedźwiedziami jest też podobnie. Takie mamy przepisy prawne. Ale wchodzi tutaj szop.
1: No właśnie, bo szopa mamy właśnie na ostrzu noża, że tak powiem.
0: Na ostrzu noża to jest dobre określenie. Szop jest, no, szop jest z jednej strony gatunkiem medialnie sympatycznym, bo on jest dość ciekawy. Zwłaszcza jak go się przedstawia w kreskówkach albo w filmie przyrodniczym. A w takim obejściu, albo jak go się ogląda przez okno, najlepiej nie w swoim ogródku, tylko gdzieś tam u kogoś w ogródku, to jest sympatyczny. A jak jest w swoim ogródku, to jest trochę mniej sympatyczny, no bo on jest kreatywny, jest szkodnikiem na miarę kuny, tylko bardziej, znaczy szkodnikiem w tych warunkach zurbanizowanych oczywiście, ale szop też jest szkodnikiem w warunkach dzikich w Europie, no bo on jest gatunkiem nieeuropejskim. Jest takim czołowym, sztandarowym, inwazyjnym gatunkiem obcym, czyli gatunkiem, który został zawleczony do Europy. No i genialne, piramidalne szkody generuje. On jest najbardziej efektywnym teraz drapieżnikiem gniazd i złożeń, nest predator z angielskiego. I faktycznie on tak jest, bo on bardzo, jak wąsze skulapa, chętnie po drzewach sobie pośmiga, ale też jak za skroniec bardzo efektywnie pływa. I jeszcze w przeciwieństwie do tych wszystkich wążów jest wielki, więc może zeżreć na przykład pisklęta, łabędzia. Było, już mamy opisane chyba drapieżnictwo na bieliku, na też przy skrętach bielika oczywiście, że szop zamieszkał w gnieździe i zeżar. Szopy zniszczyły przynajmniej jedną kolonię lęgową czapli siwej, więc mogą zeżerać takie wielkie ptaki, ale przez to, że mają te swoje łapki chwytne i właśnie wchodzą na drzewa, to też całkiem efektywnie wyjmują jajka i pisklęta i dorosłe samice, na przykład siedzące na jajkach z budek lęgowych czy z dziupli, one są po prostu efektywne w zżeraniu czegokolwiek i wszystkiego. A jak nie ma ptaków, no to tam się naje żabą albo ślimakiem, albo zeżre borówkę z ogródka, albo otworzy śmietnik, wejdzie do śmietnika i też sobie coś do jedzenia zje, albo tak jak na Wilanowie splądruje karmniki dla ptaszków, albo otworzy jakiś tam, jak u jednej znajomej pani, weźmie sobie garnek z potrawką z kurczaka, który stygł na tarasie, przeturla do krawędzi tarasu, zrzuci i tam sobie w trzy szopy chętnie takie jedzenie zjedzą. No i to jest takie, powiedzmy, szkodliwe, uciążliwe. O, może to jest po prostu uciążliwe. Natomiast szop, jak się okazuje, ma bogate życie wewnętrzne. Ma bogate życie wewnętrzne i te bogate życie wewnętrzne to jest jeszcze większym problemem.
1: Połączenie z tymi, bogate życie wewnętrzne z połączeniem z tymi nieprawdopodobnie chwytnymi łapkami małymi, takimi, on ma takie te łapki, oj, ty, to może być niebezpieczne połączenie.
0: No tak, bo on ma te ojtytyty łapki, on ma cztery takie ojtytyty łapki, on ma równie chwytne i jest efektywniejszy w łazieniu po drzewach niż cokolwiek innego w Europie. Jest na, powiedzmy, na poziomie makaka czy innej kapucynki. Czyli on tymi tylnymi łapkami się chwyta równie dobrze jak przed nimi, a te bogate życie wewnętrzne, takie najbardziej może wysunąwające się na czoło, to jest Bailascaris procyonis, czyli glista szopia, która trochę jak lista psia czy kocia może zarażać też żywiciela przypadkowego, czyli nie tylko mieszka w szopie, ale może zagnieździć się na przykład w jakimś gryzoniu i u tego gryzonia sobie osiada taka larwa gdzieś tam w mózgu, w oku bądź w wątrobie. Ten gryzoń robi się taki nie do końca rezolutny, więc szop może go złapać, zeżreć i wtedy się szop zaraża i ma znowu tą glistę. Ale czasami zamiast takie jajo z szopa trafić do powiedzmy, jakiegoś gryzonia, no to niestety trafi do dziecka. No i u takiego dziecka taka larwa w oku, albo w wątrobie, albo w mózgu, no jest bardzo przykra. To są duże problemy zdrowotne, czasami do śmierci, a czasami poważnego inwalidztwa prowadzące. I dlaczego dzieci? A głównie dlatego dzieci, bo oczywiście dorośli może trochę bardziej myją ręce i mniej jedzą piachu. A dzieci w piaskownicach mają to do siebie, że się bawią radośnie, no a ten szop czasami do tej piaskownicy przyjdzie. czasami do tej piaskownicy przyjdzie. Stąd taki duży problem z szopami w miastach, a to są tylko robaki, a one mają jeszcze sporo bakterii, mają leptospirozę, która powoduje niewydolność nerek i marskość wątroby i żółtaczkę i mają jeszcze kilka jakichś takich bakterii całkiem pospolitych, zdarza im się roznosić salmonellę. No jakby szop jest problemem, nawet jeżeli nie ma wścieklizny.
1: No to może tego szopa tak jak, no bo on inwazyjny z Ameryki Północnej, może niech one jadą, trzeba im powiedzieć, że tak wizy dać do Ameryki, niech wszystkie szopy do Ameryki wracają, bo one stamtąd są, tak?
0: W Ameryce produkcja szopa idzie pełną parą od zawsze i oni chętnie tych szopów od nas nie przyjmą. Oni u siebie kilkadziesiąt tysięcy szopów przerabiają rocznie na elementy aplikacji do palt i różnych tam i całe z futra. Piękne futro ma szop oczywiście w okresie dojrzałości futrzarskiej. I ostatnio akurat ten rok, który mieliśmy, to jest taka zwyżka na rynku futer. Czyli ludzie zaczęli wracać do tego, co naturalne, tego, co komfortowe, tego, co samoodnawialne, czyli kupują futra i noszą futra. I ceny się trochę poprawiły, a u nas niestety ten rynek, jakby popularność jest mała z powodu takich czy innych nagonek w mediach, a to trzeba jednak odwrócić tą sytuację. To znaczy, chcąc chronić naszą polską, europejską przyrodę, no niestety szopa trzeba tępić. Idealnie byłoby go wytępić. Ale taki pakiet minimum to jest go otrzymać w ryzach, żeby go nie przybywało. I elementem tego, wydaje mi się, mogłoby być przerabianie właśnie szopa na przykład na kołnierzyk, albo na czapkę, albo na
1: szalik, tylko nie gryzący byłby taki szalik, proszę?
0: No właśnie, jak już się jakby szopa wypuści z jesionki, czyli farsz szopa wyjmie i tylko samą obwolutkę odda rzemieślnikowi, których tych rzemieślników też mamy mniej. Mówię rzemieślnikowi, pierwszy rzemieślnik to garbarz, czyli ktoś, kto to garbuje skórę, żeby to się zrobiło futerko. A drugi rzemieślnik to kuśnierz, czyli taki, który z tych futerek jest w stanie poskładać coś sympatycznego. No to tych mamy mniej. Ale jak się ich to wszystko przekaże im do roboty dobrej jakości futerko z szopa, to jest piękne futro i bardzo przyjemne w noszeniu. Porównałbym to coś pomiędzy jenotem a alisem, czyli i kolorystycznie, i trochę taką tymi włosami pokrywowymi, połyskiem, bardziej może w stronę jenota, ale podszyt bogaty, puszysty, ciepły, lekka skórka. Także szopy generalnie, no w warunkach europejskich, oczywiście są azyle, które tam magazynują te szopy i życzymy im zdrowia i możliwości magazynowania, bo każdy szop wyjęty ze środowiska to jest kilkadziesiąt gniazd ptasich ochronionych i mamy więcej śpiewania i ładne nasze łabędzie mamy wtedy i kaczątka. Więc do azylów mogą trafiać, ale tak nie oszukujmy się, w azylu ten szop będzie żył 15 lat, więc ten azyl jest potem zatkany, a jak się takiego szopa przekaże panu kuśnierzowi, to potem można iść po następnego szopa i następnego szopa usunąć. I w parkach narodowych te szopy są usuwane, często za duże pieniądze, no bo parki narodowe muszą opłacić firmę usuwającą szopy. Czasami się uda im dogadać z jakimś pasjonatem, pasjonat jest w stanie kilka tych szopów upolować. No ale kilka, a potrzeby są najczęściej w parkach narodowych na poziomie kilkadziesiąt albo kilkaset. Niestety z parków narodowych, jak to w polskiej modelu ochrony przyrody, te szopy po usunięciu letalnym, czyli albo są zastrzelone, albo odłowione i poddane eutanazji, czyli tam uśpione, czy jak to w parkach narodowych zagazowane, w komorach takich przenośnych gazowych, to te szopy trafiają do utylizacji. Czyli mamy emisję dwutlenku węgla ze spalania szopa. A mogłoby nie być takiej emisji, można by tego szopa właśnie przerobić w wytrzymujące, nie wiem, 30-60 lat używania, przyjemne futerko, a farszem szopa można by na przykład dokarmiać myszołowy, czyli tym szopem właściwym, nie? Po zdjęciu futerka, albo inne bieliki.
1: Da się coś z szopa zrobić, a dlaczego on jest pracz? Bo to jest...
0: On jest...
1: Bo to pytanie, to, że to co, jest, jednak bierze, coś otworzył pralnię, czy jak?
0: To jest jeszcze z takich pierwszych obserwacji. Pierwsze obserwacje szopa, no to byli oczywiście brytyjscy osadnicy
1: w Ameryce.
0: No i oni obserwowali te szopy w takich miejscach, gdzie je było widać, a było je widać w strumieniach. I w strumieniach one tam szopy z lubością grzebią pod kamieniami, wybierając raki. Ale też zdarzało im się czasami, że jak znalazły sobie jakiegoś owoca albo innego orzecha, to go sobie trochę w wodzie namoczyły, żeby był miększy. Mogły sobie i opłukać z błota, i namoczyć, więc to takie było poczucie, że on jest wtedy, że pierze, że myje sobie to jedzenie.
1: Pracowitych bardzo, tak.
0: Tak, co ciekawe, w ogóle amerykańska, czy angielska nazwa shopa to jest raccoon, która pochodzi z takiego niezbyt znaczącego, czy niezbyt wielkiego plemienia. Powhatan chyba się nazywali i oni nazywali Arakun Shopa. I dziwne jest, bo dużo potężniejsze plemiona znały Shopa, używały Shopa i wiele ludzie się z nim zetknęli, a jednak przyjęło się to słowo Rakun. I tu uwaga, wracamy do bajki i kreskówki. Nazwę zawdzięczamy takiemu gentlemanowi, chyba on miał John na nazwisko i takie rzadkie na imię, a takie rzadkie brytyjskie nazwisko Smith. I to był ten taki ten biały podróżnik, co się w Pocahontas wziął, był podobno zakochał. A to jest przerysowane, to nie było tak cukierkowo. Ale faktem jest, że on był takim zwiadowcą, handlowcem i też znawcą języków tych lokalnych indiańskich. I to właśnie on do języka angielskiego wprowadził słowo Arakun, to się potem te A gdzieś zniknęło, został Rakun. I tak z tym się tłumaczy, dlaczego z wielu języków indiańskich akurat taka nazwa z jakiegoś lokalnego plemienia weszła do języka angielskiego.
1: No właśnie, a ile shopów mamy, tak mniej więcej? Jest jakaś taka estymacja?
0: Nie ma estymacji, bo shopa jest trudno policzyć. Shop jest z natury swej, on zarabia na tym, że go nie widać.
1: No to dobrze, ale to tym większe wyzwanie, żeby obrączkować i w ogóle wiedzieć. A jak ona się to, czy ona się, bo rozumiem, że w związku z tym, że ich przybywa wszędzie tych shopów, to one bogate życie rodzinne i szczęśliwe prowadzą, tak? Dużo się...
0: One prowadzą życie, są wyluzowane, znaczy wyluzowane społecznie, to znaczy jeżeli wystarcza jedzenia, to jeden shop drugiemu nie przeszkadza. Tak? To czym się odróżniają od wielu drapieżników i co też jakby... umożliwia im sukces ekologiczny, to znaczy jeżeli ekologiczny, czyli że podbijają tereny. To znaczy, jeżeli jest bogate siedlisko, jest dużo jedzenia, to tych shopów może siedzieć obok siebie 12. Takie bogate siedlisko i dużo jedzenia, z polskiego na nasze tłumaczy się to jako A, wysypisko śmieci, B, kompostownik. To w warunkach... albo kolonia gniazdowa ptaków. Tak, one tam siedzą grupowo. Jeżeli jest fajna dziupla, czy dziuplaste drzewo, to może tam być z tych samic, które rzuciły miod kilka i one się ze sobą bardzo nie kłócą. To z jednej strony umożliwia im wykorzystanie tych najlepszych lokalizacji, czy takich mieszkalnych, czy pokarmowych, a z drugiej strony niestety sprzyja bardzo szerzeniu chorób. I tak jak gdzieś w latach 40. Wścieklizna weszła w rejonie Florydy w populację shopów, no to faktycznie jak ta wścieklizna w shopy zaczyna buchać, to są masowe zarażenia. I ja to i tutaj też w Radiu Wnet to poruszę ten temat, bo jako lekarz weterynarii i trochę zakaźnik mam przed oczyma taki obraz Armagedon, co to się wydarzy, jak do Warszawy wróci wścieklizna. W Warszawie okresowo co kilkanaście lat mniej więcej mamy obszar objęty wścieklizną, teraz 5 lat jak udało się zwalczyć wściekliznę, ale ostatnia fala przypadków wścieklizny to była ostatnia, zanim dostaliśmy szopy. Teraz już mamy szopy. Teraz to co wzbudza mój niepokój, to jest w momencie, kiedy mamy jakiś obszar z wścieklizną i ta wścieklizna występuje w dzikich gatunkach, no to oczywiście unikamy śmiałych lisów, czy tam innych zwierząt, które powinny być płochliwe, a nie są, no to nie głaszczemy ich po zębach i jesteśmy bezpieczni, wracamy do domu, zamykamy furtkę, jesteśmy bezpieczni. No i tutaj na białej pelerynie, albo w tym wypadku czarnej, przylatuje szop, bo szop się furtką nie przejmuje i on sobie przez płot przechodzi i taki wściekły szop może sobie chodzić po osiedlach domów, czy to na Wilanowie, czy to na Mokotowie, czy to na osiedlach nawet chronionych. Te szopy sobie tam chodzą i w warunkach amerykańskich tych filmów jest sporo, że jakaś pani na przykład wychodzi przed dom i szop jej się wgryza w nogę, albo wychodzi pani i zdejmuje szopa z córeczki. No to są rzeczy nieoczywiste, stresujące, a warto, żeby dla odmiany raz na jakiś czas, żebyśmy czemuś zapobiegali, a nie dopiero nagle otwierali oczy z zaskoczeniem, jak to się wydarzy. A wścieklizna, uwaga, w Polsce od kilku lat jest na pograniczu podkarpackiego i lubelskiego, a teraz od półtora miesiąca jest też na Podlasiu, czyli jakby na północ poszła. Ona się może zdarzyć w Warszawie. My na razie nie wiemy, w jaki sposób szopy pobierają te szczepionki dla linii.
1: Halo, halo? Derwało nam połączenie, no ale to już pod koniec. To najwyżej puśćmy utwór The Alan Parsons Project Snake Eyes, Oczy węża.

0: wrócimy do oczu węża, utworu bardzo interesującego, który jest a propos, ale ja jeszcze chciałem zapytać o jeszcze jedną sprawę, bo tutaj się domagają, jaka sytuacja na froncie grzybowym jest, bo rozmawialiśmy wtedy, kurki były już wszędzie, czy coś się zmieniło przez ten tydzień, czy ponad?
1: Widzę, że łagodnie, acz konsekwentnie koźlarze pojawiają się, ale prawdziwka nie widziałem i jest zdecydowanie za ciepło na podgrzybki, także chyba póki co musimy się cieszyć tym. Nie chodzę zupełnie w miejsca, gdzie występują maślaki. Maślaka należy szukać w młodniku sosnowym, na piachu.
0: A koło pana w ogóle jakieś te szopy są?
1: Tam? Koło mnie szopy są, bo szopy są teraz wszędzie.
0: Szopy są?
1: Uwaga, szopy są wszędzie. Tak, są wszędzie.
0: Bo
1: są,
0: ja nie widziałem
1: na Mazowszu Północnym.
0: Dziki widziałem nawet pędzące po autostradzie pod prąd, to widziałem, tak? O 6 rano pod Warszawą.
1: Pod prąd, Warszawą. Pranie.
0: Tak, pod prąd. I tak robiły taki slalom pomiędzy ciężarówkami o godzinie 6 rano. Właśnie to Warszawa już była, no to bardzo to ten, ale a szopy, to dziki są wszędzie, to wiedziałem, ale że szopy są wszędzie, to nie wiedziałem, bo go nie widziałem takiego szopa. To chyba
1: szopy są na razie na takiej fazie jakby kolonizacji, więc one nie są takie powszechne, ale teraz już są na północnym Mazowszu. Warszawę skolonizowały ze 3 lata temu, przyszły z Kampinosów. W Kampinoskim Parku Narodowym robią ptasi, ptasiogedon chyba. Ptasiogedon robią już pewno z dekadę. Do Białegostoku, do Puszczy Białowieskiej przyszły chyba ze 6 lat temu. W tym roku osiągnęły Podkarpackie.
0: Czyli możemy, kto ich nie lubi tak, żeby można na niego liczyć?
1: Takie, żeby go zjadł?
0: Albo go przestraszył, żeby on wsiadł do tego Beninga i poleciał.
1: I wypłynął. Nie, szopy, no to jest następne z tych cech gatunku, który mu jakby umożliwia podbój świata. To znaczy, że on, mimo że sympatycznie wygląda, to potrafi się bronić. Potrafi się bronić przed psem. Potrafi tego psa złapać pazurami i mocno pogryźć. Cztery łapy, wszystkie uzbrojone w pazury i wszystkie chwytne. I się taki szop chwyta to za takiego psa i go gryzie, aż ten pies już stwierdza, że to może ja jednak pójdę. Więc nie ma takich możliwości. Nawet jak się wykorzystują tutaj, to jest taki tradycyjny z Alabamy sport, żeby szopa upolować przy pomocy psów, to te psy tak naprawdę służą tylko do tego, żeby szczekać. I jak ten pies szczeka przy tym szopie, to szop wchodzi na drzewo. No i on już jest poza zasięgiem psa, no ale wtedy, jeżeli jest pan Alabamańczyk, w każdym razie mieszkaniec Alabamy, to może takiego szopa zestrzelić i akurat w tych Stanach Południowych szopa się gotuje. Szopa się gotuje zupa, i szopa się zjada.
0: Zupa z szopa. To ciekawe.
1: Jest jakaś potrawka chyba się robisz w szopa, bo szopa trzeba wygotować, no bo on ma właśnie bogate życie wewnętrzne, to żeby nie zaszkodził, to musi być dobrze wygotowany. I jak mówią ci właśnie bardziej afroamerykańscy mieszkańcy Alabamy, szop, żeby był smaczny, to taki szop nie miejski musi być, tylko taki szop, co się żywi owocami natury, bo szop, który się żywi na śmietnikach, ma jakby nutę aromatyczną mniej atrakcyjną. O, tak mówią Alabamańczycy.
0: Alabamańczycy. Niedługo chciałbym zrobić audycję o jeżach, bo sytuacja była tego typu, że właśnie napisał słuchacz, że widział dzisiaj, wyszedł z domu w Warszawie i był jeż, bo on spotykał te wieże wieczorami, one tak przemykały, ale on dzisiaj w pełnym słońcu siedział na jezdni. To on może jakiś chory, jak pan myśli? Czy może...
1: On już był chory. Jest tak? Chory albo potrącony samochodem.
0: Tak, bo tak to nie wyjdzie, a wściekliznę może ma.
1: Wydaje się, że w jeże są, znaczy w ogóle gatunki takie drobne zwierząt, najczęściej wściekliznę u nich działa tak szybko, że te zwierzę pada, zanim rozwinie objawy albo zanim jest w stanie zarażać. Czyli tak działają gryzonie, to do zasady. Bo w Polsce po 2000 roku mieliśmy 3 przypadki wścieklizny u człowieka, niestety śmiertelne, jak to wścieklizna u ludzi ma w zwyczaju. I no i 2 z tych przypadków były od kota, a 1 był prawdopodobnie od gryzonia, prawdopodobnie od szczura, bo to gdzieś tam panowie kopali dół, coś wyskoczyło, ugryzło jednego pana i ten pan po jakichś kilku tygodniach rozwinął chorobę i drogą wywiadu ustalono, że to musiał być tenże gryzoń. Więc jeż raczej lepiej nie będzie. I takiego jeża można próbować mu pomóc. Odsyłam, Warszawa to zwłaszcza w stronę Powsina. Tam mamy ośrodek chyba lasów miejskich dotyczący właśnie azyl taki, gdzie te jeże ratują. Z jeżem trzeba być uważnym raczej z powodu chorób skórnych. No, jeż ma bogate życie zewnętrzne dla odmiany. Czop ma wewnętrzne, a jeż ma zewnętrzne. I to jest zrozumiałe, no bo jak tam przyjdzie jakiś kleszcz albo pchła i zamieszka na jeżu i wejdzie w ten gąszcz kolcy, no to przecież jeż go nie wyczesze, bo by się pokuł. Więc tam się dużo dzieje. Ale oprócz tych takich właśnie krwiopijnych, no to mamy też te skórne, takie drobniejsze jak świerzbowce i mamy inwazję, niestety inwazję, infekcje grzybicze, czyli są choroby grzybicze skóry. Dlatego jeża też co do zasady lepiej, jeżeli chcemy mu pomóc, to jednak
0: nie przytulać.
1: Podnosić go w rękawiczkach i nie przytulać do twarzy. I rękawiczki, no właśnie, to z powodu i tego, że ostry, i z tego, że miewa choroby. Oczywiście miałem jeża bez rękawiczek wielokrotnie w dłoniach i dzięki Bogu nic tam się nie zadobyłem, ale faktycznie jak się takiego jeża weźmie i on się i się przyży między te igiełki, to tam czasami tych pcheł jest dużo. Jeszcze parazytolodzy mieli taki żart, że właśnie można poziom zakleszczenia okolicy sprawdzać w ten sposób, że się bierze takiego jeża, oczyszcza z kleszczy, wypuszcza na godzinę w trawę, a później się tego jeża podnosi i liczy kleszcze i się ma jednostkę jeżokleszczogodzinę.
0: Jeżokleszczogodzinę.
1: No i to jest tak. Ale jeżeli jeż siedzi na asfalcie, to coś mu jest nie tak jest i w mieście stołecznym to można zadzwonić na zielone, na ekopatrol chyba to się nazywa. A nie wiem, czy oni istnieją, nie wiem, czy się nie zamknęli. Była taka, taki odłam jakby straży miejskiej, która się tym zajmowała. W każdym razie na straż miejską można zadzwonić albo na 112 i oni powinni odkierować, albo wygooglać sobie Powsin, albo takiego jeża zabezpieczyć w pudełko. I samemu sobie znaleźć adres i do takiego Powsina dostarczyć. Jest chyba ze dwie czy ze trzy jeszcze jakieś fundacje w mieście stołecznym, które się jeżami zajmują, a na terenie całej Polski jest, no nie za dużo ich jest, ale powiedzmy, że w każdym województwie jeden, dwa, czasami trzy podmioty, które takim jeżem się zaopiekują, istnieją, więc jeża można ratować. Jeż jest ciekawy, nieszkodliwy, pożyteczny.
0: No o wiele bardziej lubimy jeża niż czopa.
1: Tak? Tak jest, mimo że nie przytulamy ani jednego, ani drugiego.
0: Dobrze. Halo, no dobra.
1: Halo, słychać mnie?
0: Tak, bo tutaj informacja, że już nie ma wiadomości, więc zaraz będziemy sobie spokojnie mogli dokończyć rozmowę i puścimy piosenkę właśnie o oczy węża. I co, umawiamy się za jakiś tydzień na kolejne jakieś, może właśnie obrobimy te jeże, bo to ciekawa w ogóle postać taki jeż, prawda?
1: Jest. Możemy jeże zawsze obrobić. Możemy, chociaż bo to już jest pora, żeby się tymi jeżami powoli tam zwrócić na nie uwagę, bo one już intensywnie przygotowują się do zimy. To wszystkim umyka, ale wbrew pozorom mamy pełnię lata, czyli początek jesieni.
0: No właśnie, to może też o tym momencie właśnie, no to jednak przełomowy moment dla wielu zwierząt i tak dalej. Ja jeszcze marzę mi się jeszcze taka rozmowa o naszych wspaniałych orłach. Orzeł jest ważna sprawa, jest w okolicach Święta Narodowego, może byśmy, albo znaczy 15 zwycięstwa pod Grunwaldem, bo ten orzeł to tak by wtedy się wyniósł.
1: Pod Grunwaldem 15 to chyba nie, to 10 bardziej.
0: No nie, ja tak mówię o okolicach.
1: 15 to w okolicach Wisły, tak. Była jakaś zadyma. Dobra, zróbmy orły i też możemy zahaczyć troszeczkę o bociany, bo one tam już, te co nie gniazdują, to się zbierają w sejmiki, a te, co gniazdują, też już powoli w stadach siadają i coraz mniej ich siedzi w gniazdach, coraz więcej ich wylatuje. I ani się obejrzymy, nagle okaże się, że bociany odleciały, a to już jest poważny temat, to już jest nie przelewki. Nie, to już trzeba chrust zbierać.
0: Bez bociana to jesteśmy, że tak powiem, jak bez ręki, no.
1: Tak jest, albo jak bez przyrostu naturalnego.
0: No właśnie, to absolutnie. Bociana lubimy, ale bocianów podobno mniej. One niektóre tam przemieniły miejsce, kraj siedliskowy, tak czytałem coś.
1: No, ale tak, tak, jakby przestajemy, znaczy tracimy mocną pozycję lidera powoli. Ale też ciekawe jest, bo Bocian i Sęp są blisko spokrewnione, a jak Sęp, no to orzeł, a jak orzeł, to wracamy do tematu. To duże takie ptaki i Bocian jest... Bocian jest, oj, on jest drapieżnikiem, on jest tak mięsożerny, że jest bardzo, teraz modna jest taka dieta carnivore albo paleo dieta, że się je samo mięso, to Bocian taki jest, to wszystko się dobrze będzie spinać. To tak zrób.
0: Tak jest, Bocian, orzeł i może kawałek jeża.
1: Dziękuję. No to pasuje właśnie.
0: Dziękuję. Maciej Perzyna był naszym gościem. W przyszłym tygodniu będziemy się umawiać na już na właśnie lot orła cień. Zobaczymy. Albo i dwa, albo trzy. Ale z tym sępem. Ciekawe, czy sępy są w Polsce, tego się dowiemy. Poza zoo, bo w zoo to widziałem kiedyś. Ale,
1: tak,
0: ale może ciekawe. Byśmy tutaj te zamiast tych szopów to importowali sępy. No ale to już po raz
1: tak, i moglibyśmy je dokarmiać szopami właśnie. No, ten plan nie ma słabych punktów.
0: Nie ma. Czyli, kochani, stawiamy na sępy, które nam zlikwidują problem szopa. Dziękuję bardzo. Maciej Perzyna, a teraz oczy węża zapowiadane, które zaczęły się, skończyły się, a teraz znowu się zaczynają. Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki w net.

Beirut, czyli dzień dobry, tu studio Beirut. Dzisiaj z tego studia Beirut osamotniony pozdrawia wszystkich naszych wiernych słuchaczy Kazimierz Gajowy. Dlaczego osamotniony? Dlatego, że studio Beirut jest dzisiaj w drodze dokładnie do Bejrutu po kilkudniowym pobycie na terenie naszej ojczyzny. Zresztą tydzień temu nadawaliśmy studio Bejrut ze studia Matka, czyli na krakowskim przedmieściu, a już ten czas pobytu w ojczyźnie mija. Dzisiaj wieczorem, jak to mówimy zawsze w Libanie, Allah rad, czyli jeżeli Pan Bóg nam pozwoli, całą noc studio Bejrut w osobie jej dziennikarza Kazimierza Gajowego będzie wracało powoli. Te powroty do Bejrutu są dość trudne. Nasze linie lotnicze LOT, tak przecież pięknie kiedyś obsługujące tą trasę Warszawa-Bejrut bezpośrednim lotem, na razie czekają, tak jak cały świat czeka na pokój całkowity w Libanie. Czekają też turyści, czekają też zwłaszcza pielgrzymi, ci, którzy chcą nawiedzić sanktuarium świętego Szarbela. Czekamy wszyscy i jak na razie jesteśmy do tego zmuszeni, bo wiemy, że sytuacja jest taka, jest, jaka jest. Praktycznie spędzę calutką noc aż do rana na takim olbrzymim lotnisku w Istambule. Będę miał czas do przemyśleń i do planów tego, co Studio Bejrut, a zwłaszcza związana ze Studiem Bejrut Fundacja Fenicja im. Świętego Szarbela będzie w tym okresie działać na terenie tego przecudownego kraju Liban. O cóż mogę obiecać tym, którzy mają jakieś tam nadzieje związane ze wzdawnictwem świętego Szarbela. Mogę obiecać, że jak tylko tam przybędę, a mieszkam w mieście Biblos, kilkanaście kilometrów zaledwie od sanktuarium świętego Szarbela, Annaja, to jest w takich już wysokich górach, bo zaledwie robię 18 kilometrów, a już z zera ląduję na 1200 metrów nad poziomem morza i stamtąd widzę to przecudowne wybrzeże, czasami aż po sam Cypr, i tam o was wszystkich, kochani, wspomnę. Ale dzisiaj będę przede wszystkim wspominał razem z wami rocznicę niechlubną, bo to już szósta wybuchu w porcie Bejrut. Wszyscy to pamiętamy. Jak na razie nie było straszniejszego wybuchu i mocniejszego wybuchu nieatomowego jak ten, który miał miejsce właśnie 4 sierpnia roku 2020. Była to godzina 18:07. W Bejrucie to jest najczęściej czas powrotu do domu, po pracy w biurach, po pracy chociażby w porcie, który na szczęście był prawie, że już opustoszony przez pracowników, na szczęście. Godzina 18:07. Pierwszy, niby jeszcze mały wybuch, pierwszy biały dym. Ludzie wyszli na balkony w okolicznych wieżowcach. Niektórzy, a nawet dzieci, z tego powodu zginęli. Zostały po nich filmiki, które niestety ciągle królują i pokazują tą tragedię. Oby pokazywały nie dla ciekawskich, ale przede wszystkim dla tych, którzy chcą ten straszny wybuch wspomnieć i wspomnieć tych wszystkich, którzy z tego powodu ucierpieli. Zaledwie minęła jedna minuta, a już o godzinie 18:07 niewyobrażalny wybuch. I czego, jak dowiedzieliśmy się później, 2750 ton saletry amonowej. To jest materiał, może być nawozem, może być materiałem konserwującym różnego rodzaju produkty, zwłaszcza zwierzęce, ale często bywa na świecie wykorzystywany do czegoś groźnego, do produkcji bomb, do produkcji chociażby tych niesłynnych bek z saletrą amonową, którą wojsko Bashara al-Assada zrzucało podczas wojny w Syrii na ludzi. Te 2750 ton wybuchło, zginęło w jednym mgnieniu, jak to możemy widzieć na filmikach, 235 osób.
Inne do dzisiaj nie zostały jeszcze odnalezione. 7 tysięcy osób ciężko rannych, najczęściej odłamkami szkieł żelastwa. W jednym mgnieniu 300 tysięcy, zwłaszcza mieszkańców Bejrutu, straciło dach nad głową. Po tym wybuchu zapanowała śmiertelna cisza i tylko przerywana jękami ludzi ratowali szpitale pełne krwi. To był straszny moment. Przeżyjmy to, bo Fundacja Fenicja przygotowała na drugą rocznicę wtedy ten właśnie klip wideo po to, żeby pokazać, jaka to jest tragedia. Wsłuchajmy się, a kto będzie chciał zobaczyć ten wideoklip, to oczywiście znajdzie go na Facebooku Fundacji Fenicja. Proszę reżysera pana o tą. No cóż można powiedzieć, nie odchodź Bejrucie. Kto był w Bejrucie, kto czytał o Bejrucie, kto widział stare zdjęcia, jak ten Bejrut był po prostu naprawdę Paryżem Bliskiego Wschodu, to może się naprawdę podpisać pod tymi słowami tej piosenki, tego wideoklipu. Nie odchodź Bejrucie, pozostań dla Libanu, pozostań dla Bliskiego Wschodu, ale pozostań też dla świata. Dlaczego ma pozostać dla świata? Tak, bo to bardzo kosmopolityczne miasto. To tam i chrześcijanie, i muzułmanie, poprzeplatani jedni z drugimi, na głównej ulicy można zobaczyć dwie koleżanki, jedna w kusej spódniczce z dekoltem, śmiejąca się, radująca się, ale razem swoją koleżanką w czadorze. I nikomu to tak naprawdę nigdy, jak do tej pory przynajmniej, nie przeszkadzało. Takiego Bejrutu chcemy, taki Bejrut chcemy ratować. Taki Bejrut, taki Liban był widziany oczyma Jana Pawła II, który mawiał, że to więcej niż przesłanie dla świata, to trzeba uratować. Zachęcam do odszukania tej piosenki jako wideoklip właśnie na tej stronie facebookowej naszej Fundacji Fenicja, lub po prostu można wpisać Nie odchodź Bejrucie i to znajdziecie. Zobaczycie jednocześnie w tym wideoklipie zniszczenia, ale zobaczycie też jednocześnie nadzieję. Nadzieję na powrót tego pięknego Bejrutu. Zwłaszcza w tej sytuacji strasznej, ciężkiej. Musimy wszystko zrobić, by go uratować. Zresztą to się wiąże bardzo z Studio Bejrut razem z właśnie Fundacją Fenicja, dlatego że tego pamiętnego 4 sierpnia roku 2020 ja byłem w Warszawie. Ja miałem informacje sekunda po sekundzie od naszej pani dziennikarz Mai Otaj, która właśnie praktycznie uniknęła, nie wiemy czego, czy ran, czy nawet może śmierci, półgodzinną tylko i wyłącznie różnicą czasu, która ją dzieliła od przejazdu tą ulicą do powrotu do domu. Często mogłaby na tej drodze się tam znajdować, ale po prostu informowała nas. A ja to przekazałem naszym słuchaczom, wtedy jeszcze świeżym. To były początki Studia Bejrut i spotkaliśmy się już wtedy z takim szalonym odzewem dobroci ludzkich serc słuchaczy Radia Wnet. Wtedy dzięki słuchaczom mogliśmy razem z naszym partnerem lokalnym, taką organizacją, stowarzyszeniem Młodzież Nadziei z nieodżałowanym w świętej pamięci monsignorem Taufikiem Buhadir, i mogliśmy z tych rodzin pokrzywdzonych, z tych 300 tysięcy osób, które straciły dom, aż 500 około rodzinom razem wspólnie z tą organizacją Youth of Hope pomóc. Co robiliśmy wtedy za wasze dary, za waszą pomoc? Przede wszystkim odwiedzaliśmy rodziny, te pokrzywdzone, gdzie nie było okien, gdzie nie było drzwi, gdzie nie było lodówek, gdzie nie wiadomo było w zasadzie, gdzie była kuchnia, gdzie sypialnia. Po prostu po ocenie naszego eksperta wiedzieliśmy, że tej rodzinie wystarczy tyle, a tyle, by jak najszybciej, jeszcze przed zimą, te właśnie domy doprowadzić do stanu zamieszkiwania, możliwości zamieszkiwania. Wcześniej inżynierowie sprawdzili, że konstrukcje nie zostały naruszone. To był najlepszy sposób dotarcia bezpośrednio i zaangażowania ojców, matek, rodzin do odbudowy. Tam, gdzieśmy nie dotarli, proszę mi wierzyć, są jeszcze do dzisiaj niektóre budynki nieodbudowane.
ci, którzy liczyli na pomoc rządową, którzy liczyli również czasami na pomoc rządową dla rządu libańskiego. Niestety w sytuacji chaosu tak to się kończyło. My naprawdę jesteśmy dumni, że mogliśmy tym ludziom, dzięki wam, szanowni państwo, tak pomóc. Dzisiaj jest inna sytuacja. Dzisiaj jest sytuacja wojenna. Dzisiaj są chrześcijańskie miasta, zwłaszcza na południu Libanu, Dybel, Ain Ebel, Rmejsz, tam, gdzie stacjonują nasi żołnierze. Dosłownie kilka kilometrów chociażby od miejscowości Dybel, gdzie od wielu, wielu lat współpracują zarówno z wójtem, zarówno z gminą, jak i z poszczególnymi instytucjami, szkołami, czy to małymi punktami medycznymi, czy nawet parafią. I właśnie my teraz przygotowujemy następną partię i liczymy bardzo na polskie wojsko, na wojsko polskie tam na miejscu, ale również i tutaj w Polsce, abyśmy mogli, korzystając z ich pomocy, jeszcze więcej tej darów dostarczyć bezpośrednio, właśnie ze współpracą z żołnierzami. Dlatego też, no cóż, przy tej okazji znowu apel, jeżeli chcecie wejść na naszą stronę, chociażby fenicja.org.pl, żeby się dowiedzieć, gdzie wasze dobre serce dociera. Ja już tam będę, jak Pan mu pozwoli, jak mówimy zawsze w Libanie, już jutro i będę to kontrolował. I następny również konwój humanitarny, jeżeli będzie możliwy, to będziecie mieli informację, że my w tym konwoju na pewno weźmiemy udział. No, nie bez dreszczyku. Wielu ludzi w ogóle do Libanu nie chce jeździć, a wyobraźcie sobie, kiedy bierzemy udział w takim konwoju, który już opisaliśmy w studiu Bejrut dokładnie. Przejazd z Bejrutu do Sydonu, z Sydonu do Tyru, a tam dopiero zaczyna się gorąco. Mówi się żółto z wielu powodów, bo widzimy tam flagi żółte Hezbollahu, ale też ponieważ ten teren Armia Izraelska określiła jako strefa żółta. No cóż, szanowni państwo, co się dzieje w zasadzie w tym Libanie, na tym Bliskim Wschodzie, i postaramy się to po prostu wypunktować. No przede wszystkim musimy się zapytać, co z porozumieniem Liban-Izrael? Wiemy, że już było aż 6 takich spotkań. To jest ewenement w ostatniej historii Bliskiego Wschodu, że bezpośrednio przedstawiciele rządu libańskiego, przedstawiciele rządu izraelskiego dyskutują. Oczywiście zawsze pod egidą Stanów Zjednoczonych, być może na szczęście pod egidą rządu libańskiego. Ale w tym porozumieniu kto? No według przynajmniej 2/3 Libanu, kto bruździ? Hezbollah bruździ, Hezbollah to odrzuca całkowicie i nazywa to zdradą samego prezydenta też, że właśnie bierze udział w zdradzie, że z Izraelem nie wolno dyskutować, nie wolno się godzić, że to wszystko jest na szkodę Libanu i że po prostu jednej rzeczy, której można wymagać, natychmiastowego opuszczenia całego terytorium Libanu. No tak, tu się zapomina, że to właśnie z powodu rozpoczęcia ataków przez to ugrupowanie na Izrael, że Izrael no, przynajmniej miał wytłumaczenie, kiedy zaczął bombardować. A mówienie, że i tak by to zrobił, to po prostu jest musztarda po obiedzie. Nie, dano mu okazję, by się w jakiś sposób wytłumaczył przed światem, że to robi. Czyli to jest ten główny problem. No, następnym jest Armia Libańska. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że Armia Libańska jest za słaba i tutaj po prostu, no, jeżeli Armia Libańska nie obejmie tych terenów po tak zwanych strefach pilotażowych, no to ludzie nie wrócą. No to nie będzie żadnej odbudowy. Te powroty będą po prostu niemożliwe. Dlaczego? No bo problemy, jakie stawia Izrael, no to już nie moja sprawa, by to oceniać, czyli wymóg całkowitego rozbrojenia Hezbollahu. Czy to jest możliwe? Według wielu fachowców, znawców tematu, z punktu widzenia strategicznego, militarnego, wojskowego jest to niemożliwe. Dlaczego? Mówimy, że las jest dobrym terenem dla uprawiania partyzantki. Kto był w Libanie, a jak nie był, niech sobie spojrzy na mapy, na zdjęcia. Jest to ukształtowanie terenu tak jakby przygotowane przez naturę do prowadzenia wojny partyzanckiej. Tysiące mniejszych czy większych wąwozów, grot, skał, brak dróg,
Tam wystarczy jeden bojownik dobrze uzbrojony, a przysłowiową armię jest w stanie zatrzymać. Jeżeli dodamy do tego całkowitą determinację, no bo przecież kiedyś już nieżyjący Hasan Nasrallah, przywódca Hezbollahu, aktualnie Naim Kasem, jego następca, mówią wyraźnie, że ich bojownicy śmierci się nie obawiają i że zawsze będą wygrani, bo albo osiągną to zwycięstwo tu na ziemi, albo dostaną koronę męczeńską w niebie. Czyli walczyć z takim ugrupowaniem militarnym jest po prostu nie sposób i do końca świata, jak to kiedyś klasyk mówił, jeszcze jeden dzień, to jest niemożliwe, by militarnie tego dokonać. No jak tego można dokonać? Ja już wielokrotnie mówiłem to, co znawcy, zwłaszcza systemu teokratycznego irańskiego, mówią. Jest tylko jedno rozwiązanie. Uwaga! Teologiczne. Wystarczy jedno zdanie tego słynnego żyjącego albo rannego, albo nieżyjącego Ajatollaha Musztabę, który zastąpił swojego nieżyjącego ojca. Jedno zdanie dokumentu fatwa. To jakby bulla papieska, czyli dokument przywódcy najwyższego duchowego, w którym napisze: cele przez Hezbollah zostały osiągnięte. Wszystkie całe uzbrojenie wraca pod stopy Ajatollaha do Teheranu. I proszę mi wierzyć, to by nastąpiło już od razu, bezpośrednio po takim dokumencie. Czyli tutaj podpowiadałbym za fachowcami, oczywiście prezydentowi Trumpowi, że to trzeba uzyskać w rozmowach z Iranem, w ewentualnym pokoju, który miałby nastąpić, to w tym dokumencie powinien być ten wymóg i wtedy, proszę mi wierzyć, jak ręką odjął, w jednym momencie te sprawy zostaną rozwiązane. No, oczywiście to byłoby też w jakiś sposób wytrącenie z ręki jakiegokolwiek atutu, żeby tam została armia izraelska, musiałaby się wycofać. No tak, tylko kto by to później weryfikował? No właśnie, czyli jest potrzebna siła. I kiedy skończy się mandat UNIFIL-u, ONZ-owskich sił, w których bierze udział również żołnierz polski, już w 31 grudnia, trzeba to zastąpić koniecznie odpowiednią siłą, która będzie miała więcej prerogatyw niż właśnie niebieskie kaski. No, a wszystko to się jakoś tam gdzieś kołacze między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Dyplomacja ponoć funkcjonuje. No, ja już naliczyłem się w zeszłym tygodniu chyba 52 takich obwieszczeń pana prezydenta Trumpa, że to już, że będzie pokój. No i to nie było już. No dzisiaj też słyszymy, że to już i że są rozmowy. No tam może coś się zaczęło dziać, bo jakieś takie rozdźwięki między tym właśnie Ajatollahem Musztabą, jeżeli żyje, bo on się jeszcze nie pokazał, a prezydentem i w ogóle tą grupą tak zwanych pragmatyków, coś tam się dzieje, bo właśnie praktycznie ta twardogłowa część reżimu irańskiego chyba by chciała nawet jego dymisji, bo on jakby według nich za bardzo chciał pragmatycznie postąpić ze Stanami Zjednoczonymi, po prostu uratować ten kraj. No tak powiedzmy, żebyśmy wiedzieli, co mamy obserwować. Zachęcam, żeby obserwować, co stanie się ze strefami pilotażowymi, czy rzeczywiście wojsko libańskie je zacznie, zaczęło, czyli będzie kontynuowało przejmowanie pełne, czy będzie czyściło magazyny i tunele, no i czy nie dojdzie do konfrontacji takiej zapowiadanej od czasu do czasu przez prezydenta Trumpa olbrzymiego ataku izraelsko-amerykańskiego na Iran. No to byłaby olbrzymia katastrofa. Tego nie chce tak naprawdę nikt. I myślę, że tak do końca to nawet tego sam prezydent Stanów Zjednoczonych nie chce. No a na koniec to crème de la crème tej sytuacji, a mianowicie dzisiaj ta przykra rocznica 4 sierpnia, ale też data, która może zaważyć o przyszłości i Bejrutu, i Bliskiego Wschodu w całości. A mianowicie po raz 7, i to gdzie? W Rzymie spotkają się przedstawiciele rządu izraelskiego i rządu libańskiego. Co ciekawe,
No, Ameryka zmusiła obie strony do rozszerzenia tematów, które będą poddane podczas tych praktycznie 3 dni do dyskusji, a mianowicie rozmawiajcie o waszej granicy lądowej. Wiemy, że kilka lat temu Czta Morska praktycznie została ustalona, no to rozmawiajcie o tej granicy, my wam pomożemy, trzeba ją koniec końców ustalić. Kontrolujcie te strefy pilotażowe, czyli starajcie się, aby po prostu rzeczywiście wojsko przejmowało te części, kiedy były zajęte do tej pory przez armię izraelską. No i oczywiście, no przede wszystkim również zostały te delegacje poszerzone. Zostaje na czele delegacji libańskiej doświadczony ambasador w wielu krajach Simon Karam, on rozmawia w imieniu prezydenta, jak również zostaną dołączeni eksperci do spraw, uwaga, gospodarki. No, pamiętajmy, że zamysł prezydenta Trumpa również dotyczy strefy takiej handlowej, przemysłowej, na tym, powiedzmy, pasku przygranicznym, który by oddzielał Izrael od Libanu, a jednocześnie jednym i drugim przysparzałby rozwoju gospodarczego i dochodów. Dlaczego? Dlatego, że przecież tam jest gaz i ropa w morzu na samym pograniczu, czyli muszą się dogadać. I oczywiście Ameryka też zmusza obie strony, żeby przedyskutowali po prostu bezpieczeństwo, żeby po prostu zapewnić takie mechanizmy, instrumenty, które sprawią, że nikt nie będzie miał wątpliwości, że ani Izrael nie zagraża Libanowi, ani Liban, oczywiście pod postacią Hezbollahu, nie zagraża Izraelowi. Także w tych dniach obserwujcie, szanowni państwo, co się stanie ze wzgórzem Ali Taher. To jest takie wzgórze, z którego widać no, cały południowy Liban, a nawet i północny Izrael, to wzgórze wydaje się być ciągle jeszcze zajęte i ufortyfikowane, podziemnie ufortyfikowane przez organizację o nazwie Hezbollah i wszystko się zanosi na to, że być może będą ze strony armii izraelskiej ruchy i to być może już się zaczną niebawem, które będą chciały całkowicie no, zneutralizować to wzgórze. Podejrzewa się, że tam ojejku pod tą wzgórzem mogą być różne rzeczy i to byłoby po to, żeby po prostu zapewnić bezpieczeństwo. Tak przynajmniej mówi Izrael, ale gdy to zajmie armia libańska, to na pewno to nam przysporzy radości i pewności, że będzie pokój. Także jeżeli gdzieś na świecie są jakieś siły, które chciałyby Libanowi pomagać, to słuchajcie, tylko poprzez wzmocnienie jego armii. To jeżeli chodzi o rządy, natomiast jeżeli chodzi o nas, szanowni państwo, dziękując za to dobre serce tych, którzy słuchają Radia Wnet i słuchają Studia Bejrut, polecamy się ciągle. Te korytarze humanitarne funkcjonują, i będziemy państwa informować i będziemy robić więcej, o ile więcej będziemy my wspomagani. Pamiętajmy zawsze jednak o tej instrukcji z samolotu. Najpierw matce, później dziecku. Czyli żeby to wszystko funkcjonowało, żeby Studio Bejrut ciągle nadawało i informowało o rzeczywistych sytuacjach i pomagało też ludziom, to trzeba pomóc matce, czyli oczywiście Patronite, wiemy jak go znaleźć. A jak to dziecko też otrzyma wsparcie tlenu, to będziemy po prostu wdzięczni i w imieniu wszystkich mieszkańców Libanu. Bo my pomagamy potrzebującemu. Nie ukrywamy, że bliższa nam jest koszula chrześcijańska. W naczyniu takim nasi bracia na południu Libanu, którzy na nas liczą. Naprawdę. Jeżeli mnie proszą, kiedy mówię coś przez radio, albo kiedy jestem tu w Polsce i mówię do ludzi, powiedz im, że tam jesteśmy. I ja dzisiaj w tą przykrą rocznicę, 6, przypominam światu. Jest Bejrut, są tam ludzie umiejący żyć razem, są tam chrześcijanie, tym, którym jest bliska ta idea i tym, którzy no, chcieliby uratować obecność chrześcijan na Bliskim Wschodzie. To wiemy, że jedna z dróżek takiej pomocy prowadzi przez Radio Wnet, Studio Bejrut i oczywiście Fundacja Fenicja.
czyli fenicja.org.pl. Zawsze na tą stronę zapraszamy. A teraz wszystkich serdecznie z drogi pozdrawia Kazimierz Gajowy i daj Boże do usłyszenia za tydzień już z Bejrutu. Dziękuję.

0: Miłość i śpiew, czyli Miś.
1: Drogie dzieci, módlcie się tak długo, aż modlitwa stanie się dla was radością. Kochane dzieci, módlcie się, a zaczniecie odczuwać potrzebę, aby nieść ludziom radość. Tą radość niosą pielgrzymi, którzy zmierzają na Jasną Górę. Dzisiaj akademickie pielgrzymki wyruszają z Warszawy. I witam w studio pielgrzymów, pątników, Joannę Szewczyk, Joalkę z Ziemięcina pod Grójcem.
2: Tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry i szczęść Boże w drodze,
2: Szczęść Boże.
1: Później Marysię i Łukasza Barberewiczy z Pruszkowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Gotowi do drogi?
3: Jeszcze jak.
1: I jeszcze połączenie mamy z Beatą Wiśniewską i młodzieżą, która jest na pielgrzymce w Medjugorje, na festiwalu młodych z całego świata. Dzień dobry, Medjugorje. Nie słyszą nas, ale pewnie za chwilę usłyszą. Powiedzcie, co spowodowało, że chcecie nieść radość i przez Polskę wędrować ze stolicy na Jasną Górę? Takie zaproszenie, jakie odczuliście, co was wzywa? Czy od wielu lat chodzicie? Jak to wygląda?
3: No to jeśli chodzi o mnie, no to jest to chyba moja 9. pielgrzymka tak łącznie. 3. tutaj warszawska metropolitarna akademicka i wcześniej jeszcze 6 razy byłem z moich rodzinnych stron z diecezją elbląską. Wydaje mi się, że jak ktoś raz spróbuje pielgrzymkę, to jest bardzo duża szansa, że się tak tym bakcylem
1: zarazi
3: tym bakcylem, tak, ale takim pozytywnym tego słowa znaczeniu i po prostu no, dla mnie ten czas pielgrzymkowy to zawsze jest taka możliwość naładowania tych takich duchowych bateryjek, wyciszyć się też. Teraz ten świat jest taki wszędzie głośny. Pielgrzymka daje taką możliwość, żeby się właśnie wyciszyć, być bliżej Boga. Więc myślę, że to jest takie najbardziej zachęcające w tym wszystkim.
2: Dzień dobry. Ja pielgrzymuję po raz między 12 a 15 raz. Już nie jestem w stanie się doliczyć. Po raz pierwszy wyruszyłam z pielgrzymką, gdy zdawałam do 7 klasy podstawówki. Zabrała mnie starsza siostra mojej przyjaciółki z klasy, zabrała 3 takich maluchów i to już tak poszło, że tak powiem, z roku na rok pielgrzymka była w takim pierwszym punkcie w kalendarzu wakacyjnym, że najpierw planowałam właśnie, że idę na pielgrzymkę, a do tego dostosowywałam wszystkie inne plany wyjazdowe. I faktycznie z pielgrzymowaniem jest tak, że jak ktoś raz już pójdzie, to najczęściej kontynuuje tą wędrówkę. Dla mnie osobiście jest to taka, po pierwsze, taka pielgrzymka w drodze, takie rekolekcje w drodze, gdzie doświadczam po prostu tego, że mogę odciąć się od tej codzienności, bo też wyłączam telefon z reguły na pielgrzymce, w związku z czym nie do końca jest ze mną kontakt i mogę przemyśleć swoje życie, decyzje, które podejmuję i to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że pielgrzymka jest takim publicznym wyznaniem wiary, więc dla ludzi, których mijamy po drodze, nasz trud i to, że pielgrzymujemy jako katolicy do Częstochowy, odwiedzając wszystkie kościoły i parafie po drodze, jest po prostu takim, trochę myślę, że jest umocnieniem tej ich wiary, tych mieszkańców, którzy są na miejscu w czasach, kiedy no, może jest trudniej być osobą wierzącą. Dla mnie też pielgrzymka jest wspaniałym doświadczeniem oglądania Polski lokalnej, dlatego, że idziemy jako pielgrzymi warszawskiej akademickiej pielgrzymki metropolitalnej szlakiem sanktuariów maryjnych i idziemy przez małe wsie, małe miejscowości i mamy możliwość podziwiania i piękna krajobrazu i tego, jak Polska się rozwija i też w jaki sposób mieszkańcy Polski swoją religijność przeżywają.
1: Tak, Marysia, idziesz do Marii, do Matki naszego Pana. Jak ty to wezwanie odczułaś, tak? To zaproszenie na pielgrzymkę.
4: Ja jestem zawsze otwarta. Ja może powiem, to jest moja czwarta wędrówka na Jasną Górę do matki. Czwarta z warszawską akademicką właśnie metropolitalną pielgrzymką w grupie biało-zielonej. Ja zaczęłam chodzić z grupą z duszpasterstwa pasterstwa i jakoś tak właśnie zostało. Ja mam po prostu worek intencji, które ze sobą niosę.
1: A z tego worka jakby wysypać pierwszą, to jaka jest?
4: Na pewno jest to intencja dziękczynna, ponieważ ja modliłam się przez dwie pielgrzymki, aby poznać przyszłego cudownego męża i za rok bierzemy ślub, więc się spełniło. Na pewno mam też intencję, żeby o zdrowie dla całej mojej rodziny i bliskich. Więc ale ten worek tych intencji jest przeogromny.
1: Tak. Czy słyszy nas Medjugorje? Halo? Tak, jeszcze, bo tam dzieją się różne rzeczy i próbują zejść na bok, żeby złapać zasięg. Powiedzcie, właśnie takie pielgrzymowanie na Jasną Górę, co ono daje?
2: Co daje? Dla mnie jest właśnie takim umocnieniem w wierze, mówiąc krótko. To po pierwsze. Po drugie, właśnie osobiście to jest takie zasilenie mnie na cały przyszły rok. Umocnienie w tych postanowieniach o praktykowaniu swojej wiary, o chodzeniu do kościoła. Ale też spotykam wspaniałych ludzi, którzy na tą pielgrzymkę idą razem z nami. Więc to jest okazja do poznania wielu ciekawych osób i te kontakty się często na wiele lat utrzymują. Tutaj pani mówi o tym, że poznała męża, więc to jest dowód na to, że
4: przyszłego męża,
2: że warto iść na pielgrzymkę, bo faktycznie wiele małżeństw na pielgrzymce powstaje i często jest tak, że te małżeństwa idą w kolejnych latach z dziećmi małymi, później tych dzieci się pojawia
1: tak,
2: więcej.
1: Tak, a jeszcze idą wcześniej, prawda, w strojach weselnych i tak, to jest takie też piękne, tak, bo wchodzą na Jasną Górę, tak, dziękować. Medjugorje nas słyszy.
5: Słyszycie nas?
1: Właśnie, powiedzcie, bo jesteście w Medjugorje wcześniej niż na pielgrzymce, niż tutaj i teraz dzisiaj wyruszają akademickie do Częstochowy. Jakie były wasze intencje i czemu wybraliście Medjugorje, a nie Jasną Górę?
5: Ponieważ ja nie chodzę pieszo, a moją drogą pielgrzymowania jest podróż, którą odbywam razem z moimi grupami. Ale pielgrzymowanie to nie tylko kilometry w nogach, to stan serca. Dla mnie to przede wszystkim wstąpienie do Szkoły Maryi. Do Medjugorja nie przyjeżdżamy tu jako turyści. Jedziemy tu jako dziecko, które potrzebuje takiego zatrzymania, głębokiego oddechu i odnalezienia prawdziwego pokoju.
1: Przedstawcie się i powiedzcie parę słów właśnie o tym, co dzieje się teraz w Medjugorje.
5: Ja jestem Beata, prowadzę pielgrzymki właśnie do Medjugorje. Tu jest ze mną...
6: Witam, Renia. Dzisiaj są urodziny Matki Bożej, dlatego jesteśmy pod niebieskimi krzyżami. I to jest piękne, że po drodze różańcowej możemy tutaj zejść, modlić się razem w grupie i być ze całym światem.
1: Właśnie, Medjugorje, sama nazwa mówi, między wzgórzami, pod Brdo i Križevac. Na górze Križevac stoi wielki krzyż, taki ogromny, wzniesiony w 1933 roku, na, i tam są

0: Ojciec Barbaric, bodajże ten taki propagator.
1: Ojciec Slavko Barbaric.
0: Tak, Slavko. Właśnie on ostatnią stację tam, bo tam jest Droga Krzyżowa, się wchodzi po tych kamieniach, jak w Ziemi Świętej. I on usiadł przy tej ostatniej stacji, kiedy odprawił i już tam zasnął. Został na zawsze. Ale on założył dużo wspólnot i dla narkomanów, i dla ludzi tak w jakichś nieszczęściach, i Ogród Świętego Franciszka, i różne
1: wioskę matczyną.
0: I wioskę matczyną właśnie dla tych sierot, także dla matek, które straciły mężów w czasie wojny. No, piękne inicjatywy, po nim zostało wiele dzieła.
1: Po jego śmierci nawet 7 franciszkanów nie było w stanie ogarnąć tego, co on robił.
0: Właśnie, te różne inicjatywy i wielu ludzi tam znajduje ratunek. I wy wybraliście Medjugorje. Powiedzcie jeszcze, jak teraz przeżywacie po tym wszystkim, o czym świat się dowiedział, o tym, prawda, nieszczęściu, że zbezczeszczono Matkę Bożą, że wymalowano ją farbami. Jeszcze takie nieszczęście, bo no, Polak to zrobił, który wcześniej parę lat szedł, prawda, z taką inicjatywą z buta do Maryi.
1: Ale może nie będziemy tego komentować, ponieważ to tylko Pan Bóg i Matka Boża jest w stanie ze zła wyprowadzić dobro. My wierzymy w owoce, w ogromne, dobre owoce tego zajścia, ponieważ wiele serc zostało poruszonych, wiele ludzi się dowiedziało o Medjugorje i wiele ludzi się jeszcze dowie i przemienią oni swoje serca.
0: Tak, ale także, jest taka w nas, jest taki niepokój. Kiedyś do Medjugorje jechało wiele autokarów, 40 więcej z Polski, a teraz jakby takie zatrzymanie może, czy mniej jest tych autokarów. Jak to właśnie, jak to przeżywacie? Bo jednak w kontekście tego mieszkańcy od razu
1: Polaków powiedzieli,
0: że wybaczają, jakoś serce modlą się za tą osobę, robią ekspiację, odnowili figury, ołtarz spalony, wszystko zostało przygotowane na Festiwal Młodych.
1: W ekspresowym tempie, wszystko. Wszystko. To tylko z Matką Bożą mogą takie rzeczy się dziać. Są dopusty na takie rzeczy, ale nie mnie wypowiadać się na ten temat. Ja tutaj nie jestem od tego. My jesteśmy od modlitwy. Od modlitwy o pokój w sercach. My siejemy miłość, a nie niepokój. I pokój.
0: Tak. Te słowa także tam Matki Bożej z Medjugorje, drogie dzieci kochane, módlcie się, a przestaniecie się bać przyszłości. Waszym najlepszym przyjacielem jest Król Wszechświata. Czyli Matka Boża zawsze prowadzi do Chrystusa. I tak jest też w drodze, prawda, do Częstochowy. Jak wy właśnie to przeżywacie, tą swoją maryjność?
2: To znaczy te słowa.
0: Czy Maryja jest takim wsparciem, taka pomocnicza właśnie w tym naszym poznawaniu Chrystusa? Czy ona oddziela właśnie, bo niektórzy próbują pokazać, katolicy są tacy maryjni, oni się oddzielili od Chrystusa, a to jest wcale nieprawda.
1: Nie, przez Maryję do Jezusa. Tylko i wyłącznie Maryja nam pokazuje drogę. Ona nigdy nie zasłania Jezusa, ona nam go objawia po prostu.
2: No, do mnie trafiają te słowa, które pan przeczytał o tym, że Matka Boża mówi, módlcie się, a nie będziecie się bać przyszłości. To jest trochę takie przesłanie do nas dzisiaj, bo wiemy, wszyscy mieszkańcy Polski słyszą o tym, że bardzo wysokie temperatury będą, żeby się ukrywać w domu, nie przebywać w cieniu.
0: A wy podejmujecie ryzyko, idziecie, tak. Mówią szaleńcy, tak. Nie wiedzą, co robią. Przecież to was uważa się za takich nieodpowiedzialnych.
2: Tak,
0: właśnie.
2: Mnie rodzina też namawiała do tego, zostań w domu, to hasło słyszeliśmy podczas COVID-u, prawda, zostań w domu, tymczasem jednak my wychodzimy, dlatego, że są potrzebni też ci ludzie, którzy dadzą świadectwo tego, że są gotowi podjąć trud, nawet w takich trudnych warunkach pogodowych i właśnie to przesłanie Matki Bożej, módlcie się, a nie będziecie się bać przyszłości, to jest jakby trochę do nas na dzisiaj. Módlmy się i nie bójmy się tych temperatur, więc no tak jakby Matka Boża.
0: Tak, ona
2: ja wierzę,
0: jakoś
2: w jej wstawiennictwo.
1: U nas było 44 stopnie.
0: U was. I znosicie wszystko. Nawadniacie się.
1: I znosimy wszystko, dokładnie.
0: Nawet jak jest post w środę i w piątek w Medjugorje.
1: Tak.
0: praktykujecie, bo tam tak. Matka Boża mówi różaniec, tak, mamy odmawiać. Nawet, modlić się sercem zawsze, Eucharystia,

0: wiecie, raz w miesiącu.
1: Jesteśmy, tak. No, Medjugorje jest konfesjonałem świata, tak? Tutaj no, wyślę zdjęcia, to po prostu no, tyle ile konfesjonałów, tyle ile... Niektórzy księża mają po 5 tabliczek w 5 różnych językach.
0: No, to właśnie to pokazuje, jak też są, prawda, po podróżach, poznali te różne języki, mogą pomóc. Ale powiecie, jak to jest, jak się idzie do Częstochowy i z tyłu za pielgrzymką idzie się z księdzem i patrzy, on tam spowiada, tak? Jak to się przeżywa, taką w drodze spowiedź?
2: Jeśli mam być szczery, no to ja każdą spowiedź na pielgrzymce przeżywałem tak samo dobrze, jak spowiedź w kościele, w konfesjonale.
0: No ale droga długa, można więcej pogadać.
2: No to też prawda, No, nie czuć często takiej presji, długiej kolejki, która się za mną zbiera w kościele na przykład. I rzeczywiście jest czas, żeby o swoich sprawach duchowych porozmawiać tak szczerze i długo, więc wydaje mi się, że to też jest bardzo, bardzo, bardzo dobry aspekt właśnie pielgrzymki, żeby tak te spowiedzi w trasie.
0: Właśnie, co znaczą te słowa, które Matka Boża tak w Medjugorje słyszymy, wypowiedziała, że z Jezusem możemy zmienić siebie, a bez Niego świat może nas przerobić. Dlatego trzeba uważać, żeby właśnie dążyć do tego. Bez Jezusa możemy zmieniać formy świata, a nie serca ludzi, tak powiedziała Maryja w Medjugorje.
3: Ja może odpowiem takim trochę osobistym też doświadczeniem. Ostatni rok był dla mnie trudny, bo koordynowałam taki dosyć duży projekt też budowlany i który mnie wielokrotnie przerósł, który intelektualnie, emocjonalnie, duchowo na każdym poziomie czułam, że on po prostu jest za trudny dla mnie i też nie miałam za bardzo tak po ludzku się z kimś podeprzeć kompetencjami jakichś osób i miałam wiele takich momentów silnego lęku i poczucia tego, że nie daję rady. I wtedy mówiłam, Panie Jezu, po prostu pomóż mi, bądź ze mną, bo ja nie daję rady. Po prostu nie daję rady i proszę Cię o bądź ze mną, żebym dociągnęła ten temat do końca, bo od niego wiele zależy. I też oddawałam ten lęk po prostu w intencji pokoju na świecie. Mówiłam, że po prostu jestem, przeżywam trud, przeżywam lęk i oddaję go w intencji tego, żeby na świecie był pokój, żeby ludzie nie cierpieli i to nadawało sens w pewnym sensie temu, że łatwiej mi było też ten trud przejść.
0: Tak, jak to w perspektywie Medjugorje, bo tam cała Europa pielgrzymuje, tutaj w Polsce na Jasną Górę, głównie my, ale także do nas dołączają nieraz ludzie z całego świata. Pamiętam w grupie, w której szedłem, białej, to z Australii, z innych, z Anglii przyjeżdżają Polacy, tak? Ale nie tylko Polacy, no, też różni inni. Powiedzcie, tak, jak na właśnie przykład te trudności oddawać tam w Medjugorje, czy na Jasnej Górze, na pewno jest tak samo.
4: No, w Medjugorje nawiązuje się nie tylko przyjaźnie z ludźmi, ale przede wszystkim z Matką Bożą, z Panem Jezusem, ale z ludźmi z całego świata. I spotykamy się na przykład co roku. O, znowu się widzimy i cieszymy się bardzo. Więc młodzież tutaj, muszę powiedzieć o wolontariuszach, bo wczoraj było takie piękne przedstawienie, z Czenakolo robili. 2 godziny trwało ten spektakl. A młodzież, wolontariusze o 11:30 w nocy jeszcze sprzątali wszystko po pielgrzymach. To jest pełne podziwu, że młodzi ludzie, młodzi, bardzo młodzi, a oni z workami, z koszami i chodzą po nas po pielgrzymach, sprzątają.
0: Ile tych tysięcy pielgrzymów przyjechało do Medjugorje?
4: Księży było wczoraj 650.
0: Z grupami, więc to na pewno bardzo dużo. Tak.
4: No, ale to się nie da opisać. Trzeba tutaj po prostu przyjechać i każdemu po prostu... No,
0: i ten festiwal trwa cały tydzień, czy tylko 3 dni?
5: Od 1 do 6.
4: Od 1 do 6. Dzisiaj jest taki jeszcze pełny dzień z modlitwami, ze świadectwami rano od 9 do 12. Potem od 16 do 18. O 18 jest różaniec. O 19 msza święta. Potem adoracja. i
5: przesłanie.
4: I przesłanie, zakończenie, tak, zakończenie festiwalu, czyli przedstawienie znowu z 80 ponad krajów młodzieży, która idzie z flagami, idzie z napisami, a potem cały festiwal kończy się jutro rano o godzinie 5 na Kryżowatą mszą świętą. I po mszy świętej wstaje słońce, więc góra wstaje przed 5, bo tam wszyscy idziemy i tam jest msza święta. Tak. Kto nie da rady, to uczestniczy
0: tutaj w kościele. Piękny znak zawsze, Chrystus jako wschodzące tak. słońce dla nas wszystkich. Nieraz z tego zmęczenia, czy prawda, z wyczerpania pielgrzymiego, to wydaje nam się, że to słońce pulsuje nawet. Ale to są tak, po prostu tak. takie dla nas, jakby się witało z nami, więc my się cieszymy, prawda, na ten
4: to
0: znak.
4: To jest tak, jak bylibyśmy z Panem Jezusem na górze przemienienia.
0: A właśnie, a jutro Dzień Przemienienia.
4: Bo to jest Dzień Przemienienia Pańskiego.
0: I wtedy tak. z Warszawy wyruszają grupy zasadnicze. Właśnie wy się mijacie tak. w drodze akademickiej, zasadniczymi, z Praską, tak? tak. Ale też z innych ja. Miast w Warszawie. Tak samo jest w Medjugorje. Też. Spotykacie ludzi z Polski, z różnych miejsc.
4: Tak, tak, ja na przykład wracam 7 i od 8 idę na ciąg dalszy pielgrzymki oświęcimskiej, która 7 wyrusza, ale dołączam w drugim dniu, więc cieszę się bardzo, bo wszyscy czekają. A przyjechała siostra, no to z Medjugorje, no to trzeba opowiadać, trzeba po prostu no, przekazać to piękno, ten pokój. To jest dla mnie
0: właśnie,
4: taki,
0: ale
4: taki
0: jak to jest, że
4: o,
0: tak,
4: jak rytuał. O.
0: Tak, że tak macie takie poczucie, że idziecie do domu matki.
4: Tak, tak, tak. Ale to po prostu z jednego domu idzie się do drugiego, tak jak Maria do Elżbiety.
0: O właśnie, no. I to jest takie wędrowanie, potem... to jest szlak pątniczy. Posłuchajmy utworu, bo Tomasz czeka, żeby coś wrzucić i posłuchajmy Kraj Licemira, czyli doszliśmy tutaj do ciebie. Tak. No.

0: Jeśli nie wiesz, jaką podjąć decyzję, spędź noc przed Najświętszym Sakramentem. To takie porady z Medjugorje. Jak to jest, drodzy pielgrzymi? Jak reagują ludzie na was? Jak w Medjugorje was przyjmują i jak podczas pielgrzymki, bo idziecie ileś tam kilometrów, ileś dni, jak to wszystko wygląda? Proszę.
1: No to mi się wydaje... Z mojego pątniczego pielgrzymkowego doświadczenia to zawsze, ale to zawsze spotykam się z, po prostu z taką serdecznością osób, które mijamy. Często na szlaku, gdy przechodzimy przez jakąś wioskę czy miejscowość, widać właśnie, jak ludzie wychodzą, patrzą się z zaciekawieniem, ale też po prostu machają. Wiele osób
0: pozdrawiają.
1: Pozdrawiają, tak. Czy wiele osób po drodze też daje na przykład
0: kubek wody.
1: Kubek wody, czy kompotu, czy jakiś drobny cukierek, czy inny jakiś
0: potem. Czy karteczkę z intencją.
1: Tak,
0: pomóc się też w mojej sprawie.
1: To też właśnie, więc to jest też piękne w pielgrzymce, że widać to zaangażowanie i też...
0: Czyli goszczą was i w całe parafie nieraz, tak? To prawda?
1: Tak, tak.
0: Że szykują jak taki jak bankiet, stół jest wystawiony przed... Wszyscy napiekli różnych rzeczy. Jak to jest wtedy się odwdzięczyć? Całować w ręce, jak to mówią, proszę.
2: Mogę powiedzieć przykład swojej parafii, bo ja pochodzę z parafii Trójcy Przenoświętszej w Lipiu koło Grójca i bardzo też pozdrawiam wszystkich parafian. Przez naszą parafię przechodzi jutro lub w piątek pielgrzymka, właśnie grupa paulińska. I przechodzi 600 osób, więc są wyznaczone konkretne miejscowości, które na ten dzień przygotowują śniadanie dla tych 600 osób. No nie jest to mało, powiedzmy sobie, więc się przygotowują różne kanapki, herbatę, kawę dla pielgrzymów, parafianie dzwonią dzwonami powitalnie, żeby było słychać, że czekają na tych pielgrzymów i pielgrzymka, gdy przychodzi, modli się w kościele, a później...
0: I później jeszcze dają wyprawkę na drogę.
2: Tak, bardzo często jest ta wyprawka, ale może jeszcze też zacznę od takich podstaw, bo pielgrzymka nasza wychodzi dzisiaj, czyli 5 sierpnia i wędrujemy przez 9 dni do Częstochowy. Dochodzimy tam 14 sierpnia po godzinie 8 rano. Jesteśmy jedną z pierwszych pielgrzymek wchodzących na Jasną Górę. I codziennie my obiady każdego dnia jemy w poszczególnych miejscowościach i parafiach, które zostały wcześniej do tego wyznaczone przez służby kwatermistrzowskie. I właściwie jeśli chodzi o to wyżywienie, to jesteśmy zaopiekowani przez tych mieszkańców. Tak samo jeśli chodzi o wodę, są wyznaczone te miejscowości, w których się stołujemy. Tak?
0: A jak to w Medjugorje, kiedy języka się nie zna, nie wszystko się rozumie, jak tam się dogadujecie i jak was traktują właśnie też jako Polaków?
3: Tu w Medjugorje my rozumiemy ich język, a oni rozumieją nasz język. To nie potrzeba ani tłumacza, bo wszystko po prostu... No,
0: każde słowo wychwytujecie to... sercem.
3: Tak, tak, tak, tak. Ale jeszcze chciałam wrócić do festiwalu. Tutaj na festiwalu jest, śpiewa chór z 62 osób złożony, po dwóch z każdego kraju i gra orkiestra, więc...
0: Z Polski też ktoś śpiewamy. Jest, bo kiedyś był zawsze z Polski Jan Budziaszek, taki perkusista z Kardów. On mówił, z Bujaszek jestem, tak.
3: Więc po polsku też są pieśni, więc śpiewamy po polsku i modlitwy są po polsku. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że każdy dzień o 5 rano Chorwaci idą na Podbdo, na różaniec, a my podążamy za nimi, chociaż czasami nie dajemy rady, bo oni tak szybko idą i tak się modlą pięknie. Spotykamy się tutaj na dole przy Niebieskim Krzyżu i to jest tak codziennie. Przed 5 trzeba wstać.
4: Deszcz czy burza?
3: To wszystko jedno, bez względu na pogodę. Więc o 5 rano już jesteśmy gotowi, żeby iść na drogę różańcową.
0: Tak.
3: Taki jest tutaj rytm życia.
0: Są
3: a przychodzi się z programu o godzinie 23. Tak. Także to...
0: Tak.
3: No.
0: Gdyby rodzina modliła się razem, szatan nic nie mógłby tam nam zrobić. Tak siostra Elwira mówi do narkomanów w Medjugorje. Szatan chce zniszczyć nasze rodziny. Życie na ziemi bez Boga jest piekłem. Ci byli narkomani, oni często pomagają tym starszym osobom, czy na wózkach. Wnoszą ich nawet na tą górę Križevac po tych kamieniach.
3: Tak, oczywiście, tak.
4: Dla nich na lektyce.
3: Na takich lektykach, na takich specjalnych
0: nożach. Jak papieże są noszeni.
3: Tak. A przy okazji oni są bardzo radośni i szczęśliwi, dlatego że żyją bez mediów. Tak. To, co wczoraj wybrzmiało właśnie w świadectwach ich podczas tego przedstawienia, że tyle lat straciłem na telefon, a teraz go nie mam i jestem szczęśliwy.
0: Właśnie, a jak to jest w drodze do Częstochowy? Czy łatwo tą komórkę odłożyć, czy nie?
1: Wydaje mi się, że bardzo łatwo też. Jak się jest na szlaku pielgrzymkowym, człowiek nie myśli o tych mediach społecznościowych, czy o tych wszystkich innych rzeczach w telefonie. Po prostu chodzi się, modlimy się, śpiewamy, więc bardzo łatwo też tak się odciąć od tego cyfrowego świata i tak odpocząć od tego.
2: No i też pielgrzymka zmusza do tego, żeby być obecnym tu i teraz, bo jest to jednak ogromny wysiłek fizyczny. Dzisiaj mamy do przejścia chyba 38 kilometrów w tych wysokich temperaturach.
0: Więc i jeszcze przez miasto.
2: Przez miasto, tak.
0: To jest tutaj cieszy etap, tak, pierwszy.
2: Więc jest to wysiłek i tak naprawdę to życie wirtualne przestaje być interesujące w takim momencie, ale jest też jeden inny aspekt, ponieważ sam telefon komórkowy jest po prostu ciężki, więc łatwo się go pozbyć z tego powodu do plecaka głównego, którym wiozą nas, busy nam wiozą te duże plecaki, bo on
0: na pace,
2: po prostu
0: to się
2: ciąży.
0: Mówi, tak? Na pakę się tak. Daje duży bagaż.
2: Tak.
0: Ale jak to jest? Jedziecie przez Warszawę i nie wszyscy są przychylni. Czasami ktoś musi stać w korku, nie? Nie może raz w roku, prawda, idzie grupa, a on już pełen złości, tak?
2: Widać, że zachodzą pewne zmiany kulturowe i ja obserwuję od kilku lat, że jest grupa osób czy kierowców w Warszawie, którzy nie rozumieją, co my robimy, czym jest pielgrzymka, więc reagują agresją i to jest przykre. To się nie zdarza bardzo często, ale te sytuacje są znaczące. Zdarzyło się, że kierowca miejskiego autobusu prawie w nas wjechał. Był tak wkurzony tym, że musi stać na światłach, że jakby nie chciał po prostu nam pierwszeństwa udostępnić.
0: No właśnie, a tutaj tak jak pieszy przechodzi, ma pierwszeństwo, więc w tym dniu to nawet polskie prawo na to zezwala, bo jest obstawa
2: pod warunkiem, że
0: tak,
2: jest obstawa policji. I za to bardzo o to prosimy jako pielgrzymi i dziękujemy, żeby
0: i zawsze podchodzicie,
2: byli.
0: Też dziękujecie pielgrzymom, dziękujecie, prawda, wolontariuszom, wszystkim porządkowym, bo to jest dużo trzeba się dostosować do marszu, do kroku pielgrzymki. Powiedzcie Medjugorje, proszę, jak to właśnie, jak tam Matka Boża, jak ona mówi, jak ten pokój zachować w tych takich wypadkach, jak ona daje instrukcję.
4: Instrukcją jest 5 kamieni.
3: Tak. To jest modlitwa, post, Eucharystia, spowiedź i Słowo Boże. Te 5 kamieni, które od zawsze...
0: Takie na Goliata, jak Dawid, tak. Prawda, wybrał z potoku, tak. To my mamy mieć też takie wewnętrzne kamienie, żeby pokonać tego Goliata, który nad nami nastaje, tak? Z potężnym krzykiem.
3: Albo jest w nas, w środku.
0: Często też może tak być. Nie dasz rady, po co ty w ogóle idziesz?
4: A teraz chcemy przedstawić naszego młodego pielgrzyma Maxa.
5: Dzień dobry, Max. Jestem.
0: Dzień dobry, Max. Cześć.
4: Jakiej parafii jesteś?
5: Świętego Łukasza Ewangelisty w Sosnowcu na Radosnej 52.
0: O, pozdrawiamy całą twoją parafię, świętego Łukasza. No i jak? Łukasz to był zawsze przy Matce Bożej, to też tak zawsze?
5: No tak, tak.
0: Ale artystą jesteś, tak jak Łukasz, bo on był chyba i lekarzem, i artystą, bo pisał ikony. Mówią, że częstochowska to pisana przez niego, a na pewno jakieś inne, bizantyjskie.
5: Dokładnie, był farmaceutą chyba z tego, co się
0: orientuje. No właśnie, no. Dlatego usłyszał tak, te słowa, lekarzu, ulecz samego siebie. Tak. Macie też tam opiekę medyczną, Łukasz?
5: Tak.
3: Są służby maltańskie, ale nie jest potrzebna taka opieka, bo każdy się...
6: Przechodzą, tak, dużo jest.
3: Dużo też policji, która też kontroluje wszystko.
6: Ponieważ były bardzo wysokie temperatury, tak jak wspomniałam wcześniej, 44 stopnie.
0: Oni tutaj w Polsce, to my idziemy, prawda, w cieniu przy tych temperaturach.
6: Tak.
2: My też mamy służby medyczne w naszej pielgrzymce. W każdej grupie, bo pielgrzymka licząca około 2000 pątników jest podzielona na poszczególne grupy. One mają kolory. Ja na przykład idę w grupie szarej. To jest grupa harcerska prowadzona przez jezuitów. I w każdej takiej grupie mamy...
0: pielęgniarkę.
2: Mamy służby porządkowe, które kierują ruchem i które dbają o to, żebyśmy nie wychodzili poza granice drogi. Mamy służby medyczne, które codziennie wieczorem rozstawiają namiot i przyjmują wszystkich potrzebujących, przekuwają te bąble, smarują asfaltówkę i zapewniają nam taki komfort psychiczny, że będziemy zaopiekowani w chwili, kiedy potrzebujemy tego wsparcia.
0: I łagodzą ból, i muzyka też łagodzi ból. Posłuchajmy Pupo i Firenze Santa Maria.

0: 5 sierpnia, jak co roku wyruszają z Warszawy pielgrzymki na Jasną Górę we Włoszech, święto Santa Maria Maggiore, Matki Bożej Śnieżnej, bo spadł śnieg na Ochłodę. Czego się spodziewacie, kogo pozdrawiacie? Bo z nami dzisiaj byli w studio Joanna Szewczyk, Joanka, Łukasz Barbarewicz i Marysia z Pruszkowa. Powiedzcie, czego się spodziewacie, kogo pozdrawiacie i szerokiej drogi, bo już na was czekają, tak, bo tak. o 6 ruszacie. Proszę.
1: Tak, wyruszamy za chwilę z krakowskiego przedmieścia.
0: Od świętej Anny.
1: Od świętej Anny, tak.
0: Od Radia Wnet też.
1: Tak, też z Radia Wnet. Zresztą zawsze się zastanawiałam, jak wygląda od środka studio, więc mam okazję je dzisiaj zobaczyć. I to bardzo miłe są te palmy i to żółty kolor. Pozdrawiam to oczywiście swoją rodzinę i małego Jasia, lat 4,5, który też swoje intencje mi przedstawił, za co mam się modlić. Parafian z Lipia pozdrawiam, ale także wszystkich kierowców w Warszawie i na trasie, którzy będą nas mijać. Zawsze prosimy, pomachajcie, pokażcie, że po prostu jesteście nam życzliwi, a my też poniesiemy wasze intencje do Częstochowy i pozdrawiam wszystkich mieszkańców, którzy będą nas po drodze gościć i za to dziękuję.
0: Dziękuję, Joanka. Siostro Joanko.
2: Ja chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich naszych braci i sióstr z Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej, z którymi dzisiaj będziemy na szlaku, i też tych braci i sióstr, którzy dołączą trochę później albo na kilka dni, oraz wszystkie osoby, które będziemy dzisiaj przez kolejne dni mijać w miejscowościach, we wsiach, i tych wszystkich, którzy się zaangażują, żebyśmy mieli co jeść, żebyśmy byli zaopiekowani. Bóg zapłać wam za to.
0: Łukasz, życzę wam wszystkim jako pątnikom, żebyście, zanim wypowie się jeszcze Marysia, bo Marysia ma takie zdanie prawie jak Matka Boża, więc bo ma takie imię, żebyście swoimi stopami i wędrowaniem wypisali taką ikonę Matki Bożej, bo to jest właśnie pielgrzymowanie. Proszę. Kogo pozdrawiasz, Marysia?
3: Ja chciałam pozdrowić oczywiście całą naszą rodzinę i znajomych, a także osoby, które nas wspierają duchowo, bo sporo osób jakby idzie na duchową pielgrzymkę z nami.
0: Radio was wspiera i życzymy szczęśliwego pielgrzymowania.
1: Pozdrawiamy słuchaczy Radia Wnet.
0: I Medjugorje pozdrawiamy naszych pielgrzymów w Medjugorje.
4: Medjugorje pozdrawia parafię Najświętszej Marii Panny i Świętego Bartłomieja w Piekarach Śląskich oraz moją rodzinną parafię w Krzeczowie Świętej Zofii i jeszcze parafię Chrystusa Króla w Świerklańcu, w którym mieszkam.
0: Dobrze, ja podałem już rękę pielgrzymom. Tomasz także, nasz realizator. Radio Wnet wam towarzyszy. Idźcie szczęśliwie. Dużo piosenek, ale jeszcze Medjugorje. Powiedzcie jeszcze, bo mam takie słowa, które jakoś mnie zawsze ujmują. Nadzieja to najważniejsze, czym oddycha nasza młodzież w rodzinach. Biorą narkotyki, nadużywają środków medialnych, czy laptopów, czy innych jakichś, prawda, bo zgubili nadzieję. Tak siostra Elwira mówi. Powiedzcie o tej nadziei, bo Medjugorje to nadzieja, to pokój. Powiedzcie o tym, co was tam spotkało.
5: Przede wszystkim to wielka życzliwość każdego, którego się mija po drodze. Idąc na przykład na Kryżewac, w pewnym momencie człowiek stoi, a tutaj ktoś podaje rękę, a potem ty mu podajesz rękę albo komuś innemu. To jest po prostu takie piękne, że wzajemnie sobie pomagamy, uśmiechamy się do siebie, mimo że nie znamy siebie, ale w Panu Jezusie jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami. Mhm.
0: Proszę, Renata, pątniczka, Maksymilian.
6: Tak, Janiszowicz, tak.
0: Tak, proszę, jak wy? Co was tam jakoś zmiękcza, kruszy, a co was tak buduje, wzmacnia?
5: Przede wszystkim to wzmacnia, ponieważ ja już jestem emerytką, katechetką, to ta radość młodzieży. Cały plac jest wypełniony, po brzegi. To są młodzi ludzie, to są nawet małżeństwa z malutkimi dziećmi. To jest po prostu, podziwiamy ich trud, tego pielgrzymowania, bo oni są tak łagodni dla tych dzieci. Nie krzyczą, nie dają jakiegoś do zrozumienia, że bądź cicho, tylko są z tymi dziećmi. Nawet rysują, malują, głaskają po głowie, a przede wszystkim też taką dużą siłę też daje spotkanie u Patryka i u Nancy. Tam dopiero się nabiera takiej radości, bo Nancy gładzi każdego po głowie, przytula, uśmiecha się, mimo że nie zna. Chociaż są pielgrzymi z całego świata, więc do każdego ma życzliwe słowo i podejście. I stąd czerpiemy tą radość. Od młodych przede wszystkim, bo młodzi po prostu tańczą, śpiewają. No i
4: ten wielojęzyczny gwar i te morze powiewających flag. A z drugiej strony, gdy rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu, ten kilkudziesięciotysięczny tłum, który nagle milknie. Ta cisza w samym środku tłumu, które robi ogromne wrażenie.
0: Widzę flagę Polski i Peru, tak. Zdjęcie mi przesłaliście i są w strojach takich ludowych i ci z Peru i ci z Polski. To też niesamowite.
4: Tak, tak. A w ogóle przesłaniem, hasłem przewodnim tego Festiwalu Młodych jest wezwanie do źródeł. A do źródeł dlaczego? Bo źródło jest najczystsze, prawda? I to czyste źródło do Maryi, przez Maryję do Jezusa. Także pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Tutaj Max jeszcze też pozdrawia. Odezwij się, Max.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No proszę, Max, jeszcze powiedz i piękny dzień dobry i szerokiej drogi pielgrzymom na Jasną Górę. Byłeś już, szedłeś do Częstochowy?
6: Jeszcze nie.
0: Jeszcze przed tobą.
6: Jeszcze przede mną, tak. Wszystko w swoim czasie.
0: Powiedz, co najbardziej cię tak uderzyło w Medjugorje, Maksymini?
6: Co najbardziej, myślę, że wejście na górę pod Brdo i zobaczenie tej Maryi, tej figury.
4: I podczas objawienia byłeś,
6: tak? Tak,
0: tak. Tak, czyli była Wicka, czy Mirjana, czy Jakow, bo
4: nie,
0: oni z tej szóstki dzieci, ta trójka tam jeszcze jest cały czas aktywna, tak?
4: Tak, teraz było objawienie dla Iwana. Mhm. Był różaniec z Iwanem i objawienie dla Iwana też, gdzie ogłosił, że zaprasza nas. To był różaniec wynagradzający właśnie Matce Bożej. No i potem zaprosił nas też wszystkich na objawienie.
0: Tak, piękne słowa Matki Bożej, powiem z tego właśnie objawienia. Drogie dzieci, Bóg pozwala mi, abym była z wami i prowadziła was drogą pokoju, abyście w ten sposób poprzez pokój w sobie budowali pokój w świecie. Oręduję za wami przed Jezusem, aby dał wam mocną nadzieję i wiarę na lepszą przyszłość. Piękne słowa do was skierowane.
4: Tak. I to jest właśnie piękne i z tym pokojem w sercu jutro wyjeżdżamy z Medjugorje, aczkolwiek trudno się jest z nim rozstać, więc myślę, że wiele osób,
0: wrócicie, tak. Beata, tak. Wiśniewska zabierze kolejną młodzież i wszystkich,
4: tak,
0: którzy do Medjugorje chcą.
4: Zapraszam serdecznie, pokój Medjugorje, możecie mnie odnaleźć w Piekarach Śląskich, bądź w Świerklańcu, bądź w internecie medjugorje.com. Zapraszam wszystkich. Pozdrawiam moich wcześniejszych pielgrzymów, obecnych i przyszłych oczywiście.
0: Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku. Dziękuję za realizację. Dobrego pielgrzymowania.
4: Jeszcze.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. 82 lata temu Niemcy dokonali rzezi woli. Na Ukrainie zginął polski wolontariusz, trafił go rosyjski dron. Coraz większe upały, w Krakowie termometry pokażą 39 stopni w cieniu.
1: Wiadomości wnet.
0: 82 lata temu, 5 dnia Powstania Warszawskiego, Niemcy rozpoczynają zagładę woli. Masowo rozstrzeliwują i palą żywcem mieszkańców. Ich celem jest zabicie jak największej liczby osób. Po masowych egzekucjach Polaków palą ich ciała. Z tego powodu nie jest znana dokładna liczba ofiar. Od 5 do 7 sierpnia 1944 roku zabijają około 50 tysięcy osób w tej dzielnicy. Była to największa jednostkowa eksterminacja Polaków w trakcie II wojny światowej. 5 dnia powstania batalion Zośka uwalnia 348 Żydów więzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Warszał na tzw. gęsiówce. Tylko 89 z nich jest obywatelami polskimi. Pozostali pochodzą z różnych krajów Europy. Po uwolnieniu jeden z więźniów stawia resztę w dwuszeregu i melduje powstańcom: batalion żydowski gotowy do boju. Na Ukrainie zginął polski wolontariusz Marek Rusek-Wolski, potwierdził MSZ. Od lat jeździł on z pomocą humanitarną dla mieszkańców wschodniej Ukrainy. Zginął od uderzenia rosyjskiego drona w obwodzie charkowskim podczas udzielania pomocy. Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz Radia Z, TVP i TVN24. Od dłuższego czasu zmagał się z nowotworem, miał 69 lat. Pan prezydent nie musi się tłumaczyć, tak jego rzecznik Rafał Leśkiewicz odpowiedział na pytanie, dlaczego Karol Nawrocki zastosował akt łaski wobec gniazdowego Legii Warszawa Piotra Staruchowicza. Sąd orzekł wobec Starucha dwuletni zakaz stadionowy za kierowanie dopingiem z ogrodzenia na meczu w Lublinie z motorem.
2: Ta decyzja według pana prezydenta była niesprawiedliwa i pan prezydent podjął taką, a nie inną decyzję, stosując akt łaski, bo miał do tego prawo.
3: A co wyróżnia tę sprawę spośród innych? Bo wspomniał pan o tym, że 7 ułaskawień.
2: To jest 7.
3: To jest szczególna sprawa zasługująca na to, żeby prezydent się nad nią pochylił i dlaczego?
2: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
0: W grudniu zeszłego roku Staruch dodzwonił się do prezydenta Nawrockiego, gdy ten był gościem kanału Zero i zapytał go, tu cytat, czy święty Mikołaj przyniesie mu ułaskawienie w tym roku. O akt łaski wobec gniazdowego Legii był pytany na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: To jest jedna z rzeczy, z którą muszę się z rzecznikiem pana prezydenta zgodzić, tak? Ułaskawienia to jest jedna z nielicznych takich wyłącznych prerogatyw pana prezydenta. Większość pozostałych prerogatyw wymagają kontrasygnaty. Patrząc na to, że ta osoba była wcześniej, miała problemy z prawem, były tam kwestie rozwoju i tak dalej, no to i znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw.
0: Prezydent ułaskawił w tym tygodniu także Adama Borowskiego i Piotra Pytela. Do tej pory zastosował prawo łaski wobec 7 osób. Opozycyjny PiS złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją rozporządzeń wprowadzających przedmiot edukacja zdrowotna. Rządzący mają obsesję dotyczącą edukowania seksualnego Polaków, mówił na konferencji prasowej kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
5: Pani Nowacka, likwidując przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, wprowadziła przedmiot edukacja zdrowotna. Szumnie nazywany edukacją zdrowotną, ale z komponentem bardzo twardej, demoralizującej, deprawującej edukacji seksualnej. Dzisiaj składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających zarówno obowiązkowość edukacji zdrowotnej, jak i sposób traktowania tego komponentu edukacji dotyczącej zdrowia seksualnego, tak to jest tutaj nazwane, ale też składamy wniosek o zabezpieczenie. Prosimy Wysoki Trybunał o to, ażeby przed rozstrzygnięciem całej sprawy wydał zabezpieczenie tak, żeby te rozporządzenia nie mogły być stosowane od 1 września, tak żeby dzieci i młodzież w Polsce nie była poddawana indoktrynacji nowacko-lewackiej i lubnauerowej sprzecznej z konstytucją.
0: Od 1 września przedmiot edukacja zdrowotna będzie obowiązkowy w szkołach podstawowych od 4 klasy i ponadpodstawowych. Komponent dotyczący wiedzy seksualnej będzie nieobowiązkowy.
6: Prognoza pogody.
0: Dzisiaj będzie nawet upalniej niż wczoraj. W Warszawie do 38 stopni w cieniu, w Krakowie do 39, we Wrocławiu i w Białymstoku do 37. To były wiadomości, a za chwilę poranek Radia Wnet z redaktor Jaśminą Nowak.
7: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet FM.
8: Reklama.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
8: Vox. Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Po reklamie.
12: Poślubiłem anioła. Niedawno byłem na konferencji chrześcijańskiej i słuchałem, jak pewien pastor mówił na temat małżeństwa. W pewnej chwili powiedział coś, co sprawiło, że wszyscy słuchacze zastrzygli uszami. Muszę wam coś wyznać, oznajmił. Poślubiłem anioła. Na sali ucichło szuranie krzesłami, pokasływania, zapadła absolutna cisza. Naprawdę, kontynuował mówca. Mam wrażenie, że moja żona w każdej chwili może rozłożyć skrzydła i ulecieć. Podobało mi się to, że mężczyzna mówił tak o kobiecie i o własnej żonie. Mam jednak nadzieję, że także w każdym z nas jest coś z anioła. Na krótko przed ukrzyżowaniem, gdy Jezus żegnał się z uczniami, powiedział: pokój mój zostawiam wam, pokój mój daję wam. W swoim życiu przekonałem się niejednokrotnie, że to, w jaki sposób reaguję, co mówię, może albo budować, albo niszczyć pokój. Nie tylko mój, lecz także ludzi, z którymi się stykam. Jakże łatwo usprawiedliwiamy swoje wybuchy gniewu, nawet jeśli są przelotne. Dużo trudniej sprawić, by pokój nie uleciał z naszego życia.
13: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: 7:12 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek w Radiu Wnet. Dziś mamy oczywiście środę, 32 tydzień roku. Wschód słońca mogliśmy oglądać, drodzy Państwo, o godzinie 5:03. Na zachód poczekamy do godziny 20:20, a to pozwoli nam cieszyć się tym dniem przez 15 godzin i 17 minut. Jeszcze z ważnych informacji dzisiaj, drodzy Państwo, mamy między innymi taką, że imieniny obchodzi Wananty, Maria, a także Jacław. O, takie ciekawe imiona, no ale wszystkim im składamy najserdeczniejsze życzenia. Tutaj na Placu Zamkowym, jak jechałam do Państwa, to oprócz tego, że chyba jeszcze się bardziej doziębiłam, bo klima była cały czas rozkręcona na maksa, to też przy okazji spotkałam na Placu Zamkowym pielgrzymów. Dzisiaj pielgrzymka, która wyrusza stąd na Jasną Górę. Później pewnie wrzucimy Państwu kilka relacji na naszych mediach społecznościowych. A kolejna ważna informacja jest taka, z kim dziś porozmawiamy podczas poranka wNet. Między innymi dr Krzysztof Winkler, analityk Warsaw Enterprise Institute. Pojawi się także dr Jacek Sariusz Wolski, wieloletni były eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. To dodatkowo porozmawiamy z Łukaszem Warzechą, a tematy od Bliskiego Wschodu, bo trwają te decydujące rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Cały czas w tym centrum uwagi znajduje się cieśnina Ormus. No i pytanie, jak ta sytuacja przełoży się na sytuację geopolityczną na świecie, ale też po prostu na naszą kieszeń, bo przecież jak Państwo tankujecie samochody, no to te ceny paliwa tak naprawdę ekstremalnie, można powiedzieć, szybują w górę już od 5 tygodni coraz bardziej. Pytanie, kiedy to się zatrzyma i czy w ogóle się zatrzyma, a to jest częściowo powiązane z cieśniną Ormus. Porozmawiamy także o przyszłości byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Czy może on zostać liderem na prawicy? To tutaj temat do Łukasza Warzechy. I drodzy Państwo, o godzinie 8:30 do studia Radia Wnet przyjedzie dr Artur Bartoszewicz, ekonomista, a później porozmawiamy jeszcze z Adamem Borowskim. To tak wygląda poranek Wnet, a już teraz mamy połączenie z pierwszym gościem, dr Krzysztof Winkler, jak już wspominałam, analityk WEI, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No dobrze, to zacznijmy w kilku słowach od ciśniny Ormus. Trwają te kluczowe rozmowy. Co jest dziś ich największą stawką?
1: Stawką w tej chwili jest otwarcie cieśniny Ormus bez żadnych dodatkowych warunków. W tym przypadku opłat, które miałyby trafiać najpierw do Iranu, ale w tej chwili mówi się też, że do Omanu. Sytuacja jest skomplikowana z tego powodu, że w Iranie w zasadzie rządzi w tej chwili gwardia rewolucyjna. Oficjalne władze, łącznie z prezydentem Pezeszkianem, ministrem spraw zagranicznych Arakcim i taka frakcja, można powiedzieć, umiarkowanych polityków irańskich, ma coraz mniej do powiedzenia. I gwardia rewolucyjna chce iść po prostu na maksymalne zwarcie. I oni upatrują szansę w przetrwaniu reżimu w tym, że zbliżają się wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych i zwiększenie presji na ceny paliwa w Stanach Zjednoczonych, być może podniesienie inflacji, pogorszenie warunków życia amerykańskich wyborców miałoby doprowadzić do tego, że Kongres, a przynajmniej jedna z jego izb, może zostać przejęta przez, no niestety już mocno komunizującą część Partii Demokratycznej, no co oczywiście otworzyłoby drogę do po pierwsze wewnętrznej presji na prezydenta Trumpa, a po drugie na zmniejszenie presji z kolei na Gwardię Rewolucyjną i Iran. Z takich głosów, które mówią, jak można sobie poradzić z tą sytuacją, ciekawą propozycję zgłosił były już wojskowy izraelski pułkownik Cohen, który twierdzi, że jedyną metodą wywarcia realnego wpływu na Gwardię Rewolucyjną, obok oczywiście uderzeń w infrastrukturę podwójnego zastosowania i degradacji dalej możliwości przeprowadzenia przez nią ataków, no jest po prostu rozpoczęcie polowania na najwyższych rangą urzędników tej formacji i stopniowo eliminowanie ich fizyczne. To, co
0: no właśnie, ale to tutaj panie doktorze dopytam, czy na ile ta eliminacja no, tych może najbardziej, nie wiem, charyzmatycznych przywódców, tutaj urzędników, o których pan mówi, faktycznie przekłada się na osłabienie takich formacji, bo pamiętamy i ze Strefy Gazy kwestię Hamasu, czy też libański Hezbollah, no i też pamiętamy te doniesienia, że jednak te struktury bardzo szybko się odbudowują i tam nie ma jakiejś takiej pustki, bo po po jednym liderze zaraz przychodzi, czy kreowany jest następny. Czy to jest takie realne działanie na prawdziwe osłabienie długofalowe, a być może nawet właśnie zniszczenie tego rodzaju ugrupowań, czy raczej tylko no, pewna taka kosmetyczna zmiana, a zaraz pojawia się kolejne?
1: To akurat miałoby wprowadzić zamieszanie w szeregach Gwardii Rewolucyjnej i spowodowanie, że ci ludzie będą swego rodzaju paranoi, będą się bardzo bać o swoje bezpieczeństwo, ograniczą poruszanie, kontakty i tak dalej. Natomiast oczywiście, tak jak pani redaktor zauważyła, to jest bardziej skomplikowane. Tutaj presja musi być prowadzona nie tylko personalnie na liderów, kolejnych liderów Gwardii Rewolucyjnej, ale też przede wszystkim na irański przemysł, na instalacje wojskowe, być może też na instalacje podwójnego zastosowania, czy infrastrukturę transportową i energetyczną. Blokady irańskich portów. Jedna z organizacji, która składa się z opozycjonistów irańskich, zauważyła, że od dłuższego czasu już w zasadzie ruch irańskich statków jest całkowicie wstrzymany. Znaczy te, które opuściły przed ponowną blokadą cieśniny Ormuz i portów irańskich, amerykańską, Iran, skupiają się na kotwicowiskach w zasadzie w całym rejonie Indo-Pacyfiku. Natomiast te, które są załadowane między innymi ropą, no to w rejonie wyspy Kark też na kotwicowiskach przebywają, bo nie są w stanie opuścić Zatoki Perskiej. Więc tutaj ta presja militarna i gospodarcza z wysoką inflacją, mówi się o 69% miesięcznie ta inflacja, ona rośnie. I też problemy zaopatrzeniowe, no to też powoduje, że no to zaplecze ekonomiczne czy gospodarcze wysiłku wojennego Gwardii Rewolucyjnej po prostu słabnie. A z drugiej strony ewentualna pomoc, która mogłaby wzmocnić Gwardię Rewolucyjną, czy pomóc ze strony Rosji, Chin w zasadzie nie przychodzi. Więc to powoduje, że te działania po prostu przynoszą efekt. I tak jak stwierdził sekretarz stanu Marco Rubio, bardzo często mimo oficjalnej takiej buńczucznej retoryki, że my nie rozmawiamy, nie będziemy prowadzić negocjacji z Amerykanami, a w zasadzie wygrywamy, no okazuje się, że za kulisowymi kanałami jednak reżim irański chce rozmawiać, nawet jeśli przez pośredników w Katarze czy Omanie. No i być może właśnie te ostatnie informacje, że znowu jesteśmy na krawędzi, można powiedzieć, kolejnego porozumienia, to wcale nie muszą być dane podawane przez amerykańską administrację w sposób na wyrost czy fałszywy, tylko po prostu Iran no jest jednak pod presją i jego potencjał do prowadzenia dalszych działań wojennych jest po prostu degradowany cały czas. A z drugiej strony musimy pamiętać jeszcze o jednej bardzo istotnej rzeczy, o której się zapomina w naszej części Europy. W Stanach Zjednoczonych trwa w tej chwili kontrrewolucja trumpowska, można tak powiedzieć. I środowiska liberalno-lewicowe bardzo mocno starają się tej kontrrewolucji przeszkadzać. Również w tym, że bardzo często media liberalno-lewicowe podają informacje niekorzystne dla administracji. Niekoniecznie, czy one są prawdziwe, czy one są naciągane, czy one są w jakiś sposób agregowane. Chodzi o to, żeby utrudnić życie tej administracji.
0: No właśnie, a czy
1: prostu to działa.
0: Ponieważ to działa, czy tak?
1: Działa. Tak, działa na korzyść właśnie sił liberalno-lewicowych, które po prostu tracą władzę w tej chwili w Stanach Zjednoczonych.
0: One tracą władzę, część analityków wskazuje już, że tracą tak naprawdę władzę od kilku lat i też to ponowne zwycięstwo Donalda Trumpa jest pokłosiem właśnie tego,
1: tak,
0: że ta myśl jakby liberalna tam się wyczerpała, ale chciałam jeszcze tylko dopytać o jedną rzecz. Ten nasilający się kryzys migracyjny, który my teraz obserwujemy w Europie, żeby trochę może połączyć ze Stanami Zjednoczonymi, bo dzisiaj Komisja Europejska zapowiada no, zaostrzenie takiej retoryki, też zmianę przepisów dotyczących właśnie imigrantów, a czy my możemy się czegoś nauczyć od Stanów Zjednoczonych?
1: Oczywiście, że tak. No, jest to element niestety tej wojny kulturowej, która trwa w tej chwili na szeroko pojętym zachodzie, dlatego że w zasadzie bez specjalnej zmiany prawa, w momencie kiedy władze zostały objęte w Stanach Zjednoczonych przez administrację Donalda Trumpa, mniej więcej między lutym, czy w zasadzie końcem stycznia, a czerwcem 25 roku ograniczono nielegalną migrację do Stanów Zjednoczonych dosłownie zero. I w tej chwili, jeżeli nawet pojawiają się pojedyncze przypadki nielegalnego przekroczenia granicy, to one są wyjątkiem. Zastosowano po prostu te przepisy, które są, tak jak one zostały napisane, zgodnie z ich duchem. I myślę, że gdyby Europa robiła dokładnie tą samą politykę, czyli nie otwierano granic, nie poddawano się presji różnych szantaży i płacono pieniądze tylko po to, żeby mieć spokój i nie stosowano właśnie tej antyzachodniej ideologii, której no, można powiedzieć takim przykładem wręcz sztandarowym jest

0: no, wręcz wroga co do państw zachodnich. To jest niestety prawda, to co stwierdził Marco Rubio między innymi.
1: To jest niestety prawda, no i też te obrazki, które obiegają świat, cena energii, którą Europejczycy płacą na co dzień i którą my odczuwamy, no ona jakby brutalnie nakazuje w tej prawdzie stanąć, ale czy decydenci czy elity faktycznie też czują tak samo, bo może dla nich to nie są tak wysokie ceny, albo dla nich to nie jest taki problem, bo nie do końca dotyka ich i ich bliskich.
0: Dla nich nie jest, ponieważ to jest element właśnie realizacji ich ideologicznych celów, które sobie założyli. Natomiast no, jedynym rozwiązaniem będzie w tym momencie w optymalnym scenariuszu wariant amerykański, to znaczy odsunięcie od władzy tych środowisk w czasie wyborów i potem stopniowa degradacja ich źródeł finansowania i po prostu czyszczenie między innymi szkół wyższych, zwłaszcza uniwersytetów w zakresie właśnie tej, można powiedzieć, czerwonej profesury, która degraduje po prostu szkolnictwo wyższe w Europie Zachodniej w tej chwili. To, co się stopniowo dzieje w Stanach Zjednoczonych teraz. No ale niestety możemy też spodziewać się tego, że te środowiska będą na tyle mocno i do końca bronić swojej pozycji, że możemy być świadkami również gwałtownych zmian władzy w rodzaju różnego rodzaju zamieszek czy swego rodzaju rewolucji, czymś w rodzaju tego, co Peter Turchin określał po prostu nad produkcją elit i też tego, co powoduje, że ludzie już widać, że zaczynają mieć dosyć tego, że we własnym kraju są traktowani jako obywatele drugiej kategorii. I to też może wywołać frustrację i po prostu fizyczną reakcję, to znaczy tego, że no, społeczeństwo zachodnie wezmą sprawy w swoje ręce, a to nigdy się dobrze nie kończy, bo to zawsze kończy się wybuchem przemocy.
1: Powiedział dr Krzysztof Winkler, analityk Warsaw Enterprise Institute. Bardzo serdecznie dziękuję panu za komentarz.
0: Dziękuję.
1: Pozdrawiamy, drodzy państwo, 7:25, poranek wnet trwa, za kilka chwil porozmawiamy z Łukaszem Warzechą, a potem pojawi się Studio Szanghaj, czyli Andrzej Zawadzki, Liang. Druga godzina to dr Jacek Sariusz-Wolski, później dr Artur Bartoszewicz i Adam Borowski i to będą już goście w studio, przynajmniej tych dwóch ostatnich, a dr Jacek Sariusz-Wolski będzie z nami na łączeniu wideo, ale zanim te wszystkie rozmowy, to jeszcze muzycznie Three Doors Down pod numerem 1. Posłuchajmy.

0: I tak, drodzy Państwo, punktualnie godzina 7.30, czyli półmetek pierwszej godziny Poranka Wnet za nami, ale przed nami jeszcze dużo ciekawych rozmów, a jedna z nich to rozmowa z redaktorem Łukaszem Warzechą, to dziennikarz, publicysta, między innymi Do Rzeczy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: No dobrze, to teraz przejdźmy trochę do polskiej polityki. Zacznijmy od rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Wczoraj były premier powiedział, te słowa zostały odebrane przez część środowiska związanego z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, jako nawet groźby pod jego adresem. Powiedział, że zna wiele, nie wiem czy to nazwać tajemnic, czy może podać przykłady na to, że te główne decyzje w Prawie i Sprawiedliwości zapadały zawsze za zgodą właśnie Jarosława Kaczyńskiego. No tylko pytanie, jak te słowa interpretować, bo chyba każdy, kto chociaż odrobinę polityką się interesował, no miał tego świadomość, że raczej PiS należy do bardziej takich hermetycznej grupy i raczej te wszystkie ważne decyzje no, były przepuszczane przez decydentów.
1: Może nie tyle hermetycznej, co hierarchicznej, a nawet ja bym powiedział centralistycznej. I oczywiste jest, że najważniejsze decyzje musiały zapadać w porozumieniu i przy akceptacji pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast to, co teraz obserwujemy z obu stron, bo to pani wspomniała o tym, co powiedział pan Mateusz Morawiecki, no ale przecież pan Jarosław Kaczyński i jego z kolei sojusznicy wskazują na sprawy, w których rzekomo odpowiedzialność miała spoczywać tylko na panu Mateuszu Morawieckim, czy też miał on te decyzje podejmować sam. Najgłośniejsza taka wypowiedź to ta pana Jacka Kurskiego w telewizji Republika, który sugerował, że pan Mateusz Morawiecki jakoś sam z siebie na mocy własnej decyzji skonstruował listę kamieni milowych i celów Krajowego Planu Odbudowy i że tą listą został zaskoczony pan Jarosław Kaczyński, co oczywiście również trudno uwierzyć, jakkolwiek prawdą jest, że ta lista została dostarczona członkom rządu w ostatniej dosłownie chwili z kancelarii premiera, o czym ja zresztą już bardzo dawno temu pisałem. Natomiast to ten festiwal wzajemnych oskarżeń nawet mnie trochę zaskakuje. I to nie dlatego, że to się nie dzieje w polityce, to jest czymś dziwnym, to się zdarzało. Natomiast zaskakuje mnie trochę jednak poziom tej zajadłości, który pokazuje, jak bardzo w PiS-ie było już źle. Mhm. I tutaj można postawić też pytanie o to, co się stanie ewentualnie po wyborach. To znaczy, jeżeli ktoś sobie wyobraża, że wszystko można później skreślić i takie słowa wzajemne oskarżenia nie mają znaczenia, to jednak się myli. Oczywiście w polityce bardzo wiele razy bywało tak, że się odkładało urazy gdzieś tam na bok i szło się wspólnie, jeżeli taki był interes, no bo to właśnie jest polityka, ale wskazuje na jedną ważną rzecz. Żeby wspólnie rządzić, trzeba mieć do siebie pewien podstawowy poziom zaufania. Bez tego się po prostu nie da. Albo te rządy wspólne będą bardzo krótkie. To, co się w tej chwili dzieje, moim zdaniem podkopuje ten kluczowy, taki najbardziej podstawowy zasób zaufania pomiędzy tymi środowiskami. I dlatego uważam, że tutaj z późniejszym ewentualnym wejściem w jakiś sojusz może już być problem.
0: No właśnie, bo obserwujemy taką klasyczną walkę o przywództwo, ale też właśnie biorąc pod uwagę no jednak niezbyt już mocną pozycję Prawa i Sprawiedliwości, to ona jest na tyle ostra, że może zaskakiwać. Pytanie w takim razie, kto może wyjść z niej zwycięsko i czy faktycznie były premier no, ma szansę stać się tym nowym liderem na prawicy?
1: Mieliśmy dwa sondaże głośne, chociaż tych sondaży już uwzględniających pana Morawieckiego i jego, no właściwie chyba trzeba tak powiedzieć, ugrupowanie było więcej. Natomiast ten ostatni, najnowszy sondaż, no on pokazuje sytuację zasadniczo inną niż poprzedni. Bo poprzedni wskazywał, że grupa wyborców Prawa i Sprawiedliwości podzieliła się chyba z tego, co pamiętam, nie porówno, ale sporą jej część odebrało właśnie to środowisko pana Morawieckiego i widać było, że to jest jeden zasób. Ten jeden zasób, który tam wynosi powiedzmy około 26 czy 27 Procent podzielił się na dwie części. Natomiast najnowszy sondaż, bodajże z wczoraj, pokazuje już coś innego. Czyli pokazuje, że Prawu i Sprawiedliwości pozostała niemal w całości ta grupa wyborców, a ugrupowanie czy środowisko pana Morawieckiego nawet nie przekraczało progu wyborczego. To jest jednak zasadnicza różnica pomiędzy poparciem na poziomie 7-8%, a poparciem na poziomie 3-4%. Więc chyba trzeba jednak poczekać na więcej sondaży i na jakąś stabilizację. Trzeba też pamiętać, że bardzo często pojawia się w badaniach opinii publicznej efekt świeżości. Bardzo dużo ugrupowań przez to przeszło, które najpierw zyskiwały poparcie na poziomie nawet kilkunastu procent, po czym kiedy to się stabilizowało i urealniało, czyli po paru miesiącach, to poparcie spadało do poziomu paru procent, a potem nawet czasem znikało kompletnie. Zatem nie wiemy, jak to będzie ostatecznie wyglądało, ale widzę tutaj strategię pana Morawieckiego. Ona jest bardzo wyraźnie widoczna. Jeżeli byśmy spojrzeli z większego dystansu, to co zobaczymy? Zobaczymy Prawo i Sprawiedliwość, które jest strukturą bardzo skostniałą i nie było w stanie wygenerować z siebie od 2023 roku żadnego nowego pomysłu, żadnego przesłania, nie było w stanie się mocno zreformować wewnętrznie i właściwie nadal tak jest w tej chwili. PiS jest skupiony przede wszystkim na atakowaniu pana Morawieckiego, natomiast nadal nic nie słyszymy o jakiejkolwiek sensownej, nowej, świeżej propozycji dla wyborców. Z kolei pan Morawiecki, którego, żeby było jasne, ja nie uważam za osobę z dobrymi pomysłami dla Polski, ale on jakieś pomysły ma i on jest takim trochę czarodziejem marketingowym. On bardzo potrafi robić wrażenie, że jest pełen nowych idei, że jest całkowicie otwarty. No, na tej zasadzie zresztą skupił różnych ludzi na tym swoim grillu. Tam bardzo szerokie było grono osób zaproszonych. Nie tylko mówię o tych, którzy brali udział w panelach, ale też tych, którzy po prostu zostali zaproszeni na wydarzenie. Więc on idzie tym tropem. On chce pokazać teraz, że jest tym lepszym PiS-em i chyba tutaj bardzo symboliczna była okładka Gazety Wyborczej z weekendu, która puszcza oko do pana Mateusza Morawieckiego, pytając w okładkowym tekście, wreszcie nowoczesna prawica czy PiS w przebraniu? No to jest trochę tak, jakby tam z ulicy Czerskiej puszczano właśnie to oko do pana Morawieckiego, mówiąc, no postaraj się, Mateusz, postaraj się, to może będziesz taką, w cudzysłowie, prawicą, którą my jesteśmy gotowi zaakceptować.
0: No właśnie, czy takie samo oko do Mateusza Morawieckiego puszcza Sławomir Bentzen albo Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji?
1: Nie widzę czegoś takiego, wręcz przeciwnie. Komentarze, jeżeli w ogóle się zdarzały, to one dotyczyły ze strony tych polityków, one dotyczyły samej sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. I bardzo trudno byłoby chyba tym ludziom powiedzieć własnym wyborcom, że pan Mateusz Morawiecki to jest osoba, z którą warto nawiązywać jakieś bliższe polityczne relacje. Ja pamiętam taką wypowiedź pana Sławomira Mentzena, z którą właściwie się zgadzam, że pan Mateusz Morawiecki to jest jedna z niewielu osób w PiS, z którym się da rozmawiać, w tym sensie, że on ma jakieś merytoryczne podstawy, podbudowę, że z nim da się prowadzić normalną dyskusję, no ale to nie znaczy, że da się z nim współpracować, czy tym bardziej budować jakiś wspólny koncept polityczny. Przecież trzeba pamiętać, że wszystko to, właściwie tak, nawet nie prawie wszystko, dokładnie wszystko to, co Konfederacja krytykowała w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, miało twarz pana Mateusza Morawieckiego. Polityka covidowa, kiedy on teraz, przepraszam, u pana Bogdana Rymanowskiego mówi, że bohatersko stawiał opór panu Kaczyńskiemu, który chciał przymusowo wyszczepić wszystkich Polaków, no to naprawdę wygląda już dosyć pociesznie. No więc polityka covidowa, polityka wobec Ukrainy, bardzo ważna rzecz z punktu widzenia zwłaszcza Nowej Nadziei, partii pana Mentzena, czyli polityka wobec przedsiębiorców, czyli kwestia Polskiego Ładu. No za tym wszystkim stał pan Mateusz Morawiecki. Więc teraz stwierdzenie, że z nim właśnie warto by było cokolwiek układać ze strony któregoś z liderów Konfederacji, myślę, że byłoby bardzo trudne do przełknięcia dla ich elektora.
0: To jeszcze w kilku słowach powiedzmy o premierze Donaldzie Tusku i o tym, jak na tej całej sytuacji albo ile na tej całej sytuacji zyskuje obecny rząd, no biorąc pod uwagę turbulencje tak naprawdę wszędzie, od służby zdrowia po, prawda, gospodarkę, po ceny paliw, o których teraz bardzo głośno, na ile ten konflikt wewnątrz PiSu może im pomagać odwracać uwagę od rzeczy ważnych dla nas wszystkich.
1: No to jest dosyć oczywiste. Dla pana Donalda Tuska jest to sytuacja wręcz wymarzona. Pani tutaj wskazała na kilka problemów, ale ja bym jeszcze do tego dorzucił ten najnowszy, czyli kwestię obawy związanej z poziomem bezpieczeństwa zewnętrznego. Mam na myśli tę sytuację ze spadającą rakietą na Lubelszczyźnie, kompletnie nieudany, niedziałający właściwie system alarmowy, kwestie RCB generującego jakieś zupełnie absurdalne alarmy i ostrzeżenia i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest bardzo poważny problem, zwłaszcza, że spora część Polaków, jak się okazuje, ma jakąś obawę przed konfliktem zbrojnym. No i tak, oczywiście, że konflikt w PiS powoduje, że w jakimś stopniu zwolnieni są politycy rządzącej koalicji z odpowiedzialności za te wszystkie sprawy. Ja widziałem taką scenę, która mnie dosyć rozbawiła chyba to było w Radiu Tok FM, nie jestem pewien, nieważne, rozmawiała z panem Radosławem Sikorskim, Dominika Wielowiejska. I pani Wielowiejska przytoczyła taką hipotezę, która krąży w różnych miejscach, że tak naprawdę pan Morawiecki działa tu niejako na zlecenie pana Donalda Tuska. Czyli że rozbija PiS na zlecenie pana Donalda Tuska, na co bardzo uchachany pan Sikorski mówi, to znaczy, że nasz plan świetnie idzie. No to pani Wielowiejska mówi, ale to pan potwierdza, że to jest wasz plan. Na co znów bardzo uchachany pan Sikorski mówi, pani rozumie, że nie mogę tego potwierdzić, ha, ha, ha. No więc oni mają ubaw, oni się tym bawią, oni się cieszą, że to się dzieje. Będą podsycali pewnie, ale nawet nie muszą tego robić, bo ten Korczyn i tak ma wielką intensywność, ale pewnie będą podsycali, jak będą mieli okazję, te wzajemne niesnaski, im po prostu w to graj. No tylko, że jeżeli się środowisko polityczne rozstaje w takich okolicznościach, to właściwie zawsze temu towarzyszą jakieś nieporozumienia i publiczne pranie brudów. Tego się nie da uniknąć. W tego typu sytuacji nie jest to pierwsza taka sytuacja w Polsce. No tylko, że tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, tutaj jednak intensywność tego konfliktu trochę mnie zaskoczyła.
0: To jeszcze na zakończenie, bo mamy 2 minuty, a faktycznie no, wspomniał pan o, no, chyba jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, no, kluczowym temacie, ta rakieta, która spadła na nasze terytorium. To, że niestety potwierdziły się te niepokojące dane dotyczące tego, w jaki sposób chronimy nasze niebo, ale to jak potem ta sytuacja została zagospodarowana i medialnie, i właśnie w takim przekazie do obywateli, jak pan to ocenia?
1: Myślę, że nie nastąpiło nic uspokajającego. Ten system, mam na myśli system ostrzegania, koordynację alertów RCB z innymi sposobami ostrzegania, on działa źle od dawna. To nie jest jakaś nowość. Jeżeli ludzie kpią z tego, jakie informacje przychodzą za pomocą alertów RCB, a są to głównie informacje pogodowe i to na ogół się niesprawdzające, to przecież to nie jest tak, że pan Kierwiński skonfigurował sposób działania RCB. RCB tak działa od dobrych paru lat. To jest jeszcze kwestia rządów Prawa i Sprawiedliwości, tylko że obecny rząd nic z tym nie zrobił, a sytuacja, kontekst się zmieniły.
0: Zmieniła, tak.
1: I jednak należałoby tutaj zacząć na serio myśleć o tym, żeby ten system radykalnie zreformować. Kwestia schronów, miejsc schronienia, kwestia dyletanctwa technologicznego tej władzy, wysyłanie za pomocą SMS-a linku, no to jest naprawdę kompletnie niepoważne.
0: Powiedział pan redaktor Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta, między innymi do rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Bardzo panu dziękuję za komentarz.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i pięknego dnia, choć chyba bardzo gorącego, tak się zapowiada.
0: Tak jest, tak się zapowiada, przynajmniej z perspektywy Warszawy, Placu Zamkowego. No ale dobrze, no lato, więc może korzystajmy, drodzy państwo.
1: W Krakowie też tak samo, mogę powiedzieć.
0: W Krakowie tak samo. To pozdrawiamy w takim razie wszystkich słuchaczy, pozdrawiamy pana redaktora z Krakowa. No ale żniwa są, więc teraz już chyba ten czas, że to słońce jest bardzo przydatne. Wcześniej czekaliśmy na deszcz, a teraz trzymajmy kciuki, bo chociaż przy tych cenach na skupach, to nie wiem, czy tak należy te kciuki trzymać, ale tak, zawsze lepsze coś niż nic, więc słońce nam się przyda. 7:45, drodzy Państwo, poranek wnet trwa, a my za kilka chwil przeniesiemy się do Szanghaju, czyli czas na studio Szanghaj, ale to za momencik.
2: Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
2: Studio Szanghaj.
0: Studio Szanghaj, drodzy Państwo, pan Andrzej Zawadzki-Liang. Państwo nie słyszeliście tych rozmów przed momentem, ale pytał się, ile stopni. Ja myślałam, że może 28, 30, ale tutaj Tomasz Rosłon, który realizuje Poranek Wnet, mówi, że nawet 35 stopni Celsjusza dzisiaj w Polsce, a gospodarz studia Szanghaj mówi, że przynajmniej pogodę mamy podobną, ale z jedną drobną różnicą, tam jest dużo większa wilgotność powietrza, więc też te upały są inaczej odczuwane. Czy to jest prawda? Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam. Tak, właśnie... To jest właśnie to, co... Temperatura mi już specjalnie nie przeszkadza, przyzwyczaiłem się, ale ta wilgotność, która sięga 70-80, a jak przychodzi jeszcze deszcz, to jest 90 stopni, to jest po prostu sauna.
0: No właśnie, bo to zupełnie inaczej nasz organizm to odczuwa, tym bardziej może taki nieprzystosowany w 100%, czyli taki organizm, który z innej części świata tam przyjechał. A nie będę tutaj pytała o prywatne rzeczy, ale rozumiem, że pan też w Szanghaju się pan nie urodził, prawda?
5: Tak, dokładnie.
0: Tak jest. No dobrze, no to teraz przejdźmy już do tematów, bo tych tematów przygotował pan sporo. W takim razie ja już oddaję głos do gospodarza studia Szanghaj.
5: Tak, proszę państwa, ja może wiem, że dzisiaj mamy takie ciężkie tematy w Radio Wnet, ale ja chciałem trochę luźniejsze, ale też jest mniej ważne, szczególnie z punktu widzenia, co się narobiło w chińskim internecie z tego powodu. A mianowicie chcę przedstawić takie tło sporu, jakie Louis Vuitton, znany przecież wszędzie i na świecie, i w Chinach wytoczył o znak handlowy. I to sądzę, że też warto, żeby spojrzeli na to i przedsiębiorcy, których chcą tutaj zaistnieć. W dodatku okazało się, że wygrana tej francuskiej luksusowej marki w sprawie o naruszenie znaku towarowego przeciwko właśnie chińskiej sieci herbaciarni Moly Tea wywołała ostrą debatę publiczną w Chinach na temat tego, w jakim stopniu zagraniczna marka powinna mieć prawo do wyłącznych do uprawnień, do motywów zakorzenionych we wspólnych tradycjach kulturowych. O co w tym wszystkim chodzi? Otóż flagowa marka Louis Vuitton pozwała Moly Tea w Suzhou, w mieście tutaj na wschodzie kraju, jest to 100 km od Szanghaju, twierdząc, że logo chińskiej sieci, tej herbaciarni, w kształcie kwiatu jest zbyt podobne do wzoru monogramu Louis Vuitton. Zgodnie z orzeczeniem sądu w pierwszej instancji, sądu ludowego jak zwykle, on orzekł, że kwestionowane logo Moly Tea jest zasadniczo podobne do znaku towarowego Louis Vuitton pod względem stylu, układu elementów i linii. No i oczywiście to też i w prasie zagranicznej zauważyłem, pojawiło się, sąd nakazał Moly Tea oczywiście zaprzestania naruszenia, publiczne przeprosiny i zapłatę 10,3 miliona RMB, co się przekłada na polskie 5,7 milionów złotych. Wcale nie mało. Odszkodowanie oczywiście dla LV. Oczywiście natychmiast założyciel Moly Tea poinformował jednak, że chińskie media, że firma natychmiast złoży apelację. Mimo to wywołało to wszystko bardzo gorącą dyskusję w internecie. Kontrowersje wykroczyły poza kwestię podobieństwa obu logotypów, stawiając głębsze pytania o to, czy wspólne wzory dekoracyjne mogą zostać zmonopolizowane na mocy prawa znaków towarowych i gdzie sądy powinny wyznaczyć granice między legalną ochroną marki a prywatyzacją publicznych zasobów kulturowych. Centrum oporu stanowi nie całe logo Louis Vuitton, tylko jeden z czteropłatkowych elementów kwiatowych, który jest wykorzystany w Louis Vuitton wzorze. I który oczywiście pojawia się obok zazębiających inicjałów LV, LV i innych geometrycznych wzorów. Louis Vuitton stworzył ten monogram pod koniec XIX wieku, oczywiście częściowo jako element zabezpieczający je przed podrawianiem. Później oczywiście stał się to bardzo rozpoznawalną marką na jego produktach. W Chinach oczywiście Louis Vuitton zarejestrował to, nie tylko właśnie pełen wzór znaku handlowego, co jest też istotne w tej sprawie, ale jego poszczególne elementy, na które składa się ten znak towarowy. Firma natomiast Molitis, siedzibą w Shenzhen, również wykorzystała czteropłatkowy układ kwiatu, ale ona tylko kwiatek, jako swój główny symbol i oczywiście eksponując go wszędzie na szyldach, na kubkach, na torebkach i w ogóle wszędzie, gdzie się da. Sąd oczywiście w Szudzo orzekł, że chociaż produkt Louis Vuittona należą do segmentu premium i generalnie obsługują inną grupę klientów niż Molity, ale konsumenci mogą nadal zakładać, że sieć napojów nawiązała współpracę lub inną relację handlową z marką luksusową. To tak ładnie powiedziane, ale chińskie marki bardzo często, proszę Państwa, wchodzą w takie porozumienia z innymi produktami towarowymi, z innymi właśnie towarami, czy znanymi markami, które pozwalają im na częściowe wykorzystanie ich znaków, czy wspólne wykorzystanie znaków. Więc tutaj sąd to tak uzasadnił. Oczywiście to wszystko, te wszystkie uzasadnienia sądowe wywołało bardzo dużo dyskusji w internecie, jak wspomniałem. Zresztą podzieliło to również prawników i nie tylko internautów. I to w mediach społecznych, jak i oficjalne media. W tej sprawie, że sprawa jest właśnie ważna i że ja się nią też Państwu zajmuję i przedstawiam, jest to, że sam dziennik Renmin Rybao, czyli dziennik ludu, oficjalny organ KC Komunistycznej Partii Chin, również zajął się tą sprawą. I stwierdził, że firmy mają prawo do kreatywnej adaptacji publicznych zasobów kulturowych i przekształcania ich w zarejestrowane znaki towarowe, ale taka rejestracja nie powinna pozwalać im na pełną monopolizację lub prywatyzację podstawowego dobra kulturowego. Wezwał więc do zawężania ochrony znaków towarowych pochodzących ze wspólnych dóbr kulturowych. Czyli taki symetryzm po chińsku. Jestem teraz ciekaw, bo to odwołanie, w jakiej będzie w drugiej instancji właśnie orzeczenie, kiedy już tutaj dziennik sugeruje jednoznacznie. No, dalej firma, oczywiście Louis Vuitton twierdzi, że jego monogram został zainspirowany secesją, japonizmem, coś z japonistyki, gotycką sztuką heraldyczną. Natomiast przechodząc właśnie do tej sprawy, chińscy użytkownicy mediów społecznościowych porównują jednak ten czteropłatkowy, bo to dosłownie takie cztery płatki, element z tradycyjnym chińskim wzorem. To jest taki wzór kielicha, który został używany przez instrumencie, to jeszcze z dynastii Tang, czyli to było jakieś 1300-1400 lat temu. I w tej sprawie oczywiście nastąpiło, że ten monogram, to wszystko, to jest przecież chińskie dziedzictwo kulturowe. I nie może ono być wykorzystane do prawa i jak to do komercyjnego. W internecie pojawiły się hashtagi takie jak LV nikt cię nie wspiera albo LV gnębi naszych przodków za brak rejestracji znaków towarowych, co było rozpowszechnione w mediach społecznościowych wręcz powszechnie. Niektórzy konsumenci zareagowali zresztą, jak to w Chinach bywa, to też jest ciekawostka, oczywiście zwiększając zamówienia w Molity w geście solidarności. I popularne hasło, które było propagowane, wtedy w tym właśnie, wtedy w tym nastroju, to było takie, że Molly T. wprawdzie przegrała sprawę, ale zdobyła nasze serce. No, nie wszyscy jednak stanęli oczywiście po stronie Molly T., ale mniejszość twierdziła, że LV po prostu korzystało ze swoich praw, a postępowanie samej Molly T. sprawia, że jest to słaby argument w szerszym kontekście sporu o te właściwości kulturowe. I no tutaj dochodzimy też do jednej takiej sytuacji ważnej też dla przedsiębiorców wszystkich zagranicznych, którzy tutaj chcą działać i rejestrować znaki, że właśnie tu się pojawia zasada obowiązująca w chińskim prawie co do znaków: kto pierwszy, ten lepszy. Prawo o znakach towarowych nie chroni samego pochodzenia pomysłu, ale zdolność znaku do identyfikowania konkretnej marki. A monogram LV jest zarejestrowany w Chinach już od dziesięcioleci. No niestety, tutaj ale komentarze w internecie były bardzo gorące. Rzeczywiście tutaj przypuszczam, że jednak państwo trochę zadziałało, no bo na przykład emocje społeczne od ataku na markę LV, na firmę, przeniosły się na sąd ludowy w Shuzhou, gdzie komentarze w internecie oskarżyły go o faworyzowanie zagranicznej marki, a nawet o korupcję. Te twierdzenia mówią oczywiście jak najmniej o postępowaniu sądu, prawie, a więc o tym, jak szybko sprawa, ale o tym świadczy, jak szybko sprawa stała się w Chinach takim testem lojalności, patriotyzmu, gdzie tutaj właśnie się skupiła cała uwaga internautów. Stąd również i ta krytyka przeniosła się na organy ochrony własności intelektualnej. A mianowicie wielu internautów, komentatorów zadało konkretne pytanie, jak w ogóle wzór przypominający elementy chińskiego dziedzictwa został zatwierdzony do rejestracji jako znak towarowy. Niektórzy twierdzą, że mogą zaakceptować fakt, że LV zarejestrował swój monogram jako całość, jako ten złożony układ, który daje tą tożsamość marki. Ale odrzucają koncepcję, że pojedynczy, samodzielny element tego wzoru, sam czteropłatkowy ten właśnie kwiat, może być chroniony tak, jakby należał wyłącznie do LV. No, pojawiły się też również oczywiście takie wpisy, że domagające się unieważnienia znaku towarowego Louis Vuittona, co oczywiście jest całkowicie niemożliwe. Tak więc w tym momencie właśnie sytuacja już w zasadzie nie tylko, że wymknęła się spod kontroli emocji społecznych, nie tylko chińskie społeczeństwo odczucia kontramarka zagraniczna, ale skupiło się na dzielących internautów na dwa obozy. Jeden z nich argumentuje z prawnego punktu widzenia, że orzeczenie jest słuszne i Molly T. powinna być tego świadoma, a druga, że argumentuje z perspektywy kultury narodowej i nigdy nie powinna być przedmiotem prywatnej własności. Także każda ze stron oskarża drugą o ignorowanie prawa lub przyjęcia nadmiernie zachodniego podejścia, a wiadomo, że w internecie nikt niczego nie rozstrzygnie, również chińskim. Ale na szczęście chiński sąd już odstrzygnął, przynajmniej w pierwszej instancji.
0: Przynajmniej w pierwszej instancji. No i tak naprawdę mamy ostatnią minutę na pana korespondencję, więc może tylko króciutko. Ja zaczepię już nie znak towarowy i nie kwestię tak naprawdę jednego z hegemonów na rynku tej mody, jeżeli chodzi o te marki ekskluzywne, ale o kwestie geopolityczne Bliski Wschód i kwestia cieśniny Ormus i to, w jaki sposób Donald Trump stara się zadealować cały ten problem, jak on jest oceniany przez Chiny, co tutaj piszą, jak komentują główne chińskie media. Tylko musimy króciutko.
5: Tak, panie redaktor, tutaj naprawdę Chiny cały czas twierdzą o utrzymywaniu relacji oczywiście z Iranem. Krytykują oczywiście Stany Zjednoczone. I trzecia rzecz to podkreślają mocno, że zależy im na otwarciu ciśniny Ormus. Absolutnie, że to powinno być otwarte. No, a cała polityka Stanów Zjednoczonych to oczywiście jest krytykowana. Tutaj bardziej są krytykowane, natomiast w tej chwili wszystkie sankcje, co znów Trump wymyśla na temat jak tu Chinom znów coś tam przykręcić śruby.
0: Powiedział Andrzej Zawadzki-Liang, gospodarz studia Shanghai. Jak zawsze dziękuję za korespondencję.
5: Dziękuję bardzo również. Pozdrawiam.
0: I my także pozdrawiamy, drodzy Państwo, za kilka sekund, punktualnie godzina 8. Michał Trzyśniewski jest już w studiu, czyli za chwilkę wiadomości w Radiu Wnet, a zaraz po nich druga godzina poranka Wnet, wśród gości, między innymi dr Jacek Sariusz-Wolski, dr Artur Bartoszewicz i Adam Borowski, ale to druga godzina, a teraz czas na wiadomości.

0: Dzień dobry, co w wiadomościach? Pielgrzymi wyruszyli z placu zamkowego do Częstochowy. 82 lata temu Niemcy dokonali rzezi woli. Coraz większe upały. W Krakowie termometry pokażą 39 stopni w cieniu.
1: Wiadomości wnet.
0: Z placu Zamkowego wyruszyła warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna na Jasną Górę. Wśród pątników są głównie studenci warszawskich uczelni, ale nie brakuje również rodzin z dziećmi, uczniów i po prostu pielgrzymów. Chcemy coś przeżyć, mówią uczestnicy pielgrzymki.
2: 9 dni ta pielgrzymka trwa, także 9 dni długiego marszu. To będzie tak, że mamy parę kilometrów do przejścia, później przerwy. Półgodzinne, jedna godzinna przerwa obiadowa, no ale tak sumarycznie z tego, co się dowiedziałem, bo nie mam doświadczenia. Będziemy chodzić tak z 30 ponad kilometrów, w zależności od dnia. Nie chcę wrócić do Warszawy taki sam, wiesz, co mi chodzi. Chcę po prostu coś przeżyć w trakcie tej pielgrzymki, jakąś coś zrozumieć, nie wiem, jakąś przemianę przejść, bo to jest taki wyjątkowy czas.
3: Wakacje w Grecji zaplanowałam na wrzesień. Ale no, pielgrzymka to jest coś, o czym myślałam już przez 3 lata. To mi się wydaje po prostu taką rzeczą, powiedzmy, podstawową dla osób w moim wieku i w kościele. Też mi tak poleciła koleżanka, żeby nie mieć oczekiwań. No to w pokorze się jej słucham.
0: W warszawskiej akademickiej pielgrzymce bierze udział około 1000 osób. 82 lata temu, 5 dnia Powstania Warszawskiego, Niemcy rozpoczynają zagładę woli. Masowo rozstrzeliwują i palą żywcem mieszkańców. Ich celem jest zabicie jak największej liczby osób. Po masowych egzekucjach Polaków palą ich ciała. Z tego powodu nie jest znana dokładna liczba ofiar. Od 5 do 7 sierpnia zabijają około 50 tysięcy osób w tej dzielnicy. Była to największa jednostkowa eksterminacja Polaków w trakcie II wojny światowej. 5 dnia powstania batalion Zośka uwalnia 348 Żydów więzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Warszaw na tzw. gęsiówce. Tylko 89 z nich jest obywatelami polskimi. Pozostali pochodzą z różnych krajów Europy. Po uwolnieniu jeden z więźniów stawia resztę w dwuszeregu i melduje powstańcom. Batalion żydowski gotowy do boju. Na Ukrainie zginął polski wolontariusz Marek Rusek-Wolski, potwierdził MSZ. Od lat jeździł on z pomocą humanitarną dla mieszkańców wschodniej Ukrainy. Zginął od uderzenia rosyjskiego drona w obwodzie charkowskim podczas udzielania pomocy. Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz Radia Z, TVP i TVN24. Od dłuższego czasu zmagał się z nowotworem. Miał 69 lat. Pan prezydent nie musi się tłumaczyć. Tak jego rzecznik Rafał Leśkiewicz odpowiedział na pytanie, dlaczego Karol Nawrocki zastosował akt łaski wobec gniazdowego Legii Warszawa Piotra Staruchowicza. Sąd orzekł wobec Starucha 2-letni zakaz stadionowy za kierowanie dopingiem z ogrodzenia na meczu w Lublinie z motorem.
4: Ta decyzja według pana prezydenta była niesprawiedliwa i pan prezydent podjął taką, a nie inną decyzję, stosując akt łaski, bo miał do tego prawo.
5: A co wyróżnia tę sprawę spośród innych? Bo wspomniał pan o tym, że 7 ułaskawień.
4: Siedem, tak, to jest 7.
5: To jest szczególna sprawa zasługująca na to, żeby prezydent się nad nią pochylił i dlaczego?
4: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
0: W grudniu zeszłego roku Staruch dozwonił się do prezydenta Nawrockiego, gdy ten był gościem kanału Zero i zapytał go tu, cytat, czy święty Mikołaj przyniesie mu ułaskawienie w tym roku. O akt łaski wobec gniazdowego Legii był pytany na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: To jest jedna z rzeczy, z którą muszę się z rzecznikiem pana prezydenta zgodzić. Tak, ułaskawienia to jest jedna z nielicznych takich wyłącznych prerogatyw pana prezydenta. Większość pozostałych prerogatyw wymagają kontrasygnaty. Patrząc na to, że ta osoba była wcześniej, miała problemy z prawem, były tam kwestie rozboju i tak dalej, no to i znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw.
0: Prezydent ułaskawił w tym tygodniu także Adama Borowskiego i Piotra Pytela. Do tej pory zastosował prawo łaski wobec 7 osób. Borowski będzie gościem Jaśminy Nowak po godzinie 8.30.
1: Prognoza pogody.
0: Dzisiaj będzie nawet upalniej niż wczoraj. W Warszawie do 38 stopni w cieniu, w Krakowie do 39, we Wrocławiu i w Białymstoku do 37.
7: Wiadomości sportowe.
8: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Dobre wieści z Toronto, tenisowy turniej WTA 1000 w Kanadzie. Iga Świątek. Dobre i złe, ale zacznijmy od tej dobrej. Iga Świątek w drugiej rundzie pokonała Sarę Bejlek 6-0 i 6-3. Awans do trzeciej rundy w pierwszym secie był prosty. W drugim nieco się skomplikował. Czeszka na początku grała ofensywnie, ale popełniała błędy, proste błędy. Psuła uderzenia. Iga miała świetne odpowiedzi. Polka grała agresywnie, pewnie. Stąd wygrana bez straty gema. W drugim secie nasza zawodniczka prowadziła już 3-0, ale Bejlek od szóstego gema zaczęła odrabiać straty. Iga zaczęła grać bardziej nerwowo, popełniała błędy. Gemy trwały długo, no ale ostatecznie mistrzyni sześciu wielkich szlemów wytrzymała nerwy i przeszła na tryb turbo. Iga Turbo dzięki temu wygrała do trzech. Świątek czeka teraz na rywalkę w rundzie numer 3. Będzie nią Donna Vekic lub Wiktoria Golubicz, zwycięzczyni tego meczu. Z kolei ta zła wiadomość to to, że z tego samego turnieju została wyeliminowana Maja Chwalińska. Finalistka Roland Garros przegrała w Toronto z Taylą Gibson. Australijka zwyciężyła w dwóch setach 7-5 i 6-1. Dziś o godzinie 19 Magdalena Fręg zagra z Jessica Pegulą, a o 20.30 Magda Linet zmierzy się z Iwą Jowicz. Gianni Infantino, a więc prezydent FIFA, zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Światowej Federacji w Rabacie. To odpowiedź na chęć wycofania się kolejnych federacji ze struktur Światowej Federacji Piłkarskiej. Mówiliśmy o tym chwilę wczoraj, ale jakie są kolejne wieści? Trzy federacje oficjalnie wycofały się już z udzielonego, wycofały udzielone wcześniej poparcie dla kolejnej kadencji Infantino. To Szwecja, i Serbia. Polski Związek Piłki Nożnej na razie nie podjął żadnego oficjalnego stanowiska i jak powiedział Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN, nie planujemy zwołania nadzwyczajnego posiedzenia zarządu w sprawie Gianniego Infantino, jak zrobiły to trzy inne federacje. Jakiś czas temu 200 federacji zadeklarowało poparcie dla obecnego prezydenta FIFA w nadchodzących wyborach. PZPN jest w gronie tych federacji. Deklaracja została wypracowana kolegialnie. W związku z tym ewentualna zmiana stanowiska powinna być uzgodniona taką samą drogą. Nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jak powiem, że wsparcia udzieliliśmy również prezesowi Aleksandrowi Czeferinowi w walce o reelekcję w UEFA, mówi Łukasz Wachowski, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Sprawa jest dynamiczna i rozwojowa. Gianni Infantino stworzył mundial wielki, rozbudowany, no, zakończony zwycięstwem Hiszpanii, ale w międzyczasie wiele federacji, no, kibiców, także dziennikarzy mówiło o tym, iż jest za długo, zbyt intensywnie i po prostu polityka miesza się do sportu, do piłki nożnej, czego nie powinno mieć absolutnie miejsca. Będziemy Państwa informowali, jakie będą dalsze losy Gianniego Infantino. O sporcie za godzinę, także o decyzjach Światowej Federacji Siatkówki w sprawie uczestnictwa Rosji w kolejnej edycji Ligi Narodów, tej za rok. A na lotnisku Okęcie wczoraj przywitaliśmy naszych wspaniałych mistrzów właśnie Ligi Narodów. Polscy siatkarze zwyciężyli w ten drugi raz zresztą z rzędu. Wspaniały sukces polskiej siatkówki. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Sebastian Dąbrowski.
17: You must remember this.
14: Nazywam się Gabriela Potrac.
15: A ja Jerzy Głuszyk i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
14: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19.
17: As time goes by.
18: To była autopromocja.
19: Tak, drodzy Państwo, poranek w Radiu Wnet trwa, na zegarach godzina 8:11, a my już za momencik rozpoczynamy drugą godzinę poranka Wnet i za chwilę połączyłem się z doktorem Jackiem Sariuszem Wolskim. Tutaj porozmawiamy o kryzysie migracyjnym w Unii Europejskiej, później doktor Artur Bartoszewicz, a na koniec Adam Borowski. To jeszcze trzech gości w drugim poranku w radiu, w drugiej godzinie poranka w Radiu Wnet, a my, drodzy Państwo, jeszcze rozpocznijmy muzycznie, spoglądam na naszą listę. Sorry Boys i Warszawa czeka.

0: Wywiad Wnet.
1: 8:15, drodzy Państwo, gościem Wywiadu Wnet jest dr Jacek Sariusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego do spraw polityki zagranicznej, także Unii Europejskiej, poseł, były wieloletni eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: No dobrze, panie ministrze, przed nami bardzo ważny temat za sprawą Ceuty. No ponownie można powiedzieć, że kryzys migracyjny jest tematem numer jeden z perspektywy Unii Europejskiej. No i zapowiadane są duże zmiany, czy też nawet zmiany przepisów przez Komisję Europejską. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia to, co wydarzyło się w Ceucie, no ale nie tylko obecny kryzys migracyjny w Unii Europejskiej i to, w jaki sposób Unia próbuje sobie z nim poradzić.
2: No wiesz, ja nie spodziewam się wielkich zmian. Po drugie, no te obrazki tej masy ludzkiej, która się wlała do eksklawy Ceuty, dopiero te obrazki sprawiły, że klasa polityczna europejska zaczęła o tym mówić w kategoriach inwazji. Dopiero teraz to się stało elementem języka, przedtem było jak gdyby terminem zakazanym. Także tyle dobrego w tej złej sytuacji, że to unaoczniło tym, którzy uważali dotąd, że to jest sytuacja, którą można opanować. Okazało się, że jej nie można opanować, chociaż ona na dzisiaj jest rozwiązana. Natomiast to osłania zasadniczy problem Unii Europejskiej z imigracją. Mianowicie polityka migracyjna Unii jest chora, jest dysfunkcjonalna, jest nielogiczna, a to z tego powodu, że kto inny decyduje, a kto inny ponosi konsekwencje. Mhm. Decydują o regularyzacji przy otwieraniu granic dla imigrantów, legalnych, nielegalnych, zostawmy to na razie na boku, bo nielegalnie bardzo łatwo, jak przypadek Hiszpanii pokazuje, stają się w kategoriach milionami czy milionów legalnymi, a konsekwencje ponoszą ci, do których oni mogą dotrzeć. Czyli polityka kiedyś Angeli Merkel, zaproszenia, bo tak przecież było, imigrantów, nie wchodząc w szczegóły i genezę, i teraz polityka regularyzacji, co jest nazwą na tak naprawdę zaproszenie imigrantów do Hiszpanii, skoro się pół miliona czy milion tych nielegalnych przybyszów wynagradza za to, że nielegalnie wjechali prawem pobytu, tak zwanej rezydencji, co stwarza oczywiście tak zwany pull factor, czyli czynnik zasysania, można by powiedzieć, odczytany, zresztą to potwierdzają już fakty, jako zaproszenie. Ci młodzi ludzie z Maroka i nie tylko, oni twierdzili, że oni są zaproszeni, oni się czują zaproszeni, ponieważ tak odczytali różnego rodzaju sygnały z internetu, jak i werdykt sądu hiszpańskiego, który powiedział, że kogoś, kto przypływa, nie można wydalić. Także zostawiając sprawę Ceuty, która odegrała swoją rolę takiego dzwonka alarmowego, pobudki dla tych, którzy dotąd nie zdawali sobie sprawy z powagi sytuacji, unaocznia właśnie to pęknięcie polityki migracyjnej. Kto inny może, bo takie są kompetencje państwo typu Hiszpania czy kiedyś Niemcy, zaprosić, a potem to zjawisko się rozlewa w myśl jednej z polityk unijnych, czyli Schengen, bo nie mogą bez kontroli się przedostać gdzie indziej, albo drugiej z polityk unijnych, czyli relokacji, bo można będzie potem powiedzieć, rozsmarujmy równo to zjawisko niefortunne po wszystkich krajach i obdarzmy inne kraje tym czymś, czego sprawcami sami jesteśmy. Mhm. Także dysfunkcja, brak logiki i pęknięcie polityki migracyjnej jest praprzyczyną, a jeszcze dalej idąc, praprzyczyną jest stosunek elit i rządzących, zwłaszcza lewicowo-liberalnych, które cokolwiek by nie mówiły, tak naprawdę uważają, że problemy Europy, rynku pracy i nie tylko, można rozwiązać w ten sposób. co jest nieprawdą, no ale nie mamy czasu, żeby o tym mówić. Mhm. Natomiast generalnie biorąc burzy i gospodarkę, i burzy pokój społeczny.
1: No właśnie, tylko pytanie, czy to pęknięcie w tej polityce migracyjnej może się przełożyć na jakiś konkret, który pomógłby dzisiaj i poprawiłby jakość życia Europejczyków? No bo jest wspomniana Ceuta, ale przecież ten kryzys, gdziekolwiek nie spojrzymy, od Niemiec. Ja 2 dni temu byłam w Berlinie, przejeżdżając przez kawałek miasta, miałam takie poczucie, że praktycznie jest to Bliski Wschód, naprawdę. No docierają do nas informacje, no wszędzie, od Skandynawii, że no już duża część mieszkańców po prostu nie czuje się bezpiecznie, nie czuje się tak, jakby żyła w Europie. Bardzo często jeszcze mamy zachowania zdecydowanie bardziej takie ekstremalne, przywiązane do islamu osób, które są oderwane od swoich korzeni. Pytanie, czy Europa ma dzisiaj realne narzędzia, jeżeli nawet pojawiłaby się taka wola polityczna, bo jest pęknięcie w tej polityce, byłaby szansa, że będą chcieli jakoś to zmienić, to czy my możemy po prostu zarządzić tym kryzysem jeszcze? Czy nie jest już za późno?
2: Po części jest za późno. Po części jest za późno. Poważne studia socjologiczne mówią o tym, że jeżeli liczba nieasymilujących się imigrantów przekracza 5% populacji, to zjawisko jest nie do opanowania, ponieważ to oni odmawiają integracji, albo nie chcą, albo nie są w stanie, ponieważ są na tyle obcy kulturowo. Także tam, gdzie te liczby 14% Francja, 20% Niemcy, ale są miasta w Polsce, gdzie osiągają te wielkości 20% prawie. To jest chyba Gdańsk, czy Brzeże i Wrocław, jeśli dobrze pamiętam dane. Także punktowo również Polska zaczyna być w tej sytuacji. No, polityką jest, czy odpowiedzią jest wydalanie i deportacje. One w formie miękkiej w tej chwili, w tej polityce migracyjnej działają, ale działają nieskutecznie. Tak naprawdę to się nie udaje, żeby wyprosić tych, którzy nieproszeni przybyli. Na formie twardej to jest polityka taka, jaką stosuje Donald Trump, która jest sama w sobie konfliktogenna. Znaczy rodzi sprzeciw i w skrajnych sytuacjach prowadzi do sytuacji z gatunku wojny domowej. Także przekroczone zostały w zachodniej Europie głównie progi. Polska jeszcze nie, ale jest na tej drodze. Natomiast polityka unijna, która powoduje, że inne kraje mogą jak gdyby pozwolić przelać się tej masie nielegalnych czy zalegalizowanych imigrantów na skutek tego, że nie ma kontroli granicznych, czyli strefa Schengen, no, dla Polski też stanowi dzwonek alarmowy. Są możliwości działań krótkookresowych. Artykuł 72 traktatu pozwala na zamknięcie granic w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.

0: strefa Schengen stała się nie tym, czym była, że w takie czy inne formy kontroli granicznej są. Te natychmiastowe reakcje Włoch, Finlandii, bodajże Szwecji. Generalnie biorąc, 22 kraje podpisały taki dokument protestujący przeciwko polityce Sancheza i to nie wypadką w Ceucie, tylko jakby praprzyczynie, jaką było, to jest ta regularyzacja. I propozycja kandydata na prezydenta Francji, pani Le Pen i przyszłego premiera Bardelli, o tym była mowa, kiedy był w Polsce, jest taka, żeby tylko obywatele mogli przekraczać granice, co oznacza, jak już mówiłem, Schengen minus dla nas, a nie Schengen plus. Ale być może, czy może nawet na pewno, jest to cena warta zapłacenia po to, żeby odzyskać przynajmniej częściowo kontrolę nad tym zjawiskiem, ponieważ inaczej to grozi absolutnym krachem gospodarczo-społecznym.
1: Panie ministrze, ja widzę, że za panem jest taki baner EKR. Dopytam więc o pewien układ sił w Unii Europejskiej. Czy te kryzysy, o których dzisiaj mówimy, bo to nie tylko Unia Europejska, to też kwestie jakichś horrendalnych cen za energię. Polska na przykład płaci chyba drugą najwyższą cenę w całej Unii Europejskiej za energię komercyjną. I gdziekolwiek nie spojrzymy, to Europa nie potrafi dzisiaj, to chyba już można powiedzieć wprost, zagospodarować najważniejszych takich podstawowych rzeczy, które budują pewną siłę, prawda? Od rolnictwa przez energetykę, potem kryzys migracyjny. Czy jest szansa, że to może jakoś wpłynąć i zmienić układ sił, wzmocnić partie konserwatywne, że w końcu dojdzie do takiego przełomu?
0: Krótka część brzmi tak, to znaczy partie prawica europejska, EKR, Patrioci dla Europy, i nie tylko, również są zmiany w niuanse może na początek, ale jednak jeśli chodzi o Europejską Partię Ludową, zmierza w tym kierunku, żeby zaostrzyć nie tylko politykę migracyjną, o czym przed chwilą, ale żeby coś zrobić z tym czynnikiem energetycznym, ponieważ drugą katastrofą, która się dzieje na naszych oczach poza migracją, to jest energia, która jest pochodną błędnej, dysfunkcjonalnej, nielogicznej polityki klimatycznej, gdzie abstrahując od tego, czy człowiek jest, czy nie jest sprawcą globalnego cieplenia, nie ma żadnego sensu, a jest samobójstwem gospodarczym w przypadku Unii Europejskiej, ponieważ ona sama została na placu boju. Nikt na świecie w tej chwili już w tej materii nie udaje, że cokolwiek robi. Także koniec Zielonemu Ładowi powinna brzmieć odpowiedź. Wycofanie się z jego instrumentów takich jak ETS1 i ETS2 i zaprzestanie dołowania gospodarki europejskiej i pośrednio ze skutkami dla społeczeństw w postaci tych wysokich cen energii i spadku aktywności gospodarczej. Także to są nadal niezmiennie, ale w fazie takiej ostrej już kryzysowej oba zjawiska. Imigracja, błąd fundamentalny Unii Europejskiej, z którego trzeba zawrócić, i polityka klimatyczna, energetyczna. I tak, partie prawicowe, które póki są jeszcze traktowane czy sytuowane poza tak zwanym kordonem sanitarnym, muszą dojść do władzy. Na horyzoncie są wybory we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii i w Polsce, których Bruksela, która się kurczowo trzyma tych złych, fatalnych polityk, bardzo się boi, ale to jest ta droga dla zmian. Czy one mogą odwrócić te nieszczęścia w sensie upadku, schyłku gospodarczego, gdzie po kolei padają kolejne branże w konkurencji chociażby z Chinami, czy one mogą odwrócić sytuację dezintegracji socjalnej, społecznej na skutek przyrostu populacji tego nielegalnego, migracyjnego? To jest otwarte pytanie, natomiast na pewno odpowiedź brzmi: trzeba spróbować. Także przed nami walka o odzyskanie panowania nad sytuacją migracyjno-europejską i nad sytuacją energetyczno-klimatyczną europejską.
1: To prawda i mamy ostatnią minutkę i chociaż umawialiśmy się na temat związany z migracją, to wspomniał pan minister o tym, że zbliżają się też wybory w Polsce.

0: Może zadam jedno pytanie o taki ogólny komentarz dotyczący tego, co wydarzyło się w Prawie i Sprawiedliwości i w jakim kierunku, kto tutaj może być tym nowym liderem na prawicy?
1: W jedności siła. Generalnie biorąc, ta maksyma nas też obowiązuje i to nie trzeba o tym przekonywać. A system polityczny, system wyborczy oparty o metodę Donta to wręcz arytmetycznie potwierdza. Czyli rozdrobniona prawica traci szansę, a zjednoczona prawica zyskuje, a ona jest warunkiem, żeby w koncercie europejskim odegrać rolę polegającą na zapobieżeniu kryzysowi migracyjnemu i zapobieżeniu kryzysowi klimatyczno-energetycznemu.
0: Powiedział dr Jacek Sariusz-Wolski, doradca społeczny prezydenta Karola Nawrockiego do spraw polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Drodzy państwo, 8:30 na zegarach, a my za kilka chwil przechodzimy do kolejnej rozmowy, ale zanim to nastąpi, może uda nam się znaleźć utwór Haliny Frąckowiak. Jeżeli tak, to mam nadzieję, że się uda. A za kilka chwil porozmawiamy z doktorem Arturem Bartoszewiczem, ekonomistą. Później Adam Borowski przyjedzie do studia Radia Wnet. A my w takim razie Papierowy Księżyc. Jest taka piosenka. Albo bądź gotowy do drogi, albo Papierowy Księżyc. Posłuchajmy.

0: 800 plus kosztuje nas bardzo dużo. Można powiedzieć, jest źle, a będzie coraz gorzej, bo takie konkluzje jest w tym dzisiejszym poranku wnet. Przed momentem kryzys migracyjny i rozmowa z doktorem Jackiem Sariuszem-Wolskim, a teraz doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa w poranku wnet. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jest strasznie, straszno i śmieszno.
0: No właśnie.
1: To jest pytanie, czy bardziej straszno, czy bardziej śmieszno. Jak się czyta prasę, ja chwyciłem z biurka, czekając na wejście na audycję. Dzień dobry Państwu, bardzo, bardzo serdecznie witam. Taką analizę w Rzeczpospolitej. Państwo kosztuje już 53 tysiące złotych każdego z nas na osobę. I drodzy Państwo, to co jest ciekawe, bo na emerytury prawie 9 tysięcy rocznie musimy oddać z naszych podatków. Na wojsko 4 tysiące, już prawie 4300, a samo utrzymanie programu 800 plus każdego z nas kosztuje rocznie 1683 złote. I czego jeszcze chcecie, drodzy Państwo?
0: I czego jeszcze chcemy? Jak rozmawiam teraz z rolnikami, trwają żniwa. Oni mówią o tym, że jest kompletny dramat. Ceny na skupie są tak niskie, że nie są w stanie nawet wyciągnąć tego, co już włożyli.
1: Czyli rozumiem, że jest nadwyżka produkcji tak gigantyczna, że w tym momencie ci, którzy kupują, mogą przebierać. A przecież słyszeliśmy o tym, że jest tragedia w produkcji, tragedia ze względu na wystąpienie różnego rodzaju zaburzeń pogodowych i zniszczenie wielu upraw. No to jak to się dzieje, że de facto jest bardzo mało towaru na rynku i w tej logice ten towar jest bardzo tani? A no właśnie, drodzy Państwo, tak się dzieje, że jeżeli ten towar, który my produkujemy, jest w niedoborze, to zalewa się ten rynek towarami zewnętrznymi, produktami zewnętrznymi. Wtedy nasz, ten mały produkt, nawet nie ledwo wytworzony, konkuruje z tym masowym, który jest narzucony na polską gospodarkę. I ceny wówczas idą totalnie w dół. Tylko to ciekawe, bo w skupie poszły ceny w dół, a w sklepach?
0: Do góry.
1: Jakoś no nie widzimy tej relacji związku przyczynowo-skutkowego. Czyli ktoś bierze po drodze więcej niż do tej pory brał.
0: Nie tylko bierze, jeszcze ktoś bierze też po drodze częściowo nasze zdrowie, bo nie powiedzieliśmy chyba o najważniejszym. Te produkty, które zalewają Europę, to są produkty jakości syfiastej. To znaczy one są niekontrolowane, niesprawdzane
1: bardzo często. Jak, proszę takich słów nie mówić, bo jak Ursula von der Leyen się dowie, że pani kwestionuje całkowicie tą umowę z Mercosurem i jeszcze nazywa to syfiastym produktem, to może się źle skończyć. Może okazać się, że z czasem zostanie wprowadzone prawo europejskie, które zakaże używania słów tak brzydkich wobec decyzji mądrych i rozsądnych podejmowanych przez Komisję Europejską w naszym imieniu i dla naszego dobra.
0: Dobrze, więc trafiają produkty z hormonami wzrostu, produkty, które będą powodowały raka
1: więksi
0: u nas.
1: Więc będziemy więksi. Jak będzie więcej raka, to będą większe badania prowadzone nad rakiem, więc może okazać się, że znajdziemy rozwiązanie na raka. Ja sobie oczywiście folguję, drodzy Państwo, i sarkaz na maksa, ale chodzi o to, że już to przestaje w ogóle mieć jakikolwiek wymiar racjonalności. Znaczy my możemy całą audycję poświęcić wyśmiewaniu i narzekaniu na wszystko, tylko problem polega na tym, że nie ma chęci w ogóle zmiany, ale też nawet społecznie nie ma nacisku na to, żeby tej zmiany dokonać. No bo jeżeli słyszymy o tym, że 92 km na teren Rzeczpospolitej wlatuje rakieta ze wschodu, a kilka dni wcześniej, w ogóle ostatnie 3 lata słyszę, że polska armia jest najlepiej uzbrojoną armią i wydawane są ogromne prawie 5% PKB na armię. Jak tutaj czytamy, na każdego z nas znajdźmy wojsko 4283 zł, czyli prawie 4300 każdy z nas rocznie wydaje. I okazuje się, że wszystko, co kupujemy, to po pierwsze jest zapłacone, ale jeszcze nie przybyło. Nawet jak kupimy sobie tych F-35, bo to się stało modne, to tylko po to, żeby poszczególne żony polityków mogły swoim imieniem nadać imię, być matką chrzestną tych pojazdów latających. A problem bezpieczeństwa i tego, że ściana wschodnia, zakładam, że zachodnia i południowa, to jeszcze bardziej dziurawe są. Wszystko jest dziurawe. Więc na co te pieniądze idą? Znaczy idą na bzdury i niepotrzebne rzeczy. Państwo jest zadłużone, 3 biliony długu, a 270 miliardów deficytu. I to jest traktowane, słuchajcie, jak zjawisko w ogóle, drodzy Państwo, nieistotne. Znaczy, nie ma dyskusji na ten temat. My jesteśmy dangeryzowani, bo ten wlot rakiety właśnie temu służy, żebyśmy zostali przestraszeni. I jak będziemy przestraszeni, drodzy Państwo, a cały czas RCB do nas pisze, tak, już nawet pogoda jest zła i niebezpieczna, jeżdżenie na rowerze jest złe, niebezpieczne. Drodzy Państwo, wszystko, co wykonujemy, jest niebezpieczne, bo jesteśmy nienormalni, więc trzeba cały czas nam mówić, że wszystko jest zagrożeniem dla nas.
0: Ale to wszystko jeszcze jeszcze pamiętajmy, że dzieje się mimo wszystko w pewnej takiej, ja nie chcę już bańce bezpieczeństwa, ale to było znamienne, bo ja słuchałam analityków, sama z nimi rozmawiałam po tym, jak ta rakieta spadła na nasze terytorium i bardzo często powtarzało się zdanie, no można powiedzieć, że po raz kolejny nam się udało. To znaczy, że ta rakieta tutaj nie zabiła żadnego z naszych obywateli i że my nie musieliśmy stanąć jakby w prawdzie, no bo co byśmy mieli potem zrobić?
1: Ale przecież mieliśmy sytuację, panie redaktor, kiedy wleciała w przewodowie, tak. Zabiła dwie osoby i jakby w prawdzie stanęliśmy, ale okazało się, że ta prawda jest niewystarczająca. To znaczy, jest pewien poziom prawdy, który prawdopodobnie musiałby się ujawnić. Ja oczywiście nie chcę i nie jestem za tego typu scenariuszem, ale gdyby okazało się, że zginie kilkadziesiąt, kilkaset osób, to nagle mogłoby się okazać, że ci, którzy odpowiadają za to, ponieśliby za tą część funkcjonowania państwa, ponieśliby bezwzględne konsekwencje. Dlatego, że tu mówimy nie tylko o dymisji, ale bezwzględnie mówimy o odpowiedzialności karnej. To znaczy, ktoś wykonuje funkcję publiczną. Jeżeli bierze za to w tej funkcji odpowiedzialność, bierze za to pieniądze, jest opłacany. Pani redaktor, pani ma swoje obowiązki. Jeżeli pani czegoś nie wykona, będą wyciągane odpowiedzialność będzie wyciągana przez przełożonego. Ja wykonuję swoje obowiązki. Każdy z nas wie, że jeżeli nie wykona tych obowiązków, ponosi odpowiedzialność. Jest sfera funkcjonowania w państwie, to jest funkcjonowanie ministrów, premierów, wiceministrów, którzy mają na to wszystko wyczesane, drodzy państwo.
0: A niech pan tak nie mówi, że tak można, odpowiedzialność od pracowników, jeszcze szef nas słucha i dopiero pomyśli,
1: ale,
0: że tak można.
1: Ale tak będzie, panie redaktor. Znaczy, jeżeli cokolwiek zrobi to... pani niezgodnego z regułami prawa i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w którym pani pracuje, pracodawca będzie mógł wyciągnąć konsekwencje i je wyciągnie. Ale wrócę do tego dangeryzowania, bo to jest bardzo ważne. Jedziecie, drodzy państwo, jest ciągle straszenie pogodą, temperaturą. Ja tylko przypomnę, bo drodzy państwo, że na świecie są biliony komarów i na każdego z nas przypada tysiące komarów i dlaczego RCB jeszcze nie wysyła informacji o tak dramatycznej sytuacji, która nas wokół dotyka. Znaczy, ja prześmiewam to, próbuję być, ale drodzy państwo, to pokazuje, że politycy znaleźli nowy sposób na to, żeby strukturalizować nasze zachowania i wpływać na stałe podtrzymanie lęku. My się cały czas mamy bać.
0: No bo jak się boimy, to jesteśmy łatwo manipulowani.
1: Po ataku tej rakiety dowiedzieliśmy się na drugi dzień, RCB mi wysłało, że mam mieć przewodnik na stronie internetowej i mam się nim zasłonić. To znaczy,
0: a ta strona chyba nie działała też.
1: Wszystko jedno. To po czymś takim w normalnym państwie nastąpiłaby dymisja wszystkich, którzy w tym wzięli udział i ci ludzie powinni mieć zakaz w ogóle dotykania i funkcjonowania w sferze publicznej, dotykania jakiejkolwiek decyzji publicznej. Ale my, to drodzy państwo, naprawdę to jest wina nasza. My konsekwencji nie wyjmujemy jako obywatele, bo pieniądze nasze, te 53 tysiące złotych na osobę, o tym pisze FOR, czyli Forum Obywatelskiego Rozwoju, to jest ciekawe, bo to jest ta organizacja, instytucja, która wspiera funkcjonowanie i wspierała funkcjonowanie obecnego rządu i obecnej koalicji. I co? I jakoś tak nie ma w żaden sposób oprzytomnienia i nie ma jednoznacznego wskazania, że to wszystko, co się dzieje, jest po prostu totalnym rozkładaniem państwa, bo to nie jest tak, że te pieniądze z nieba się pojawiają. Wydolność systemu, jeżeli mówimy już, że emerytury, renty wydajemy więcej niż łącznie na ochronę zdrowia, edukację i naukę, to jest, drodzy państwo, już przewrócenie państwa. Czy państwo jest bankrutem? Tylko my będziemy sobie wmawiać, że jesteśmy 20. gospodarką na świecie, że jesteśmy tym wielką gospodarką bogatą, tylko to jest na takich nóżkach postawione, że to jest podmuch, a podmuch, drodzy państwo, to jest zmiana sytuacji geopolitycznej i zmiana sytuacji finansowej na poziomie globalnym, czyli lekki kryzys, który finansowy, który może nas dotknąć na poziomie światowym i już wtedy ze suchą stopą, jak to zwykły premier mówić, i zielonej wyspy nie będzie, bo będzie spalona ziemia i będzie gorycz i będą problemy społeczne.
0: No tak, i to trochę już się dzieje, gdziekolwiek dzisiaj nie spojrzymy na Europę, bo przecież te zdjęcia, czy zdjęcia z Ceuty, kryzys migracyjny, one powinny szokować. Myślę, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu to byłoby nie do wyobrażenia.
1: Ale one szokowały, proszę zwrócić uwagę, pani redaktor, jeden dzień. Wtedy były reakcje premierów i szefów rządów poszczególnych, którzy mówili, że należy zawiesić Schengen, ale wczoraj była informacja, że spotkali się szefowie, ministrowie spraw zagranicznych, którzy pochwalili Hiszpanię. Czyli coś, co było zjawiskiem negatywnym, które reakcje pierwsze były jednoznaczne, dzisiaj okazuje się, że to był sukces. Można? można zrobić nawet z przekroczenia granic przez 50 tysięcy ludzi i z destabilizacji ogromnej danego obszaru i z wytworzenia zagrożenia. Tak naprawdę to było piekielne przetestowanie. Ja zakładam, że reguły tego zdarzenia są zupełnie inne. Ci, którzy przemycają ludzi, a tam to miejsce jest największym obszarem transferu, po prostu dali sygnał, że macie rozwiązać to w inny sposób. Ja przypomnę, bo znaczy mówię tutaj konkretnie o opłacaniu tych instytucji, tych organizacji. Ja jestem przekonany, że Unia Europejska uczestniczy w transferze pieniądza wygaszającego przepływ ludzi do Europy, płacąc tym organizacjom. To jest podobnie, drodzy Państwo, jak przemyt narkotyków się odbywał i się odbywa. Co jakiś czas słyszymy, że jakieś tam tony zostaną złapane, to jest sygnał dokładnie do tych, którzy wprowadzają ten narkotyk, że muszą dla tych, którzy decydują o możliwości wprowadzenia, zapłacić większą łapówę.
0: To prawda.
1: Korupcja jeszcze raz korupcja. Cały system jest skorumpowany. Komisja Europejska jest skorumpowana, Parlament Europejski jest skorumpowany. O tym wielokrotnie pisały media.
0: I to taka korupcja też i w białych rękawiczkach, bo jedna to jest ta, która się dzieje po cichu, ale druga to jest skala lobbingu. Przecież wystarczy iść śladem pieniądza i wszystko jest jasne.
1: Jasne, dokładnie.
0: Mamy znak zapytania, mówimy, dlaczego tak robimy, to jest na naszą szkodę.
1: Nikt nie został rozliczony. Drodzy Państwo, jeżeli korupcji dotkniecie indywidualnie jako obywatele, zostaniecie ukarani i to bardzo szybko. A jeżeli korupcja jest na poziomie politycznym, Komisja Europejska, Parlament Europejski, współudział poszczególnych struktur rządowych, poszczególnych państw narodowych, wszystko jest w porządku. Da się, prawda?
0: To prawda. Panie doktorze, przyszedł pan z gazetą, zupełnie w innym temacie, poszła nam rozmowa, ale bardzo ciekawym, więc dobrze. Natomiast ja obiecałam słuchaczom Radia Wnet, że dopytam jeszcze coś.
1: Chciałem zapytać pani o książkę, na przykład, jaką należy przeczytać w wakacje. Ja, drodzy Państwo, polecam Budujemy Imperium, polecam Prawdę Wyzwoloną dr Katarzyny Obłąkowskiej, polecam wszystkie książki, które otwierają oczy. W ogóle czytajmy, bo
0: Prawdę
1: jak będziemy czytać, to
0: czytałam,
1: będzie
0: czytałam, bardzo, bardzo dobra książka, to też mogę polecić, ale obiecałam dopytać, co
1: oceny
0: z tym,
1: paliw.
0: Tak, oceny paliw.
1: A to magia jest, drodzy Państwo, dlatego że wczoraj się okazało, że ceny hurtowe Orlen obniża. Ja nie słyszałem, żeby zdarzyło się coś w kontekście kursu dolara, polskiego złotego wobec dolara, ani nadzwyczajnego, nic się nie zadziało w kontekście ceny baryłki ropy, ale jest ta reakcja. I teraz cały cyrk polega na tym, że jeżeli się porówna i cenę dolara, i cenę baryłki ropy z 2020 roku, na przykład 2021, to okazuje się, że tamte warunki były gorsze, a ceny paliw na stacjach były niższe, a teraz są lepsze, a ceny paliw na stacjach wyższe. Tak naprawdę cena paliwa to jest mniej więcej 2 zł. To jest tyle, ile kosztuje realnie paliwo, a reszta, drodzy Państwo, to są wszelkiego rodzaju podatki, akcyzy i cuda niewidy, które są wyprawiane przez tych, którzy wykorzystują sytuację dla uzupełnienia swoich braków. Sytuacja finansów publicznych jest katastrofalna, a najlepszym źródłem ściągalności podatków jest energia i paliwa, dlatego że z tego nie zrezygnujemy. Zobaczcie Państwo, cała reakcja rządu to jest zawsze pytanie, na ile społeczeństwo jest wytrzymałe. Jeżeli społeczeństwo dzisiaj się rozjechało na wakacjach, jest za granicą, jest nad Polskim Morzem, ci, którzy zostali i w górach, to ta reakcja społeczna jest bardzo opóźniona, więc jest czas na to, żeby pościągać kasę na maksa, ale kiedy wiadomo, że ta reakcja zacznie się utrwalać i może okazać się, że odmieni się emocje, czyli 2 tygodnie przed końcem wakacji, kiedy ludzie będą wracać i uświadomią sobie, co tak naprawdę się dzieje dookoła, to może okazać się, że rząd zacznie wprowadzać zmiany. Ale kończąc ten temat, przestrzegam rząd i przestrzegam obywateli Rzeczpospolitej. Wszelkie CPN-y, które są wprowadzane, drodzy Państwo, prędzej czy później zamienią się roszczeniem korporacji międzynarodowych w arbitrażach międzynarodowych przeciwko państwu polskiemu, bo to jest zmiana reguł gry, nie rynkowym mechanizmem, tylko decyzją władczą. Więc będziemy mieli ogromne rekompensaty płacone dla tych koncernów ze strony państwa, a tak naprawdę, drodzy Państwo, nie państwa, tylko naszych podatków. Chcemy tego? Będziemy mieli.
0: 8:47 poranek Wnet trwa. Ja dopytam pana doktora, bo prawdopodobnie pan Adam Borowski zaspał. Mam taką nadzieję, że zaspał i dlatego
1: ale
0: nie przyjechał
1: dobrze,
0: na poranek.
1: Możemy, dalej
0: możemy jeszcze chwilę.
1: Bo ja mam czas, także drodzy państwo, jak są tematy, możemy rozmawiać.
0: No to super, bo te wszystkie tematy, o których rozmawiamy, od Unii Europejskiej przez polską politykę, no nie będzie żadnych zmian, jak nie będzie woli politycznej, a żeby wola polityczna była, to muszą się zadziać zmiany na polskiej scenie politycznej.
1: Ale nie, aby zadziało się cokolwiek na scenie politycznej, aby była wola polityczna, musi być zmiana postawy społecznej. społecznej. My jako społeczeństwo musimy zacząć wymagać i oczekiwać określonych zachowań polityków. Politycy, drodzy Państwo, to nic innego jak zestaw marionetek, które są oczywiście poruszane przez tak zwanych liderów tych organizacji, więc oni decydują, ale oni bardzo mocno obserwują zachowania i emocje społeczne. Jeżeli tych emocji społecznych nie ma, proszę zwrócić uwagę, że proces dangeryzowania nas, czyli przestraszenia, już jest do tego stopnia wykonany, że my reagujemy na przykład na kwestię związaną z wlotem tej rakiety, do której wrócimy, żądaniem, żeby zrealizować kolejne wydatki chroniące nas. I czym większą kwotę skomunikuje rządzący i czym bardziej bajeczny sprzęt nam przedstawi, wszyscy wiedzą, że on nie będzie w żaden sposób użyteczny. Wszyscy wiedzą, że wydawanie na czołgi, na samoloty w erze wojny dronowej, gdzie dzisiaj taką analizę oglądałem, gdzie za 5 milionów dolarów dronów wysłanych przez Ukraińców rozwalono sprzętu po stronie rosyjskiej na poziomie 100 milionów, a sprzętu bardzo zaawansowanego technologicznie. To jest dzisiaj współczesna wojna i współczesny...
0: My już o tym wiemy, bo przecież my zestrzeliwaliśmy drona, prawda, z jakiejś
1: rakiety, która kosztowała grube pieniądze. I to jest ściana wschodnia, która dzisiaj powinna być wyposażona w ławice dronów. Tylko problem polega na tym, że raz, mamy te technologie w Polsce, mamy polskich producentów, mamy zdolności w tym zakresie, no ale logika związana z zakupami, ona idzie zupełnie w innym kierunku. Dlatego, że polscy politycy uznali, iż bezpieczeństwo Polski kupuje się transakcjami międzynarodowymi, czyli zakupowaniem sprzętu od tak zwanych naszych sojuszników. To ma uspokoić ich, że my jesteśmy razem, bo jesteśmy technologicznie powiązani i nas, bo mamy dostęp do najnowszych technologii. Tylko jak widać, te technologie, zresztą to widać też po wojnie Iranu ze Stanami Zjednoczonymi, Izraelem, że te tanie rozwiązania, proste rozwiązania, one powodują, że wielkie mocarstwa nie są w stanie zmierzyć się z tymi małymi gospodarkami, czy o wiele mniejszymi gospodarkami, które swoją wydolnością garażową robią większe zamieszanie niż te wielkie koncerny
0: technologiczne. To prawda. I z jednej strony kupujemy i płacimy za to bardzo dużo, z drugiej strony mamy za naszą wschodnią granicą, no jednak państwo, które się wyspecjalizowało w tych dronach, które posiada tę technologię, pomagamy temu państwu i nic w zamian za to nie wynegocjowaliśmy.
1: Ale gorzej, usłyszeliśmy niedawno od ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii, który powiedział, że Ukraina w ogóle nie wejdzie do NATO, że Ukraina jest największym mocarstwem militarnym w Europie, że to wszystko, co już na jakim poziomie jest Ukraina, to dawno wyprzedziło we współczesnym polu walki całe struktury europejskie. I to jest bardzo duże zagrożenie.
0: No ale po co ma wchodzić Ukraina? Przepraszam, czy do NATO? Chyba wygodniej byłoby, żeby nie wchodziła, bo nie będzie musiała przestrzegać pewnych rzeczy,
1: oczywiście.
0: A i tak jest tutaj.
1: Tak samo w kontekście Unii Europejskiej. Wystarczy, że ma podpisane umowę stowarzyszeniową i może realizować swoje cele na terenie Unii Europejskiej bez ponoszenia kosztów związanych z procesem dostosowawczym. W żaden sposób nie wynegocjowane są okresy przejściowe, bo przecież przypomnę, że jak my wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to wszystkie gospodarki Starego Zachodu bardzo silnie negocjowały różne obszary przejściowe, łącznie z rynkiem pracy, po to, żeby ochronić własne interesy i to było traktowane jako w pełni zrozumiałe przez nas. My tego nie potrafimy wyartykułować, nie wiemy w ogóle, które obszary są dla nas zagrożeniem, bo to jest ciekawe, my cały czas nie podsumowujemy obecności Polski w Unii Europejskiej. Nie to, żeby negować ten proces, tylko żeby wiedzieć, jakie były skutki decyzji pierwotnych, które przed 20 laty zostały podjęte, 22 lata temu, czyli jaka strategia wówczas nie zadziałała albo zadziałała negatywnie w stosunku do poszczególnych sektorów gospodarki, bo gdybyśmy dzisiaj mieli takie analizy, to moglibyśmy wobec nowych państw członkowskich, czy te, które mają ambicje wejścia do Unii Europejskiej, zastosować strategie, które by były użyteczne z punktu widzenia polskiej gospodarki. Tak samo w kontekście NATO. Nie wyciągamy wniosków, idziemy w amoku, bo ktoś nam coś chce sprzedać, bo chcemy mieć zabaweczki, które są bardzo atrakcyjne, tylko problem polega później na ich utrzymaniu. Jak mówimy o koszcie funkcjonowania państwa, od tego rozpoczęliśmy, to są koszty. Jak ludzie się pytają, na co pieniądze idą, no właśnie na utrzymanie wielu zabaweczek. Drodzy Państwo, kupcie sobie dobry samochód, to zobaczycie, ile będą przeglądy kosztować. Kupcie sobie jakąś nieruchomość, która na początku wydaje się atrakcyjna, ona też ma swój koszt utrzymania, podatki z tym związane. Wszystko jest kosztem, więc jeżeli wchodzimy w tego typu takie długookresowe zobowiązania, między innymi system emerytalny jest taki, proszę zwrócić uwagę, otworzyliśmy swój rynek na to, żeby przyjechali z zewnątrz obywatele innych państw, którzy popłacą częściowo składki, niektórzy z nich nabędą prawa emerytalne, niektórzy, ale większość z nich albo wszyscy nabędą prawo w momencie, kiedy przejdą na emeryturę w swoim państwie, do korzystania z polskiego systemu ochrony zdrowia za darmochę. I my cały czas nie rozumiemy, a przypomnę, że ochrona zdrowia w Polsce, drodzy państwo, już kosztuje 6120 zł na każdego obywatela i to jest rok 2026. Czyli to pokazuje, że my w długim okresie nie analizujemy kosztów rozwojowych, bo ja rozumiem, że dzisiaj przedsiębiorcy potrzebują pracownika. Ja rozumiem to wszystko, tylko to jest potrzeba ich indywidualna, osoby, która realizuje swój własny interes, swój cel, jakim jest wzbogacenie się. Problem polega na kształtowaniu takich relacji i takich mechanizmów w społeczeństwie.
0: Przedsiębiorstwa, tak, bo z drugiej strony nie można się dziwić ludziom, że, bo ja bym powiedziała, że nawet już dzisiaj nie tylko wzbogacić się, ale w ogóle, żeby przetrwać, czy przedsiębiorcy dla muszą dużej szukać.
1: Części, dla dużej części jest przetrwanie, ale dla dużej części również.
0: To prawda,
1: jest wzbogacenie się, pani rektor. A to, że doprowadziliśmy do sytuacji, w której przedsiębiorcy żyją jak zombie, czyli ledwo przeżywają, bo państwo wyciska biurokracją i systemem podatkowym i całą nieprzychylnością wobec uczestnika rynku taki stan, w którym ten przedsiębiorca ledwo sobie radzi, że nie mamy reguł konkurencyjności, na co wielokrotnie zwracałem uwagę, żeby dostosowywać reguły, które są na rynku do wielkości przedsiębiorcy, żeby mikro miał inne warunki niż mały, średni czy duży, żebyśmy doprowadzali do sytuacji, kiedy mikro staje się małym, mały rośnie do średniego, a średni do dużego, a duży staje się globalnym. Jeżeli porównamy, to też tą statystykę wielokrotnie powtarzałem, my mamy na 5 milionów mieszkańców jedno przedsiębiorstwo globalne. Kiedy mała Dania ma takich przedsiębiorstw 43 na 5 milionów mieszkańców. Czyli zobaczcie państwo, jaki jest potencjał wzrostowy 40-krotny i wtedy, wówczas te wydatki, o których rozmawiamy, zupełnie by były inaczej postrzegane.
0: No oczywiście, dlatego, tak samo kwestia zbrojeniówki. Przecież mamy bardzo fajne firmy, które by mogły produkować masowo i mogłyby rosnąć. Ale...
1: Dokładnie. One wzrastając, wchodzą na rynki globalne, one wówczas płacą o wiele lepiej, przejmują łańcuchy dostaw, przejmują te najbardziej intratne obszary, czyli sferę badawczo-rozwojową, sferę marketingu, sferę sprzedaży, a nie są montownią dla innych obszarów. Ja byłem kilka dni temu w takim przedsiębiorstwie na ścianie wschodniej, które produkuje maszyny rolnicze i mi właściciel powiedział coś takiego, wiesz, ja poza lufą, bo to jest bardzo skomplikowany element konstrukcyjny, jestem w stanie wykonywać wszystko. Wszystko. Jestem w stanie wyprodukować czołg, wszystko jestem w stanie zrobić, łącznie z samolotami. Nie wykonam lufy. Mamy takie przedsiębiorstwa i zadałem im pytanie, dobrze, jesteś zakontraktowany w sejfie? No co ty?
0: No właśnie.
1: To zostało rozdane.
0: Na konkretach chciałam, żebyśmy podali na konkretnym przykładzie, bo te pieniądze są, one są bardzo duże, ale my też słyszymy i od producentów dronów, że oni są po prostu peryferyjnie traktowani, są jakby ich tam
1: dokładnie
0: nie było.
1: Ale pieniądze, zakontraktowano tym wielkim przedsiębiorstwom, tak zwanym wielkim przedsiębiorstwom, one są w większości przypadków jak wydmuszki państwowym, które i na to zwracała mi ta firma ze ściany wschodniej. Powiedziała, słuchaj, oni nie są w stanie wykonać takiego wzrostu potencjału produkcyjnego, jaki się od nich oczekuje. Ten przedsiębiorca do mnie powiedział, mówi, ja jestem w stanie przyjąć rocznie produkcji na poziomie 2,5 miliarda złotych.
0: A za dwa lata mógłbym na poziomie 5,
1: tak,
0: prawda?
1: I o to chodzi. I on mówi, jako prywatny, ja jestem w stanie to zrobić. Mówi, ja jestem w stanie powiększyć się o 100%. Ale mówi, oni są w stanie powiększyć się w ciągu roku do 60%, a od nich oczekuje się, że oni się powiększą razy 400-500%. To jest w ogóle niewykonalne. Znaczy, co mówią politycy, którzy w większości przypadków nie są całkowicie w zrozumieniu gospodarki. Ja dzisiaj czytałem też taki fajny artykuł na temat wymiany w CPK firmie kadry. I tam padło takie sformułowanie, że odwołano prawników, zarząd, który składał się z prawników i powołano specjalistów branżowych. To mi się bardzo podobało, tylko zastanawiam się w kontekście tego, o czym rozmawiamy. Ministrem Obrony Narodowej jest lekarz. Wiceministrem Obrony Narodowej odpowiedzialnym za sejf jest dziennikarz. Jak się popatrzy na poszczególne specjalizacje, to okazuje się, że dla polityków nie przeszkadza brak kompetencji, totalny brak kompetencji. A cały system, ja tylko przypomnę, że w momencie, kiedy obecna koalicja doszła do władzy w 2023 roku, nastąpiło rozdygotanie wszystkich spółek Skarbu Państwa, bo wszędzie wprowadzono prawników, których celem było i zadaniem było szukanie haków na poprzedników.
0: Tak, tak. No
1: wtedy
0: właśnie,
1: zostały sparaliżowane struktury Skarbu Państwa i dopiero obecny minister Skarbu Państwa, MAP-u, zaczął wymieniać tych prawników na rzecz rzeczywiście ludzi, którzy mają jakąkolwiek kompetencję sektorową. Tylko problem polega na tym, że pewne działania zostały wykonane w sposób absurdalny. Więc to jest problem, że my nie szukamy takich rozwiązań, które rozwiązują problemy i budują potencjał, tylko jakbyśmy płynęli, korzystając z wiatru, który w danym momencie jest chwilowo przychylny, ale on w długiej perspektywie i skutkami tego, co wykonujemy, będzie bardzo niekorzystny dla gospodarki i społeczeństwa.
0: To prawda. I tutaj, panie doktorze, postawimy kropkę, dlatego że za moment godzina 9:00. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, doktor
1: Artur
0: Bartoszewicz.
1: Jeszcze raz polecamy książki. Drodzy państwo, czytajcie książki Budujemy Imperium. Można na Allegro sobie ściągnąć, można inne książki na
0: 777.org.pl.
1: No tak, ale ściąga się przez strony internetowe, drodzy państwo. Także 777.org.pl. Czytajcie książki.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Rosłoń zrealizował Poranek Wnet. Konrad Tomaszewski zadbał o to, abyśmy byli podczas transmisji na YouTubie. Antonina Bartyś wydała program. Ja dziękuję.
1: I pijcie wodę, drodzy państwo, i noście kapelusze, bo temperatury są okrutne, ale
0: mogło być
1: ja
0: gorzej.
1: Nie dengaryzuję.
0: Ja miałam dzisiaj studia Szanghaj.
1: Ja mówię, cieszmy się temperaturą, tylko korzystajmy z tego mądrze. Piękny kapelusz na głowę, drodzy państwo, nie żadne czapki z daszkiem, bo to głupio wygląda. I dużo, dużo wody.
0: Dużo wody,
1: elegancja.
0: To prawda, ale wilgotność powietrza nie jest duża. Pan z studia Szanghaj powiedział, że mogło być gorzej, naprawdę. Ja wróciłam też z Belgradu 3 dni temu.
1: Zimę będziemy narzekać, że jest zimno. To prawda. Cieszmy się, drodzy państwo, z tego, że mamy w Polsce 36 stopni. Jest super.
0: To prawda, dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję. Jeszcze serdecznie. Pięknego dnia, do usłyszenia.
1: Dziękuję.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Mateusz Morawiecki zaprasza do Jagodna, obiecuje pizzę. Przemysław Czarnek apeluje do mediów. Pielgrzymi wyruszyli z Placu Zamkowego do Częstochowy.
1: Wiadomości wnet.
0: Wiadomość z ostatniej chwili. Zmasowany atak Rosji na Kijów. Zginęło 14 osób. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w piątek wybiera się do Jagodna na spotkanie z mieszkańcami. W nagraniu opublikowanym w internecie gwarantuje na spotkaniu pizzę.
2: Cześć, jeśli jesteście z Wrocławia i okolic, to mam dla was zaproszenie. Już 7 sierpnia o godzinie 18 spotkajmy się na Jagodnie. Razem z Mirą Stachowiak-Różecką zapraszamy was serdecznie na spotkanie. Będzie pizza, będą rozmowy. Będzie mikrofon i przede wszystkim będzie czas na wasze pytania i na wasze pomysły. Do zobaczenia we Wrocławiu.
0: O spotkanie Morawieckiego w Jagodnie był pytany na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Mateusz Morawiecki odwiedzi Jagodno. To mam nadzieję, że w Jagodnie opowie dokładnie o decyzjach, które podejmował, na przykład o decyzjach o pacyfikowaniu strajków kobiet. Mam nadzieję, że bardzo dokładnie na tym spotkaniu w Jagodnie opowie o aferze RARS-u, o innych sprawach związanych na przykład z Funduszem Sprawiedliwości i też powie, jak to jest wspierać przez 8 lat czy 6 lat, kiedy był premierem, tempą propagandy Jacka Kurskiego, bo teraz widzę, że bardzo, bardzo krytykuje to.
0: Osiedle Jagodno we Wrocławiu stało się symbolem wysokiego poparcia dla KO i Trzeciej Drogi w wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek zaapelował na porannej konferencji prasowej do rządzących i mediów o symetrię w relacjonowaniu ataków na Polaków na Ukraińców i Ukraińców na Polaków w naszym kraju.
4: Każdy człowiek ma swoją godność osoby ludzkiej, taką samą bez względu na to, czy jest Ukraińcem, Polakiem, Rumunem czy Włochem. Ale nie może być tak, że w sytuacji, kiedy jest atak Polaka na przykład na młode Ukrainki, znieważenie w autobusie, jest wielki krzyk we wszystkich mediach i krzyk również pana Tuska, który apeluje do pana prezydenta Karola Nawrockiego o zajęcie stanowiska w tej sprawie. A w sytuacji, kiedy jest atak Ukraińca, nożownika na młodą Polkę, która znajduje się w stanie krytycznym, nie widzimy takiego natężenia, potępienia tego rodzaju czynów.
0: Z Placu Zamkowego wyruszyła warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna na Jasną Górę. Wśród pątników są głównie studenci warszawskich uczelni, ale nie brakuje również rodzin z dziećmi, uczniów i po prostu pielgrzymów. Chcemy coś przeżyć, mówią uczestnicy pielgrzymki.
5: 9 dni ta pielgrzymka trwa, także 9 dni długiego marszu. To będzie tak, że mamy parę kilometrów do przejścia, później przerwy półgodzinne, jedna godzinna przerwa obiadowa. No ale tak sumarycznie z tego, co się dowiedziałem, bo nie mam doświadczenia. Będziemy chodzić tak z 30 ponad kilometrów, w zależności od dnia. Nie chcę wrócić do Warszawy taki sam, wiesz, co mi chodzi. Chcę po prostu coś przeżyć w trakcie tej pielgrzymki, jakąś coś zrozumieć, nie wiem, jakąś przemianę przejść, bo to jest taki wyjątkowy czas.
6: Wakacje w Grecji zaplanowałam na wrzesień, ale no, pielgrzymka to jest coś, o czym myślałam już przez 3 lata. To mi się wydaje po prostu taką rzeczą, powiedzmy, podstawową dla osób w moim wieku i w kościele. Też mi tak poleciła koleżanka, żeby nie mieć oczekiwań, no to w pokorze się jej słucham.
0: W warszawskiej akademickiej pielgrzymce bierze udział około 1000 osób. 82 lata temu, 5 dnia Powstania Warszawskiego, Niemcy rozpoczynają zagładę woli. Masowo rozstrzeliwują i palą żywcem mieszkańców. Ich celem jest zabicie jak największej liczby osób. Od 5 do 7 sierpnia zabijają około 50 tysięcy osób w tej dzielnicy. Była to największa jednostkowa eksterminacja Polaków w trakcie II wojny światowej. 5 dnia powstania batalion Zośka uwalnia 348 Żydów więzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Warszał na tzw. gęsiówce. Tylko 89 z nich jest obywatelami polskimi. Pozostali pochodzą z różnych krajów Europy. Po uwolnieniu jeden z więźniów stawia resztę w dwuszeregu i melduje powstańcom. Batalion żydowski gotowy do boju. Na Ukrainie zginął polski wolontariusz Marek Rusek-Wolski, potwierdził MSZ. Od lat jeździł on z pomocą humanitarną dla mieszkańców wschodniej Ukrainy. Zginął od uderzenia rosyjskiego drona w obwodzie charkowskim podczas udzielania pomocy.
7: Prognoza pogody.
0: Upały nie ustępują. W Warszawie do 38 stopni w cieniu, w Krakowie do 39, we Wrocławiu i w Białymstoku do 37.
8: Wiadomości sportowe.
9: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Światowa Federacja Siatkówki FIVB przedstawiła oficjalny komunikat w sprawie udziału reprezentacji Rosji w Lidze Narodów i Mistrzostwach Świata w przyszłym roku. Czytamy. FIVB może potwierdzić, iż reprezentacje Rosji, kobiet i mężczyzn wezmą udział w rozgrywkach Ligi Narodów 2027 jako najwyżej sklasyfikowane drużyny w rankingu, które nie były jeszcze zakwalifikowane do tych rozgrywek. Czytamy w komunikacie. Dopytywanie Rosjan poskutkuje tym, że w kolejnej edycji Ligi Narodów zagra nie 19, nie 18, 19 drużyn. Miejsce w stawce utrzymają kobieca reprezentacja Słowenii, męska Finlandii, które wywalczyły awans dzięki wynikom z poprzednich lat. Powrót Rosji do rywalizacji nie będzie kompletny. Zniknął istotny problem udziału jej męskiej kadry w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce. FIVB potwierdziła, że Rosjanie dobrowolnie zrezygnowali z udziału w tym turnieju. Tomasz Fornal, nasza gwiazda siatkówki, wspaniały siatkarz, powiedział: ciężko mi wyobrazić sobie, że za rok oni przylatują do Polski, grają. Jaka będzie reakcja kibiców? Nie wyobrażam sobie. To słowa po komunikacie Światowej Federacji Siatkówki w sprawie udziału Rosji Tomasza Fornala. Trwa tenisowy turniej WTA 1000 w Kanadzie. Iga Świątek w drugiej rundzie pokonała Sarę Bejlek 6-0 i 6-3. Pierwszy set zdecydowanie dla Igi, w drugim pojawiły się pewne turbulencje, ale Iga z nich wyszła, wygrała bowiem 6-3, mistrzyni sześciu wielkich szlemów, grała troszeczkę nerwowo w drugim secie, ale rzeczywiście w odpowiednim momencie przeszła na swój najlepszy tryb i zwyciężyła Czeszkę. Rywalką Świątek w trzeciej rundzie będzie Wiktoria Golubicz ze Szwajcarii. Tymczasem w tym samym turnieju już nie gra Maja Chwalińska. Finalistka Roland Garros została wyeliminowana w drugiej rundzie w Toronto przez Talię Gibson z Australii. Rywalka wygrała 7-5, 6-1. Numer 1 światowego tenisa Aryna Sabalenka pokonała Japonkę Uchiyamę w setach 2x6-3. Dziś o godzinie 19 Magdalena Fręch zagra z Jessicą Pegulą. O 20.30 Magda Linet zmierzy się z Iwą Jowicz, a o 21.00 Hubert Hurkacz zmierzy się z Alejandro Tabilo. Gianni Infantino zwołuje nadzwyczajne posiedzenie FIFA w Rabacie. To oficjalna odpowiedź na chęć wycofania się kolejnych federacji ze struktur Światowej Federacji Piłki Nożnej, a więc FIFA. Na razie oficjalnie wycofały się, czy też wycofały udzielone wcześniej poparcie dla kolejnej kandydatury Gianniemu Infantino Szwecja, Walia i Serbia. Polski Związek Piłki Nożnej nie podjął jeszcze żadnej decyzji. Podjął taką, że w pierwszej wersji poparł kandydaturę Gianniego Infantino, jak powiedział Łukasz Wachowski, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na razie nie ma takiej, nie ma komunikatu, by zostało zwołane walne zgromadzenie, czy też po prostu zebranie w Polskim Związku Piłki Nożnej dotyczące stricte tej sprawy. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
10: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
11: Reklama.
12: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
10: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
11: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
13: sofa surfing.
15: To była autopromocja.
16: Wnet tu i tam, czyli
17: wakacyjne podróże, małe i duże.
10: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
18: Dzień dobry Państwu. Jak codziennie w tym okresie wakacyjnym po godzinie 9, dokładnie 12 minut po 9, zapraszam na audycję Wnet tu i tam. Podróże małe i duże. Małgorzata Kleszcz. Dzisiaj jest 5 sierpnia, a dzień zapowiada się pięknie, przynajmniej tak wygląda i tak opisuje niebo, które widzimy nad Jastarnią, dokładnie nad portem w Jastarni, o którym będziemy także opowiadać. To bardzo miła poranna wycieczka z Juraty, pewnie mniej więcej 2,5-3 kilometry, żeby tutaj do Jastarni, do portu się dostać. Są trzy opcje, można albo lasem, albo bliżej drogi, jak komuś umila dzień dźwięk samochodów, albo iść na przykład plażą. Ja wybrałam tę opcję lasu i tak znalazłam się w porcie w Jastarni, a ze mną mój gość, który, no ja, 45 minut audycji to jest na pewno za mało. Kopalnia wiedzy, pan Herbert Murza, rybak z Jastarni, z pokolenia rybak, z dziada, pradziada, odkrywał przez lata swoje drzewo genealogiczne i za chwilę może nam powie, do którego roku udało mu się dojść. Przede wszystkim dzień dobry.
19: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu i witam wszystkich słuchaczy.
18: No to zacznijmy od pytania, gdzie jesteśmy, w którym roku powstał ten port i o jaką to łódź pan się właśnie opiera?
19: Jesteśmy, jak wiadomo, w Jastarni, tutaj w porcie naszym, który no jakby już pełną funkcję połowową, taką rybacką, prowadził od 1926 roku, czyli obchodzimy stulecie w tym roku portu Jastarnia. Taką ciekawostką jest też to, że port Gdynia w tym samym czasie był budowany i to można było powiedzieć, że to taka podobna myśl, to otwarcie na Bałtyk, na morze wtedy tam ówczesnej międzywojennej Polski.
18: W 1926 rok, 100 lat mija w tym roku, a dla pana to miejsce jak własna kieszeń znane.
19: Tak, akweny, które otaczają tu Jastarnię i no po prostu mieszkamy tutaj od wielu pokoleń, zajmujemy się rybołówstwem, wszyscy moi wujkowie byli rybakami, także cała rodzina, można powiedzieć, połowę floty w Jastarni to rodzina.
18: Dzisiaj, jak tu przyszłam chwilę po godzinie 8, to był pan w trakcie malowania. Granatowo-biała łódź, to jest taki jasny granat, no taki morski. Chociaż czy taki kolor ma... Lazur, bardzo dziękuję. Chociaż czy taki kolor ma Morze Bałtyckie. Może w ostatnim czasie, jak jest trochę nachemizowane, to właśnie tak. Co to za łódź? Proszę nam troszeczkę opowiedzieć jej historię.
19: Łódź pierwotnie wybudowana dla armatora państwowego w 1957 roku. Zaplanowali to po prostu na jakieś 20 lat eksploatacji. Potem te kutry zostały sprzedawane w prywatne ręce i prywatni jakby armatorzy przechodzili ze drewnianych jednostek budowanych w własnym zakresie na właśnie takie większe, troszkę stalowe, mocniejsze. No i remontowali je tak jak potrafili. No, pod nadzorem oczywiście PRS-u. Wymieniamy blachy po szycie. Dbamy o to. Widzi pani, jak ładnie kuter wygląda, wymalowany.
18: Czyściutki.
19: Także szykujemy się już na następny sezon połowowy pomału.
18: Który się zaczyna kiedy dokładnie?
19: Znaczy się... teraz jesteśmy na etapie takiej ochrony całkowitej, czyli jest zakaz, dla nas jest całkowity zakaz połowu. I od... 1 września można prowadzić ukierunkowane połowy na szprota i śledzie, tak? No i wtedy zaczynamy, jeśli kto, bo to zależy, jak, ile sobie kto limitu zostawił, tak? Jak mi zostało śledzia, a jesień, ostatnie lata obfituje w śledzia, no to będziemy tego śledzia, no właśnie od tam października, może od 1 października zaczniemy połowy, bo wtedy już woda w Bałtyku robi się chłodniejsza i łatwiej nam po prostu utrzymać świeżość ryby, bo ta ryba jest sprzedawana na konsumpcję.
18: Za chwilę o tych połowach, trochę więcej o rybach wejdziemy w to dokładniej, ale jeszcze słowo opisu, bo co godzinę, zdaje się, jeżeli mnie wzrok nie myli, albo co godzinę 15 wypływa Magdalena. To już chyba można powiedzieć, że słynny taki wycieczkowiec, ale zdaje się, że może nawet jedyny tutaj w porcie w Jastarni teraz. Jest trochę osób, ale to no, nie wygląda, jakby to było jakoś, jakby kolejki się tutaj ustawiały sznurem. Jak to jest?
19: No właśnie tu kuter, ten Magdalena, to jest armatorem, jest mój brat. A propos właśnie tej rodzinnej tutaj społeczności rybackiej. No w trakcie zimy poławia ryby, tak jak my wszyscy tutaj. A żeby się jakoś tam po prostu przetrwać ten okres taki jałowy dla nas, to przekwalifikuje się właśnie na takie rejsy turystyczne i tutaj gości wozi właśnie z Jastarni do Helu, bądź bierze też drogę powrotną. I tak cały sezon ten letni po prostu zajmuje się tym takim, taką dodatkową usługą.
18: Tak, powiedział pan o tej społeczności też rodzinnej, ale przed programem opowiadał mi pan o tym, że znajomi, przyjaciele, którzy są tutaj z półwyspu, z chałup, z Helu, ale też z Pucka, to jak pan rozmawia, to od razu pan wie, z kim pan rozmawia, w sensie skąd jest ten człowiek, bo to dalej słychać, jeżeli chodzi o te starsze pokolenia pewnie, tak, w języku te różnice.
19: Tak właśnie, to bierze się stąd, że jednak tak podobnie jak w górach, prawdopodobnie te społeczności tutaj były dosyć takie zamknięte i nazewnictwo różnych przedmiotów rybackich miały inne brzmienia. W każdej miejscowości mogło to być inaczej troszkę, czy nawet Jastarnia kiedyś nie była jedną miejscowością, tylko były dwie osobne miejscowości. To była Jastarnia i był miejscowość Bór. To jak do teściowej idę na kawę, to ona inaczej to wymawia, jak mnie zaprasza na tą kawę, niż w Jastarni się to mówi. A ona mieszka w Borze, no dosłownie 500 metrów różnicy. Dlatego są takie ciekawostki tutaj. No, czasami warto posłuchać, przyjść na port, jak Kaszubi tutaj rozmawiają po kaszubsku. No, widzę też, jak goście się, jak rozmawiamy między sobą, to goście się zatrzymują i tak jednym uchem nadstawiają i próbują coś zrozumieć i się uśmiechają. Tam widzę, że sprawia im to niezłą frajdę.
18: No tak, pewnie coś się da zrozumieć, ale czy to się zaciera w młodszym pokoleniu, czy wciąż trwa?
19: No niestety dla młodszego pokolenia jest bardzo mało miejsca już tutaj na Półwyspie Helskim. Brak rozwoju, brak przyszłości. Jeśli chodzi o rybołówstwo, to już z rybołówstwa się nie można utrzymać. Tylko będąc rybakiem, tak? To już od kilku lat trwa takie bardzo mocne odejście od rybołówstwa. Już praktycznie można powiedzieć, że jak taka tendencja spadkowa się utrzyma, to niestety to nie przetrwa.
18: Brakuje panu rąk do pracy tutaj na tej łodzi?
19: Oczywiście. Oczywiście. Już zostało nas trzech. Syn z nami tylko, mój syn pływa ze mną tylko w czasie połowów. Pracuje w innej firmie. Oczywiście na takim stanowisku, które wymaga takich dokumentów morskich i uprawnień. No a no ja już mam prawie 60, a mój szwagier, z którym to maluję, to ma 70 prawie. No to nie, chyba zostawmy to bez komentarza.
18: Chociaż łódź pomalowana pięknie i bardzo skrupulatnie. No właśnie, to co się zadziało? Co to są za czasy w takim razie dla rybaków? Jeszcze pewnie 30-40 lat temu były to czasy, właściwie można powiedzieć, że można było sobie pozwolić na wiele. W tych też czasach udało się panu stworzyć taki pensjonat, do którego dzisiaj państwa zapraszamy w Jastarni. Ale dziś sprawa wygląda zupełnie inaczej.
19: Dokładnie. Były to lata, gdzie ryb było jeszcze bardzo dużo w Bałtyku. Nie mówię, że ich nie ma, bo też ciężko nam to stwierdzić, bo od 6,5 roku już nie poławiamy na przykład dorsza. No to też się na ten temat nie wypowiem, bo skoro nie pływam, nie łowię tej ryby, nie mogę jej łowić, no to też nie wiem, jakie są jej zasoby, czy się to odnawia, czy nie. Naukowcy mówią, że coś tam się dzieje, coś lepszego, ale ogólnie że dorsz będzie miał ciężko na Bałtyku, bo zmieniło się, jego dom się zmienił po prostu. może już nie jest, może jest czyściejsza woda, ale myślę, że tu naukowcy by się musieli wypowiedzieć, ale myślę, że jest bardzo skażona chemicznie. Tak? Nie chodzi tu o jakieś środki bojowe, bo tu często przez środowiska niektóre wykorzystywane jest to, że gdzieś tam leży na dnie coś tam. Okej, leży, ale nic się z tego jeszcze nie wydobywa. Jest to zagrożenie bardzo duże. Ktoś powinien tu w końcu się tym zająć, ale to nie to powoduje, że ryby w Bałtyku nie ma, bo te substancje są zamknięte po prostu w amunicji. One są wewnątrz jakiejś amunicji i ona koroduje, tak? Gdzieś tam koło Bornholmu na pewno na płytkich metrach, gdzie tlen dochodzi do tych metalowych pojemników, czy części, czy pocisków. Ale jak się gdzieś tam patrzy na Łotwę czy Estonię, gdzieś tam na 300 metrach leżą te... To raz, że to nie jest możliwością, chyba nie ma możliwości wydobycia tego, to tam nie ma tlenu na dnie. I korozja następuje bardzo pomału. Nawet jakby chyba, tak podejrzewam, no ktoś by musiał, jakiś fachowiec się na ten temat wypowiedzieć, ale prawdopodobnie uwalnianie się tych środków bojowych to jest jakaś tam przyszłość. No i to też nie będzie jakoś tam wybuch tego, tak? Czyli to nie będzie jakaś nagła erupcja jakichś tam trucizn, tylko będzie powolne takie uwalnianie się. Może do tego czasu to się skrystalizuje, bo to są jakieś tam związki bojowe, ale to też czas po prostu, który wpływa na te środki, też to jakby dezoluje je, tak?
18: To skąd ta chemia?
19: No chemia, no niestety, no używamy bardzo dużo chemii do odkażania własnych toalet. To są herbicydy, to są substancje, które są, mają coś tam zabić, jakieś bakterie, ale też zabijają życie w morzu.
18: Ale to tak zupełnie szczerze, by pan apelował o, może nie zaprzestanie, ale ograniczanie kąpieli w Bałtyku?
19: Nie, no ja kąpię się regularnie i się dobrze mam, także może sobie radzić z takimi rzeczami, ale musimy patrzeć w przyszłość i próbować dopasować te środki odkażające, czy czyszczące, czy myjące, pyjorące.

0: widywaliśmy ją też w ostatnich sezonach na plażach. W Juracie wychodziły foki i to człowiek troszeczkę, no, było to zaskoczeniem, jak się zachować. Jak to wpływa na morze, jak to wpływa na zatokę, bo foki coś muszą jeść.
1: Oczywiście, jak to każde zwierzę, jest to zwierzę nadrzędne, jakby jest z góry tej hierarchii tutaj, jeśli chodzi o konsumpcję, tak? Foki zjadają więcej ryb niż rybacy łowią. To trzeba sobie też zdać sprawę. Niektóre naukowe środowiska też mówią, że w Bałtyku jest około 60 tysięcy fok. Trzeba to policzyć sobie. Jak ktoś próbuje sobie to jakoś wyobrazić, to każda foka dziennie musi zjeść około 5 kg ryb. Jak się to przemnoży, to jest olbrzymia kwota wychodzi pokarmu. Ale nie to najgorsze jest dla ekosystemu, bo foki tam zawsze były w Bałtyku. Może nie tyle, bo kiedyś się polowało. Tu w Polsce tak nie, ale jeśli chodzi o Szwecję i Finlandię, to tam jak Bałtyk zamarzał, bo tam co roku Bałtyk zamarza, no to rybacy tam po prostu zamieniali się w myśliwych i polowali na te zwierzęta. I
0: dalej to robią?
1: Nie, no teraz jest właśnie jakiś tam limit, tak jakby to powiedzieć. No teraz nie sprawdzę, nie będę tutaj naszych słuchaczy wprowadzał w błąd, ale wiem, że na przykład jakieś śladowe ilości tam polują, tak? Zresztą jak ktoś jest ciekawy, to na YouTubie sobie może gdzieś tam wyszukać filmiki, jak jest prowadzony ostrzał tam starych osobników, tam czy widać, że chorują, czy coś, no to po prostu odstrzeliwują. Co z nimi robią, nie mam pojęcia, bo kiedyś tam były normalne zakłady garbarskie, skórę, tłuszcz odzyskiwano, no po prostu była produkcja. Ja mam książkę opracowania Miru z 76 roku, stara książka, gdzieś tam na aukcji kupiłem, dla ciekawości, żeby się coś dowiedzieć, jak to było kiedyś. To podany odłów fok na Bałtyku Północnym to było około 20 tysięcy sztuk rocznie. No to trzeba sobie zdać sprawę, ile ich musiało tam na północy być. Tylko że jak oni, Szwedzi i Finowie, tam polowali na tą fokę, to u nas jej nie było po prostu. Ona tutaj nie docierała, bo zresztą ryb było tam dosyć dużo, to tam se tam polowała i tam mieszkała. Bo w ogóle foka lubi zimno, to trzeba też powiedzieć. U nas ona przychodzi nie po to, żeby tu się wygrzewać na słoneczku i na plaży w Staczowicą tam płetwą machać, tylko po prostu z głodu tu przychodzi. Bo już tam jest wszystko wyżarte i po prostu przypływa tutaj na południowy Bałtyk i tutaj po prostu jeszcze coś jest. No i temu tutaj ona się zagnieździła, że tak powiem, tak? To jak każde zwierzę, po prostu szuka pożywienia i tak też foka szuka tego pożywienia i przywędrowała tutaj na południe. Były takie okresy, że ta foka tu występowała, wiem to od moich przodków, ale to nie były jakieś tam takie ilości jak teraz, nie?
0: Czyli to jest ewidentną przyczyną, no ale oczywiście to też jest temat, który my tutaj przybliżamy od początku przyjazdu Radia Wnet na Pomorze. Zaczęło się w Mechelinkach, a mianowicie zrzut solanki. Niestety, może jak przy każdym kontrowersyjnym temacie, te głosy są podzielone. Mieliśmy pana profesora Węsławskiego, to chyba mogę zacytować, bo był w zeszłym tygodniu na antenie gościem Magdaleny Uchaniuk. Powiedział, że Zatoka Puck'a i tutaj ta przestrzeń Bałtyku Południowo-Wschodniego jest najlepiej przebadanym akwenem, a jednocześnie nie wiemy do końca, skąd ten brak ryb. Może zmiana klimatu, jak mówi pan profesor, ale na pewno nie zrzut solanki, to jest cytat. Co innego zupełnie mówią rybacy. Ja też panu teraz pokażę takie zdjęcie, które mam od pana Marcina Buchny, który jest prezesem Stowarzyszenia Nasza Ziemia. Słyszeli państwo ten głos w zeszłym tygodniu i w tym także. To jest łabędź. Pan, ale niestety nie miłe zdjęcie łabędzia, który sobie płynie, białego łabędzia, którego należy podziwiać, tylko łabędzia chorego, a właściwie już martwego, który nie ma oczu. To są niestety panu znane zdjęcia. Sam pan widział nawet nie zdjęcia, tylko na żywo takie przypadki. O co chodzi?
1: No właśnie. Jak pani już tutaj zaczęła nam przedstawić profesora Węsławskiego, no my mamy radykalnie inne zdanie na ten temat, tak? No, nie będę ukrywał, to po prostu

0: Po prostu jest szyte grubymi nićmi. Można opowiadać że woda jest czysta, że nic się nie stało, że rtęć, czy kadm, czy nikel jest w normie, tak? No okej. Okay. Tylko gdzie wylewa się do takiego małego, półzamkniętego akwenu takiej ilości, no można powiedzieć, odpadów górniczych, tak? Bo jakby to wydobywano i wpuszczano do jakiegoś środowiska, szczególnie tutaj do zatoki, gdzie ta zatoka jest takim kotnikiem, że tak powiem, dla ryb, tak? Tutaj jest wylęgarnia ryb. No to jak do gniazda będziemy, za przeproszeniem, no nie powiem tego słowa, ale będziemy się załatwiać do gniazda, tu gdzie mieszkamy, gdzie ten, no to ryby po prostu nie dadzą rady, nie dadzą, nie będą tu przypływać na tarło czy coś. No to wiadomo, że jak tu nie są stworzone warunki do tego, jak kiedyś to bywało, no to niestety, no rybakom tutaj to się po prostu nie mieści w głowie, jak można było dopuścić do tego procederu. I tyle.
1: A te łabędzie?
0: No, one się żywią roślinami, które tu rosną. Rośliny wchłaniają różne substancje. No to gdzieś tam obciążenie jakieś jest. Tylko tego nikt nie chce naprawdę badać, nikt nie chce się to wgłębiać. To jest śliska sprawa. Po co mi to? Takie słyszymy odpowiedzi od niezależnych źródeł, które mogłyby, jakby chciały przebadać te nasze tutaj znaleziska, że tak powiem, pomoru takich właśnie, jak te łabędzie tutaj 2 lata temu. No masakra, no. Jakby pani to widziała, to się płakać chciało, no. To ja już mówię, to są piękne ptaki, ale to, co z nimi tutaj zrobiła ta zatoka, to tutaj wylądowały tutaj w okresie takim właśnie przelotów swoich i tu zostały już, no. Pozbierano je i poszły na śmietnik.
1: Jest jakiś polityk, który ma pan wrażenie, czy wie pan po prostu, że jest zaangażowany tutaj w rybaków, czy tak jakoś zostaliście sami sobie zdani?
0: Temat jest znany. Tylko jak powiedziałem wcześniej, można by tu było kilku wymienić, ale może nie będę tego robił. Po prostu ekologia powinna być jakby tutaj, bo tak się wszyscy mówi, wszystkim się nam tu mówi, żebyśmy byli ekologiczni i tak dalej. No ale co z tego, że ludzie są ekologiczni, wyrzucają śmieci do wody. Już widzę, że turyści, którzy tu przyjeżdżają, naprawdę to się zmienia w ludziach i nie pozostawiają śmieci, gdzie popadnie, tak jak było to jeszcze 15-20
1: lat. Jest większa świadomość, tak. Na plaży czysto, nie ma tych petów, nie ma plastiku. Ale.
0: No ale jeśli taka firma robi taką szkodę w ekosystemie, bo nie wierzę w to, nawet jeśli to by była, to nawet woda oczyszczona z oczyszczalni ścieków nie jest czysta, tak? A oni ją wykorzystują po to, żeby płukać tą sól, wypłukiwać i wpuszczać do naszej zatoki tutaj. No to jest karygodne. No to tablica Mendelejewa. Wiadomo, że jak dwa składniki się jakieś zmiesza, to powstaje jakiś trzeci składnik, tak? I w tym przypadku jest tak samo. No to ta woda jest, nie jest źródlana. Ta woda jest z oczyszczalni ścieków, tak? No biologicznie wyczyszczona, ale chemicznie nie. No i teraz ta chemia jest jeszcze wypłukiwana, ta solanka, tą chemią. No to co z tego powstaje? Ciekawe. Bo wszyscy mówią, że jest super, nie? Tylko, że ryb nie ma. No to my tu mówimy, że nie jest super. Wcale nie jest tak kolorowo, jak wszyscy mówią. Jak naukowcy mówią, że no to nam wciskają kit, że jest pięknie. No nie jest pięknie. Bo turyści chodzą, chcą kupić rybę w porcie w Jastarni, a po prostu jej tu nie ma. Gdzie tu stoją łodzie? Kiedyś tu kilka łodzi stało i sprzedawało z burty ryby. W Czasowicze to się aż, no, szczyt szczęścia, ta kolejeczka była tutaj, wiesz, coś się działo, no. Teraz się tutaj nie dzieje nic, ponieważ rybacy sami nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Z drugiej strony jest ta presja właśnie tego ssaka, tej foki, gdzie postawią sieci, to znowu ona niszczy te sieci, tak? No i tak się zastanawiają nad tym wszystkim, bo ryby też jest mało, no. Koszty po prostu też zmuszają też rybaków tutaj, żeby... Próby takie z tego postawienia sprzętu są, ale to tych ryb znowu tyle nie łowią, nie? Także jak pan Wezławski mówi, że cała zatoka jest obstawiona siećmi, to ja mogę panią zabrać i pani pokazać, ile tych sieci stoi. To kilka sieci stoi, bo po prostu raz, że nie można postawić ich głębiej niż 25 metrów, bo przepisy na to nie pozwalają, no to rybacy po prostu tak tutaj wegetują, można powiedzieć. Chcieliby, a nie mogą.
1: Tak, i to jest ta smutna konstatacja, ale tak się kończy większość rozmów z rybakami tutaj na Półwyspie Helskim i nie tylko, i w okolicy właśnie taką kropką. No ale to może powiedzmy na koniec o jastarni, skoro pan tutaj całe życie, 10 dzieci, wielka rodzina, piękna. Jak się zmieniało to miejsce, bo się niewątpliwie rozwinęło? Jak pan dzisiaj patrzy na jastarnię?
0: No, jastarnia się w dobrym kierunku rozwija. Rozwijała się z powodu też może tych właśnie ubytków w rybołówstwie, w połowach. Rozwijała się bardziej turystycznie, ale też nie tak mocno, żeby tu powstawały jakieś duże apartamentowce. Jest tu spokój. Na razie jeszcze dajemy tutaj radę bronić się przed tą wielką przemysłową jakby turystyką. Jest tu fajnie po prostu. No, zapraszam wszystkich.
1: Zapraszamy, oczywiście. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że sierpień będzie piękny. Tak to z reguły jest. Lipiec pada, a sierpień niebo w takim kolorze, w jakim pan właśnie maluje wraz z dwoma pomocnikami. Właściwie kończy malować swoją łódź imieniem?
0: Skuter rybacki JAS-77.
1: Bardzo dziękuję. Herbert Murza był moim gościem, rybak z jastarni. Dobrego, słonecznego dnia. Taki zdaje się, że będzie. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Mam nadzieję w jastarni, w słonecznej, pięknej i czystej wody wam wszystkim życzę.
1: A jak się nazywa pana pensjonat?
0: Pensjonat Korsarz i restauracja.
1: 9.35. Słuchamy Krzysztofa Krawczyka, a później jeszcze powracamy na Półwysep Helski.

0: Przemierzyłem cały świat, skasowałem kilka bryk. To oczywiście Krzysztof Krawczyk, nazywany polskim Elvisem Presleyem. A propos króla Elvisa, zapraszam Państwa codziennie w tym wakacyjnym okresie na muzykę Tydzień z Elvisem od godziny 10:00 i tak też będzie dzisiaj. A więc po tej audycji muzyka Elvisa Presleya. Tymczasem godzina 9:40. Ja jestem w Jastarni, patrzę na port. Port, mimo że prawie godzina 10:00 i bardzo duże, piękne słońce, to puściutki, nikogo dookoła, cisza i spokój. Gdzieś tam ktoś w oddali wyprowadza psa na spacer. Są wakacje i chociaż tematy trudne, bo rozmawiamy o tym, co dzisiaj dzieje się z rybakami, z polskimi rybakami i najczęściej jest to smutny wniosek i ciężkie czasy dla rybaków. Tak, większość osób tutaj przechadzających się jest radosna i wesoła, bo po pierwsze wreszcie jest ciepło w te wakacje, no po drugie to jest czas odpoczynku, a woda w Bałtyku jest wyjątkowo ciepła. Wczoraj była spora fala, czysty piasek tutaj między Jastarnią a Juratą i chociaż przyglądamy się nowym budynkom i inwestycjom i człowiek jak przyjeżdża już od wielu lat, tak dostrzega te coraz to kolejne domy, które się tutaj budują. Ja tam w oddali z lewej strony widzę trzy nowe apartamenty przeszklone, które budowane są na wydmach w niedaleko portu w Jastarni. To oczywiście ktoś będzie miał wspaniały widok na zatokę, ale czy ten wspaniały widok będzie, jak to zasypie Półwysep Helski, te budynki? Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Natomiast tu, oprócz portu w Jastarni, oczywiście także jest Kuźnica. To jest miejsce, do którego należy się wybrać, chociaż może niezbyt licznie tam Państwa zapraszam, bo urok tego miejsca niewątpliwie wynika z tego, że jest po prostu puste. No ale jest tam też port. Jest tam miejsce idealne do tego, żeby spotkać się z rybakami i zapytać się ich o to, jak się dzisiaj żyje. I tak też ja zrobiłam z Marcinem Buchną. Wczoraj chodziliśmy po znajomych rybakach i zadawaliśmy pytania, ale wcześniej posłuchamy tej rozmowy właśnie z portu. Dokąd dotarliśmy?
1: Dotarliśmy do portu rybackiego Kuźnica. Można powiedzieć jednego z większych portów tutaj w okolicy, czy tutaj nad Zatoką Pucką. No jeszcze do niedawna było tutaj kilkadziesiąt łódek rybackich, które uprawiały swoje rzemiosło, a w tej chwili widzimy, są już tu pojedyncze sztuki i to jest najbardziej smutny widok po prostu tego naszego polskiego wybrzeża, w szczególności tutaj północ nad Zatoką, gdzie są północne Kaszuby, bo jesteśmy tutaj na terenie północnych Kaszub. No i to jest ten cały taki smutny widok, gdzie jakby pokazuje to wszystko, jak zanika nasza tradycja, kultura północnych Kaszub. Mam nadzieję, że to się po prostu zmieni i że ci rybacy, którzy jeszcze przetrwali, będą mogli doświadczyć tych dni, że będą te zasoby, powrócą te zasoby, te ryby słodkowodne w tym akwenie tutaj, które występowały, i że ten człowiek po prostu zastanowi się nad swoją działalnością, że jednak jak będziemy coś budować dla dobra kraju, to nie będziemy to robić w sposób taki, że budujemy jedno, niszczymy drugie. Bo kultura i tradycja, to myślę, to jest też ważna rzecz, która powinna pozostać po prostu dla wszystkich.
0: Kuźnica zawsze była taką wioską rybacką tutaj pomiędzy kempingowymi chałupami, a dużo bardziej turystyczną Jastarnią. Czy to dalej się utrzymuje? Czy możemy powiedzieć, ile tutaj jest takich czynnych rybaków w Kuźnicy? Jak to wygląda? Czy to też właściwie takie umierające miejsce?
1: Ja powiem tak, że tutaj w tym regionie były dobrze rozwinięte dwie gałęzie gospodarcze. Jedną to było rybołówstwo tradycyjne, małoskalowe zaznaczam. Nie to przemysłowe, tak? Bo przemysłowe to jest całkiem inna działalność, po prostu ona jest jakby realizowana we Władysławowie i w Helu, tam te duże kutry wypływają na Bałtyk i to jest całkiem inna jakby działalność. Tu mówimy o rybołówstwie tradycyjnym, tym kulturowym, i ta gałąź była bardzo dobrze rozwinięta, widzimy ją, tracimy, ale też turystyka jest pod wielkim znakiem zapytania, też jest zagrożona, ponieważ jeśli nie będziemy dbali o Zatokę, o jej stan wód, a widzimy po prostu, że jest bardzo duży przyrost materii roślinnej, czyli mamy potężną eutrofizację, to ten smród, przepraszam, który się tu wyciera, nie jest atrakcją dla turystów, tak? I ta chemizacja wody się po prostu też zmienia. I o tym musimy pamiętać, żeby tą eutrofizację zatrzymać po prostu za wszelką cenę i przede wszystkim zdjęcie.
0: Jak?
1: a przede wszystkim zrobić rzetelne badania, ustalić źródła i nie tak jak dotychczas po prostu mówić, że załóżmy były, zatoka jest najbardziej przebadana i nie potrafimy po prostu wskazać przyczyn tego stanu rzeczy, tylko niektóre badania po prostu były robione w taki sposób, żeby obronić swoją tezę, tak? Ja trochę jestem zasmucony taką sytuacją i postawą naukowców, że jeszcze jakiś czas temu, kiedy największa inwestycja tutaj wkraczała na ten region, czyli górnictwo solne, to mówili w opinii krytycznej, że dojdzie po prostu jakby do zagłady, że trzeba byłoby skarżyć te decyzje do Komisji Genewskiej, a później jak dostali stanowiska, zmienili retorykę, zaczęli badać i mówią po prostu, że wyniki nie pokazują. No tak, ale oczywiście te wyniki, które robili, były w wąskim zakresie, były w pewnym polu tylko i niewielkim, no i dobrze było, żeby powiedzieli po prostu, że to są niewystarczające po prostu były badania, żeby określić wpływ pewnych inwestycji, czy z górnictwa solnego, jak i również ewentualnie też opracować nowe modele mieszania z docelowej ilości, a nie tylko z dwóch komór, które były do decyzji środowiskowych po prostu przyjęte. To są błędy poważne popełnione i teraz dziś, jak mamy problem, a tych źródeł na pewno jeszcze jest wiele innych, które być może mogły się nałożyć na to, że ta pojemność magazynowa środowiskowa, ta pojemność magazynowa tej zatoki się skończyła, no to teraz powinniśmy ustalać te faktyczne przyczyny, nie jedne z tych możliwych i przede wszystkim mieć takie badania i takie wyniki, które określą ten ładunek, który był największy, tak? Nie wskazywać same źródło, tylko określać też, jaki ładunek z danego źródła popłynął po prostu i jaki on mógł mieć wpływ na zmianę tego środowiska, bo to jest najistotniejsze.
2: W trakcie pracy pana złapaliśmy. Co pan robi? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, pani dziennikarko, pani redaktorko. No, jestem rybakiem z Kuźnicy, z ojca dziada i pradziada. Tak, i w tej chwili reperuję siatki poniszczone przez psy morskie. Tu na przykład, jak pani widzi, pani redaktor, tu nam wpadła ryba łososiowata. Przypłynęła foka, zjadła rybę i zrobiła ogromną dziurę. I teraz ja muszę tą dziurę wyłatać. Godzinę to mi zejdzie nad jedną dziurą. W takim worku jest 7 siatek i co parę metrów są takie dziury. Także ja siedzę 2 tygodnie nad jednym workiem.
2: No ale co robić? Foka też musi coś jeść.
3: Foka musi coś jeść, ja się zgadzam, tak. Ale nie w Morzu Bałtyckim, bo do 2010 roku w Morzu Bałtyckim nie było fok. Foki ktoś sprowadził, ktoś je przyniósł, usypali dużą wyspę na Wisołuściu, zrobili długi molkop, gdzie ze skośnym podejściem specjalnie dla tych szkodników i teraz rybacy mają przekichane, mamy przekichane.
2: No właśnie i to powoduje moje kolejne pytanie, co to są za czasy dla rybaków teraz?
3: To są za czasy? O tak, to są czasy. Z kciukiem na dół.
2: Złe czasy.
3: No bardzo, bardzo złe czasy.
2: Dlaczego?
3: Dlatego, bo mamy wszystkie ryby zjedzone są przez foki. Wszystkie ryby. Wszystkie, nawet flądry. Foki wpierdzielają teraz nawet flądry, te chore flądry, te chude flądry, nawet flądry. Foki nie mają co jeść. Węgorza.
2: Czyli pan to upatruje jako główną przyczynę braku ryb, czyli foka. Tak.
3: Foka i solanka. Solanka wpompowana do Zatoki Puckiej. W 2011 zaczęli pompować solankę w Zatokę Pucką i do 2020 roku wpompowano 18,5 miliona metrów sześciennych soli potasowej do Zatoki Puckiej, gdzie była mineralizacja wody żyły tu ryby słodkowodne. Szczupaki, płocie, okonie, trocie. Wszystkie ryby, które tu żyły w zatoce, to były ryby słodkowodne. I tu wpompowano solankę. Tu już nie ma wody do życia ryb, tylko tu jest roztwór. Roztwór. Pani rozumie?
2: Rozumiem. Słyszę też po drugiej stronie od wielkich profesorów, że solanka nie jest przyczyną, a jednak pan mówi, że tak, pan się zna na tym, pan
3: tak,
2: pływa.
3: Tak, i... ale to jest kłamstwo. To co mówią do dziennikarzy czy do ludzi, oszukują, okłamują publiczność i wszystkich. To jest nieprawda.
2: To jaka ryba teraz, jest?
3: Na Zatoce Puckiej już nie ma w ogóle ryb. Nie ma już ryb. Zabite jest, ekosystem jest zniszczony, Omułki zniszczone, wodorosty rosną teraz przedziwne, takich, których tu w ogóle nie było. Tu były tylko trzy gatunki trawy, zostera, czydzena i morszczyn. Takie rosły, a teraz rośnie jakiś kożuch, bo jak wpompowali tą solankę, to zostało wszystko przeżyźnione i zaczęły rosnąć przedziwna jakaś wata, rośnie jakiś kożuch, który rośnie 5 razy do roku. On rośnie, kwitnie, on spływa na górę, na powierzchnię wody, potem on gnije, opada na dno i następne rośnie i ta w kółko pięciokrotnie.
2: Może to klimat się zmienia.
3: Jaki klimat? Panie żartuje, naprawdę klimat? To dlaczego klimat się nie zmienia na Zalewie Szczecińskim, na Zalewie Wiślanym, gdzie jest grubo ryby? Tam rybacy mają Eldorado. Mieliśmy Eldorado w Zatoce Puckiej. Tak samo jak na zalewach. I tu nam wpuszczono solankę i tu nam wpuszczono foki.
2: Jest jakiś ratunek? Coś można zrobić?
3: No wybić to wszystko. Piździec. Wszystkie kraje nadbałtyckie mają pielęgnacyjny odstrzał foki żarej. W Polsce nie. W Polsce wszystko na odwrót. Dziękuję.
2: Ale pan i tak pracuje, są młodzi, którzy pomagają. Zakończmy to jakąś pozytywną myślą. Proszę.
3: Ja to widzę wszystko w czarnych kolorach. Naprawdę. Ja już jestem na emeryturze, ale młodzież to już nie ma w ogóle sensu bycia. W Kuźnicy się zomowało już 70% jednostek. Pani sobie pojedzie na port do Kuźnicy, pani zobaczy, ile jednostek jest wkopanych kilami w ziemię i widnieją tak, tam co? Ludzie chodzą i oglądają pozostałości po rybakach. Tak wygląda rybak w Unii Europejskiej.
2: Mimo wszystko mamy jakąś nadzieję, bo skoro coś człowiek zniszczył, to może i człowiek może naprawi.
3: Miejmy nadzieję.
2: Dziękuję bardzo. Nie odrywamy od pracy.
3: Nie.
2: Umiera ostatnia. Nie tylko matką głupich.
3: Tak chciałem to powiedzieć, tak.
2: Które? Umiera ostatnia.
3: Nadzieja umiera ostatnia. Tak.
2: Wszystkiego dobrego.
3: No, miłego dnia.
0: I wspólnie stwierdziliśmy z panem Zenonem, że jednak bliższe nam powiedzenie, że nadzieja umiera ostatnia, aniżeli matką głupich. Natomiast słyszeli państwo tę wściekłość już też w głowie, w ustach rybaka. Pan Zenon z Kuźnicy, taka była opowieść, powiedział, żebyśmy pojechali na port w Kuźnicy i tak też zrobiliśmy chwilę później. I trwać będzie ta obserwacja i ta przeprawa tutaj po morzu. Ja państwa serdecznie jutro zapraszam na audycję od godziny 12:00. To będzie z Muzeum Północno-Kaszubskiego w Władysławowie. Tam się pojawimy, powiemy trochę o tym miejscu, bo na pewno jest wyjątkowe. Tymczasem mimo tych wielu trudnych treści, które może też skłonią każdego z nas do jakiejś refleksji, ja państwu życzę dobrego dnia i pożegnam się z państwem Markiem Grechutą utworem Świat w obłokach. Dziękuję Tomaszowi Rosłonowi za zrealizowanie tej audycji i do usłyszenia wnet.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.

0: Kombinowany atak Rosji na Ukrainę, nie żyje 17 osób. Pielgrzymi studenci wyruszyli z placu Zamkowego w Warszawie do Częstochowy. Mateusz Morawiecki zaprasza do Jagodna, obiecuje pizzę. Dzień dobry, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Zmasowany atak Rosji na Kijów i obwód kijowski. Zginęło 17 osób. Około 50 zostało rannych. Ukraińskie siły powietrzne przekazały, że Rosja uderzyła 24 rakietami balistycznymi i 115 dronami. Dodano, że 98 dronów zestrzelono. Nie podano informacji odnośnie zbitych rakiet. Na Ukrainie zginął polski wolontariusz Marek Rusek-Wolski, potwierdził MSZ. Od lat jeździł on z pomocą humanitarną dla mieszkańców wschodniej Ukrainy. Zginął od uderzenia rosyjskiego drona w obwodzie charkowskim podczas udzielania pomocy. O godzinie 11 Senat rozpocznie trzydniowe posiedzenie. Senatorowie będą głosować w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u. Zajmą się także wnioskiem prezydenta o zarządzenie referendum dotyczącego polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Z placu Zamkowego wyruszyła warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna na Jasną Górę. Wśród pątników są głównie studenci warszawskich uczelni, ale nie brakuje również rodzin z dziećmi, uczniów i po prostu pielgrzymów. Chcemy coś przeżyć, mówią uczestnicy pielgrzymki.
2: 9 dni ta pielgrzymka trwa, także 9 dni długiego marszu. To będzie tak, że mamy parę kilometrów do przejścia, później przerwy półgodzinne, jedna godzinna przerwa obiadowa. No ale tak sumarycznie z tego, co się dowiedziałem, bo nie mam doświadczenia, będziemy chodzić tak z 30 ponad kilometrów, w zależności od dnia. Nie chcę wrócić do Warszawy taki sam, wiesz, co mi chodzi, że chcę po prostu coś przeżyć w trakcie tej pielgrzymki, jakąś coś zrozumieć, nie wiem, jakąś przemianę przejść, bo to jest taki wyjątkowy czas.
3: Wakacje w Grecji zaplanowałam na wrzesień. Ale no, pielgrzymka to jest coś, o czym myślałam już przez 3 lata. To mi się wydaje po prostu taką rzeczą, powiedzmy, podstawową dla osób w moim wieku i w kościele. Też mi tak poleciła koleżanka, żeby nie mieć oczekiwań. No to w pokorze się jej słucham.
0: Hasłem 46. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej jest moc w słabości, mówi Andrzej Karaś, dziennikarz Radia Wnet, który już ponad 10. raz idzie w pielgrzymce na Jasną Górę.
4: Jest to 46. edycja WAPM. W tym roku pielgrzymujemy pod hasłem Moc w słabości. Będą rozważania każdego dnia wokół tego sformułowania biblijnego. Było bardzo piękne kazanie arcybiskupa Adriana Galbasa, które było znakomitym wprowadzeniem właśnie w temat tegorocznej pielgrzymki i będzie duży materiał do przemyśleń. To jest tak, że właśnie w tym momencie, kiedy wydaje się nam, że nic nie możemy, że wszystko jest przeciwko nam, właśnie wtedy możemy dostać tę siłę od Pana Boga i zrobić naprawdę jakieś wielkie rzeczy, jakiś cud mały albo wielki.
0: W warszawskiej akademickiej pielgrzymce bierze udział około 1000 osób. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek zaapelował na porannej konferencji prasowej do rządzących i mediów o symetrię w relacjonowaniu ataków Polaków na Ukraińców i Ukraińców na Polaków w naszym kraju.
5: Każdy człowiek ma swoją godność osoby ludzkiej, taką samą bez względu na to, czy jest Ukraińcem, Polakiem, Rumunem czy Włochem. Ale nie może być tak, że w sytuacji, kiedy jest atak Polaka na przykład na młode Ukrainki, znieważenie w autobusie, jest wielki krzyk we wszystkich mediach i krzyk również pana Tuska, który apeluje do pana prezydenta Karola Nawrockiego o zajęcie stanowiska w tej sprawie, a w sytuacji, kiedy jest atak Ukraińca, nożownika na młodą Polkę, która znajduje się w stanie krytycznym, nie widzimy takiego natężenia, potępienia tego rodzaju czynów.
0: Były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w piątek wybiera się do Jagodna na spotkanie z mieszkańcami. W nagraniu opublikowanym w internecie gwarantuje na spotkaniu pizzę.
6: Cześć, jeśli jesteście z Wrocławia i okolic, to mam dla was zaproszenie. Już 7 sierpnia o godzinie 18 spotkajmy się na Jagodnie. Razem z Mirą Stachowiak-Różecką zapraszamy was serdecznie na spotkanie. Będzie pizza, będą rozmowy. Będzie mikrofon i przede wszystkim będzie czas na wasze pytania i na wasze pomysły. Do zobaczenia we Wrocławiu.
0: O spotkanie Morawieckiego w Jagodnie był pytany na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: Mateusz Morawiecki odwiedzi Jagodno. To mam nadzieję, że w Jagodnie opowie dokładnie o decyzjach, które podejmował, na przykład o decyzjach o pacyfikowaniu strajków kobiet. Mam nadzieję, że bardzo dokładnie na tym spotkaniu w Jagodnie opowie o aferze RARS-u, o innych sprawach związanych na przykład z Funduszem Sprawiedliwości i też powie, jak to jest wspierać przez 8 lat czy 6 lat, kiedy był premierem, tempą propagandy Jacka Kurskiego, bo teraz widzę, że bardzo, bardzo krytykuje to.
0: Osiedle Jagodno we Wrocławiu stało się symbolem wysokiego poparcia dla KO i Trzeciej Drogi w wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku. To były wiadomości, a za chwilę godzina z Elvisem Presleyem.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
8: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
9: Po reklamie.
8: Wakacje z królem, czyli Elvis Presley w Radiu Wnet.

When you are close to me, it's paradise. We kiss

0: Wakacje z Królem, czyli Elvis Presley w Radiu Wnet.
1: Gonna travel while and free.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia specjalny spektakl polityczno-gastronomiczny pod tytułem Pożeraczka Książek. Występują Żyrafa Kleszcz, czyli Wieszcz, Mędrula, czyli szef kuchni, Tosia Muzysia, znaczy się Bartyś.
1: Widział ktoś Żyrafę Kleszcz? Co się znowu, gdzie się ona zapodziała? Może w Afryce jest?
2: Nie, w żadnej Afryce. Schowała się w mesie. Na pewno coś pożera.
1: A, tuś mi, bratku. A co tu widzimy na talerzu? O, nienasycenie Witkacego. Lampart Lampeduzy. Nie za żylasty ten Lampart, aby?
2: Ależ skąd? Toż to prawdziwa uczta. No masz, znowu wyjechała z Platonem.
3: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
4: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej, bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla Państwa, no to ja się bardzo cieszę, że Państwo też się z tego cieszą i wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między mnie, między Wami i między słuchaczami, i między personami.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Co robił Dawid Kacprzyk w Szpitalu Południowym? Wyniki audytu. Kombinowany atak Rosji na Ukrainę. Nie żyje 17 osób. Mateusz Morawiecki zaprasza do Jagodna. Obiecuje pizzę.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przedstawił wnioski audytu dotyczącego funkcjonowania Szpitala Południowego. Mówił o nieprawidłowościach w związku z zatrudnieniem działacza Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka.
2: Po pierwsze, funkcja koordynatora SOR, kluczowa dla ustalenia audytu. Przypominam, chodzi o koordynatora, a nie lekarza prowadzącego SOR. Ta funkcja po prostu nie istniała. Takiego stanowiska nie było w regulaminie organizacyjnym szpitala. Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane. Po drugie, stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300, a potem na 330. Więcej niż zarabiali doświadczeni specjaliści, a mówimy oczywiście o młodym lekarzu, jak Państwo wiecie, który był na drugim roku specjalizacji i do tego nie ma uzasadnień w dokumentach dla tych podwyżek. Ten sam człowiek miał jeszcze jedną osobną umowę na 10 tysięcy miesięcznie na czynności, które częściowo pokrywały się z jego dyżurami. I nikt nie rozdzielił, co jest płacone z której umowy, czyli tak, jest realne ryzyko, że za to samo płacono dwa razy.
0: 28-letni lekarz w trakcie specjalizacji i działacz KO Dawid Kacprzyk zarobił 1,5 miliona złotych w 2025 roku w szpitalach należących do miasta, głównie w Szpitalu Południowym. Był tam między innymi koordynatorem SOR-u. Zmasowany atak Rosji na Kijów i obwód kijowski. Zginęło 17 osób, około 50 zostało rannych. Ukraińskie siły powietrzne przekazały, że Rosja uderzyła 24 rakietami balistycznymi i 115 dronami. Dodano, że 98 dronów zestrzelono. Nie podano informacji odnośnie zbitych rakiet. Były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w piątek wybiera się do Jagodna na spotkanie z mieszkańcami. W nagraniu opublikowanym w internecie gwarantuje na spotkaniu pizzę.
3: Cześć, jeśli jesteście z Wrocławia i okolic, to mam dla Was zaproszenie. Już 7 sierpnia o godzinie 18 spotkajmy się na Jagodnie. Razem z Mirą Stachowiak-Różecką zapraszamy Was serdecznie na spotkanie. Będzie pizza, będą rozmowy. Będzie mikrofon i przede wszystkim będzie czas na Wasze pytania i na Wasze pomysły. Do zobaczenia we Wrocławiu.
0: Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek zaapelował na porannej konferencji prasowej do rządzących i mediów o symetrię w relacjonowaniu ataków Polaków na Ukraińców i Ukraińców na Polaków w naszym kraju.
4: Każdy człowiek ma swoją godność osoby ludzkiej, taką samą bez względu na to, czy jest Ukraińcem, Polakiem, Rumunem czy Włochem. Ale nie może być tak, że w sytuacji, kiedy jest atak Polaka na przykład na młode Ukrainki, znieważenie w autobusie, jest wielki krzyk we wszystkich mediach i krzyk również pana Tuska, który apeluje do pana prezydenta Karola Nawrockiego o zajęcie stanowiska w tej sprawie, a w sytuacji, kiedy jest atak Ukraińca, nożownika na młodą Polkę, która znajduje się w stanie krytycznym, nie widzimy takiego natężenia, potępienia tego rodzaju czynów.
0: Z Placu Zamkowego wyruszyła warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna na Jasną Górę. Wśród pątników są głównie studenci warszawskich uczelni, ale nie brakuje również rodzin z dziećmi, uczniów i po prostu pielgrzymów. Chcemy coś przeżyć, mówią uczestnicy pielgrzymki.
5: 9 dni ta pielgrzymka trwa, także 9 dni długiego marszu. To będzie tak, że mamy parę kilometrów do przejścia, później przerwy półgodzinne, jedna godzinna przerwa obiadowa. No ale tak sumarycznie z tego, co się dowiedziałem, bo nie mam doświadczenia, będziemy chodzić tak z 30 ponad kilometrów, w zależności od dnia. Nie chcę wrócić do Warszawy taki sam, wiesz, co mi chodzi, że chcę po prostu coś przeżyć w trakcie tej pielgrzymki, jakąś coś zrozumieć, nie wiem, jakąś przemianę przejść, bo to jest taki wyjątkowy czas.
6: Wakacje w Grecji zaplanowałam na wrzesień, ale no pielgrzymka to jest coś, o czym myślałam już przez 3 lata. To mi się wydaje po prostu taką rzeczą, powiedzmy, podstawową dla osób w moim wieku i w kościele. Też mi tak poleciła koleżanka, żeby nie mieć oczekiwań, no to w pokorze się jej słucham.
0: hasłem 46. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej jest moc w słabości, mówi Andrzej Karaś, dziennikarz Radia Wnet, który już ponad 10 raz idzie w pielgrzymce na Jasną Górę.
1: Jest to 46. edycja WAPM. W tym roku pielgrzymujemy pod hasłem Moc w słabości. Będą rozważania każdego dnia wokół tego sformułowania biblijnego. Było bardzo piękne kazanie arcybiskupa Adriana Galbasa, które było znakomitym wprowadzeniem właśnie w temat tegorocznej pielgrzymki i będzie duży materiał do przemyśleń. To jest tak, że właśnie w tym momencie, kiedy wydaje się nam, że nic nie możemy, że wszystko jest przeciwko nam, właśnie wtedy możemy dostać tę siłę od Pana Boga i zrobić naprawdę jakieś wielkie rzeczy, jakiś cud mały albo wielki.
0: To były wiadomości, a za chwilę król rock'n'rolla Elvis Presley.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Po reklamie.
7: Wakacje z królem, czyli Elvis Presley w Radiu Wnet.

0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: W Warszawie minęła godzina 11.30. W studiu białoruskim wita Państwa Artur Żak, a realizuje tę audycję Tomasz Rosłon. I od razu chyżo łączymy się z gospodynią, z twórczynią studia białoruskiego, Olgą Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry.
1: No i tradycyjnie zapytam o

0: Białoruska studia Radio Wnet.
1: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Cienkusz, czyli mało kultury w kulturze. Występują Żyrafa, Kleszcz, Długoszyja, Petrus, Chrystus na słupie. Żeby było wygodniej gadać z żyrafą, chodzi oczywiście o kontakt wzrokowy.
2: Oj, cienko, cienko w tej kulturze. Coraz nawet jakby mniej zobaczyć można, co wyprostuje kręgosłup moralny, albo co?
3: Jakem Petrus, ja Petrusem i poradzić tobie muszę. W paragony nie wchodź z władzą, ona lubi, jak jej kadzą. Proszę, stawiam ci Węgrzyna, niech rozbłyśnie twoja mina.
2: Co za cienkusz! Co za lura! Biedna nasza dziś kultura!

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania. Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej, bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla Państwa, no to ja się bardzo cieszę, że Państwo też się z tego cieszą i wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między mnie, między Wami i między słuchaczami i między personami.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Czy Polsce grożą blackouty? Co robił Dawid Kacprzyk w Szpitalu Południowym? Wyniki audytu. Mateusz Morawiecki zaprasza do Jagodna. Obiecuje pizzę.
1: Wiadomości wnet.
0: Mimo upałów i tym samym ograniczenia pracy przez elektrownie, sytuacja jest pod kontrolą, powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu, to cytat, mini sztabu do spraw ewentualnych blackoutów.
2: Nie ma dzisiaj, mimo rekordowych temperatur, jakich spodziewamy się po południu, w Warszawie, Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu, to może być pod 40 stopni. Mimo ograniczonej pracy w elektrowniach, polskie sieci elektroenergetyczne nie planują na dzisiaj uruchomienia mechanizmu ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy. Brzmi też tajemniczo, ale chodzi o to, że nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie jakby do uruchomienia produkcji energii, bo sytuacja jest pod kontrolą.
0: Zmasowany atak Rosji na Kijów i obwód kijowski. Zginęło 17 osób, około 50 zostało rannych. Ukraińskie siły powietrzne przekazały, że Rosja uderzyła 24 rakietami balistycznymi i 115 dronami. Dodano, że 98 dronów zestrzelono. Nie podano informacji odnośnie zbitych rakiet. Były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w piątek wybiera się do Jagodna na spotkanie z mieszkańcami. W nagraniu opublikowanym w internecie gwarantuje na spotkaniu pizzę.
3: Cześć, jeśli jesteście z Wrocławia i okolic, to mam dla was zaproszenie. Już 7 sierpnia o godzinie 18 spotkajmy się na Jagodnie. Razem z Mirą Stachowiak-Różecką zapraszamy was serdecznie na spotkanie. Będzie pizza, będą rozmowy. Będzie mikrofon i przede wszystkim będzie czas na wasze pytania i na wasze pomysły. Do zobaczenia we Wrocławiu.
0: Osiedle Jagodno we Wrocławiu stało się symbolem wysokiego poparcia dla KO i Trzeciej Drogi w wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek zaapelował na porannej konferencji prasowej do rządzących i mediów o symetrię w relacjonowaniu ataków Polaków na Ukraińców i Ukraińców na Polaków w naszym kraju.
4: Każdy człowiek ma swoją godność osoby ludzkiej, taką samą bez względu na to, czy jest Ukraińcem, Polakiem, Rumunem czy Włochem. Ale nie może być tak, że w sytuacji, kiedy jest atak Polaka na przykład na młode Ukrainki, znieważenie w autobusie, jest wielki krzyk we wszystkich mediach i krzyk również pana Tuska, który apeluje do pana prezydenta Karola Nawrockiego o zajęcie stanowiska w tej sprawie. A w sytuacji, kiedy jest atak Ukraińca, nożownika na młodą Polkę, która znajduje się w stanie krytycznym, nie widzimy takiego natężenia, potępienia tego rodzaju czynów.
0: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przedstawił wnioski audytu dotyczącego funkcjonowania Szpitala Południowego. Mówił o nieprawidłowościach w związku z zatrudnieniem działacza KO Dawida Kacprzyka.
5: Po pierwsze, funkcja koordynatora SOR, kluczowa dla ustalenia audytu. Przypominam, chodzi o koordynatora, a nie lekarza prowadzącego SOR. Ta funkcja po prostu nie istniała. Takiego stanowiska nie było w regulaminie organizacyjnym szpitala. Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane. Po drugie, stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300, a potem na 330. Więcej niż zarabiali doświadczeni specjaliści, a mówimy oczywiście o młodym lekarzu, jak Państwo wiecie, który był na drugim roku specjalizacji i do tego nie ma uzasadnień w dokumentach dla tych podwyżek. Ten sam człowiek miał jeszcze jedną osobną umowę na 10 tysięcy miesięcznie na czynności, które częściowo pokrywały się z jego dyżurami. I nikt nie rozdzielił, co jest płacone z której umowy, czyli tak, jest realne ryzyko, że za to samo płacono dwa razy.
0: 28-letni lekarz w trakcie specjalizacji i działacz Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił 1,5 miliona złotych w zeszłym roku w szpitalach należących do miasta, głównie w Szpitalu Południowym. Był tam między innymi koordynatorem SOR-u. Z Placu Zamkowego wyruszyła warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna na Jasną Górę. Wśród pątników są głównie studenci warszawskich uczelni, ale nie brakuje również rodzin z dziećmi, uczniów i po prostu pielgrzymów. Chcemy coś przeżyć, mówią uczestnicy pielgrzymki.
6: 9 dni ta pielgrzymka trwa, także 9 dni długiego marszu. To będzie tak, że mamy parę kilometrów do przejścia, później przerwy półgodzinne, jedna godzinna przerwa obiadowa. No ale tak sumarycznie z tego, co się dowiedziałem, bo nie mam doświadczenia, będziemy chodzić tak z 30 ponad kilometrów, w zależności od dnia. Nie chcę wrócić do Warszawy taki sam, wiesz, co mi chodzi, że chcę po prostu coś przeżyć w trakcie tej pielgrzymki, jakąś coś zrozumieć, nie wiem, jakąś przemianę przejść, bo to jest taki wyjątkowy czas.
7: Wakacje w Grecji zaplanowałam na wrzesień. Ale no, pielgrzymka to jest coś, o czym myślałam już przez 3 lata. To mi się wydaje po prostu taką rzeczą, powiedzmy, podstawową dla osób w moim wieku i w kościele. Też mi tak poleciła koleżanka, żeby nie mieć oczekiwań. No to w pokorze się jej słucham.
8: Prognoza pogody.
0: Upały w całej Polsce. W Warszawie do 38 stopni w cieniu, w Krakowie do 39, we Wrocławiu i w Białymstoku do 37.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
10: Reklama. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
16: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
17: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej, w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
8: To była autopromocja.
18: Wnet tu i tam, czyli
19: wakacyjne podróże, małe i duże.
20: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
21: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w kolejnej audycji Podróże Małe i Duże, wnet tu i tam. Ponownie jest to mała podróż dzisiaj, ponieważ wyruszyłem z Krakowa na południe, aby znaleźć się po mniej więcej godzinie jazdy samochodem w Myślenicach. Myślenice to na pewno miejscowość, która gdzieś tam, z którą Państwo gdzieś na pewno spotkali, przynajmniej z nazwą, ponieważ jest to miejscowość znajdująca się na Krajowej Siódemce, czyli gdy jedziemy z północy na południe, gdy jedziemy do Zakopanego, to przez Myślenice przejeżdżamy. Co prawda obwodnicą, ale o tych Myślenicach na pewno gdzieś tam każdy z nas już kiedyś słyszał, bo miejscowość, choć może wydawać się niepozorna, choć być może Myślenice są jedną z tych wielu miejscowości znajdujących się przy głównych szlakach komunikacyjnych, które bardzo często koło których przejeżdżamy, ale w których nigdy się nie zatrzymujemy, to jednak jest to miejscowość z dużymi tradycjami. Jest to miejscowość, której historia sięga XIII wieku i której położenie jest także dość specyficzne, ponieważ znajdujemy się dokładnie na granicy Beskidów, nawet Karpatu, no, wzgórz gór karpackich, z Pogórzem Karpackim, w związku z czym tutaj można powiedzieć taka miejscowość graniczna, jeżeli mówimy o położeniu geograficznym, ale tutaj także spotyka się no, chociażby Beskid Makowski, z tego co pamiętam, z Beskidem Wielickim. Dalej, jeżeli pojechać na południe, zaczyna się z kolei Beskid Wyspowy. Tak więc kolejna miejscowość mało znana, którą postaram się wraz z Państwem odkryć dzisiaj przez najbliższą godzinę. Zaczynam swoją opowieść od Muzeum Niepodległości w Myślenicach, przed którym którym się znajduje się, natomiast w centrum także byłem mniej więcej 20 minut temu, ponieważ w Myślenicach jest także bardzo piękny rynek, ale rynek jest zupełnie pusty, ponieważ w Myślenicach, podobnie jak zresztą w całej chyba Polsce, bardzo wysoka temperatura, w związku z czym już za chwilę wejdę tutaj do muzeum, aby porozmawiać się o tym, co można tutaj zobaczyć, aby porozmawiać o Myślenicach. Ale wcześniej przeniesiemy się muzycznie nad morze, przeniesiemy się do Monako, bo tak w sumie jak myślę o Myślenicach, to chyba tak również mi przychodzi do głowy, że to chyba najdalej, najbardziej oddalony od wszelkiego akwenu morskiego miejscowość, może nie w Polsce, ale w tej części Europy. Chyba stąd tak samo jest daleko do Adriatyku, jak do Bałtyku. No ale my właśnie przenosimy się do Monako, gdzie czasami jest aż 28 stopni. O tym przynajmniej jest piosenka.

0: Tak, proszę Państwa, nastroiliśmy się wakacyjnie, chociaż przypomnę, że nie znajdujemy się w Monako, a w innej miejscowości, której nazwa zaczyna się na M, czyli w Myślenicach. I jestem również w Muzeum Niepodległości w Myślenicach przy ulicy Traugutta 11. A tu warto przypomnieć, że dzisiaj przypada rocznica śmierci Romualda Traugutta. To taka, o tym będzie opowiadał jeszcze dr Krzysztof Jabłonka w dzisiejszej audycji, ale teraz jestem z innym doktorem, panem doktorem Łukaszem Malinowskim, dyrektorem Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo dziękuję za to, że możemy znaleźć schronienie, że mogę znaleźć schronienie w pana klimatyzowanym gabinecie, bo rzeczywiście tam przed gmachem trochę ciepło jest, ale jesteśmy tutaj, aby porozmawiać właśnie oczywiście o samym muzeum, bo przyznam szczerze, że byłem zaskoczony, kiedy zobaczyłem, że jest Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Od razu pytanie, dlaczego akurat w Myślenicach? Do tego dojdziemy, natomiast najpierw chciałem właśnie porozmawiać o Myślenicach. Jeżeli mógłby pan powiedzieć kilka słów o tej miejscowości.
1: Myślę, że to jest bardzo urocza miejscowość, komunikacyjnie fajnie położona, bo niedaleko Krakowa, żyje się tu bardzo przyjemnie i turystycznie bardzo atrakcyjna. Dużo ludzi tutaj przyjeżdża, żeby sobie troszkę odpocząć. Mamy tutaj piękną rzekę Rabę, plaże nad rzeką, baseny odkryte, dużo lasów, góry, świetne trasy rowerowe do uprawiania turystyki górskiej albo właśnie po gdzieś tam jakieś tam nizinne i można biegać, chodzić na grzyby, co kto naprawdę lubi. A miasto myślę, że ma też taką bardzo fajną historię i taką tradycję. Jest to stare miasto, gdzieś tam początki tego miasta sięgają XIII wieku, a samo miasto było lokowane przez Kazimierza Wielkiego po 1342 roku.
0: Tu jeszcze właśnie dodamy, że w Myślenicach znajduje się taka pierwsza, większa, powiedzmy bardziej ambitniejsza stacja narciarska, jeżeli jedzie się od Krakowa, ale tak, XIII wiek, około 17 tysięcy mieszkańców, jak tak wyczytałem.
1: Zgadza się, ale to jeśli chodzi o samo miasto, bo gmina Myślenice to jest tak 44 tysiące.
0: 44 tysiące, bo też to rzadko pada w naszych audycjach, ale to południe Polski rzeczywiście jest też bardzo gęsto zaludnione i to widać, szczególnie jak się wróci, no chociażby na przykład z Warmii i Mazur, gdzie byłem tydzień temu. Ale dobrze, to przejdźmy w takim razie do muzeum. Mówi pan o tym, że Myślenice to miejscowość, w którym każdy może znaleźć coś dla siebie, że to jest także miejsce, w którym warto się zatrzymać w tej drodze do Zakopanego czy w drugą stronę. Ale no właśnie, to Muzeum Niepodległości. Jaka jest jego historia? Bo sam budynek jest dość nowoczesny.
1: Tak, wcześniej, w zasadzie od 1929 roku istniało w Myślenicach takie bardziej muzeum regionalne i ono się później przeniosło do tak zwanego Domu Greckiego i ono bardzo długo było właśnie takim muzeum regionalnym. Natomiast w 2018 roku, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, oddano tutaj ten nowy budynek i dokonano takiej transformacji programowej tej jednostki muzealnej i od tej pory jesteśmy właśnie Muzeum Niepodległości w Myślenicach.
0: A skąd właśnie ten pomysł, aby akurat w Myślenicach to muzeum regionalne przekształcić w Muzeum Niepodległości, no poza oczywiście rocznicą?
1: To jest taki pomysł na muzeum, które ma taką podwójną narrację. Z jednej strony opowiadamy o tej dużej historii polskiej, o właśnie o tym całym procesie niepodległościowym, odzyskaniu przez Polskę niepodległość, no ale z drugiej strony my ją zderzamy z taką opowieścią lokalną, opowieścią o Myślenicach i właśnie pokazujemy, jak te tematy niepodległościowe wyglądały z perspektywy mieszkańców mojego miasta, miasta Myślenice, a także jak te wszystkie procesy niepodległościowe wpływały na mieszkańców Myślenic, jakich tutaj mamy lokalnych bohaterów, którzy też w tym procesie niepodległościowym brali udział.
0: Czyli to taka mikrohistoria, można powiedzieć, tutaj w tym muzeum jest prezentowana.
1: No zdecydowanie. Połączenie takiej mikrohistorii z makrohistorią. Nasza ścieżka edukacyjna ma takie trzy etapy, trzy poziomy. Pierwsza część to opowiada po prostu o historii Myślenic, od czasów najdawniejszych do mniej więcej końca XIX wieku, czyli mamy tutaj też okres rozbicia dzielnicowego, no nie rozbicia dzielnicowego, tylko zaborów Polski, tak? I tutaj ten okres galicyjski, czyli mamy tutaj Myślenice jako część Galicji. i potem mamy poziomy kolejny i to jest myśleniczan walka o niepodległość i tutaj mamy właśnie temat związany z pierwszą i drugą wojną światową. Opowiadamy o tych lokalnych bohaterach, którzy brali udział w tym wielkim wysiłku też militarnym, zbrojnym i walce o polską niepodległość. I potem mamy jeszcze kolejny taki poziom myśleniczan walka o demokrację i tu opowiadamy o tym czasach PRL-u, jak po prostu myślenice wyglądały w tym okresie.
0: No to jak w takim razie właśnie? Zacznijmy od tego okresu Galicji i później dążenia do niepodległości, bo rzeczywiście no, tutaj zabór austro-węgierski, myślenice, które no, wówczas były małym miasteczkiem. Jak właśnie to wyglądało na poziomie tych mniejszych miejscowości tutaj no, na Pogórzu, na skraju Pogórza i Beskidów? I też kim byli ci lokalni bohaterowie w tamtym czasie?
1: No, jeśli chodzi o ten okres galicyjski, to myślenice już dostały się pod ten zabór austriacki po pierwszym rozbiorze, czyli tutaj mamy ten naprawdę bardzo długi okres rozbiorowy w myślenicach. No i początkowo no, trzeba powiedzieć, że ten region galicyjski był bardzo biedny. Natomiast tutaj w latach 60. XIX wieku był pewnego rodzaju przełom, bo wprowadzono autonomię galicyjską w tym cesarstwie austro-węgierskim wówczas i no, cieszyła się dosyć dużą taką swobodą ta Galicja i także myślenice były centrum takiego ważnego regionu w tym okresie. Przez myślenice biegł na przykład trakt łączący Lwów z Wiedniem, taki tak zwany trakt cesarski i dzięki temu myślenice się rozwijały. Tutaj od lat 60. XIX wieku byli polscy burmistrzowie, tutaj cała polska administracja taka lokalna, którzy właśnie no, rozwijali też kulturę polską i taką myśl patriotyczną. Między innymi wokół Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, które też tutaj powstało.
0: Chociaż tak jak sobie myślę, pan opowiada o tym trakcie, to jednak no, chociażby kolej omijała myślenice, no, prawda, ta kolej Kraków-Lwów na południe z kolei, później kolej transwersalna, ale to już bardziej na poziomie Rabki, Nowego Targu, Sucha Beskidzka i tak dalej. Co sprawiło, że kiedy myślenice znalazły się właśnie na tym trakcie, powiedzmy północ-południe, prawda, ten, który znamy do dziś?
1: To jest tak, historia tej kolei, jak pan wspomniał, jest bardzo długa i ma ponad 100 lat. Jakby tutaj od 100 lat próbują kolej budować w myślenicach. Jeszcze przed I wojną światową był taki poseł Andrzej Średniawski, który był takim jednym z lokalnych takich bohaterów, bo on później był też senatorem podczas II RP.

0: W 1918 roku, jak tutaj odzyskaliśmy przez Polskę, Polskę odzyskała niepodległość, no to trwało to scalanie Polski, tak, bo tutaj podczas czasów galicyjskich, no to rzeczywiście była ta orientacja bardziej, tak jak mówiłem, Lwów-Wiedeń, tutaj taka pozioma można powiedzieć, a no oczywiście do Krakowa też, bo Kraków był w ramach tej Galicji, więc tutaj te drogi do Krakowa też wiodły. Co ciekawe, w takich przewodnikach z początku XX wieku jest jeszcze wspomniane, że z Myślenic do Krakowa jedzie się około godziny, więc tutaj bardzo dużo się na plus nie zmieniło przez te 100 lat. Ale tak, tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o komunikację z Krakowem, no to można powiedzieć, że w tych czasach galicyjskich istniała dosyć mocno, no jeszcze wcześniejszych czasach, może się nam powiedzieć średniowiecznych, tutaj ten jako bliskość tego Krakowa to istniała, a jeśli chodzi o całą Polskę, no to po 1918 roku jak było scalanie całej, wszystkich rozbiorów.
1: To w takim razie przejdźmy do tego okresu II wojny światowej. No, co się działo wtedy w Myślenicach i w okolicach Myślenic?
0: No tutaj 5 września Niemcy wkroczyli do Myślenic i, no i tutaj zaczęły się, tak jak we wszystkich miastach zachodniej Polski, ten okres niemieckiej okupacji, który trwał, prawda, no tak jak tutaj okupacja całej Polski, więc tutaj Myślenice były takim dosyć małym miasteczkiem, ale dosyć jest tutaj znamienne, że bardzo mocno i dużo toczyło się tutaj walk partyzanckich, ponieważ były tutaj okolice leśne i tak jak realizowali akcję burza, tak jak tutaj na północy było, prawda, powstanie warszawskie, to tutaj na południu, no to wyglądało to bardziej właśnie, jeśli chodzi o akcje partyzanckie, i powstało tutaj nawet taka tak zwana Rzeczpospolita Raciechowicka właśnie w sierpniu 1944 roku. I tu część partyzantów z Armii Krajowej przejęła po prostu kontrolę nad miejscowościami, wsiami, tutaj miasteczkami z okolicy, no i ogłosiła, że tutaj właśnie powstaje taka Rzeczpospolita Raciechowicka. Ona czasem była nazwana właśnie Rzeczpospolitą Myślenicką też. No i przez te 2-3 miesiące trwały tutaj walki partyzanckie z Niemcami, no i później tutaj Niemcy dokonywały niestety pacyfikacji i, no i tak tu się skończyła ta Rzeczpospolita Raciechowicka.
1: To, no ale do 2-3 miesiące to jednak istniała. A jak wyglądał z kolei ten późniejszy czas tutaj, no, wejścia wojsk radzieckich do, w tym regionie? Jak wyglądał odwrót Niemców?
0: No to podobnie jak w całej Polsce tutaj dosyć w pośpiechu opuszczali te tereny. Nie odbyła się tu wówczas żadna jakaś znacząca bitwa w tych okolicach, tylko po prostu te wojska sowieckie no, w styczniu 1945 roku wkroczyły do Myślenic, no i rozpoczęła się ta okupacja sowiecka. Ale tutaj też, ponieważ były te lasy, wracając do tych lasów, to mamy też bardzo mocny temat żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych i kontynuacja walki też tych organizacji poakowskich, no, które nawet trwały do 1947 roku tutaj w tym regionie i dosyć dużo takich jeszcze walk.
1: No właśnie miałem zapytać, dlatego że no tutaj w sumie mówimy o tym, że tutaj mamy Beskid Makowski niedaleko, ale mamy także ten cały kompleks górski, którego przedłużeniem są Gorce i tam, no wiadomo, tam rzeczywiście była mocna działalność tych żołnierzy wyklętych właśnie. Rozumiem, że to było jakoś, to wszystko było jakoś połączone, tak geograficznie, te lasy, te góry.
0: No zgadza się. Tutaj pewnie wykorzystano jeszcze też szlaki różne i kontakty, wiedzę topograficzną, którą mieli partyzanci z okresu II wojny światowej, więc wszystko to było tutaj kontynuowane.
1: Czy są jakieś ślady po właśnie tych czasach? No chociażby właśnie w lasach, może jakieś, nie wiem, jakieś pomniki, jakieś miejsca pamięci, czy coś takiego tutaj jest?
0: No na pewno takim miejscem pamięci jest tak zwana Sucha Polana na tutaj górze na Lubomirze. I tam co roku odbywa się msza święta we wrześniu, która właśnie upamiętnia prawdziwą taką uroczystość nawiązującą do tej Rzeczpospolitej Raciechowickiej, do której wspomniałem, bo tutaj był taki oddział AK Murawa i nadali im sztandar podczas takiej uroczystej mszy, więc tam jest takie miejsce pamięci. No i tak, jeśli chodzi o takie bardziej trwałe rzeczy, no to oczywiście sporo takich tablic

0: pamiątkowych na terenie Myślenic. No i tutaj w muzeum mamy dosyć mocną ekspozycję też poświęconą tej tematyce.
1: No właśnie, wróćmy w takim razie do muzeum. Mówi pan o tym, że tutaj wystawa próbuje jakoś połączyć ten wymiar makropaństwowy z tym wymiarem z kolei bardziej lokalnym. Co możemy zobaczyć tak konkretnie tutaj w Muzeum Niepodległości w Myślenicach?
0: Nasze muzeum jest bardzo nowe, bo tak jak mówiłem, ten budynek otwarto w 2018 roku, ale ekspozycje stałe otwarto w 2021, więc mamy bardzo nowoczesną tutaj ekspozycję, bardzo dużo multimediów, gier dla dzieci. Mamy takie połączenie muzeum narracyjnego z takim doświadczeniem prawdziwego eksponatu. Mamy też sporo właśnie takich z naszych zbiorów prawdziwych eksponatów, które dotyczą, ilustrują właśnie tę naszą opowieść o Myślenicach. I mamy tutaj zabytki od czasów epoki kamienia, przez średniowiecze. Bardzo duży też dział etnograficzny, który ilustruje, że ten Myślenice to też nie jest tylko miasto, tylko właśnie te tereny wiejskie. Więc tutaj opowiadamy też, jak się żyło na wsi w różnych okresach. No myślę, że duże bogactwo, takie muzeum też nastawione na całe rodziny, więc i dorośli, i dzieci znajdą tutaj coś dla siebie.
1: To mogę potwierdzić, że eksponaty są bardzo interesujące. A jaka jest, no właśnie, tożsamość myślenicka? Ponieważ jesteśmy w tym takim pasie między Krakowem, a no już powiedzmy Podhalem, tymi górami, Rabką, Nowym Targiem i tak dalej, i tak dalej. Czy Myślenice są bliżej właśnie tego, powiedzmy już bliżej gór, czy bliżej raczej Krakowa i bardziej bliżej północy?
0: No, zdecydowanie jesteśmy takim pograniczem. Mówi się czasem o Myślenicach i wykorzystuje się to w takiej reklamie, że Myślenice to jest brama do gór, bo rzeczywiście tutaj się zaczynają góry i mamy mnóstwo tych szlaków rowerowych, narciarskich, tak jak pan też wspominał.
1: Ale to dosłownie tak wygląda. Jak się jedzie nawet tą siódemką, to powiedzmy od strony Krakowa, to właśnie w Myślenicach rozpoczyna się ten taki, powiedzmy w cudzysłowie, górski element tej drogi. Tak? Znaczy to jest już droga ekspresowa, ale która jedzie sobie Doliną Raby, która staje się coraz bardziej głęboka, aż do Lubnia.
0: Tak, i tu rzeczywiście wręcz ścierają się takie dwie grupy etnograficzne. Z jednej strony są to górale kliszczaccy, czyli właśnie mamy tych takich, prawda, górali, którzy zajmują się wypasem owiec i tak dalej. A z drugiej strony mamy tych lachów, takich już podkrakowskich. No i tutaj te Myślenice jako miasto, no to być może, że tutaj dominacja właśnie tych mieszczan, tak, i nawiązanie jeszcze do tych lachów krakowskich. Natomiast no mamy takie historie właśnie ścierania się tych ludności, chociaż to może bardziej jest przenikanie niż ścieranie, bo tutaj łączyły się po prostu te rodziny. Natomiast mamy też na ekspozycji taką fragment, która jest rekonstrukcją właśnie z jednej strony takiej chaty kliszczackiej, a z drugiej strony takiej chaty właśnie lachów krakowskich. No i mamy też taką zabawę, taką multimedialną dla dzieci, że można dopasować strój właśnie jednej grupy, czyli tych kliszczaków i lachów, i tutaj można się bawić w ten sposób i poznawać historię tych bardzo ciekawych dwóch grup etnograficznych.
1: Tak, zresztą to widać, jeżeli chodzi o architekturę, że no, wspomniałem na początku audycji o rynku, no, można odnieść wrażenie, że jesteśmy właśnie w jednym z tych wielu galicyjskich miasteczek, czyli rynek, te kamieniczki, niektóre z nich ceglane. Z drugiej strony, kiedy się jedzie przez Myślenicę, to można już zobaczyć te takie drewniane budynki, które już bardziej nam jakoś nam się kojarzą z Zakopanem, czy przynajmniej tymi terenami już górskimi. To jeszcze ostatnie może pytanie. Jak się żyje w Myślenicach? Chociaż pan chyba, nie wiem, czy pan żyje w Myślenicach, ale jak się myślenicanom żyje?
0: Ja pochodzę z Myślenic i tutaj się wychowałem, chodziłem do szkoły przez wiele, wiele lat. Mieszkałem, no teraz z przyczyn takiej bardziej rodzinno-zawodowych mieszkam akurat w Krakowie, ale tutaj na co dzień też jestem. No i myślę, że to jest super gdzieś tam miłe i fajne miejsce do życia. Takie spokojne jest tutaj, taka można obcować z przyrodą, prawda, z tymi właśnie górami, ale też ma to miasto dużo uroków takiego właśnie miasta, życia w mieście, więc tutaj dostępność do wszelkiej infrastruktury, sklepów, no i też prężnie działające, mam nadzieję, instytucje kultury, bo mamy nie tylko muzeum, ale też dom kultury, dwie biblioteki, więc mnóstwo wydarzeń różnych, spotkań z pisarzami, wykładów. Takie flagowe mamy też wydarzenia w Myślenicach, jak na przykład Międzynarodowe Dni Folkloru, które się zawsze odbywają w lipcu, i tutaj mamy zespoły z całego świata, które przyjeżdżają do Myślenic. Akurat muzeum organizuje dosyć taki duży turniej Myślimira pod koniec sierpnia, więc mamy z kolei taką rekonstruktorską imprezę rosnącą i wiele, wiele innych fajnych wydarzeń, i też warto wspomnieć, że wiele z tych wydarzeniach można uczestniczyć bezpłatnie.
1: To tym bardziej należy tutaj zaglądnąć i myślę, że też kiedy mówimy o zwiedzaniu tych terenów na południe od Krakowa, bo jeżeli Państwo słuchają tych audycji, to wiedzą Państwo, że ja przynajmniej specjalizuję się właśnie tutaj w zwiedzaniu z Państwem i dla Państwa tych obszarów, to warto sobie zrobić taką wycieczkę, na przykład pojechać do Tarnowa i później w dół, gdzieś tam, nie wiem, na wysokość, powiedzmy, Zakliczyna czy Ciężkowic, i później jechać sobie właśnie w stronę zachodnią przez Lipińcę Murowaną, przez Nowy Wiśni, czy później przez Szczyżyc, Dobczyce, Myślenice i dalej do Lanskorony, chociażby skąd prowadziłem dla Państwa program 2 dni temu. I no właśnie, Myślenice na tym szlaku się znajdują. To jeszcze zapytam, czy dużo turystów jest w Myślenicach?
0: Dużo, tak. Nie podam tak z miejsca jakby tutaj liczby, ale tak, ale rzeczywiście dosyć sporo tutaj ludzi nas odwiedza. Tak jak mówiłem, też w związku z tymi różnymi imprezami, to tutaj tak, dosyć mamy duży ruch.
1: No to proszę wpadać do Myślenic, jeżeli Państwo jadą do Zakopanego bądź dalej na południe Europy, to bardzo często droga wiedzie właśnie przez Myślenice i dlatego też warto w Myślenicach zrobić taki, no powiedziałbym, pit stop, ale nie, coś więcej niż pit stop, zatrzymać się tutaj, wypić kawę, odwiedzić oczywiście Muzeum Niepodległości, z którego dyrektorem, doktorem Łukaszem Malinowskim, miałem przyjemność rozmawiać. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: No to tak, mówi troszkę dzisiaj rzeczywiście to jest taka audycja mocno historyczna, a zapowiedziałem już pana doktora Krzysztofa Jabłonkę. Jego głos usłyszymy przed godziną 13, ale wcześniej zaglądamy do muzycznego kalendarium i dzisiaj swoje urodziny obchodzi nasz redakcyjny kolega i również legenda polskiej piosenki, czyli Milo Kurtis, jeden z założycieli zespołu Manam. Słuchamy jednego z utworów w wykonaniu Milo Kurtis Ensemble.

0: Reklama.
1: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
2: Słuchajcie, kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry na warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
3: Więcej sztuki!
4: Więcej sztuki! Arcydeko! Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwestycja!
2: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
0: Po reklamie.
5: Wnet tu i tam, czyli
6: wakacyjne podróże małe i duże.
7: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
8: Ja przypomnę tylko Państwu, że znajdujemy się na południu Polski, w Myślenicach. Wyszedłem z Muzeum Niepodległości w tym mieście. Właśnie przechodzę obok byłej siedziby tego muzeum, obok domu greckiego, który był zajazdem. To jest taki budynek na oko gdzieś tam z pogranicza XVIII i XIX wieku i kieruję się w stronę rynku, bardzo uroczego rynku myślenickiego, ale wiem, że z nami na łączach jest już dr Krzysztof Jabłonka ze swoim kalendarium. Czy się słyszymy, panie doktorze? Nie wiem, czy się słyszymy. Słyszymy się.
9: Tak. Trzymam w ręku kalendarium. 5.30 dzisiaj go zmontowałem. Oczywiście z tych kalendariów, które inni podają, plus własne wiadomości. Czy mogę już zaczynać?
8: Tak, oczywiście. Ja już troszeczkę wprowadziłem dzisiejsze kalendarium, ponieważ pierwszą rozmowę naszej audycji prowadziłem właśnie z ulicy Traugutta, a to chyba z nim również gdzieś tam to kalendarium jest związane. Ale słuchamy.
9: Otóż tak, 5 sierpnia 1864 roku odbyła się mrożąca w krew żyłach, ale i dostojna. Trudno powiedzieć uroczystość, ale na pewno inscenizacja, którą rząd carski zorganizował Polakom. Ponad 35 tysięcy warszawiaków spędzono na stok południowy Cytadeli. Dzisiaj jest tam dość niedaleko Fort Legionów, ale wtedy były tam usypane wały, tak żeby wszyscy to widzieli. I pod szubienicą stanęli kolejno Romuald Traugut, Rafał Krajewski, Józef Toczyski, Roman Żuliński i Jan Jeziorański. Notabene członek naszego Jana Nowaka Jeziorańskiego. Mieli oni symbolizować rząd narodowy powołany dnia 22 stycznia 1863 roku przy placu Trzech Krzyży. W ten sposób spędzeni na to straszne widowisko Polacy mieli się przekonać: oto ginie wasz rząd, oto nie macie już od tego powodu, od tego momentu rządu. Tak po prawdzie to rząd przestał istnieć 17 października 1863 roku, kiedy Romuald Traugut jednoosobowo przejął funkcję dyktatora, ale byli kierownicy poszczególnych wydziałów. Zlokalizowano ich trzech. Brakowało czwartego. Musiałoby pięć, bo tak potwierdzały dane. Wtedy trochę losowo na Chybił trafił, dołączono Jana Jeziorańskiego, młodego człowieka, właśnie ojca kolega dzieci, który musiał zginąć, żeby się całkowita liczba zgadzała, żeby wszyscy widzieli tu, że już Rzeczpospolitej powstańczej więcej nie będzie. Romuald Traugut złożył swoje wspaniałe okulary, których jest na zdjęciu bardzo często pokazany, i powiedział, że przyjdzie czas, że się kiedyś pojednamy. Idea narodowa zakreśla coraz większe kręgi. Narody zaczną się budzić. Pamiętajmy, Wiosna Ludów to początek, a kulminacja wypadła właśnie w tym momencie. W czasie powstania styczniowego Do walki stanęli wreszcie polscy chłopi. Od czasów Racławic nie widziano ich na polach walki jako oddzielnych oddziałów. Jest bardzo ciekawa adnotacja, kiedy Kruk Heidenreich trzymał w zagajniku swój oddział. Biły w niego kartacze i kule carskie. Ktoś podbił generale, po co ten przelew krwi, po co narażanie, a on mówił: trwajcie tutaj, bo z każdą chwilą ci chłopi stają się Polakami. I miał rację. Ci, którzy przeżyli powstanie styczniowe, byli już nie do zmienienia w carskich chłopów. Również Litwa, Białoruś i Ukraina. No i tych czterech za plecami miało właśnie charakteryzować te cztery narody. Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców. Pamiętajmy, powstanie styczniowe jest powstaniem czworga narodów. No, postawmy kropkę, bo się zrobi smutno. Powstanie nie upadło 5 sierpnia, jak wiele podręczników do tej pory pisze. Trwało jeszcze do końca 1964 roku i 24 grudnia, Wigilię, ostatnia partia rozeszła się do domów właśnie na wieczór wigilijny. A w 1865, 25 maja, zginął ostatni dowódca, generał, ksiądz generał Brzuska, Stanisław Brzuska. A w 1866 rozstrzelano ostatnich powstańców zabajkalskich na przedmieściu znamieńskim w Irkucku. To są takie trzy etapy zakończenia, wygasania powstania. No ale już w naszej epoce, 106 lat temu, w 1920 roku urodził się Roman Bratny. Kolumbowie, rocznik 20. On był właśnie tym Kolumbem. Natomiast 5 sierpnia 1942 roku wypędzono z dwóch bardzo już słynnych domów dziecka na Krochmalnej i w Alei Zjednoczenia podopiecznych Janusza Korczaka, też domu dziecka na Krochmalnej, i Wandy Wilczyńskiej z naszego domu na Bielanach w kierunku Umszak Placu. Prawdopodobnie jeszcze tego samego dnia lub w kilku następnych, tego już nie wiemy, zginęli w Treblince. Przypomnę, Treblinka nie była obozem koncentracyjnym, jak mylnie czasem podają, ale obozem zagłady. Tam nawet nie było budynków do przenocowania, po prostu po przywiezieniu takich właśnie dzieci jak Janusz Korczak. Ginęły one w omorach gazowych. Januszowi Korczakowi oferowano pozostawienie dzieci, oferowano, jak to mówią, receptę na życie. I on miał tym wzgardzić. Poszedł z dziećmi, a dzieci z zielonym sztandarem na czele. W 1944 batalion Zośka wyzwolił tak zwany obóz Gęziówka. To nie byli go z Gęsiówką, a też nie powiatu. To jest wszystko przy ulicy Gęsi, gdzie 346 Żydów z różnych części Europy, z tego 40 kilku było z Grecji, sformowało natychmiast żydowski oddział bojowy, który zameldował się dowódcy Zośki do dalszej walki. Był to element KL Warszał, o którym wielu twierdzi, że nie istniał. Wreszcie 5 sierpnia też tego samego roku była kulminacja rzezi na Woli. No, obok zagłady wsi Wierszyna w 1937, zagłady Wołynia w 1943, Wola 44 stanowi trzeci najstraszniejszy akt dramatu Polaków. Tego dnia zastrzelono również seminarzystów, alumnów, kandydatów na kapłanów z zgromadzenia ojców redemptorystów. Ojciec Kania na własnych oczach musiał widzieć zagładę 30 młodych kleryków. Jego zastrzelono na końcu, ale to męczeństwo celowo przedłużano na kilka godzin. Uratowało 1800 osób oczekujących wokół kościoła świętego Wojciecha, gdyż o godzinie 18 przerwano rzeź Woli specjalnym BFL rozkazem, który przywiózł motocyklista. Od tej pory Woli już nie mordowano. W 1962 roku gdzieś w Kalifornii zatruła się barbiturianem słynna aktorka Marilyn Monroe. która utworem Mr. President podbiła Amerykę. No niestety nie przeżyła nawet tego prezydenta. A u nas w kraju w 1863 urodziła się słynna piosenkarka Anna Jukrztowicz. W 1966 ukazała się płyta Beatlesów Revolver, znana nam w Radiu Wnet z drobnej części swojej. Mianowicie po raz pierwszy opublikowano tę piosenkę dla dzieci Żółta łódka wodna, którą my zaczynamy poranek Radia Wnet. Wreszcie dochodzimy do... Dodamy tylko, że był to utwór i rozpoczynający psychodeliczne utwory Beatlesów, no, stymulowane meskaliną, czyli tak zwanym kaktusem meksykańskim. A w Nowym Jorku rozpoczęto budowę World Trade Center, Centrum Światowego Handlu, który zniknął z panoramy Nowego Jorku 11 września 2001 roku. W 1980 roku wyruszyła w drogę pierwsza akademicka, warszawska akademicka pielgrzymka, początkowo diecezjalna, a po kilku latach zwana metropolitalna. I dzisiaj o godzinie 6.30 spod kościoła świętej Anny w kilkunastu grupach białych, biało-żółtych i czerwonych ruszyła w APM w kierunku Częstochowy. 5 sierpnia 2011 roku nastąpiła przypisywana czy określana jako samobójcza śmierć przywódcy samoobrony Andrzeja Lepera w jego biurze przy Alejach Jerozolimskich. A w 2018 roku zmarł reżyser Piotr Szulkin, autor takich filmów jak Golem, Wojna Światów i inne. No i na koniec informacja dla wszystkich sympatyków Radia Wnet. Również dzisiaj przypadają urodziny naszego kolegi Billa Curtisa, który nie musi. Halo?
0: Tak, tak, czy się słyszymy?
9: Halo, halo?
0: Jestem. Tak, tak, który czy się słyszymy, panie doktorze?
9: Przypadają, bo się coś tutaj włączyło, przypadają urodziny naszego kolegi redakcyjnego, Billa Curtisa, jedynego, który nie musi udawać Greka. Tworzy on cotygodniowy chaos, od którego zaczyna się jego świat. Także serdeczne życzenia, pozdrowienia. Widzę taką drobną drugim informację, że też 5 sierpnia, ale 1925 roku, a więc strasznie dawno, urodził się najwybitniejszy treser Rzeczpospolitej. Ponad 500 zwierząt, mianowicie nazywał się on, i tutaj gdzieś mam drobnym drukiem napisane, Fryderyk Szydełko, który wytresował ponad 500 zwierząt, zmarł w 2020 roku, w tym wszystkie czariki w czterech pancernych z owym właśnie psem. Dziękuję Państwu za uwagę. Koniec wiadomości historycznych.
0: Dziękujemy, panie doktorze, i życzymy udanego początku sierpnia, godzina 12.57. Ja przypomnę tylko, że jestem nadal w Myślenicach, siedzę sobie teraz w rynku. No, jest to rynek, który został jeszcze wyremontowany na stałą modłę, a mianowicie zapomniano tutaj troszkę o zieleni, ale widać, że miasto próbuje to jakoś nadrobić. Na całej tej płycie można stoją takie donice z takimi niskimi drzewkami. Jest również fontanna i przy tej fontannie bawią się dzieci pod okiem mam, a jeżeli chodzi jeszcze o ten rynek, to na środku stoi tradycyjna w tym regionie kaplica ze świętym Florianem, pochodząca z XVIII wieku. Rynek, raz jeszcze powtórzę, bardzo urokliwy. Na pewno warto tutaj się zatrzymać, jeżeli Państwo jakoś przejeżdżają przez Myślenicę lub w okolicach. Pan doktor Krzysztof Jabłonka wspomniał o tym, że dzisiaj obchodzi nasz hymn naszego radia, czyli piosenka Beatlesów Yellow Submarine, obchodzi 60. urodziny, dlatego też zakończymy tę audycję Wnet tu i tam, podróże małe i duże, piosenką, którą zaczynamy każdy dzień, czyli właśnie o żółtej łodzi podwodnej, piosenka w wykonaniu Ringo Starra. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Audycję zrealizował Tomasz Rosłon, przygotował i poprowadził Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości o 13. Premier Donald Tusk był pytany na konferencji prasowej o to, dlaczego nie bierze udziału w rocznicach wybuchu Powstania Warszawskiego.
4: Ja zawsze staram się czcić rocznicę Powstania Warszawskiego w sposób godny i nie budzący niczyich pretensji. Tam, gdzie moja obecność może spowodować zachowania niegodne moich oponentów, staram się unikać takich sytuacji. Nie dlatego, że się ich obawiam, tylko to psuje bardzo nastrój, który powinien być wspólny dla wszystkich Polaków. Pani pewnie tego nie pamięta, ale bywały takie sytuacje, kiedy ze świętej pamięci Władysławem Bartoszewskim stałem na Powązkach, podchodzili ludzie z PiS-u i pluli na nas.
3: 82 lata temu, 5 dnia Powstania Warszawskiego, Niemcy rozpoczynają zagładę woli. Masowo rozstrzeliwują i palą żywcem mieszkańców. Ich celem jest zabicie jak największej liczby osób. Od 5 do 7 sierpnia zabijają około 50 tysięcy osób w tej dzielnicy. Była to największa jednostkowa eksterminacja Polaków w trakcie II wojny światowej. 5 dnia powstania batalion Zośka uwalnia 348 Żydów więzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Warszał na tak zwanej gęsiówce. Tylko 89 z nich jest obywatelami polskimi, pozostali pochodzą z różnych krajów Europy. Po uwolnieniu jeden z więźniów stawia resztę w dwuszeregu i melduje powstańcom. Batalion żydowski gotowy do boju. Zmasowany atak Rosji na Kijów i obwód kijowski. Zginęło 17 osób, około 50 zostało rannych. Ukraińskie siły powietrzne przekazały, że Rosja uderzyła 24 rakietami balistycznymi i 115 dronami. Dodano, że 98 dronów zestrzelono. Nie podano informacji odnośnie zbitych rakiet. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek zaapelował na porannej konferencji prasowej do rządzących i mediów o symetrię w relacjonowaniu ataków Polaków na Ukraińców i Ukraińców na Polaków w naszym kraju.
5: Każdy człowiek ma swoją godność osoby ludzkiej, taką samą bez względu na to, czy jest Ukraińcem, Polakiem, Rumunem czy Włochem. Ale nie może być tak, że w sytuacji, kiedy jest atak Polaka, na przykład na młode Ukrainki, znieważenie w autobusie, jest wielki krzyk we wszystkich mediach i krzyk również pana Tuska, który apeluje do pana prezydenta Karola Nawrockiego o zajęcie stanowiska w tej sprawie. A w sytuacji, kiedy jest atak Ukraińca, nożownika, na młodą Polkę, która znajduje się w stanie krytycznym, nie widzimy takiego natężenia, potępienia tego rodzaju czynów.
3: Prokuratura Krajowa umorzyła głośne śledztwo w sprawie tzw. zdrady dyplomatycznej dotyczącej badania katastrofy smoleńskiej. Po 10 latach i przesłuchaniu niemal 500 świadków śledczy stwierdzili, że władze w 2010 roku nie działały na szkodę Polski poprzez model współpracy z Rosją. Śledztwo zostało oficjalnie wszczęte z urzędu w 2016 roku. Były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w piątek wybiera się do Jagodna na spotkanie z mieszkańcami. W nagraniu opublikowanym w internecie gwarantuje na spotkaniu pizzę.
6: Cześć, jeśli jesteście z Wrocławia i okolic, to mam dla was zaproszenie. Już 7 sierpnia o godzinie 18 spotkajmy się na Jagodnie. Razem z Mirą Stachowiak-Różecką zapraszamy was serdecznie na spotkanie. Będzie pizza, będą rozmowy. Będzie mikrofon i przede wszystkim będzie czas na wasze pytania i na wasze pomysły. Do zobaczenia we Wrocławiu.
3: To były wiadomości. Dziękuję za uwagę. Za chwilę audycja Telefony z Magdaleną Uchaniuk.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
7: Autopromocja. You must remember this. Nazywam się Gabriela Potrac.
8: A ja Jerzy Głuszek i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
7: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19.
9: As time goes by.
1: To była autopromocja.

0: I pewnie Państwo są nieco zdziwieni, że o godzinie 13 dzisiaj są telefony, ale tak nasza ramówka sobie lubi pływać. I witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Uchaniuk ze mną do godziny 14, Tomek Rosłon. I zachęcam, żeby do nas zadzwonić. 572-296-545. Pewnie w Słonecznym Patronie również będą mogli Państwo dzwonić po godzinie 16, ale teraz dodatkowa taka godzina. 572-296-545. No i o czym Państwo dzisiaj myślą, nad czym Państwo się zastanawiają. Jutro ważny dzień, jutro wielkie wydarzenie. Mówię o dacie 6 sierpnia. Czy Państwu się z czymś kojarzy ta data? Jest to data równo rok temu. Został zaprzysiężony na prezydenta pan Karol Nawrocki. Jutro będziemy o tym między innymi w poranku wnet rozmawiać. A jak Państwo widzą tę prezydenturę? Jak ten mijający rok Państwo oceniają? Może to ten temat, a może temat upałów? Albo jakikolwiek inny. 572-296-545. Czekamy na Państwa telefony do godziny 14. A teraz trochę muzyki. A może nie. A może jednak odbierzemy najpierw telefon, bo to dzisiaj Państwo mają przede wszystkim głos. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, kłaniam się serdecznie. Marek z Warszawy.
0: Dzień dobry, panie Marku.
1: Bardzo się cieszę, że ta Państwa audycja tak pływa jak żółta łódź podwodna. Nie wiadomo, kiedy się wynurzy, a kiedy nie i jak można ją złapać po prostu w ten sposób.
0: W sieci trzeba złowić.
1: Tak, oczywiście. I nie trzeba cały czas w tym samym miejscu rzucać. No mamy piękną pogodę, piękny sierpień. Oczywiście to, co mamy na uwadze tutaj będąc w Warszawie, to sprawa rocznicy powstania warszawskiego i dzisiaj wydarzeń na Woli. Właśnie przed chwilą była informacja bardzo ciekawa o tym, że ta rzeź Woli to było takim wydarzeniem. Chyba trzy takie zostały wymienione, gdzie po prostu doświadczyliśmy jako naród dosłownie rzezi. Jedna to wołyńska, tutaj ta wolska, a ta pierwsza to nie pamiętam. Jestem po nocnym dyżurze. Trzeba o tym pamiętać. Też próbuję odświeżyć sobie to, co się właśnie u Państwa dowiedziałem w audycjach. Chciałem powiedzieć, że mieliśmy takiego księdza na Woli, który mówił nam...
0: Rozumiem, że Pan jest z Woli.
1: No, jestem z Bemowo-Wola. Dobrze. I tutaj Rondo Ziutka i to miejsce kaźni.
0: Dobrze. Tak. To proszę mówić o tym duchownym.
1: Tak, i on nam powiedział, to był młody facet, młody chłop, zresztą on na pewno jest księdzem do dzisiaj, ale chodził chyba z 10 lat w takiej fioletowej kurtce, rodzice mu kupili i zmienił on tą kurtkę z taką fioletową i on mówił nam, a ja wtedy miałem dzieci komunijne, że wychodzicie po świętych miejscach tutaj wokoło. I ja tak szczerze mówiąc jeszcze tak nie ogarniałem tych wszystkich tematów i tak powoli, dzięki również Państwu audycjom, po prostu było mi dane po prostu zgłębić trochę te tematy. Oglądałem i w telewizji chyba, na internecie ten film 17 ton, oni tu wszyscy są i tak dalej. Pana Gursztyna też spotkałem kiedyś na tych obchodach.
0: Polecamy książkę.
1: Oczywiście. Tak, oczywiście. I chodziłem też do kościoła na świętego Wojciecha, tam do księdza Kitzmana. Słuchałem tych jego opowieści, oczywiście już na internetach. No niesamowite są te rzeczy i oczywiście cześć i chwała bohaterom. Tam pan premier powiedział, że on tam... Nie do końca się fajnie zachowywano. No jeśli tak, to może to nie było właściwe, no ale trochę za mało jest jednak tej... Dzisiaj też słuchałem na internetach opowieści tam u pana Heizera, relacji tutaj z tego Zieleniaka na Ochocie. No, myślę, że to też powinniśmy przede wszystkim wiedzieć o tym i o tym pamiętać, tak? I po tych świętych miejscach rzeczywiście chodzić i się zatrzymywać, czytać to wszystko, bo to nie zawsze jest czas na to. No to ja mam na głowie teraz w tej...
0: To dziękuję,
1: w tym sierpniu.
0: To...
1: Ja Państwu też bardzo dziękuję, bo naprawdę u Państwa te tematy można było złapać właśnie w sieci.
0: Dziękujemy bardzo i bardzo serdecznie Pana pozdrawiamy.
1: A jeszcze mam takie jedno małe zapytanie.
0: Pewnie.
1: Pani redaktor, a proszę mi powiedzieć... Czy był pan warszawski Roman we wnecie? W
0: nie.
1: końcu. I czy Manosfera trochę będzie... Czy zaprosicie Manosferę do wnetu?
0: Nie odpowiem panu teraz, ale możliwe, że tak. Nie, jakoś nie analizowałam tego, ale sobie zapiszę.
1: Na wtórnym rynku matrymonialnym i z
2: i u was też są bardzo fajnie te tematy wyciągane, a to są bardzo ciekawe sprawy właśnie z kryzysem, związane z kryzysem dzietności, tak? I bo trochę tego, żeście liznęli i tak dalej.
0: To ja
2: i
0: to
2: chciałbym,
0: zrobię,
2: żeby ta strona,
0: to ja to zrobię
2: była
0: to...
2: trochę uwypuklona. I ja się jeszcze raz przypominam i państwo. Bardzo państwu dziękuję, że jesteście. Ja staram się być z wami jak najczęściej.
0: Dziękujemy bardzo. Ja to w takim razie deklaruję, że już, że we wrześniu taki program zrobię specjalny.
2: No może pan Romek da się zaprosić. To od tego takie z górnego co zaczniemy. Dziękuję, kłaniam się.
0: Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Tak, ten okres, o którym mówił tutaj nasz słuchacz, to tak, od 5 do 7 sierpnia 1944 roku trwały te tragiczne wydarzenia na warszawskiej Woli. Podczas powstania warszawskiego wymordowano, szacuje się, od 30 do 65 tysięcy osób, w tym oczywiście też kobiety i dzieci. To ten czas, tak, ale pamiętamy i też państwa słuchamy. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dobry, mówi znowu Marcin z Bordeaux. Powiem banalnie, ale na temat, że Polska ma wielkie, wielkie szczęście, że jest prezydent Nawrocki, bo gdybyśmy mieli Starmera, Macrona albo z innego Sancheza, to byśmy byli już pogrążeni.
0: Aby, proszę powiedzieć, znów pana o to zapytam, jak upały, jak sytuacja?
3: Upały dobrze. No, schodzi w internecie, chodzi taki jest rysunek, że podobno to jest okres próbny przed piekłem.
0: To jakiś mem, a jak rzeczywiste pożary we Francji? Trochę
3: pożary we Francji pożary się skończyły, ale jeszcze przez 2 lata się zalewa, bo tereny, dlatego że się pali na metr pod ziemią. To są wysokie temperatury i mniej więcej to trwa w 22 roku, to trwało 2 lata, zanim zalali.
0: Straty ogromne.
3: Bardzo ogromne i gratuluję muzyki, bo nareszcie rano mamy... z mojej epoki, powiem szczerze, nie tą rąbankę nowoczesną. No, ja tylko starszy człowiek, to wie pani, człowiek ma ograniczone...
0: Elvis Presley, tak, specjalnie dla państwa jest.
3: Ale ta muzyka jest, no nareszcie można czegoś posłuchać.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiamy Warszawę.
3: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla prezydenta Nawrockiego.
0: Dziękuję i pozdrawiam pana. Do usłyszenia, tak, jutro równo rok minie od legalizacji prezydentury pana Karola Nawrockiego. To teraz w tym nastroju powstania warszawskiego piękny projekt stworzył Darek Maleo Malejonek i kobiety, panny wyklęte. To teraz przez kilka chwil z nami utwór Noc.

I utwór Noc Panny Wyklęte to jest album, który został wydany już dawno, dawno temu, na pewno kilkanaście lat temu. A ja oczywiście zachęcam Państwa, żeby do nas dzwonić. 572-296-545. Telefon czeka do godziny 14. I jesteśmy tutaj w tym naszym warszawskim buszowym studio, tak można powiedzieć, bo są palmy, jest zielono, ale jest też gorąco. 572-296-545. Czekamy na Państwa.

0: my mamy oczywiście już kolejny telefon. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Magdaleno. Miło panią słyszeć.
0: Dziękuję,
1: ma pani piękny radiowy głos. Jan, patron z Goleniowa, dzwonię któryś raz z rzędu. No, któryś raz udało mi się do państwa dodzwonić.
0: Konia z rzędu.
1: W związku z tym, że jutro jest rocznica zaprzysiężenia pana prezydenta Karola Nawrockiego, no to ja chciałem tak sobie taką małą, pozwolić na taką małą, małe wspomnienie. Wyjeżdżając w ubiegłym roku z moim szwagrem, jego żoną, ze swoją żoną, no i z przyjacielem, który też z żoną jeździmy kamperowo, tak trochę po Europie. No i zaplanowaliśmy wyjazd północne Włochy i Lazurowe Wybrzeże. Ja akurat byłem odpowiedzialny za układanie planu naszej marszruty, że tak powiem, no i oczywiście robiłem wszystko, żeby w momencie drugiej tury wyborów być gdzieś w pobliżu miejsca, gdzie możemy zagłosować. No i tak się złożyło, że głosowaliśmy we Francji w Nicei.
0: No to pięknie. No,
1: tak, muszę powiedzieć, że no, tak było sporo ludzi, sporo Polaków pewnie mieszkających tam i część takich, którzy też tak jak my po prostu spędzali tam wakacje. No i no, oczywiście wieczorem wszyscy na kamperowisku zasiedliśmy. No i tak no, czekaliśmy na ogłoszenie wyników wyborów. No i tak pierwsze oczywiście wiadomo, jakie były. No mieliśmy trochę minorowe nastroje, bo nie ukrywam, że my jesteśmy pisiory i kaczyści, że tak powiem. Ja tak zawsze do swoich przyjaciół, którzy no, mają inne poglądy, bo mam też takich i w rodzinie mam takich, to ja siebie określam jako ten pisior i kaczysta. No i ja mówię, dobrze, kochani, słuchajcie, no to jest na razie wstępne, poczekamy do rana,
0: no
1: zobaczymy,
0: ale przecież,
1: co...
0: pani Małgorzata, małżonka pana Rafała Trzaskowskiego, była przez te 2 czy 3 godziny pierwszą damą, tak się przynajmniej wydawało w obozie koalicji rządzącej.
1: No
0: prawda?
1: Tak, no była wielka radość, no my taki mieliśmy smutek, ale ja mówię, no dobrze, jeszcze to nie są ostatecznie, ostateczne, różnie to bywało. No położyliśmy się spać, no ja w nocy się obudziłem, nie pamiętam, tam 3, 4, biorę telefon, sprawdzam.
0: Zmiana.
1: No i wielka radość, także no cieszyliśmy się bardzo z tego. Wspaniały prezydent, życzę wszystkiego najlepszego. I wiadomo, no jest mnóstwo ludzi, którzy go krytykują. Tak było, jest pewnie i będzie, ale no ja jestem bardzo zadowolony z tej prezydentury i cieszę się, że my jakąś tam tą swoją drobną cegiełkę też dołożyliśmy do tego, żeby właśnie stało się, jak się stało.
0: Dziękuję bardzo za ten głos i pozdrawiamy.
1: Dziękuję bardzo, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia, mam nadzieję.

0: tym, że jutro jest rocznica naszego prezydenta, rok czasu. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że Karol Nawrocki został prezydentem, ponieważ pan Trzaskowski nie spełniałby absolutnie żadnych naszych nadziei. Byłyby spełnione wszystkie i tylko i wyłącznie postulaty niemiecko-brukselskie. Natomiast Karol Nawrocki jest właściwą osobą na właściwym miejscu i uważam, że to jest po prostu wielkie dla nas szczęście. To jest pierwsza rzecz.
1: Dobrze, przekażemy jutro panu rzecznikowi, bo będzie naszym gościem po godzinie 7. A druga rzecz?
0: A druga rzecz, proszę pani, w niedzielę po godzinie 17 słuchałam audycji, nie pamiętam tytułu, ale byłam nią lekko zniesmaczona. Ja w zasadzie nie mam zastrzeżeń do państwa programów, nawet jeżeli coś tam mi troszkę nie pasuje, ale nawet jak są kontrowersyjne osoby czy tematy, to nawet i dobrze, bo nie możemy wszyscy sobie zbijać z dzióbków, bo to nie o to chodzi.
1: Tak jest.
0: Ale to była audycja poświęcona Ukrainie i w zasadzie w całej tej audycji był tylko jeden, jedyny przekaz, jak to strasznie Ukraińcy są prześladowani w Polsce. Natomiast nie było nawet z mrugnięciem oka powiedziane, jak nasi obywatele są traktowani. I na przykład tej biednej dziewczyny, znaczy dziewczyny, 30-letniej kobiety, która została zadźgana nożem, nawet nie wspomniano, no bo po cóż, przecież to tylko Polka, wiadomo. No i po prostu wyłączyłam ten radio odbiornik, bo po prostu nie mogłam już dłużej tego słuchać. I to jest jedyne takie, co mogłabym się z państwem podzielić, co mi po prostu w ostatnich tygodniach zaskoczyło, ale tu nie chodzi o to, żeby wyłączać, żeby wyciszać. Nie, bardzo dobrze. Niemniej po prostu wkurzyłam się. Nie ukrywam. Dlatego, że był jeden, jedyny przekaz. Zupełnie jakbym słuchała Radia Erewań albo TVP Info.
1: To jest program, z tego, co tutaj skonsultowaliśmy się, Czarne Niebo, to przekażemy,
0: tak,
1: twórcom. Tak. Mam nadzieję, że nas słuchają.
0: Tak jak zaznaczam, proszę nie odbierać tego, że ja jestem przeciwna słuchaniu.
1: Ale czy mówi pani o tym ataku na Ukrainkę w Gdyni, bo to był jeden, a jeszcze rozumiem, że mówi pani o jeszcze innej sytuacji, bo to...
0: Nie Ukrainkę, tylko we Wrocławiu została na korytarzu bloku zadźgana nożem 30-letnia kobieta przez 18-latka z Ukrainy.
1: 18-letni Ukrainiec, o tym pani mówi, tak? Zaatakował 30-letnią Polkę.
0: Tak. Dzisiaj nawet w internecie wyczytałam, że właśnie wykarmiony na naszym 800+. Ktoś tak to ujął. Niemniej jest, sytuacja ogólnie nie jest ciekawa, ponieważ widzę od pewnego momentu, że jest między nami mieszanie. Myślę, że to wiadomo naszego dużego brata ze wschodu. Miesza i z tego mieszania właśnie są takie, a nie inne sytuacje.
1: Serdecznie dziękuję za ten głos i oczywiście za konstruktywną krytykę również. Dziękujemy i pozdrawiam.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Dziękuję serdecznie. To najnowsze ustalenia są takie, że podejrzany Ukrainiec nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, skorzystał z prawa odmowy składania wyjaśnień, do czego oczywiście ma prawo. Nieoficjalnie, jak się dowiedzieli dziennikarze Interii, zatrzymany 18-letni obywatel Ukrainy mógł mieć problemy ze zdrowiem psychicznym, czytamy. I na pewno prokuratura skieruje wniosek do biegłych o zbadanie go, a także o tymczasowe aresztowanie. To tak, ta smutna, tragiczna sytuacja. Dużo różnych wątków dzisiaj, no ale taki też jest ten program. Dzień dobry, mamy kolejny telefon. Kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Andrzej z Katowic. Od kilkunastu miesięcy... Chyba kapitan po 50 zł miesięcznie.
1: Ahoj, dziękujemy bardzo.
2: Natomiast, proszę państwa, ja się tak przymierzałem i zastanawiałem się, czy w tym pięknym wspijaniu właśnie z dzióbków zabrać głos, wspijaniu, co ma, tak jakby mówię, zachwycie nad Radiem Wnet i nad tematem, bo mam taki pewien dylemat. Poprzednia pani to już poruszyła.

0: Ja powiem, bardzo byłem zniespacony, ale nie po południu chyba, tylko jeszcze przed południem, a może po południu. Był bardzo długi wątek, był właśnie polsko-ukraiński, związany jakby na bazie tej rakiety, którą Ukraińcy odpilotowali do naszej granicy i puścili dalej. I dwóch panów, jeden pan chyba, albo nawet i dwóch stałych państwa korespondentów, bo jeden to na pewno jest pan chyba Bobołowicz, tak?
1: Tak, Paweł Bobołowicz, od wielu lat związany z radiem.
0: Tak jest. I jest drugi pan. Rozmawiali z osobą, której ja nie znam, jakby nie pamiętam w tej chwili nazwiska, kto to był. Ale cała rozmowa niestety, proszę Państwa, skoncentrowała się na, bym powiedział, jakby topieniu i niszczeniu pana Parafianowicza. Dla mnie to jest bardzo duży autorytet, jeśli chodzi o...
1: No, autor wielu książek, prawda, też.
0: Prawda? Mm-hmm. I tam kilkukrotnie oni się skoncentrowali w tej swojej audycji, tak? Na niczym innym, tylko na wyszukiwaniu błędów i nieprawidłowości.
1: A to dziękuję, że pan to mówi. To postaramy się taką rozmowę, debatę zorganizować.
0: Naprawdę, w niedzielę.
1: Bardzo
0: to
1: chętnie.
0: To było w niedzielę, była. Tak. To
1: audycja.
0: Ja naprawdę z dużym smutkiem aż się zastanawiałem, mówię, do diabła, co się z wami dzieje, bo...
1: Różne głosy też mamy na naszej antenie, no. To też jest duży walor, że różne poglądy się mogą ścierać, ale dziękuję za ten głos. Mam nadzieję, że może Paweł Bobołowicz albo Wojtek Jankowski, nie wiem kto był, albo Artur Żak zgodziłby się na taką debatę.
0: Ja nie, właśnie, czy nie był Artur Żak i Wojtek Jankowski chyba, tak?
1: To odsłuchamy i zaprosimy.
0: A nie, Bobołowicz był. Na pewno był Bobołowicz, bo wiem, że on gdzieś tam chyba z Użgorodem jest jakby zakotwiczony.
1: Tak, mieszka teraz tam, tak.
0: No,
1: tak.
0: Mieszka w Użgorodzie, no, bo często jego korespondencje. Jakby gdzieś w tym zestawie ja jakby widzę takie, wszystko jest takie bardzo pro ukraińskie.
1: Nie widzi pan jakiegoś wyważenia, rozumiem, tak? Zabrakło panu.
0: Nie widzę wyważenia, wie pani, i tego, co jakby w dyskusjach jest, bo wie pani, ja nie wiem, czy to jest prawdą, ale ja oczekiwałbym na przykład takiej sytuacji, że to, co niedawno wyczytałem w internecie, że pan prezydent Trump jakby wstrzymuje zgodę na produkcję patriotów w Ukrainie, no z uwagi na to, no, że Ukraińcy świetnie wszystkie tajemnice rozbierają, mają praktycznie już rozebranego podobno patriota na proste
1: dużo
0: elementy.
1: Dużo wątków, także... bardzo serdecznie dziękuję, bo widzę, że są kolejne telefony, bardzo dziękuję za ten głos.
0: Bardzo, bardzo proszę na to zwrócić, dla mnie po prostu to było takie nawet niesmaczne, bo wiem, że pan Parafianowicz jest uznaną osobą, a oni się koncentrowali, no chyba z pół godziny nic innego, o niczym innym nie mówili, tylko wytykali ciągle, wie pani, starali się jakby obniżyć wartość i dokonań pana
1: Parafianowicza. Postaramy się doprowadzić do takiej rozmowy, byłaby na pewno bardzo ciekawa. Dziękuję.
0: No, dziękuję bardzo.
1: Do widzenia. Ale tak, temat związany z Ukrainą i z budowaniem tych dobrych relacji pomiędzy Polską a Ukrainą jest bardzo istotny z naszego punktu widzenia, oczywiście również. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Ja właśnie będę tym trzecim niestety głosem do tej ostatniego tego programu niedzielnego. Tam, gdzie był pan Bobołowicz, to czarne niebo i proszę pani... Tam się wypowiadał pan Rafał Dzięciołowski. Proszę pani, to co ten pan mówił, jak to Ukraińcy się boją, jak są prześladowani. Proszę pani, to jest coś niemożliwego. Ja się boję teraz, że jeśli ja coś powiem, to właśnie mnie spotka prześladowanie. Jest odwrotna sytuacja. Ludzie nie zgłaszają, jak się zachowują Ukraińcy w stosunku do Polaków. I to, co ci panowie wygadywali, ten pan Dzięciołowski, proszę pani, ja się rozchorowałam, ja całą niedzielę byłam chora. Jak można taki program prowadzić? To w ogóle powinno być zabronione, to, co ci panowie wygadują. Naprawdę, ja więcej nie będę słuchała, po to tylko zadzwoniłam. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Och, jakie emocje, wzburzenie. Prosimy jednak, o ile państwo mogą O ostudzenie emocji, ale widzę, że program był, mamy dzisiaj jaki dzień, środę, a program był w niedzielę, a te emocje żywe bardzo. Mam nadzieję, że słucha naszej audycji Paweł Bobołowicz, czy twórcy Czarnego Nieba. Dzień dobry, słucham, bo sama jestem wytrącona nieco. Dzień dobry, kto jest z nami?
3: Dzień dobry, no Adam z Łodzi. Znaczy ja tak się dołączę do tej pani pierwszej wypowiedzi, która powiedziała, że słuchając tej audycji w niedzielę, tej czarne niebo, wyłączyła radio i ja powiem, byłem w podróży, słuchałem tego, ja dzwonię z Łodzi, słuchałem tej audycji i powiem, że też wyłączyłem. Tego się po prostu nie dało słuchać, bo to była po prostu, jakby to powiedzieć, to była polityka dziennikarska. To nie były obiektywne informacje, które przedstawiane są z jednej strony i z drugiej, tylko to była, no nie powiem, nagonka. Ale to było tak, że ja miałbym mieć poczucie winy za coś. Ja się z tym nie zgadzam.
1: Tak pan się poczuł?
3: Dlaczego? Tak. To znaczy, skończyło się tym, że wyłączyłem tego radio. Tego się nie dało słuchać. I powiem, nawet w internecie są gdzieś jest taka wypowiedź, gdzie pan Sekielski rozmawia z jakąś panią, która z jakiejś organizacji działa i robili badania przed... Zaraz po wybuchu wojny, jak tutaj Ukraińcy przyjeżdżali, właściwie kobiety z dziećmi przyjeżdżały do Polski i te panie miały badania, które świadczyły o tym, że Ukraińcy Polaków nie lubią. I to sama ta pani przyznała. To jest gdzieś ten film w internecie krąży, która sama powiedziała, że zablokowały tą informację po to, żeby nie psuć nastroju. To był 22 rok. A jako przykład powiem pani tak. Ja wynajmuję mieszkanie Ukraińce. Legalnie, oficjalnie. Ona ma swoje dziecko, które chodzi do szkoły w Łodzi, do szkoły podstawowej. I jednego dnia powiedziała, że ma problem, ponieważ dzieci chcą od syna okupu 70 zł dziennie za to, że on chodzi do szkoły. I się okazało, że to Ukraińcy od Ukraińca chcą. Moja żona w pierwszej chwili zdębiała, powiedziała, no wie pani, no różne są dzieci, różne osoby, ale ona powiedziała, ale nie, to Ukraińcy. Jej syn chodzi tu 2 lata do szkoły, a ci Ukraińcy przyjechali 3 miesiące wcześniej. I oni od swojego, że tak powiem, ziomka chcą okup za to, że on chodzi do szkoły.
1: To bardzo, bardzo smutne i straszne, co ale pan mówi. Ale
3: nie straszne.
1: I co się stało?
3: Znaczy, ta pani zgłosiła to na policję. No bo ona przecież no, nie będzie takiej sytuacji, jak to nie jest straszne. To jest rzeczywistość.
1: Ale bardzo smutna rzeczywistość.
3: No ale wie pani, za chwilę ktoś powie, że jestem ruskomonucą, tak?
1: No nie.
3: No jak nie? To nie jest straszne. Nie straszne, to jest tak, taki jest real. Ja proponuję temu panu Bobołowiczowi, który nie jest w Polsce, tylko jest tam. Niech sobie wejdzie w internecie, popatrzy, są filmy, jak się Ukraińcy do policjantów zwracają. Jak policjant chce wylegitymować jakiegoś kierowcę, a ten wyciąga telefon i nagrywa. Jak Ukraińcy prowokują, nagrywając telefonem i prowokują sytuację, po to, żeby mieć pretekst później.
1: No także... ta sytuacja z Wrocławia jest bardzo...
3: Ale wie pani, to nie jest jedyna przecież.
1: No ale przecież tu jest zabójstwo, tak?
3: No ale wie pani, przecież teraz gdzieś tu w internecie, gdzieś tu było w ubiegłym tygodniu, siedem Ukraińców pijanych jechało samochodem. Jedna z tych Ukraińców, tam było chłopcy i dziewczyny, można powiedzieć, jechała w bagażniku i wywalili w drzewo. Policja przyjechała, na dodatek kierowcy, brat przyjechał, który też był pijany. No to mówmy jak jest. No to 7 osób w samochodzie, z czego 7 jest w bagażniku i ma złamany kręgosłup. Jak pani wpisze w Google, znajdzie pani tą informację, bo to nie jest ruska onuca. To są takie fakty, więc nie można zakłamywać rzeczywistości, robić jej cukierkowej. Nie?
1: Dziękuję bardzo. Widzę, że telefon się po prostu urywa i też wszystkiego dobrego. Dziękuję. Mimo wszystko pięknego, dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. O tak, ten temat wywołany oczywiście słuszną krytyką państwo mają do tego prawo i ta słuszność jest w państwa telefonach, dlatego nikomu tego głosu nie odbieramy i odbieram kolejny telefon. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani Magdaleno. W ten piękny, słoneczny dzień, choć smutny ze względu na rocznicę powstania warszawskiego, rzezi na Woli, ale ja niestety też muszę się dołączyć do tych telefonów wcześniejszych, z tym, że nie udało mi się dodzwonić, ale jakby i tak mam coś do powiedzenia na ten temat. Po pierwsze, pan Bobołowicz dla mnie się powinien nazywać pan Kocobołowicz, I to już od dłuższego czasu. Ja dzwoniłem 2 lata temu, kiedy pan Bobołowicz bardzo utyskiwał nad Finami, którzy stracili Karelię. A co z naszymi terenami? Też dzwoniłem. A dzisiaj dzwonię dlaczego? Dlatego, że ten pan trzeci, bo tam jeszcze był Artur, notabene jeden z panów ma tak samo na imię i drugi pan ma tak samo na imię jak ja, co mnie też bardzo zabolało, bo ja jestem Piotr Paweł. Ale do czego zmierzam? I teraz będzie bomba, pani Magdo. Ten trzeci człowiek, którego nazwiska nie wymienię, bo już go wyrzuciłem po prostu z pamięci, musiałem to jakby wyprzeć, porównał naszą sytuację tutaj, powiem może nawet Polaków, że nasza nienawiść jest porównywalna do sytuacji z Niemiec z 30 lat. I to jest, proszę panią, ja sobie to ściągnąłem z internetu, zabezpieczyłem, żeby to nie zniknęło i mogę taki fragment, no teraz oczywiście nie ma na to czasu, ale ja sobie tam...
1: Ma pan mojego maila wszędzie w oficjalnych profilach, jest mój mail podany, więc
4: no zachęcam. Tak, ale przecież wy też macie całą tą audycję. Ta audycja to była masakra. Ja nie wyłączyłem radia, ale tylko dlatego, że po prostu przykułem się do kaloryfera, oczywiście w cudzysłowie, żeby po prostu tego dziadostwa, przepraszam, bo to jest bardzo delikatne określenie, wysłuchać do końca. I audycja Czarne Niebo powinna się nazywać audycja Czarno-Czerwone Niebo dla mnie. Bardzo mi przykro, że to mówię. Jestem patronem od wielu lat, nie może od kilkunastu, ale od wielu. Oczywiście nie będę rzucał słuchawką, tak jak tamta pani. Będę dalej tym patronem, ale mam po prostu zadrę w sercu.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Nie wiem, co powiedzieć, bo po prostu nie słuchałam tej audycji. Ale
4: za to panią bardzo cenię. Oczywiście wiadomo, że każdy w dyskusji chce troszkę wyłagodzić. No nie denerwuj się, kolego, jak z kimś rozmawiamy. Czy żona ma jakiś kłopot, ale w tym przypadku, no niestety, sama pani słyszy, że po prostu głos odbiera sytuacja. Ja nie powiem, że nas porównano do hitlerowców, bo muszę sobie to jeszcze raz przeczytać, obejrzeć, wypisać sobie jakieś tam fragmenty konkretne, ale na razie jest jeszcze za wcześnie. Muszę to zrobić, nie wiem, może za tydzień jako chłonę. A tej pani życzę, żeby jednak to radio włączała, bo jest mnóstwo pięknych audycji. Wczoraj była audycja na temat zwierząt z tym panem. No ja po prostu rzucam wszystko i siedzę przy odbiorniku jak małe dziecko. Jest piękna audycja z osobami z Downem. Nie pamiętam nazwiski.
1: A tak, audycja, audycja no, która się nazywa Radioaktywni.
4: Radioaktywni, tak. No wspaniałe są audycje. I będę patronem. Tylko proszę... Bo nie chcę tu używać słów tam o nuce, kto komu zapłacił. Oczywiście, że Ruskie to mieszają, tak? Prowokują, ale niestety ktoś w internecie podsumował, zadał sobie trud i podsumował te różne sytuacje, które funkcjonują, że na przykład 2 silnych policjantów, widziałem to zdjęcie, które zamieścił rząd, prowadzi 76-letniego, 1,60 m dziadunia, który po prostu zdzielił jakąś bezczelną, no nie chcę używać słów, gówniarę. No bo no coś tam wyniknęło, ale pamiętam ze swoich czasów, jak się rzuciło papierek na ulicę, a mam już ponad 60 lat i ktoś zwracał uwagę. Dzisiaj już tego nie ma, a jak się zwróci uwagę, to od razu jest włączony telefon. I jeszcze jedna rzecz tylko, co
1: ostatnia.
4: Mi się teraz
1: wspomniała.
4: Ostatnia. Jeżeli Ukrainka włącza telefon, jak sądzę, nieprzypadkowo, i pyta na ulicy o ulicę Piździelskiego, przepraszam, to nie może być wypikane, mając na myśli ulicę Pileckiego, no to, pani Magdaleno, to jest koniec. To jest po prostu koniec.
1: Bardzo dziękuję, smutno, przykro mi tego słuchać.
4: Też smutno bardzo, ale no niestety życie składa się nie tylko z radości.
1: Dziękuję.
4: Protest patrzy o niewyłączanie radia, słuchanie i mam nadzieję, że pan Kocopołowicz tego trzeciego pana już więcej nie zaprosi, bo Ja miałem kiedyś pretensję, że zapraszacie na przykład pana tego gramatyka.
1: No polityków koalicji rządzącej jednak.
4: No, no tak? Tak, ale to... To w tej sytuacji to jest po prostu pikuś, no.
1: Dziękuję bardzo. 5 minut prawie już rozmawiamy, a inne telefony też są. Dziękuję. Dobrego dnia. Pozdrawiam. Do widzenia. Oczywiście zapraszam, żeby dzwonić. Widzę, że telefon się urywa, więc czekamy na Państwa telefony. Ja tak z, trochę z sercem na ramieniu, ale będę oczywiście słuchać i odbierać i wysłucham sama tej audycji. Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam.
1: Pan Robert, słucham.
5: A, pani mnie poznaje.
1: Od razu.
5: Proszę panią.
1: Ma pan minutę, panie Robercie.
5: To, co ja mówiłem wcześniej, te wszystkie plagi polityczne, łącznie z tą plagą ukraińską, to jest kara Boża za kult wizerunków.
1: Do każdego i tematu pan to podłączy.
5: Pierwsze przykazanie jest gwałcone tutaj.
1: Pan jest protestantem.
5: Nie jestem protestantem. Protestanci w ogóle nie ostrzegają.
1: A kim pan jest? A pan jest katolikiem?
5: Ja, proszę panią, ja jestem, człowiekiem, który zna dobrze Biblię.
1: Ale nie powie pan. Zapytałam się. Jakie wyznanie?
5: Ja nie jestem żadnej wiary.
1: Żadnej?
5: W ogóle, tak. Tylko jestem, wiary, wierzę w Pismo Święte i Pismo Święte, to co się działo w starożytności, dzieje się i obecnie też. Kiedyś narody były, Bóg napuszczał, na przykład nawet na Żydów napuścił, na swój naród wybrany. Kiedy zaczęli czcić bożki, jakieś tam bóstwa, to poszli do niewoli najpierw babilońskiej.
1: Panie Robercie, no naprawdę, skupmy się na bieżących
5: teraz,
1: rzeczach.
5: A my wchodzimy w niewolę rusko-szwabską.
1: Dziękuję, pozdrawiam. I czekamy na kolejny telefon. Pan Robert nieustannie z tą samą tezą związaną oczywiście z Pismem Świętym. Ja się uśmiecham, państwo też pewnie się uśmiechają. Czekamy na telefony 572-296-545 i czekać długo nie musimy. Dzień dobry, witam kogoś po drugiej stronie. Halo? O. Jeżeli ktoś nie chce się odezwać, drodzy państwo, to proszę do nas nie dzwonić, naprawdę. Radio jest po to, żeby się odzywać i mówić. Dzień dobry, halo, halo. Dzień dobry.
6: Ale się cieszę, że się dodzwoniłam. Pani Magdo, no chylę czoła, mam pani bardzo ciężką audycję dzisiaj w porównaniu z wczorajszą, gdzie się nikt nie dodzwonił, to dzisiaj telefony widzę się urywają. Ja nie będę dzwoniła w sprawie tej audycji. Nie słucham pana Bobołowicza już od bardzo dawna. Wyłączam, kiedy tylko słyszę jego głos, więc tym bardziej nie słyszałam tej ciężkiej audycji, która wstrząsnęła wieloma słuchaczami. Dzwonię w innej sprawie. Otóż Radio Wnet ma tak wiele fascynujących audycji. Jestem miłośniczką audycji pana
1: pana doktora. Pozdrawiamy.
6: Jabłonka. W soboty coś wspaniałego audycję prowadzi. I chciałabym ją nieraz puścić jeszcze potem dzieciom czy mężowi. I ja nie mogę znaleźć tych podcastów. Słucham państwa na stronie i są tylko 2 ostatnie audycje. I to jest skandal, więc bardzo proszę.
1: A to też apel do pana Krzysztofa, bo żeby wrzucić, to potrzebujemy jakiś opis. Portal potrzebuje kilku słów, więc to zwrócimy się.
6: To ja to dla niego zrobię, naprawdę na ochotnika. To jest skarbnica wiedzy historycznej, takiego spojrzenia na historię uczciwego, z wielu kątów. No bardzo wszystkim polecam. I tak na koniec też chciałabym dodać, że jestem patronką Radia Wnet i wpłacam kwotę, no przyznajcie, 100 zł miesięcznie. Dla niektórych może to być ojej, jak dużo. Ale tylko chciałam powiedzieć w ramach inspiracji, że rozłączyłam wszelkie takie streamingi, wie pani, te Netflixy, Spotify, te wszystkie różne inne i po prostu się uzbierało tyle, że stwierdziłam, to wszystko, czego nie słucham, a słucham od rana do wieczora tylko Radia Wnet, to jest wartościowe treści, te, które chcę słuchać i to jest warte każdej złotówki, którą co miesiąc przekazuję. Także róbcie dalej świetną robotę i tylko błagam, pilnujcie podcastów.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Ja już oczywiście w tej sprawie piszę też do Adama Domagały i do naszych kolegów z portalu, którzy za to gdzieś odpowiadają. Mam nadzieję, że pan Krzysztof Jabłonka będzie chętnie współpracował przy tym, żeby podcasty były. Tutaj dostaję informację też a propos audycji pana Krzysztofa Jabłonki. Proszę o wyłączenie radia. Dzień dobry. Że nie ma stałej pory, więc to też jest taki minus w tym wszystkim. Ale w sobotę tak, ale w sobotę jest. Dzień dobry. Kogo witam, kogo goszczę?
7: Dzień dobry. Witold, kapitan Radia Wnet. Ja, to nie jest cenzura, ale ja mam prośbę do pani. Proszę nie puszczać na fonie osób ewidentnie zaburzonych psychicznie. No, no taka moja prośba. No, patrona zresztą.
1: Dobrze.
7: Na razie.
1: Tylko tyle?
7: Tak, tylko tyle. A ja słuchałem tej audycji. Tu jest dużo racji. Poza tym przeciągnęli 15 minut, nie było wiadomości sportowych. No. Tyle.
1: Dziękuję i pozdrawiam.
7: Na razie, do widzenia.
1: Do widzenia, wszystkiego dobrego. To ja odbieram kolejny telefon.
8: Dzień dobry, ponownie Małgorzata z Łodzi. Tak? To ja wywołałam sprawę tej Ukrainy. Mhm. Ale proszę Państwa, ponieważ tak to wszystko zdominowało, a słyszałam teraz panią mówiącą o Krzysztofie Jabłonce, a ja chciałam właśnie powiedzieć, że jestem zakochana w tej audycji.
1: To bardzo miło.
8: Także proszę przekazać panu Krzysztofowi, że ma wielką wielbicielkę i oczywiście wszystko potem powtarzam mężowi, który nie zawsze słucha, a ja jestem po prostu urzeczona jego programem. Także proszę przekazać pozdrowienia.
1: Jak to
8: tylko
1: mężowie.
8: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego. A propos sportu i tych 15 minut, to dostaję informację, że Grzegorz Milko po prostu był na urlopie. A teraz kolejny telefon. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, pani redaktor.
1: Witam.
9: Tu Paweł z Podpiaseczna. Chciałbym wszystkich moich przedmówców i panią redaktor pozdrowić. I jednocześnie życzyć cierpliwości do tego wszystkiego, co niestety mogą nam uszykować nasi interlokutorzy, szczególnie kiedy do nas dzwonią, nie wiemy, co im przyszło właśnie do głowy.
1: Akurat pan Robert, o którym pewnie państwo myślą, to jest nasz stały słuchacz, więc ja tutaj wprowadzę jakieś zmiany.
9: Stały atakujący. Pani redaktor, kilka dni temu słuchałem audycji i nie jestem pewien, czy to był wyjazd w północne rejony Polski.
1: Nad morzem byłyśmy, tak. Byłyśmy z Małgosią.
9: W Nidzicy też?
1: Też byłyśmy w Nidzicy.
9: Właśnie,
1: i tak.
9: Tu pani redaktor jest taka ciekawostka. Ja parę tygodni temu byłem w Niedzicy.
1: A, to dokładnie inny kierunek trochę.
9: Najciekawsze jest to, że tamtejszy przewodnik opowiada, że tak użyje rusycyzmu toczka w toczkę tą samą legendę.
1: Którą?
9: O krzyczeniu do żony przypadkiem zamordowanej przez wyrzucenie przez okno bodajże, czy też do studni.
1: Ach, to może jakaś szowinistyczna...
9: I ona przebacza łysy tam jak to. I on się rano budzi łysy. I to jest bardzo ciekawe. To pewnie jest czysty przypadek. Wydaje mi się, że Nidzica to powinna słynąć z takiego podejrzenia, że tam znajdują się tak zwane kipu, czyli zapis węzełkowy, sznurkowy o tajemnicy złota z Ameryki Południowej, po Inkach.
1: O, to ciekawe.
9: A był taki komik w latach 70., chyba w Relaksie nawet. Natomiast wydaje mi się, że to z tą Brunhildą to jednak powinno być przypisane do tej Niedzicy.
1: Rozumiem. No, ciężko było to zweryfikować. Ale
9: ja
1: bardzo
9: zbaraniałem słuchając audycji.
1: Dziękuję bardzo.
9: Jeszcze raz pozdrawiam.
1: Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Zostało nam, drodzy Państwo, jedynie cztery minutki i czekamy na Państwa telefon, to troszeczkę muzyki w tle i zaraz wracamy.

0: chodzi. I Halinka Młynkowa niech będzie w tle, a teraz jeszcze jeden telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, bardzo cenię pani audycję. Chciałem troszeczkę wrzucić niedobrych rzeczy do tej audycji, którą słuchałem właśnie jak inni słuchacze o te czarne niebo. To był pan Bobowicz Żak i tak zwany fachowiec od stosunków Ukraina-Polskich. Do tych rzeczy tylko dorzucę, że były sugestie obraźliwe w stosunku do prezydenta, w stosunku do posłów. Czarnek nawet nazwisko jemu, temu panu nie odpowiedzi, przepraszam, nie odpowiadało, bo no, to co pan Czarnek wygaduje, to prawdopodobnie tak jak jego nazwisko. To tylko tyle chciałbym dołożyć. Bardzo proszę o ostre zareagowanie na taką audycję. I pan Bołowicz nie popisał się, chociaż miał szansę, bo w pewnym momencie zacytował statystykę, ile przestępstw na iluś mieszkańców, a na 1000 mieszkańców, ile przestępstw popełniają Polacy i ile Ukraińcy. Była zbliżona liczba, ale na tym pozostało. On wtórował po prostu nie to, ale bezczelności tego pana. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. Dziękuję. Wszystkich słuchaczy.
0: Dziękuję. No widzę, że duże emocje. Mam nadzieję, że Paweł Bobołowicz jakoś się odniesie w najbliższym programie do tych państwa telefonów i posłucha tego. To jeszcze chwilka muzyki i jeszcze może jeden telefon uda nam się dzisiaj połączyć. Myślę, że to już ostatni dzisiaj telefon. Dzień dobry, widzę Irlandię. Kto jest z nami?
2: Tak. Ja też chciałem dołączyć do tego głosu niestety krytycznego wobec Ukraińców. Czy pani na przykład wie, że jedna z moich koleżanek dobrych pracowała ładnych parę lat temu po wybuchu tej właśnie całej wojny na Ukrainie. Pracowała w jednym ze sklepów. Oni mieli wręcz zakaz wzywania w ogóle policji do sklepu, jeżeli Ukrainka była jakaś przyłapana na kradzieży. Czy pani sobie z tego zdaje sprawę? Po prostu te sprawy były, po prostu policja nie przyjeżdżała, jeżeli tylko słyszeli, że...
0: Ale mówi pan o Irlandii, tak?
2: Nie, mówię o Polsce w tym momencie. Mhm. Bo to, że mieszkam w Irlandii, nie znaczy, że nie wiem, co się dzieje w Polsce. No, Także to, no niestety.
0: A jak sytuacja wygląda z Ukraińcami w Irlandii, proszę powiedzieć?
2: Szczerze powiedziawszy, to nie mam czasu się nawet tym za bardzo zajmować.
0: Pewnie nie jest ich za wielu, prawda, też?
2: Znaczy nie, jest ich tutaj dużo. Głośna sprawa na forach irlandzkich była swego czasu, aczkolwiek powiem szczerze, nie wiem jak to teraz wygląda, ale była głośna sprawa o tym, że mogli jeździć, przypuszczam, że pewnie nadal, mogli jeździć tutaj bez ubezpieczeń, bez przeglądów i tak dalej i to wszystko było pokrywane przez państwo irlandzkie. To było swego czasu głośne, aczkolwiek mówię, nie zarzekam się, nie wiem jak to teraz w tym momencie wygląda.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
2: No wzajemnie, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, ja dostałam SMS-a od pana Pawła. Proszę zerknąć na czarne niebo i tam, co się dzieje. Drodzy państwo, czy ktoś jeszcze zadzwoni, czy już kończymy dzisiejszy program? Ja się z państwem żegnam, nazywam się Magdalena Uchaniuk. Zapraszam państwa w swoim imieniu jutro na poranek w net. Jutro 6 sierpnia, jutro Wielkie Święto. Rok od zaprzysiężenia pana prezydenta Karola Nawrockiego i wielkie wydarzenie na patio, na placu tym przy Pałacu Prezydenckim. Wydarzenie otwarte, to jest chyba bardzo ważne. Wszyscy mogą przyjść i ten dzień jakoś celebrować wybór głowy państwa i to zaprzysiężenie, więc Pałac Prezydencki będzie jutro otwarty, drodzy państwo. Tomasz Rosłon, bardzo serdecznie dziękuję i mówię do usłyszenia już jutro o godzinie 7:07.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
0: To była autopromocja.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Konrad Mędrzecki. No dzisiaj są krótkie wiadomości. Straszny upał. Jeszcze raz, straszny upał. Pijcie Państwo wodę, chowajcie się w cień, bo szkoda zdrowia. No ale u nas tutaj oczywiście sobie jakoś tam radzimy wokół roślinki zielone. No i mamy tutaj w niektórych pokojach takie maszyny do kręcenia powietrzem, no i które się nazywają wentylatory, więc jakoś sobie radzimy, ale ledwo. Za chwilę, mili Państwo, połączenie z panią Agnieszką Łesiuk-Krajewską. Będziemy rozmawiać o bohateronach, i też będziemy rozmawiać o premierze książki, niezwykle ciekawej książki pani Danuty Teresy Dworakowskiej, pseudonim Lena. Jezus, to ten upał. No dobrze, ale to posłuchajmy Ewy Demarczyk, Deszcze najpierw, żeby wprowadzić się w ten nastrój, mili Państwo.

0: Halo, halo, dzień dobry. Witam panią, pani Agnieszko.
1: Dzień dobry.
0: A pani Agnieszka Łeczuk-Krajewska jest naszym gościem. Osoba niezwykła, prezeska Fundacji Pokolenie Kolumbów, no i inicjatorka i współtwórczyni działań związanych z Bohateronem. No właśnie, i ja mam taką propozycję, żebyśmy podzielili naszą rozmowę, porozmawiajmy o Bohateronie, o nowej edycji i o tym, jak się ten projekt, że tak powiem, rozwija dzięki pani, bo pani jest w ogóle tutaj spirytusem mowensem. Tak?
1: Dobrze. Dzień dobry jeszcze raz. Dziękuję za bardzo miłe wprowadzenie. Tak, od ponad 12 lat prowadzę ten projekt, który rozwija się z roku na rok, ale niezmiennie w trzech obszarach. W obszarze pamięci, edukacji i pomocy. Przez lata rzeczywiście projekt mocno ewoluował. Wszystko zaczęło się 12 lat temu od kartek, które dzieci w szpitalach wykonały dla naszych bohaterów. Miało być jednorazowo, a dziś już kolejna edycja, kolejne działania i staliśmy się taką, myślę, że największą kampanią z zakresu edukacji historycznej w Polsce. Można, warto wspomnieć te liczby, które pokazują skalę też tych naszych działań, ponieważ 1 250 000 kartek trafiło do powstańców warszawskich. Ponad 3 miliony uczniów wzięło udział w naszych lekcjach. To również ponad 2 miliony złotych przeznaczonych na pomoc naszym bohaterom. Dziś ten obszar pomocy jest dla nas najważniejszy. To mnóstwo działań, które pojawiają się po drodze od tych 12 lat, a przyświeca im jeden cel. Cel opowiadania historii Polski XX wieku, opowiadania historii powstania i naszych bohaterów, a przede wszystkim pokazywania, że te osoby są wśród nas, że świadkowie tamtych wydarzeń są, możemy się z nimi spotkać, możemy z nimi porozmawiać i to jest ta najwyższa wartość, która w tym naszym projekcie się pojawia. Kiedy zaczynaliśmy, bohaterów było wśród nas około 5 000, dziś około 200 osób, więc jeszcze ta chwila jest na to, żeby zaangażować się, czy to w nasz projekt, czy podobne projekty i poznać tych, którzy przeżyli tę historię naprawdę.
0: No właśnie, on będzie tak ewaluował, bo nigdy nie możemy zapomnieć, bo to jest jednak, to jest no też smutne, bo co parę dni można powiedzieć, albo co miesiąc często dowiadujemy się, że kolejni ci wspaniali nasi bohaterowie, którzy no, są dla nas wzorcem postępowania absolutnym, no, odchodzą do pana, ale zostawiają po sobie coś absolutnie niewiarygodnego i wspaniałego. I to jest, i, no i ta pamięć będzie trwała i musi trwać, no bo to jest nasza tożsamość, prawda? Taka
1: tak.
0: Najważniejsza, no bym powiedział.
1: Zdecydowanie. Ja uważam, że akurat powstanie warszawskie częścią naszego DNA polskiego, częścią tożsamości narodowej. Ono już tak mocno jest zakorzenione w tym naszym patriotyzmie, naszym myśleniu, czy naszej miłości do kraju, bo przecież powstanie warszawskie, ono warszawskie jest tylko z nazwy. Ja myślę, że te 12 lat naszej pracy też mamy w tym swój udział, że ono wyszło poza Warszawę. Że wyszło poza Warszawę jest w całej Polsce, a wyszło nawet poza granicę naszego kraju. Przecież kartki można było otrzymać w ambasadach, można było otrzymać je na pokładach samolotów LOT i te kartki przychodziły z całego świata. To też to jest takie bardzo istotne, że to nie jest tylko 1 sierpnia. To był nasz główny cel tych działań w tym obszarze pamięci. Żeby pokazać, że to nie tylko Warszawa, to nie tylko 1 sierpnia, ale to szereg działań. No i my też bardzo dużo działań prowadziliśmy, aby ta rocznica 80., która była niedawno, nie zakończyła się tylko na jednym dniu i jednym miesiącu. Stąd powołaliśmy komitet dumnych powstańców. On dziś zakończył swoją pracę, bo ona trwała 2 lata. W tym komitecie byli powstańcy, rodziny powstańców, laureaci nagrody bohaterony. Komitet miał za zadanie przede wszystkim zachęcić organizacje, firmy, instytucje do tego, żeby coś zrobić z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Komitet też przyznawał odznaczenia dumni z powstańców. To wspaniałe uroczystości w Łazienkach w Warszawie, gdzie bohaterowie osobiście odznaczali firmy, instytucje, osoby prywatne, te, które angażowały się i angażują w pamięć o powstaniu i o powstańcach. To były niezwykłe momenty i ci wszyscy odznaczeni mówili, że dla nich najwyższą wartością było to, że odbierali to podziękowanie za ich pracę z rąk świadków tych wydarzeń. To tego nie można opisać słowami. Trzeba byłoby być, poczuć tę atmosferę, która panowała i to była dla nich nagroda, ale też możliwość poznania powstańców i tego, żeby poczuli się nagrodzeni. To samo tyczy się nagrody. My robimy wszystko, żeby pokazywać, że bohaterowie są wśród nas. My robimy bardzo dużo działań, żeby też ich angażować, bo to jest też tak, że dziewczynki z Wrocławia, jak nazywa to pani Halina Rogozińska, Mała Niebieska. Te dziewczynki pracują codziennie przez cały rok po to, żeby zachęcać ludzi do tego, żeby się angażowali, żeby tworzyli podobne projekty do naszych, żeby chcieli być laureatami nagrody, żeby zgłaszali do nagrody innych tych, których znają, że na co dzień działają na rzecz pamięci i dać tym osobom, firmom, instytucjom możliwość, żeby ktoś dowiedział się jeszcze o tych ich działaniach. A również w tej kapitule nagrody są przecież nasi bohaterowie i my robimy wszystko, żeby angażować naszych powstańców. Też bardzo często jest tak, że kiedy gdzieś jest jakiś przestój, chwilę, mamy więcej pracy biurowej, nie jesteśmy w Warszawie, to powstańcy sami do nas dzwonią i pytają, czy coś się za chwilę będzie działo, albo czy oni mogą coś zrobić, czy oni mogą nam czymś pomóc. No i myślę, że to jest niezwykłe i to jest tak niesamowicie wartościowe, żeby poznawać ich, żeby poczuć tę energię, bo oni nas motywują do działania, ale pokazują też takie najwyższe wartości, które powinny nam przyświecać. Na przykład troskę o drugiego człowieka. To jest to, co ja wyciągam najbardziej, że na pierwszym miejscu dla tych osób jest zawsze człowiek, przyjaciel, rodzina, ktoś, komu można pomóc, kim można się zainteresować. I myślę, że taką wiedzę i takie przekonanie na przyszłość, czy takie rady, no, są właśnie najcenniejsze, kiedy słyszymy je z ust naszych bohaterów.
0: No to zgadza się, a ja strasznie jestem taki, byłem wzruszony też, że ta sztafeta pokoleń, że tak powiem, trwa, no ale to między innymi dzięki Państwa działalności i Pani, bo na przykład dzień przed 1 sierpnia tutaj na Placu Zamkowym koło naszej siedziby harcerze młodzi przygotowywali się do uroczystości, śpiewali, no to było piosenki powstańcze i widać było błysk w oka i mi się przypominał błysk w oczach, bo siedziba Radia Wnet kiedyś była w Paście i ja tam bardzo często spotykałem bohaterów w windzie na przykład, tak? I zresztą w ogóle to niesamowite, oni mieli naprawdę taki radosny, radosny, jak z nimi rozmawiałem i zaczynaliśmy o powstaniu, to raczej to nie była martyrologia pod tytułem ojej, strasznie było, ale raczej była taki pozytywny przekaz. Zresztą do tego przekazu pozytywnego to wrócimy w drugiej części naszej rozmowy, bo będziemy rozmawiać o pani Donucie Teresie Dworakowskiej i pseudonim Lema, która właśnie napisała książkę 94 lata, ale to ale chodzi właśnie o
1: 98.
0: Ojej, to już niesamowite. Ale to w drugiej części. Natomiast właśnie to budowanie tej więzi międzypokoleniowej i właśnie przekazywanie sobie, no to jest takie bardzo ważne, ale powiedzmy teraz może o bo teraz ruszył, że tak powiem, kolejna edycja Bohaterona i jakie są kategorie, co można zrobić, żeby zauczestniczyć. O!
1: Ja już opowiadam o nagrodzie, ale chciałabym wrócić do tej iskierki, do tego optymizmu, o którym pan powiedział. I to jest takie mocno niewiarygodne, jeśli się tych osób nie poznało osobiście. Że pomimo doświadczeń czasu okupacji Powstania Warszawskiego, nierzadko represji po Powstaniu Warszawskim, po okresie PRL-u, te wszystkie osoby niosą w sobie niesamowity optymizm i niesamowitą energię. I to jest coś, co nas bardzo często dzisiaj dziwi w tym takim młodym społeczeństwie też, które bardzo często narzeka, czy znajduje sobie jakieś rzeczy do zmartwień, to te osoby nam mówią, jakby jeszcze raz wspomnę panią Halinkę, która mówi, cieszcie się z drobnych rzeczy, nie czekajcie na te wielkie. I myślę, że to pokolenie, które doświadczyło tego czasu, no ma prawo właśnie nam dawać takie rady, żebyśmy nie czekali na nie wiadomo co, tylko cieszyli się z tego dnia dzisiejszego. A chociażby wspomniana pianistka pani Danuta Dworakowska też motto jej książki, wybrałyśmy ten cytat z tej książki na motto, to że pomiędzy wczoraj a jutro dziś jest takie króciutkie. I to też bardzo wiele mówi o tym pokoleniu. Ale wracając do nagrody. Oczywiście ruszyły zgłoszenia od 1 sierpnia do końca września. Można zgłaszać kandydatów do nagrody imienia Powstańców Warszawskich. Poszukujemy osób, firm, instytucji, dziennikarzy, pasjonatów, nauczycieli, a od ubiegłego roku doszła kolejna kategoria, kategoria twórca. Formularz jest bardzo prosty. Na stronie bohateron.pl wystarczy wypełnić ten formularz online, mają zgodę. Można wypełnić go też za kogoś, ponieważ przecież często zdarza się tak, że wiele osób myśli, że nie zasłużyli, że są niegodni, nie chcą się sami zgłosić, więc jeśli znamy kogoś takiego, to zachęcam do tego, żeby wysłać ten formularz. My następnie jako organizatorzy wybieramy po 5 nominowanych z każdej kategorii i głos idzie w ręce kapituły. To kapituła wybiera laureatów brązowych, srebrnych i złotych bohateronów, ale też internauci mają swój głos. Będzie trwało głosowanie co roku online, można oddawać głos na swoich faworytów. I publiczność przyzna laureatów złotych bohateronów publiczności, więc dużo będzie się działo. Gala odbędzie się 12 listopada w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. I to też będzie możliwość spotkania się z naszymi bohaterami. Są z nami co roku, to powstańcy też angażują się w te działania. A co ma na celu nagroda? Nagroda oczywiście oprócz docenienia tych wszystkich, którzy działają na rzecz pamięci historycznej, docenia też, i to jest bardzo ważne, żebyście Państwo mogli zgłosić też osoby, które działają na rzecz innych osób, słabszych, potrzebujących, ponieważ nagroda to nie tylko docenianie opowiadania historii, ale też pomoc społeczną, organizację kampanii społecznych, różnego rodzaju działań mających na celu pomoc drugiemu człowiekowi, środowisku, zwierzętom, czyli wcielanie w życie ideałów pokolenia Kolumbów, ideałów powstańców warszawskich. Więc takie działania nagradzamy, ale sama nagroda i jej idea została stworzona i działa też po to, żeby chcieć otrzymać tę nagrodę. Żeby odbiorcy chcieli znaleźć się na tej scenie, żeby chcieli uczestniczyć w gali, a to stanie się wtedy, kiedy coś zrobią, kiedy zaczną działać. Więc te dwa cele są takimi najbardziej nam przyświecającymi, jeśli chodzi o nagrodę. Opowiadanie historii Polski XX wieku i to, o czym zawsze też z naszymi bohaterami rozmawiamy, że nam zależy na tym, żebyśmy sami opowiadali naszą historię. Ta historia Polski XX wieku niestety jest historią bardzo trudną, jest bardzo tragiczną. Mamy niewiele momentów w tej historii, które są zwycięskie, pozytywne, czy łatwiejsze trochę do opowiedzenia. Ale chodzi o to w tym wszystkim, żebyśmy sami własnymi słowami te historie zgodnie z prawdą opowiadali. Bo jeśli tego nie będziemy robić, to te historie ktoś będzie opowiadał za nas, a to się dzieje. Przez te lata, kiedy organizujemy ten projekt, kiedy ja prowadzę ten projekt, to jeszcze bardziej, że jeśli my sami tego nie weźmiemy we własne ręce, to ktoś tę historię bardzo chętnie opowie za nas, ale niekoniecznie może zgodnie z prawdą.
0: Ale też nawet na naszym podwórku znajdują się opowiadacze, którzy, ja czasami mam bardzo duży, że tak powiem, kłopot z narracjami Polaków o powstaniu, o kwestionowaniu sensu powstania i takiego właśnie mówienia źle o powstaniu jako takim. To mi się zupełnie nie skleja z tym, co... No bo ja sporo czytałem na ten temat, rozmawiałem z powstańcami i jakby uczestniczę, czytałem mnóstwo książek, nawet tej literatury pięknej. Ja wspomnę o tym moim ostatnim odkryciu, Kwatera Bożych Pomuleńców, niesamowita książka, zupełnie inaczej opowiadająca, ale jest i Białoszewski, prawda, jest Jarosław Marek Rymkiewicz z takimi opowieściami też, ale to już jest literatura bardzo wybitna, przy okazji dotykająca prawdy, no bo właśnie ta prawda, ale są też

0: dzisiaj. Pozostawmy to historykom, ale nie nam dzisiaj oceniać zasadność tego wydarzenia. Ono się wydarzyło, ci ludzie poświęcili swoje życie, młodość i pokazali nam, jak silny jest ten gen wolności. Ja kiedyś gdzieś przeczytałam pewną opinię o powstaniu warszawskim wiele lat temu, że jedni mogą mówić, że było warto, drudzy mogą mówić, że nie było warto, ale to, co w tej całej historii jest najważniejsze, to to, żeby pokazać, że Polacy nie dają sobie tak łatwo zabrać wolności, że bez broni, z gołymi rękami są w stanie rzucić się na czołg. Ja oczywiście to bardzo upraszczam. Ale tak, powstańcy nie byli uzbrojeni, tak? Powstańcy nie mieli się czym bronić, a i tak bronili swojego miasta przez 63 dni. To jest niewyobrażalne, myślę, że na skalę europejską. Samo funkcjonowanie państwa podziemnego, polskiego państwa podziemnego jest fenomenem. I uważam, że o tym mówimy za mało, że nie ma tego tak szeroko opowiadanego na lekcjach historii, czym było polskie państwo podziemne. Jak działała ta armia powstańcza, jak była zorganizowana. O tym trzeba mówić jak najgłośniej, bo też przykład powstania warszawskiego pokazuje, że Polakom nie da się tak łatwo zabrać wolności. Tak, oczywiście później był komunizm, tak, Warszawa była zniszczona, ale my naprawdę nie jesteśmy w stanie dzisiaj wejść w głowy zarówno dowódców, tych, którzy podejmowali te decyzje, a już na pewno tych młodych ludzi, którzy przez chwilę też się chcieli czuć wolni. I ten przekaz tak mocno wybrzmiewa, kiedy rozmawiamy i siedzimy naprzeciwko siebie przy herbacie, panie przy nalewce, i opowiadają nam, że te pierwsze dni i ten moment, kiedy można było wywiesić flagę i zaśpiewać hymn, był tego wart. Bo musielibyście przeżyć te lata okupacji, musielibyście zobaczyć, co nam Niemcy robili przez te lata. Jak bardzo ta Warszawa była okupowana i tak uciemiężona po prostu tym brakiem wolności, że oni się zachłysnęli tą wolnością, chcieli tego, że było warto. A jeszcze a propos tego było warto i naszych działań, to mam taką historię, gdzie oczywiście te kartki trafiały do naszych bohaterów, ale też my oczywiście dostawaliśmy korespondencję od powstańców, którzy otrzymywali te przesyłki. I nie zapomnę listu, który dostałam już parę lat temu. Pani napisała w nim a propos tej sensowności powstania, że była przekonana, że umrze, właśnie nie wiedząc tego, czy było warto, ponieważ zginęła jej rodzina, zginęli jej przyjaciele, zniszczone zostało jej ukochane miasto i ona jakby z biegiem lat pogodziła się, że umrze w tym poczuciu, że ona nie wie, że ona nie jest przekonana, czy było warto. I napisała coś niezwykle pięknego. Napisała, że w momencie, kiedy zaczęła otrzymywać te kartki, te listy od tych młodszych i starszych, to ona poczuła, że było warto. I ja jak sobie myślę o tym i przypominam sobie tę historię, to zawsze mam łzy w oczach, bo to też jest dla mnie osobiście taka satysfakcja, że to, co napisała, było prawdziwe i napisała, że ona teraz może odejść w spokoju, bo ona wie, że było warto. Tak, że to była straszna tragedia, tak. Oni są tego świadomi. To nikt z tego nie zabiera. Wszyscy o tym wiemy. Przecież chcielibyśmy, żeby ci ludzie żyli. Oni by budowali zupełnie inną Polskę. Gdyby to miasto nie zostało zniszczone, gdyby ci ludzie nie zginęli, gdyby nie było zbrodni katyńskiej, gdyby nie było tych wszystkich wydarzeń, które nas dotykały przez te lata, to naprawdę Polska wyglądałaby dzisiaj inaczej.
1: Inaczej. Jeden z powstańców powiedział, że bylibyśmy 17. Republiką Radziecką, jak gdyby nie powstanie. Ja nie chcę się wypowiadać, czy tak by było, ale opowiadam relacje. Tak, takie zdanie padło między innymi. No i właśnie, ale to jest niesamowite. To, co pani opowiedziała o tym liście, że ta chwila wieczności, to jest właśnie nawiązanie do tego przesłania, tego motta książki, o której będziemy za chwilę rozmawiać, bo to jest właśnie ten moment między przeszłością a przyszłością, ta teraźniejszość, to taki moment wieczności,

0: który piękny, po prostu piękny, tak jak no właśnie te pierwsze dni powstania, to było tak piękne, to w wielu relacjach się pojawia, do relacji pani Danuty zaraz wrócimy, ale teraz ja bym, jeżeli można, zanim przejdziemy do tego drugiego naszego tematu, który jest jakby tym samym tematem, byśmy posłuchali właśnie grającej Danuty Teresy Dworakowskiej i to jest Mazurek przez nią grany. Mili Państwo, tak, mamy ten Mazurek, bo trochę trzeba było poszukać. Pianistka. Był pianista, a mamy pianistkę. To posłuchamy, Pani Agnieszko?
1: Tak, przyjemnością.

0: No i wracamy do naszej rozmowy. Krótki znaleźliśmy utwór, ale na pianinie grała na fortepianie pani Danuta Teresa Dworakowska, pseudonim Lena. No i właśnie między innymi dzięki pani i osobom właśnie zaangażowanym została wydana książka Pianistka między dzieciństwem a zdziecinnieniem. Taki jest podtytuł, tak?
1: Zgadza się, to jest podtytuł też autorstwa pani Danuty. Około rok temu pani Danusia powiedziała mi, że spisuje swoje wspomnienia, że zasiadła do pisania i automatycznie odpowiedziałam, że jeśli tylko pani skończy i będzie miała takie życzenie, to my wydamy to w formie książki. No i dziś trzymam, leży tu przede mną ta książka, to nasze wydawnictwo. Oczywiście powiedziałam, zrobiłam, ale nie była to prosta sprawa, ponieważ nigdy wcześniej bohaterom nasz zespół książek nie wydawał. To jest nasze pierwsze wydawnictwo. Zdecydowaliśmy się na wydawnictwo kompletne, czyli najpierw trzeba było przepisać książkę, ponieważ pani Danuta napisała ją odręcznie i to zrobiła wolontariuszka Julia, za co jej dziękujemy bardzo. Następnie przyszła redakcja, trzeba było zaplanować okładkę, przede wszystkim opanować tekst, ilustracje, zdjęcia, pozyskać. Cały ten proces zrobiłyśmy same, oczywiście przy udziale wspierających nas podwykonawców. Zdecydowaliśmy się również na to, że książka dostępna będzie wyłącznie online, wyłącznie na naszym sklepie. A co jest niezwykle istotne też w tej książce, że jest to historia, prawdziwa historia napisana przez panią Danutę, a dochód tej książki jest taką swoistą cegiełką, którą przeznaczamy na pomoc jej kolegom i koleżankom z powstania. Więc ta książka ma podwójną moc. Ja gorąco zachęcam, ponieważ my jako wydawcy zachowaliśmy autentyczny język, który był w tej książce. Ta redakcja, praktycznie redakcja opierała się o korektę bardzo delikatną. Zachowaliśmy autentyczny język i styl pani Danuty i każdy, kto sięgnie po tę książkę, zacznie ją czytać, naprawdę będzie oczarowany tym, że pani Danuta przenosi nas w czasie w przepięknym stylu. To aż trudno uwierzyć, że to jest pierwsza publikacja i że pani Danuta napisała tę książkę sama. Ja byłam i jestem pod ogromnym wrażeniem. Naszym zadaniem, jak sobie tutaj powtarzamy, było nie zepsuć tego, bo to było tak piękne w całej swojej istocie. My to pięknie opakowałyśmy, zaplanowałyśmy działania komunikacyjne, promocyjne i kiedy niespełna 3 tygodnie temu nagrywałyśmy materiał wideo do książki z panią Danutą, zapytałyśmy, jak myśli, ilu czytelników, ile tych książek się sprzeda? I pani Danuta wtedy odpowiedziała, że no, może środowisko bohaterona, może koledzy, koleżanki sięgną po tę książkę, no może tak za 200 się zbierze. Szanowni Państwo, my wysłaliśmy do czytelników cały nakład. Ten nakład się skończył parę dni temu. To było 1000 książek, które wydrukowaliśmy. Już drukarnia pracuje, dodrukowuje. Jest mnóstwo zapytań o te publikacje. Do tej publikacji stworzyłyśmy taką przepiękną kolekcję produktów z mottem pani Danuty, czyli między wczoraj a jutro. Dziś jest takie króciutkie. Kubek, apaszka, taki specjalny dziennik, który ma zachęcać też do spisywania swoich wspomnień. Oczywiście też te wszystkie produkty, dochód z nich przekazywany jest na pomoc naszym bohaterom. I widzimy, jak jest ogromne zainteresowanie tym, co nas niezmiernie cieszy. Bo każda książka, która trafi do domu biblioteki, ona pójdzie dalej, poniesie tę opowieść dalej. I ja się też bardzo cieszę, że bohateron ma taką kolejną swoją działkę, kolejną odnogę. To nie jest ostatnie wydawnictwo. Pani Danuta napisała już drugi tom, ponieważ ta książka to nie jest całe jej życie. Ona się kończy około 81 roku. Więc przed nami na pewno drugi tom, na pewno też jeszcze jedna publikacja, nad którą pracujemy. I to zainteresowanie pokazuje to samo, co mieliśmy w przypadku kartek, że jesteśmy zainteresowani historią naszych bohaterów, że chcemy w tej historii uczestniczyć i chcemy ją nieść dalej. My w niedzielę organizowaliśmy dla powstańców taki uroczysty obiad na zaproszenie właścicieli Reduty Banku Polskiego, wyjątkowego budynku w naszej historii, też historii powstania. I tam zadeklarowałyśmy naszym bohaterom, którzy bardzo licznie przybyli, to było niesamowite, że znaleźli siłę po obchodach, żeby być tam wtedy z nami. Zapowiedziałyśmy, że my będziemy taką redutą pamięci, że to jest nasze zadanie, żeby tę pamięć nieść dalej w różnej formie. I właśnie jeśli dziś teraz rozmawiamy o książce, to ja mogę dopowiedzieć, że oprócz książki mamy piosenki dla uczniów, mamy różnego rodzaju materiały, opowiadania, filmy tworzone z youtuberami, z różnego rodzaju influencerami. My dostosowujemy swoje działania do realiów, do grup docelowych. My jesteśmy w social mediach, tworzymy, tak mówiąc bardzo nowocześnie, ten content historyczny, edukacyjny w oparciu o najnowsze trendy, od najnowsze różne narzędzia marketingowe. I tak działamy. Działamy bardzo profesjonalnie, a naszym celem, naszym produktem jest historia. No i mam nadzieję, że będziemy to robić jeszcze bardzo długo i tych pomysłów nam nie zabraknie, żeby docierać do tych różnych grup docelowych, a ta grupa docelowa jest od maluchów po ponad 100-latków. Więc tu się trzeba troszeczkę nagimnastykować, żeby zainteresować historią powstania, powstańców i historią Polski. A też chciałabym zwrócić uwagę, że nam nie chodzi o to, żeby edukować bardzo szczegółowo, żeby ktoś wiedział, co się wydarzyło 20 sierpnia, 3 września, w którymś dniu powstania. Nie. My walczymy o taką pamięć bardzo ogólną. My chcemy, żeby ta informacja o tych bardzo ważnych wydarzeniach, które tak są mocno zakorzenione też w tym dzisiejszym czasie, że one coś znaczą, że przez tamte wydarzenia my jesteśmy dzisiaj w tym, a w tym miejscu. I nie mówię tylko o Powstaniu Warszawskim, żeby docierać... My tak naprawdę nie chcemy docierać do historyków czy osób... Chcemy, ale to nie jest nasza główna grupa docelowa, bo osoby zainteresowane historią, to one są wyedukowane, wiedzą, że był Katyń, że były Palmiry, że było powstanie jedno, drugie i tak dalej. One to wiedzą, a my chcemy docierać do tych, którzy nie mają pojęcia o tym albo nie uważali zbytnio na lekcjach historii, a może tej historii nie lubili. A my chcemy pokazać, że ta historia nie musi być nudna. I też ta publikacja, książka jest takim narzędziem. Cieszymy się bardzo, że ta pierwsza publikacja to jest tak wyjątkowa publikacja napisana własnoręcznie, ręcznie i zręcznie, jak mówi pani Danuta, przez nią samą. To jest bardzo cenna rzecz. Ja zapraszam do tego, żeby wejść na stronę pianistka.bohateron.pl i zerknąć i zobaczyć, co tam dla państwa przygotowaliśmy oprócz książki. Oczywiście jest też wersja elektroniczna książki i też te wszystkie rzeczy, które zbudowałyśmy i stworzyłyśmy dookoła tej publikacji.
0: No właśnie, jeszcze a propos tego optymizmu, to właśnie tam ten początek powstania jest niesamowicie opisany, w ogóle tak właśnie tak widać od siebie, od serca, to zachowanie dziwne, to dużo nie będziemy spoilerować, ale jest tam takie zachowanie kotów, które na dzień przed powstaniem zaczęły się przedziwnie zachowywać, znikać, w ogóle jakby przeczuwały. To tak niesamowite, w ogóle tak ja się czułem, jakby to się wchodzi w tą narrację, się jest w tym wszystkim, bo tam widać tą czułość w stosunku do tych kotów i do tego, co się dzieje. Później jest ten nieprawdopodobny, tu właśnie u pani Danuty jest ten entuzjazm tego wybuchu powstania, tak świetnie też pokazany. No i to ona ma 16 lat i spotyka tego młodego człowieka, który idzie właśnie na zbiór i pyta, gdzie jest zbiórka, bo ja muszę iść na zbiórkę i się, że tak powiem, przyłączyć. To takie momenty właśnie, takie chwile wieczności, takie właśnie to jest tak pięknie opisane, jest tak autentycznie, że tego nie można, że tak powiem, no, nie przeżyć.
1: To prawda, ten język, styl i to, z jaką taką lekkością pióra pani Danuta opisuje te swoje wspomnienia. Tam jest dużo też trudnych historii i przeżyć. Ja bardzo lubię ten moment w książce, kiedy pani Danuta spędza wakacje na wsi, kiedy opisuje dom pod Królami, gdzieś siedziba ZX-u. Zresztą w
0: tam
1: niedzielę...
0: Tam mieszka z tatą skrzypkiem, prawda? Tam mieszka.
1: Tak. Zresztą jej ojciec bardzo chciał, żeby była skrzypaczką. Jak to mówi pani Danuta, uratowała ją babcia, która powiedziała: Poldusiu, no jak wygląda skrzypaczka, a jak wygląda kobieta przy fortepianie? No chyba bardziej elegancko wygląda kobieta przy fortepianie. I tak uratowała panią Danusię babcia przed skrzypcami. Ale mówiąc o babci czy o cioci, też jest taki wątek, na który chciałabym zwrócić uwagę. I no, warto też sięgnąć tę książkę po to, aby przeczytać o historii różnych kobiet z rodziny czy z otoczenia pani Danuty. Właśnie o babci, o mamie, o cioci Reni, która mówiła: ja się łatwo nie dam. I gdzieś tak pięknie opisywane są historie, anegdoty, powiedzenia tych kobiet, których los nie był łatwy, szczególnie w tych czasach wojny czy powstania warszawskiego. Z pięknego, dobrego, bogatego domu, przepełnionego miłością, nagle tracili wszystko i potrafiły się zorganizować. Jak to mówiła babcia, przeżyłyśmy jedną wojnę, przeżyjemy i drugą wojnę. I nie ma co się martwić. I ja zachęcam też, żeby w tym celu sięgnąć po tę książkę i zobaczyć, jak te losy rodziny pani Danuty, przyjaciół się kształtowały. Bo to też jest taka pewna lekcja i to takie pocieszenie, czy ta wiedza, którą wynosimy z tej książki, właśnie ja się łatwo nie dam, nie poddajemy się. Opisuje to osoba, prawdziwy świadek tamtych wydarzeń. Tam nie ma fikcji w tej książce. To nie jest jakaś opowieść, to jest prawdziwa opowieść. Ta ciocia istniała, ten dom na wsi istniał. My też dla celów promocyjnych tej książki, do czego gorąco zachęcam, żeby się zapoznać, stworzyłyśmy taką dodatkowy obszar tematyczny, ponieważ czytając tę książkę nie jesteśmy w stanie pominąć smaków, które pojawiają się w tej książce, czyli różnego rodzaju potraw, które wspomina pani Danuta. Opisuje, jak można jeść porzeczki, nie używając rąk. Z krzaka, prosto z krzaka. I czytając tę książkę, my jako zespół, który miał pracować nad wydawnictwem, wiedziałyśmy, że chcemy coś zrobić z tymi smakami i potrawami. I zaprosiłyśmy do współpracy pana Karola Okresa, którego myślę, że wszyscy znają. I wspólnie z nim podczas takiego długiego spotkania z panią Danutą Karol odtwarzał przepisy z tej książki. Odtwarzał przepisy z tej książki. Pani Danuta próbowała zrazu po nelsońsku, to potrawa, którą jadła w dniu, kiedy zakończyła się II wojna światowa. Odtwarzał placki, odtwarzał faworki, które pojawiały się w opowieściach o dzieciństwie. Zachęcam do obejrzenia kanału na YouTubie. Tam będzie zamieszczony długi materiał, całe to spotkanie. Do tego stworzyliśmy e-book kulinarny, gdzie mamy te przepisy właśnie na te potrawy z książki pani Danuty. Kupując tego e-booka na naszej stronie, też wspierają państwo nasze działania pomocowe. Więc chcąc docierać do różnych osób, no staramy się, jak widać, stworzyć różnego rodzaju narzędzia. I zachęcam do przejrzenia e-booka, do sprawdzenia tych przepisów, bo to też było niesamowite spotkanie. A smak, jak wiemy, jest niesamowitym nośnikiem pamięci. Jeśli sobie każdy z nas spróbuje przypomnieć, jaki smak wywołuje nam wspomnienia z dzieciństwa, każdy coś znajdzie. I to też pokazuje pani Danuta w swojej książce, że te smaki pojawiają się w każdym z rozdziałów praktycznie Możemy poznać trochę tych przepisów kuchni międzywojennej, później tego, co działo się w powstaniu, o różnego rodzaju plackach, właśnie wspomnianych faworkach, czy tych niesamowitych zrazach po nelsońsku, czy potrawach, które są też troszeczkę zapomniane. I generalnie też zachęcam Państwa do tego, żeby wejść na stronę bohateron.pl, wejść na nasze media społecznościowe, na Facebooka, Instagrama. My jesteśmy również na TikToku. A z tym ostatnim narzędziem miałyśmy dużo wątpliwości, ale zdecydowałyśmy, że jednak tak, pójdziemy. Pójdziemy w ten kanał i co się okazało, to też jako ciekawostkę, dygresję opowiem. Okazało się, że przez lata edukacji dzieciaków w szkołach, to jest 12 lat, tam są nasi odbiorcy. Tam są ci nastolatkowie, którzy wysyłali kartki do tych osób. To dla nas było niesamowite odkrycie i duża radość, że nagle pod różnego rodzaju filmikami, materiałami z naszymi bohaterami pojawiały się komentarze, a ja do tego napisałam kartkę, a ja napisałam list, a ja brałam udział w szkole, w zajęciach. I poczułyśmy, że rzeczywiście, że ten bohateron wyszedł z tego Wrocławia, ale że jest w całej Polsce, że jest tak bardzo mocno rozsiany, ale przede wszystkim jest tak ważny i on zostaje, że te działania takie mikroskali, malutkie, one zostają, bo przecież te dzieci, ta młodzież będzie o tym pamiętała, że powstaniec odpisał, oddzwonił za 30 lat, kiedy zegar jest nieubłagany, nie będzie już żadnego powstańca. My będziemy mieli pamiątki w domach, właśnie takie odpowiedzi na kartkę, gdzieś w pamięci jakiś film, filmik, jakaś sentencja, motto, wypowiedź zostaną nam w głowie, a może jeszcze bardziej jakieś momenty ukształtują nasze życie dzięki temu. No i myślę, że dla nas to jest najwyższa wartość, jeśli chodzi o organizatorów, kiedy my widzimy, że to po prostu ma sens.
0: No ma, zdecydowanie. Ja jeszcze na chwilę wrócę do tej książki tak sensu stricte, bo same te tytuły są taką czystą poezją momentami. Naprawdę, coś nieprawdopodobnego. Ja może ze dwa, ale na przykład jest taki Nałęczów, Komary, koncert, konflikt z tatą. No przecież to taki uroczy tytuł jednego z rozdziałów na przykład. Albo Życie w życie i stokrotki. To same w sobie zachęcają, bo to poezja prawdziwa, naprawdę.
1: Tak, i ja zwracam uwagę, że to wszystko, co Państwo mogą w tej książce znaleźć, jest autorstwa pani Danuty. Każda nazwa rozdziału, tytuł, subtytuł, to jest wymyślone przez panią Danutę. Nawet okładka, na której znajduje się zdjęcie pani Danuty
0: i
1: wachlarz ze zdjęć, to była sugestia pani Danuty, że tak chciałaby, żeby ta okładka wyglądała. My oczywiście dodałyśmy kosmosy, które są... To nie są przypadkowe kwiaty, to są kwiaty, które rosły na gruzach Warszawy po zakończeniu powstania warszawskiego. To przepiękne brzegi książki zadrukowane nutami i kwiatami i to nie jest przypadkowy utwór. Tu pani Danuta wybrała sama utwór, który znajduje się na tych brzegach książki, to jest Chopin. Więc tutaj nie ma nic przypadkowego w tej książce, ale też zwracam uwagę, że nie ma żadnej ingerencji. Tu nikt nie pomagał, nie poprawiał. To jest wszystko styl, koncepcja i pomysł pani Danuty.
0: Na szczęście nie trzeba było książki wysłać na myślą do Urzędu Cenzury, jak to kiedyś bywało, bo by mogło tam nastąpić, że tak powiem, srogie przynajmniej, jeżeli w ogóle by się ukazała w ogóle ta książka, to byłaby sroga ingerencja i później by takie, nie wiem, czy pani pamięta, na pewno pani pamięta, albo widziała te książki z takimi zamazanymi ingerencja cenzury. Chwała Bogu, tego nie ma już przynajmniej oficjalnie, no bo już nie będziemy wnikać już w jakieś trudne rozmowy innego typu. W każdym razie bardzo polecamy, najbardziej polecamy, żeby tak się rozszerzyć wiedzę i na stronę waszą Bohateron, ale naprawdę polecam, ja nie przeczytałem, przyznaję, całej książki, ale spore fragmenty, jestem zachwycony, naprawdę.
1: Teresa, to bardzo mi miło, bo to To jest wyjątkowa publikacja. To jest też taka publikacja, która będzie taką pamiątką w domowej bibliotece. Będzie seria spotkań autorskich, które zorganizujemy i będzie można przyjść z książką, żeby otrzymać dedykację od pani Danuty. Książka też z dedykacją będzie dostępna na stronie zrzutka.pl/bohateron. Tam trwa cały czas zbiórka środków finansowych, które przeznaczamy na pomoc i na kampanię edukacyjną Bohateron. I tam są różnego rodzaju publikacje i zachęcam gorąco, żeby wejść i zobaczyć. Są Kamienie na szaniec z dedykacją pani Haliny Rogozińskiej, publikacja pani Barbary Gancarczyk też z dedykacją. Pojawi się też pianistka z dedykacją pani Danuty. Można tę książkę wylicytować, a dzięki temu też wesprzeć nasze działania pomocowe.
0: Bardzo, bardzo pani dziękuję i zachęcam do tego. Wspaniałe rzeczy państwo robicie, a pani, jak to napisali pani twoi współpracownicy, szefowa Bohaterona, tak. To 1 lipca były spóźnione życzenia urodzinowe, ale właśnie
1: bardzo.
0: Czytałem też z zapartym tchem te życzenia, bo były naprawdę emocjonalne i piękne, ale tam padło właśnie słowo szefowa, które...
1: Szefowa. Już się przyzwyczaiłam, tak trochę z przekąsem
0: to,
1: do szefowa.
0: Mogę pożegnać szefową, tak?
1: tak, oczywiście, że tak. Dziękuję za zaproszenie i za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. A na koniec jeszcze przed 15, przed dużym pokojem Jan Sebastian Bach. Myślę, że będzie pasował. Dziękuję.

0: promocja. You must
1: remember this. Nazywam się Gabriela Potrac.
2: A ja Jerzy Głuszek i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
1: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19. As time goes by.
3: To była autopromocja.
4: Duży pokój.

No i proszę, witam Was serdecznie w dużym pokoju. Nawet tak jak nam teraz ten czas godzinny przyszedł na czas lata i wakacji, to może nie możemy mówić o bardzo dużym pokoju, ale dużo wspaniałej muzyki dzisiaj z nami. To najnowszy utwór i singiel Becka, Beck Hansen, In The Night, a teraz coś, co jeszcze nas wyciszy w ten upalny dzień i bardzo będzie pasowało. To Ganavia i Let's Go Out and Play.

And play. Genavia, kontrabasistka, która też śpiewa i miks jazzu z harmoniami i kulturą indie u niej wychodzi totalnie naturalnie. Tak jak słyszymy. Zresztą kilka wspaniałych nagrań, płyt i muzyki tej artystki, nie tylko w dużym pokoju. Całe płyty oczywiście w Mazol Arytmic Radio słuchaliśmy. Peter Gabriel cały czas raz nam daje Bright Side, a raz ciemniejszą stronę. Tak więc One by One i nowy Peter, z którego się cieszymy.

by one. Peter Gabriel, który mógł w momencie zaśpiewać i Sledgehammer i inne rzeczy. Coś mnie przycięło chyba, ale już mnie słychać, to dobrze. Peter Gabriel, czasami współczuję mu, że musi śpiewać, bo w zasadzie już zyskał taki mistrzowski swój własny ton, że mogłaby być to wieczna melodia jak u Johna Coltrane'a czy Ornette Coleman'a, więc tak, Peter Gabriel cały czas w świetnej kondycji, aczkolwiek słyszymy cały czas echa jego największych dokonań. W bardzo dobrej wersji. Reflections teraz i znowu lądujemy w spokoju. John Batiste.

John Batiste. Coraz częściej on właśnie tak wybrnywał, użyję celowo tej dziwnej formy, z tego, by nie być tylko wokalistą. Widziałem go ostatnio, gdy występował z Flea, z Red Hot Chili Peppers, jego materiałem z płyty pierwszej solowej. Ten materiał na żywo robi lepsze wrażenie może niż nawet cała płyta, bo zaangażowanie i kreatywność muzyków, z którymi Flea gra, jest niebywała i wspaniale się to ogląda i tego słucha. I John Batiste właśnie przed chwilą w utworze Protomartyr. Ja zawsze pronomater mówiłem, wybaczcie mi. Sounds we cannot hear. I to takie coś od nich przychodzi teraz. Potem Południowa Ameryka i się rozluźnimy, czyli El Buño i Anna Maria Vajos w utworze Nuevos Horizons.

El Bunio i nieco lżejsza opowieść, ale równie głęboka i piękna z Anną Marią Waos. Corto Alto. W sumie to chciałem ich dzisiaj nie wrzucić i wycofać, bo będziemy musieli z 8 minut cofnąć, ale I just don't know. A później Laura, a może właśnie jej nie? Może właśnie Lory? W takim razie nie puścimy to potem. A potem jeszcze jednego nie puścimy. O, właśnie. Po Corto Alto posłuchamy David Sylvian i Robert Fripp. The First Day. To jest smak wspaniały. A więc znowu dwie wspaniałe opowieści muzyczne. Słuchamy.

David Sylvian, niepodrabialny i jedyny głos taki. A jeśli u niego coś nowego i to w starej kooperacji z Robertem Fripem, to my jesteśmy razem z nim. The First Day. Tak właśnie zatytułowany był ten twór. Ze świetnej płyty i ze świetnego grania koncertowego, on w tym jest świetny. Jedna czwarta, a może i jedna druga, The Smiths, Johnny Marr i utwór Ofelia. Co my jeszcze tutaj mamy? Johnny Marr, potem Monson Brown, utwór Four. I teraz na początku Lauren Henderson w utworze Limit.

To był Monsoon Brown w utworze Four. I to jest przykład tego odwrotnego działania, gdzie jeden z najważniejszych gitarzystów współczesności, chociaż mam innych kocham, ale on swoją ścieżkę nową wytycza i nagle dał też swój głos w utworze Four. Wcześniej stary wyga gitarowy, który nie gra nigdy sól, a w The Smiths stworzył przełomową i wyjątkową narrację muzyczną John Marr w utworze Ophelia, a jeszcze wcześniej Lauren Henderson w utworze Limit. To była audycja Duży Pokój. Igor Toporowski ją zrealizował w Warszawie, wspomagając mnie i w wyborach, i w selekcji. Ja wam dziękuję pięknie. Zapraszam za tydzień o godzinie 15 do Dużego Pokoju, ale jeszcze pod koniec tygodnia audycje Eli Mazol, czasami współdzielone przez nas. Oczywiście Mazol Artnik Radio w poniedziałek o 21:00. A wy zostańcie z Radiem Wnet. I na koniec dla was mam taki pyszny utwór, ale trochę inny niż wszystko, co było dzisiaj. Oseikrom Sikani i utwór I'm Me. To był Duży Pokój. Mówił do was Jerzy Mazol. Życzę pięknego popołudnia. Zostańcie z Radiem Wnet. Pa, pa.

0: Duży pokój.
1: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem Wyżerka nad Bałtykiem.
2: Jaki cudowny jest ten wiatr od morza. A może zamówimy jakąś rybkę?
3: O, zaraz, zobacz, rybko. Mam tutaj karty dań. Zobaczmy.
2: O matko, mała porcja dorsza w cenie 5 patronów. Spływamy stąd.
4: Nie namawiamy, żeby w czasie wakacji głodować. Niemniej jednak polecamy optymalizację wydatków z uwzględnieniem wolności słowa. Wejdź na patronite.pl/radiownet i dołącz do naszej załogi.
5: Autopromocja.
6: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
5: Sofa Surfing. To była autopromocja.
7: Słoneczny patron w Radiu Wnet.
8: Witam bardzo serdecznie. Konrad Mędrzecki, Igor Toporowski jest za konsoletą. Jest bardzo tutaj atmosfera. My jesteśmy w trochę mniejszym pokoju niż duży pokój, bo my mamy tutaj mniejszy pokój, ale w związku z powyższym musimy utrzymać temperaturę mniej niż pokojową, więc, ale jesteśmy pokojowo nastawieni. Tak bym to powiedział. Mili Państwo, będzie można dzwonić, ale to już po pewnym wykładzie, który przybrał formę rozmowy, ale no ja byłem tam tylko dodatkiem do pana profesora Jerzego Miziołka, ponieważ jutro jest święto przemienienia pańskiego. No i mili państwo, rozmowa będzie o właśnie o ikonografii przemienienia pańskiego. Ale zanim to nastąpi, mili państwo, jest karawana hiszpańska chwilowo. Trwa na Ceutę taka karawana, nie wiem czy ona taka dokładnie tam się karawany pojawiają i wjeżdżają do Europy. Nie wiem czy to są najlepsze karawany na świecie, ale zespół The Doors nagrał utwór Hiszpańska karawana. To posłuchajmy, a zaraz po tym będziemy słuchać profesora Jerzego Miziołka, z którym rozmawiam o przemienieniu pańskim ze szczególnym uwzględnieniem kościoła kapucynów na Miodowej, gdzie jest kopia Rafaela, właśnie obrazu Przemienienie pańskie, jeden z genialniejszych obrazów w historii sztuki. A no, tyle mam do powiedzenia. Teraz, później po profesorze Miziołku podam numer telefonu. Podam od razu, jakby ktoś sobie chciał zapisać 572-296-545, ale przez najbliższe pół godziny proszę nie dzwonić, bo będzie pan profesor Miziołek i ja. I nie będziemy odbierać.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Konrad Mędrzecki, z nami jest już pan profesor Jerzy Miziołek. Jutro, to znaczy dziś, święto przemienienia pańskiego i to jest powód. Pan profesor Jerzy Miziołek jest specjalistą od malarstwa religijnego i od... Wie, w ogóle od malarstwa, ale bardzo się zajmuje też, tak skrupulatnie malarstwem na przykład Rafaela i uwielbia Rafaela, Michała Anioła.
1: To może dodam do tych pańskich niezasłużonych pochwał dla mnie, że mój doktorat, który dotyczy symboliki światła, on jest wydany, wyszedł w 91 roku, wychodził też za granicą po kawałku, dotyczy właśnie symboliki światła i właśnie tego wielkiego święta, jakim jest Święto Przemienienia Pańskiego. Więc ośmielamy się o tym wielkim temacie, wspaniałym, który jakże pięknie jest obecny również w Warszawie.
0: Jak pięknie, bo niedawno mieliśmy audycję o Czechowiczu i między innymi rozpatrywaliśmy wspaniały ten obraz
1: Kościele misjonarzy, czyli kościele dzisiejszym seminaryjnym.
0: Mówię o tym Lublinie.
1: O Lublinie, tak jest.
0: Wspaniały obraz, kontemplowałem go, ten obraz jest wspaniały, no ale w ogóle Święto Przemienienia Pańskiego jest obecne u wielkich malarzy na przestrzeni wieków i właśnie. Jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, że jest artykuł, tak? Co najważniejsze.
1: Wszystko, co najważniejsze na stronie internetowej, dostępny dla wszystkich, który nosi tytuł właśnie Transfiguratio Domini i Jan III Sobieski. Zaraz wyjaśnimy dlaczego.
0: No właśnie, wyjaśnimy dlaczego, ponieważ Jan III Sobieski ufundował ten kościół, prawda? To jest pierwsza sprawa.
1: No właśnie, więc mijamy kościół na ulicy Miodowej w Warszawie. Czasami wchodzimy do niego, patrzymy na oczywiście zrekonstruowane sprzęty, bo przecież kościół się wypalił. Tam oczywiście zachowały się rozmaite cenne rzeczy. W prawej nawie zachowało się też epitafium poświęcone Czechowiczowi, o którym mówiliśmy. Czechowicz jest w tym kościele pochowany, ale w tym kościele został też pochowany na wiele lat Jan III Sobieski. On go ufundował w latach 80. Konsekracja była w latach 1694 roku, więc ona się wiąże, ta fundacja i ta konsekracja kościoła najpierw się wiąże z bitwą pod Chocimiem, gdzie jest expressis verbis w dedykacji kościoła, ta bitwa i ta transfiguratio historii, czyli ta przemiana trudnej sytuacji. Myśmy byli wtedy w sytuacji kraju, który płacił haracz Turcji. To zwycięstwo pod Chocimiem dokonało po prostu totalnej zmiany w sytuacji politycznej Polski, a potem kolejne oczywiście wydarzenie Wiedeń. Czyli mówiąc najogólniej, Święto Przemienienia Pańskiego zostało wprowadzone w roku 1457 na pamiątkę zwycięstwa nad Imperium Osmańskim, które miało miejsce rok wcześniej, dokładnie 6 sierpnia. Ponieważ my obchodzimy Święto Przemienienia Pańskiego dwa razy w naszym kalendarzu zachodnim, czyli liturgii Kościoła Katolickiego, w drugą niedzielę Wielkiego Postu i 6 sierpnia, i Jan III Sobieski z powodów swojej głębokiej religijności, zwłaszcza pod koniec życia, sprowadził do Polski kapucynów, w których kościołach po prostu są rzeczywiście te przedstawienia, te tematy, czyli temat przemienienia pańskiego. I to transfiguratio, jest to przemienienie Chrystusa, jest pojmowane, jak już wspomniałem częściowo, jak gdyby na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że myślimy o tej właśnie przemianie, tej trudnej sytuacji, tej transfiguracji historii, momentu historycznego, a drugi element to jest oczywiście bardzo wzniosły, taki trudny do uchwycenia ludzkim umysłem, to jest przecież przemienienie Chrystusa na górze Tabor zapowiada transfigurację wierzących. My właściwie przystępując do Komunii Świętej bierzemy udział w pewnym sensie w takiej jakby małych, kolejnych transfiguracjach, ale ostateczne, jakby używa się słowa przebóstwienie, ja wiem, że brzmię trochę jak kapłan, ale ja się po prostu tym zajmowałem, o tym jest mój doktorat i liczne rozmaite teksty. Poza tym chodziłem 6 sierpnia do kościoła świętego Aleksandra, gdzie mój kuzyn świętej pamięci ksiądz biskup Władysław Misiołek bardzo pięknie wykładał teologię przemienienia pańskiego. A więc widząc kościół przemienienia pańskiego na ulicy Miodowej, wchodząc do środka, gdzie niestety nie zachował się ani oryginalny obraz ufundowany przez Sobieskiego, ufundowany na inaugurację w roku 1694, ani obraz drugi, który wykonał wspomniany już Czechowicz. Ten obraz się źle zachował już w XVIII wieku, już podobno miał jakieś ubytki, więc poproszono Czechowicza, tego Czechowicza, który tak pięknie namalował przemienienie pańskie do kościoła misjonarzy, czyli kościoła dzisiejszego seminaryjnego w Lublinie, żeby wykonał po prostu wierną kopię obrazu Rafaela Santi.
0: I udało mu się.
1: I to się zapewne świetnie udało, chociaż niestety zarówno ten oryginalny obraz Jerzego Eleutera Siemieginowskiego, który znamy tylko z opisu, ten opis Państwo znajdziecie w tym wspomnianym przez pana Konrada Mędrzeckiego moim artykule na stronie Wszystko co najważniejsze. Wiemy, że obraz składał się jakby z dwóch części. Nie zachował się też obraz z dwóch części w tym sensie kompozycyjnie. Nie zachował się też ta kopia przemienienia pańskiego Rafaela Santi, czy też własna wizja przemienienia namalowana przez Czechowicza. I w roku 1956 po prostu powstała kopia, którą dzisiaj mamy i która dzisiaj jest większość dni roku eksponowana w ołtarzu głównym kościoła Sobieskiego. I teraz rodzi się pytanie, skąd cała ta atmosfera, po pierwsze, wzoru artystycznego, a po drugie ten wymiar teologiczny i jednocześnie dotyczący tego, co nazwaliśmy transfiguracją historii. No więc może dwa słowa o tym Rafaelu i jak to się stało, że ci artyści tak ten obraz powszechnie naśladowali.
0: No właśnie, to pan profesor wspomina w tym artykule, kto nie malował, no właściwie wszyscy malowali, tak? I Montaigne, i Bellini, i Tintoretto, i tak dalej.
1: Montaigne akurat nie kojarzę, ale rzeczywiście i Tintoretto, i Rubens, i Michał Anioł, wprawdzie nigdy nie namalował obrazu, ale jest szkic. Jak Państwo zajrzycie do artykułu, to znajdziecie taką, ja to zrobiłem, wizualizację, jak te jego rysunki można zestawić. Proszę się nie zdziwić, że te postacie są półnagie, czy wręcz nagie, bo artyści tak malowali, i Rafael, i Michał, i Leonardo da Vinci, i inni. Najpierw malowano, czy przedstawiano nagie postacie, potem je dopiero ubierano, żeby ta anatomia była czytelna. Ale to właśnie Rafael Santi swój ostatni obraz, ostatni jaki namalował w życiu, po prostu stał się tym takim wzorem nieprześcignionym. I co ciekawe, jak umarł, a umarł 6 kwietnia roku 1520 w wieku 37 lat, żałość była tak powszechna, jak eksponowano dla całej publiczności Rzymu, czy wierzących ludzi Rzymu w roku 1520, to wtedy to jego przemienienie pańskie ustawiono u wezgłowia jego trumny. To jest obraz, który się składa z dwóch części, bo on ma na górze właśnie scenę przemienienia, a na dole scenę z apostołami, którzy próbują uzdrowić opętanego chłopca. To jest cała skomplikowana historia. Nie wchodzę w nią całą. Powiem natomiast, że właśnie ta górna część obrazu Rafaela, ta sama scena przemienienia pańskiego, ona stała się po prostu powszechnie, jakby to powiedzieć, wykorzystywanym, nieprześcignionym wzorem. I możemy mieć takie podejrzenie, że dwaj artyści, których obrazy reprodukuje we wspomnianym artykule, dwaj artyści, jeden się nazywał Mazzuoli, a drugi się nazywał Fontana. Jednego obraz jest w katedrze w Sienie, a drugiego w kościele świętego Dominika w Bolonii. Oni właściwie malując swoje wizje, jedna to jest wizja świętego Dominika, a druga to jest wizja świętego Hieronima, na pierwszym planie ukazują właśnie te wizje wspomniane, ale w górnej partii jest właśnie Przemienienie Pańskie, niemal dokładnie powtórzona kompozycja z Rafaela Santi. I możemy domniemywać z opisu, który zrobił Zygmunt Batowski przed wojną, z opisu obrazu, pierwszego obrazu do tego kościoła, który Sobieski ufundował, obrazu wykonanego przez Migdowskiego, możemy z opisu wnioskować, że to była podobna kompozycja, scena nauczania. Domyślamy się, że tych trzech apostołów, którzy idą na górę Tabor z Chrystusem, to jest oczywiście święty Piotr, Jan i Jakub, tylko ci trzej. Proszę zwrócić uwagę, że to są ci sami trzej apostołowie, którzy potem towarzyszą Chrystusowi w Getsemanii. To jest ten moment przed przecież pojmaniem i ukrzyżowaniem, ale to są też ci trzej apostołowie, którzy są świadkami wskrzeszenia córki Jaira. A więc cały czas mamy tych trzech świadków, tych właśnie trzech świadków, którzy po prostu rzeczywiście Chrystusowi na górę Tabor towarzyszyli. Jak Państwo byliście na górze Tabor, to wiecie, jak to jest wspaniałe wzniesienie, jest Kościół Przemienienia. Europejczycy i Rafael i wszyscy późniejsi malarze oczywiście na górze Tabor nie byli. Natomiast dlaczego ten obraz, no żeby namalować kontekst, nie mogli tego do końca zrobić, ale dlaczego ten obraz Rafaela jest taki ważny? Jest ważny dlatego, że Rafael pokazał, w przeciwieństwie na przykład do wspaniałych dwóch przedstawień Giovanniego Belliniego, przedstawił Chrystusa, który po prostu nie ma fizycznego wymiaru. To Przemienienie Pańskie polega nie tylko na światłości, którą ewangeliści, trzej ewangeliści to opisują. Święty Jan tylko nie pisze, który był świadkiem, o dziwo, nie pisze o transfiguracji, ale wiemy, że Chrystus po prostu emanował światło, jego oblicze, ale także szaty. To Rafael wspaniale ukazał, ale Rafael ukazał jeszcze jedną rzecz. Po prostu Chrystus szybuje w przestrzeni. Chrystus jakby nie jest już bytem. W tym momencie, właśnie przed ukrzyżowaniem, przed Getsemanii, Chrystus staje się po prostu Bogiem, który po prostu jest bytem duchowym, jest światłością, ale ci dwaj świadkowie, ci prorocy starotestamentowi, którzy mu towarzyszą po prawej i lewej stronie, Eliasz i Mojżesz, też oczywiście z nim unoszą się w przestrzeni. I to ukazanie tego właśnie lewitowania, tego unoszenia się Chrystusa i dwóch proroków, po prostu i tych apostołów przerażonych na dole, po prostu jest tak wspaniale ujęte, nawet jak Państwo popatrzycie na reprodukcję, że przez wieki po prostu całe, no proszę Państwa, wystarczy pójść do kościoła jednego, drugiego w Łowiczu, ale no choćby w Siedlcach, macie w katedrze też kopię Rafaela, Przemienienia Pańskiego, nie mówiąc o tych właśnie naśladownictwach tak interpolowanych do wizji takich jak wspomniana wizja Mazzuolego i wspomniana wizja Fontany i prawdopodobnie Jerzy Eleuter Siemiginowski, który tak jak i Czechowicz studiował w Rzymie, znał pewnie i Bolonię, zapewne był w Sienie, bo się przez Sienę jechało, zapewne obydwaj widzieli te obrazy i nie dziwota zatem, że Jan III Sobieski, my nie mamy dokładnego zapisu, jak to z tym zamawianiem tego obrazu do ołtarza głównego było, ale możemy się domyślać, że człowiek, nasz król, który posiadał wspaniałą bibliotekę i który wiemy, że z ambasadorem francuskim Polignacem i z ojcem Wotą, który to był zakonnik włoski, pod koniec życia bardzo często uwielbiał po prostu z nimi dyskutować kwestie teologiczne i mamy o tym wiedzę z pamiętników Sarneckiego, który był jego osobistym sekretarzem. Wiemy też, że Maria Kazimiera, już to powiedziałem, niech to powtórzę, uczęszczała na msze święte w Warszawie do kaplicy Przemienienia Pańskiego, więc w rodzinie był kult z tym rozumieniem podwójnym tej transfiguracji, tego bardzo trudnego momentu dziejowego Polski, powtórzmy, zwycięstwo pod Wiedniem ratuje twarz Rzeczypospolitej, odmienia oblicze Rzeczypospolitej, czy jej status, a zwycięstwo pod Wiedniem, no to nie musimy sobie tłumaczyć.
0: Ratujemy Europę, no tak naprawdę.
1: I ratujemy, przemieniamy sytuację polityczną Europy. Więc przemienienie pańskie, które malowało tylu artystów, wśród nich najwybitniejsi. Wspominaliśmy Rubensa, wspominaliśmy Tintoretta,
0: Belliniego.
1: Jak państwo kiedykolwiek traficie ponownie do Pałacu Dożu w Wenecji, tam jest niesłychane przedstawienie przemienienia pańskiego w jednym z pomieszczeń, ale wystarczy pojechać do wspomnianego Lublina, czy do kościoła Pijarów w Krakowie. Na końcu ulicy Świętego Jana jest kościół Przemienienia Pańskiego, gdzie program Przemienienia Pańskiego jest absolutnie niezwykły. Wiemy o tym, że Jan III Sobieski dokładał się finansowo do budowy tego kościoła Pijarów w Krakowie. A więc to, że on funduje kościół kapucynom w Warszawie, że ten kościół do roku 1734 jest jego kościołem grobowym, bo dopiero w 1734 roku jego ciało zostanie przeniesione na Wawel, gdzie spoczywa. Więc to był jego kościół grobowy, a jednocześnie dodajmy, że do dziś w kościele kapucynów, czyli kościele Przemienienia Pańskiego, w kaplicy obok ołtarza głównego jest po prostu jego serce w takim pięknym sarkofagu. A więc ta myśl o transfiguracji momentu dziejowego i nadzieja na ostateczne przebóstwienie, czyli zmartwychwstanie ciała poprzez właśnie tą transubstancjację, tą przemianę fizyczności w duchowość. Ja wiem, że to jest w dzisiejszych czasach, kiedy nam się żyje dobrze, kiedy jesteśmy po prostu pomimo wszystkich kryzysów, jakie są wokół, jest nam sobie trudno właśnie wyobrażać pewne rzeczy, o których Jan III Sobieski myślał, ale naprawdę to, że kościół na Miodowej jest poświęcany w przeddzień wyruszenia na bitwę pod Wiedniem. To, że jest to wezwanie, o którym mówię, to, że sięgnięto po wzór do wspaniałego obrazu Rafaela Santi obrazu, który ma długą historię, bo on został namalowany do kościoła w Narbonne we Francji Południowej. Obrazem się zachwycono, nigdy go tam nie posłano. Był ustawiony w kościele, w ołtarzu głównym kościoła San Pietro in Montorio, to jest na Janikulum w Rzymie. Potem Francuzi go porwali do Luwru, czyli został uznany za jedno z najwybitniejszych dzieł sztuki, które Napoleon chciał posiadać w muzeum swojego imienia w Paryżu. A potem jak wrócił, no to krótko był w Bazylice Watykańskiej, wykonano mozaikową jego kopię. Ona do dziś znajduje się na zamknięciu lewej nawy tej Bazyliki Świętego Piotra, a oryginał jest oczywiście w Pinakotece Watykańskiej. Ale niech dodam, że w tej lewej nawie, jak państwo będziecie szli, wrócicie do Bazyliki Watykańskiej albo popatrzycie sobie w internecie, bo i tak można sprawdzać, jest między innymi przecież nagrobek papieża z czasów bitwy pod Wiedniem, dosłownie obok, to jest dosłownie, to są sąsiadujące ze sobą, czyli nagrobek i ołtarz Przemienienia Pańskiego. I na tym nagrobku papieskim jest scena bitwy pod Wiedniem z Janem III Sobieskim, a sam papież Pius jest pochowany pod właśnie tą sceną Przemienienia Pańskiego. A więc proszę zwrócić uwagę, jak bardzo w tych dawnych czasach ogromnego zagrożenia. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak wielki strach padł na Europę. Najpierw na Polskę w roku bitwy pod Chocimiem w latach 70., a potem przed bitwą pod Wiedniem. To był po prostu powszechny, ogromny strach i przerażenie. A więc wpisanie Święta Przemienienia Pańskiego w to właśnie antyosmańskie, antymuzułmańskie, no powiedzmy tak uczciwie, myślenie, one było absolutnie zasadne i nie dziwi za ten fakt, że Jan III Sobieski po tą właśnie akurat okoliczność sięga, wybiera temat Przemienienia Pańskiego, myśląc tą podwójną ścieżką i właśnie tej transfiguracji historii i o właśnie wierzę, czy w nadziei, jako człowiek głęboko wierzący, ma nadzieję, że jest po prostu nastąpi jego, jakby to powiedzieć, wejście do nieba, gdzie fizycznie pewnie nie wchodzimy, no nikt z nas tego nie wie, ale po prostu wchodzimy takie duchowo. I to jest, żeby zrozumieć nasze duchowe przejście, jeśli w nie rzeczywiście chcemy wierzyć, to Chrystus na górze Tabor pokazał tego wymiar. I jeszcze jedna uwaga. Mam jeszcze chwilę, żeby powiedzieć o precedensach w Polsce, jakie były w kaplicach grobowych.
0: Oczywiście, panie profesorze.
1: Była taka kaplica na Wawelu, Chińczy z Rogowa, w XV wieku, gdzie była, wiem, że to była kaplica przemienienia, czyli już ktoś wcześniej z przodków Jana III, Jan III, przypomnijmy, studiował w Krakowie, mógł tą kaplicę widzieć zresztą. Kaplica Chińczy z Rogowa była kaplicą grobową, dla której wykonano właśnie przemienienie pańskie, ale także obrazy Giovanniego Belliniego już przywoływanego, one też powstały do kaplic grobowych, czyli ludzie po prostu myśleli kategoriami takimi, jak Jan III Sobieski również. Ale co ciekawe, do dziś w Zamościu, jak pójdziemy oglądać nagrobek wielkiego hetmana Jana Zamoyskiego, człowieka niezwykle wykształconego, autora słynnej książki o Senacie Rzymskim, De Senatu Romano, mówiąc po, który był rektorem też Uniwersytetu w Padwie przez jakiś czas, właśnie Jan Zamoyski, który 6 sierpnia odniósł zwycięstwo pod Wieliżem nad Moskwą, też po prostu żegnając się z życiem, fundując tą wspaniałą kolegiatę w Zamościu i myśląc o swoim pochówku, też po prostu kaplicę dedykował przemienieniu pańskiemu. I to odniesienie do tego, jakby nastąpiła ta jakby zwycięstwo w imię, w dniu właśnie tej transfiguracji, ale jednocześnie z myślą o tym, że będzie też ten wymiar duchowy, ta formuła, która po prostu wiąże się z, no właśnie z tym wydarzeniem, które my świętujemy 6 sierpnia, które tak pięknie przedstawił Rafael Santi i dziesiątki innych artystów i również Czechowicz, no bo jak państwo śladem pana redaktora Będrzeckiego pojedziecie do Lublina, namawiam państwo, że jeśli nawet jest kościół zamknięty, dzwońcie, proście, wejdźcie, zobaczcie, jak wspaniałe jest to przedstawienie tego obrazu. Nie jedyne zresztą, bo przypomnijmy, w Krakowie jest nie tylko kościół Przemienienia Pańskiego na ulicy Świętego Jana, ale jest też kaplica

0: Zobaczycie Państwo, że to przemienienie pańskie ma szczególne miejsce. Po prostu rzeczywiście dla świata wschodniego, dla Kościoła prawosławnego, to jest ta właśnie tajemnica przyszłości człowieka. I ja wiem, że, powtarzam się, jest nam bardzo trudno zrozumieć jakby tą myśl, ale ona taka właśnie jest. Po prostu to, co się zdarzyło co na Górze Tabor, co świętujemy 6 sierpnia, ale świętujemy też w drugą niedzielę Wielkiego Postu, to jest po prostu odniesienie do czegoś, co po prostu jest zapowiedzią naszego przejścia w inny wymiar, który nie będzie wymiarem oczywiście fizycznym, tylko duchowym i będzie rodzaj rozbłysku światła, takiego światła, które apostołowie zobaczyli na Górze Tabor, bardzo się przelękli, ale potem sobie uświadomili o zmartwychwstaniu, na czym to polega. Czyli te trzy wydarzenia w życiu Chrystusa, przemienienie pańskie przed pasją, następnie oczywiście zmartwychwstanie i wreszcie w niebo wstąpienie, to są te trzy filary wiary w boski wymiar Chrystusa, które jednocześnie pokazują nam po prostu rzeczywiście ścieżkę myślenia, w którym duchowość, może najpiękniej opisana przez takiego teologa, który żył w V wieku, pod koniec V wieku, kiedyś myślano, że to był Dionizy, o którym wspominają Dzieje Apostolskie, miał się spotkać ze świętym Pawłem, ale to nie jest ten Dionizy, to jest ten Dionizy, który napisał o imionach boskich traktat w V wieku, to jest ktoś późniejszy, ale ja tam cytuję fragment w przywoływanym już tekście, we wszystko co najważniejsze, jest cytat z Dionizego Areopagity, gdzie jest mowa o tym, czym jest dla człowieka wierzącego właśnie to światło przemienienia i zapowiedź właśnie, no co trudno jest wymówić, ale także naszej właśnie przemiany tego, co się nazywa przebóstwieniem, tak jak po prostu no, zdarzyło się to. Tak jak Chrystus zmartwychwstaje i jest tym zapowiedzią zmartwychwstania wszystkich, to zmartwychwstanie jest jednocześnie, i tak to zrozumiał Michał Anioł, w Kaplicy Sykstyńskiej. Jak patrzymy na sąd ostateczny Michała Anioła, to wszystko na to wskazuje. I Jan Paweł II o tym przepięknie mówił w swoich homiliach. To jest nie tylko Chrystus sądu ostatecznego. To jest Chrystus zmartwychwstały i to jest Chrystus przemieniony. A więc mamy jakby kumulację trzech wymiarów w chrystologii sądu ostatecznego Michała Anioła, które wiążą się także z tym niezwykłym świętem. Więc o tyle polecam Państwu ten swój artykuł po raz kolejny, bo tam są te teksty zawarte i cytowane zresztą wszystkie trzy teksty ewangeliczne, które oczywiście łatwo poszukać dziś w internecie. Jedno jest pewne, jutro warto na chwilę, jeśli będziemy przechodzili Miodową, wejść do tego kościoła albo do jakiegokolwiek kościoła, w którym jest w kościele PR-ów jest w Łowiczu na przykład, ale też w kilku innych kościołach, kilkudziesięciu kościołach, jeśli nie kilkuset w Polsce, w Bodzentynie, pamiętam, jest kopia Rafaela Santi Przemienienia Pańskiego. To jest wielkie święto, którego tajemnica jest tak głęboka, a jednocześnie będąc głęboka, wpisuje się w dzieje wielkiego wojownika Jana III Sobieskiego i wpisuje się w kościół, który nie jest jakąś wielką świątynią, ale pełną niezwykłych treści ideowych, czyli wiąże się z kościołem Przemienienia Pańskiego na ulicy Miodowej i z, jeszcze raz powtarzam, osobą wielkiego wojownika Jana III Sobieskiego.
1: No wspaniale. Ja tylko wspomnę, że właśnie, bo to na takiej, że tak powiem, takim styku naszych, że tak powiem, bo pan profesor powiedział o tym prawosławnych, że tak powiem, takim nabożnym podejściu do tego święta, może bardziej nabożnym czasami, ale taki łączący te nasze dwa płuca kościoła, to był Jerzy Nowosielski, który właśnie też malował im. Ja widziałem w Supraśle, nie wiem, czy to jest w kolekcji stałej, ale Przemienienie Pańskie Jerzego Nowosielskiego było wspaniałe, bo one, czasami te obrazy widzimy w jakimś muzeum, one później okazuje się, że mieszkają gdzie indziej, ale w Supraśle widziałem fantastyczne Przemienienie Pańskie też Jerzego Nowosielskiego i to właśnie mówi o tych dwóch płucach, że tak powiem, bo pan profesor właśnie wspominał o prawosławnym podejściu. To
0: właściwie w każdym kościele, który Nowosielski malował, w Tychach choćby.

0: na Śląsku, ale także w Wesołej pod Warszawą. Jeśli państwo jesteście gdzieś w okolicach Wesołej i szukacie miejsca, żeby pójść jutro na mszę świętą albo w niedzielę, to jest też Nowosielskiego. Przepiękna dekoracja właśnie w kościele w Wesołej i jest oczywiście scena Przemienienia Pańskiego. Tam jest jeszcze jeden problem, czy motyw teologiczny, ta kształt mandorli, bo przecież światłość Chrystusa przedstawiono rozmaicie. Kiedy się pojawiają najwcześniejsze przedstawienia, ja się nimi bardzo szczegółowo zajmowałem, na przykład na górze, gdzie Mojżesz otrzymał tablicę praw, czyli na Synaju, to artysta tak przedstawił Przemienienie Pańskie, że Chrystus emanuje 8 promieni. Być 8 promieni świata, być może odniesienie do promieni, oczywiście do 8, czyli 8 dzień, niedziela to jest 8 dzień tygodnia, tak byśmy liczyli od niedzieli do niedzieli, to jest święto Zmartwychwstania i Przemienienia Pańskiego, a potem jest ta mandorla, czyli jest po prostu ten otok światła ogromny, wspaniały, obecny także u Rafaela, choć nie do końca regularny. Są też kościoły na Śląsku na przykład wspaniałe. Nie będę ich tutaj w tej chwili wszystkich wymieniał, ale gdzie Chrystus przemieniony jest ukazany na tle witraża. A więc i Chrystus, i dwaj prorocy, Eliasz i Mojżesz, oni są widoczni w blasku światła, a poniżej są apostołowie, którzy są w tej sferze ziemskiej. A więc i witraże, czy okna wykorzystywano po to. Jest taki kościół w Gaden w Austrii, gdzie macie państwo tą samą sytuację, gdzie witraż pomaga jakby opowiedzieć o symbolice światła. A w Krakowie, jak będziecie się państwo dziwili, skąd to światło na tej grupie, to w tym przedstawieniu Przemienienia Pańskiego w Krakowie, w kościele PR-ów, no to potem wyjdźcie, pójdźcie na planty i popatrzcie, że tam jest po prostu specjalnie zbudowana taka struktura, którą wymyślił Bernini, Gian Lorenzo Bernini, rzeźbiąc tą wizję świętej Teresy z Avila, wymyślił coś takiego, że są ukryte źródła światła. Jest taka specjalna kapliczka zbudowana jakby na wdukcie muru kaplicy, przez które wchodzi światło. To samo jest w Krakowie. A więc chcąc zrozumieć to niezwykłe światło, które bije w kościele w PR-u w Krakowie, po prostu musimy myśleć o tym zabiegu takim technicznym, który powoduje, że to światło jest spotęgowane. Ale w Krakowie jest jeszcze jedna rzecz. Gdyby ktoś był na mszy świętej jutro, czy w tym, bo tam są 3-dniowe obchody święta Przemienienia Pańskiego, tam i na ambonie jest przedstawienie Chrystusa z obydwoma prorokami, czyli z Eliaszem i Mojżeszem, ale jest też monstrancja, jeśli jest ustawiana na tronie z barankiem, to na tej monstrancji z kolei mamy Trójcę Świętą, no bo przecież to jest objawienie się Trójcy Świętej. Głos Boga przecież pada z nieba, który wszyscy znamy te słowa. Są z kolei na tej monstrancji trzej apostołowie. Więc proszę pomyśleć, jest obraz w ołtarzu głównym z Przemienieniem Pańskim, jest monstrancja, która odnosi się też do przemienienia, przecież hostia staje się ciałem Chrystusa. A więc ja wiem, że to brzmi wszystko bardzo wzniośle, ale jeśli chcemy to zrozumieć, to tak jest. I to dozowanie właśnie obraz, Przemienienie Pańskie z tymi wszystkimi postaciami, monstrancja właśnie z tą hostią, z Chrystusem, Trójcą Świętą i trzema apostołami i ambona, gdzie mamy powrót do takiej skróconej wersji Przemienienia Pańskiego, Chrystus i dwaj prorocy. Wspaniały program kościoła w Krakowie, ale w Warszawie kościół kapucynów.
1: Miodowa 13.
0: To są miejsca warte odwiedzenia i skupienia się chociaż chwilę. Możecie państwo otworzyć sobie w komórce mój artykuł, przeczytać choćby cytaty z wszystkich trzech ewangelistów, żeby sobie spróbować uświadomić tą niesłychaną, niepojętą dla śmiertelnika tajemnicę, które zawiera to właśnie szczególne święto związane z naszym wielkim wojownikiem Janem III Sobieskim.
1: Dziękuję, panie profesorze. Wspaniała opowieść. No po prostu światło biło z pana profesora słów, no ale w ogóle temat niesamowity, ale wspaniałe obrazy i wspaniale, że mamy u nas...
0: Artykuł, jeszcze tylko powtórzę, ma łaciński tytuł na wstępie: Transfiguratio Domini i Jan III Sobieski. Wszystko co najważniejsze. Polecam serdecznie.
1: Dziękuję, panie profesorze, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, a jutro, albo w ogóle można każdego innego dnia, może to też po prostu kontemplowanie obrazów w kościołach, czasami właśnie nie w trakcie uroczystości, to jest piękna też sprawa.
0: Nie mówiąc o tym, ile można znaleźć w internecie i poczytać na ten temat.
1: Można poczytać, można po prostu tak, ale najważniejsze, żeby słuchać pana profesora Jerzego Miziołka i czytać jego artykuły, bo to są doskonałe przewodniki.
0: Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, z odrobiną mistycyzmu w głosie i wiarą, że kiedyś uda mi się cząstkę tej tajemnicy zrozumieć, zanim jeszcze odejdę z tego świata.
1: Dziękuję, panie profesorze. To była rozmowa o Święcie Przemienienia Pańskiego i o ikonografii związanej ze Świętem Przemienienia Pańskiego. I do usłyszenia, panie profesorze.
0: Do usłyszenia. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Słoneczny patron w Radio Wnet.
1: No mimo, że już godzina jest 16:40, git planeta Żaru Kopsa, jak to mawiano o tym, kiedy słońce nam, że tak powiem, robi dużo przyjemności, ale czasami aż za dużo tych przyjemności, podaje numer 572 296 545. Można zadzwonić do nas, do Radia Wnet i porozmawiać ze mną, zadedykować komuś piosenkę. No i można, na przykład można opowiedzieć o swoich, że tak powiem, podróżach w głąb obrazów dotyczących przemienienia pańskiego, ale to nie jest absolutnie konieczne. Można na przykład przedstawić rewelacyjny własny sposób domowy na ochłodzenie się na przykład, nie? Bo na przykład niektórzy wsadzają nogi do zimnej, to takie proste, do zimnej miednicy, tak? Z lodem na przykład. A ja na przykład znam taką panią, która przygotowuje gigantyczne, powtarzam numer, 572 296 545, można dzwonić do Radia Wnet do mnie i do nas i w ogóle. Ona robi takie wielkie, kupuje wielkie arbuzy, a później robi wielkie miski z pokrojonym arbuzem w kosteczkę i wsadza to do lodówki. Bo ten arbuz jeszcze jak jest taki cieplejszy, to tak nie bardzo. Ale jak jest taki zimny w taką pogodę, no to proszę państwa. A teraz posłuchamy Johna Lurie i zaraz będziemy już rozmawiali z kimś, ale właśnie, bo już pojawił się telefon i znikł, ale zaraz będziemy go próbowali namierzyć.

0: Igor Toporowski powiedział, że to niezły kozak z tego Johna Lurie. Ja potwierdzam. Fantastyczny. A już mamy naszego słuchaczka albo słuchaczkę. Kto do nas się dodzwonił? Halo? Halo? Coś słyszę? Słabo dosyć słyszę. Jeszcze raz kabelek. Halo? Czy mnie słychać?
1: Halo?
0: O, jest pani, no właśnie.
1: Nie. No właśnie, kabelek. Małgorzata z Łodzi.
0: Pani Małgorzato, przepraszamy, ale to z powodu upału kabelki się grzeją. No i witam serdecznie. Czy w Łodzi też ciepło jest dzisiaj?
1: Jest bardzo ciepło, ale ja uwielbiam taką pogodę, więc ja jestem po prostu uradowana. I bardzo się cieszę, niech będzie jak najdłużej, przyjdzie listopad, wszyscy będą znowu narzekać.
0: No właśnie, a niech pani no powie, a taką podobną rozmowę przeprowadzałem z Igorem Toporowskim przez anteną.
1: Też no właśnie.
0: On mówił, że on uwielbia.
1: Pana Igora to oddzielnie chciałabym pozdrowić, ponieważ nie pamiętam, czy to było w tamtą sobotę, czy dwa tygodnie temu. Pan Igor Toporowski prowadził po południu audycję muzyczną i ja byłam usatysfakcjonowana, ponieważ była muzyka puszczana szodę, której rzadko można usłyszeć piosenki na antenie. No po prostu była to rewelacyjna audycja.
0: A wie pani, że teraz też posłuchamy szodę po naszej rozmowie w takim
1: no
0: razie.
1: No to pięknie, no po prostu pięknie. A ja w ogóle mam dzisiaj szczęście, bo jestem trzeci raz na waszej antenie.
0: No,
1: w dniu dzisiejszym. A ja z panem redaktorem to też miałam okazję parę tygodni temu rozmawiać, ale wracając do profesora Miziołka, tak jak wspominałam króciutko, że ja co prawda jestem laikiem, jeśli chodzi o sztukę, ale bardzo lubię słuchać w soboty rozmowy właśnie o sztuce z profesorem. Wybieram się na Miodową, ale to jesienią, do kościoła, żeby wszystko to sobie pięknie pooglądać.
0: No to ja bardzo się cieszę i proszę wtedy odwiedzić naszą siedzibę, oczywiście.
1: Mam nadzieję.
0: Bo mamy stąd, nie wiem, 200 metrów do tego kościoła na Miodowej. Ja tam często...
1: Ja wiem o tym.
0: Zachodzę tam
1: często. Co prawda mieszkam, tak jak mówię, w Łodzi, ale troszkę centrum Warszawy znam poprzez koligacje rodzinne, ponieważ moja rodzina ze strony mamy pochodzi z Warszawy, mieszkali na Pradze i po powstaniu warszawskim wszystkie kobiety, bo mężczyźni byli albo na robotach, albo w obozie, ale wszystkie panie przyszły do Łodzi. Nie przyjechały, tylko przyszły z Warszawy jesienią do Łodzi. Łącznie z moją prababcią, której na oczy nie widziałam niestety, a zmarła 19 stycznia w dniu tak zwanego wyzwolenia Łodzi, bo po prostu dlaczego uciekły? Uciekły z Warszawy po powstaniu, jak ruskie weszli na Pragę. Działo się tam bardzo źle, no nie będę opowiadać tych scen dantejskich. W każdym razie jak przyszły do Łodzi i przyszedł 19 stycznia i znowu ruskie weszli do Łodzi, to moja prababcia w tym dniu dostała zawału serca. I ja dlatego zawsze będę pamiętała, jaki to jest dzień śmierci mojej prababci. Właśnie 19 stycznia, tak zwany Dzień Wyzwolenia Łodzi.
0: Tak zwane.
1: W związku z tym, tak, tak zwane. Dlatego ja znam trochę Warszawę. No nie mówię, że dużo, że dobrze, ale mam orientację. Bywam, no jak rodzina jeszcze mieszkała, dalsza rodzina w Warszawie, no to żeśmy się odwiedzali. Wszystkie te panie, które przyszły do Łodzi, leżą na starym cmentarzu łódzkim. No ja jestem oczywiście urodzoną łodzianką, ale mam sentyment i bardzo chętnie do państwa wpadnę.
0: My też chętnie wpadamy do Łodzi, w dodatku szybko się teraz jedzie do tej Łodzi. Także naprawdę w godzinkę można dojechać.
1: I ukłony dla pana Igora Toporowskiego za tą szadę sobotnią w tydzień albo dwa tygodnie temu, już nie pamiętam.
0: No. Ale on panią bardzo pozdrawia, tak jest szczęśliwy, uśmiecha się niezwykle radośnie, unosi kciuk.
1: No, naprawdę, tak, niech pan wie, że zrobił mi wtedy wielką niespodziankę tą audycją. Ona dosyć długo trwała, około godziny, no po prostu uczta dla uszu.
0: Bardzo dziękujemy za pani głos.
1: Dziękuję. Do widzenia.
0: A pani po wakacjach czy przed?
1: Słucham?
0: Po wakacjach już czy przed?
1: Ja jestem przed wakacjami, tak naprawdę. Wybieram się nad morze koniec sierpnia, początek września.
0: No to pięknie. Życzymy dobrej pogody. Dziękuję pani bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Dziękuję.
1: Do widzenia.
0: I szadę dla pani. Oczywiście ja jeszcze podam numer telefonu. Jeszcze można, bo o godzinie 17 będzie serwis watykański, a później będę prowadził dalej audycję. Będą niespodzianki, też telefony będą możliwe. Także uprzejmie zapraszam do wysłuchania Szade.
1: Dziękuję,
0: a numer
1: bardzo.
0: Pani
1: wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Do widzenia.
0: A numer... Numer 572 296 545. Na pewno się jeszcze jeden znajdzie taki czas na jedną rozmowę przed 17, albo może na dwie krótsze. Ale proszę też przygotować muzykę sobie w głowie, żeby powiedzieć, abyśmy ją mogli znaleźć, bo to też jest ważne. A w tym upale to ja muszę wszystko sobie pisać trzy razy. No. Żeby nie zapomnieć. Szadę.

niepowtarzalna szansa, żeby zadzwonić do Radia Wnet. 572 296 545. Temat rozmowy najlepiej radosny, letni, albo o sztuce, albo o miłości, albo w ogóle. Natomiast słuchamy dalej Szadę. Do 17 jeszcze szansa jest.

0: Halo, ktoś do nas się dodzwonił.
1: Dzień dobry. Witam. Z okolic Łodzi telefon.
0: O, Łódź, dzwonię. Sama przed chwilą...
1: I wie pan, chciałem poruszyć taki temat, taką sprawę.
0: Tak.
1: Dzisiaj jakieś 2 godziny temu słuchałem takiej audycji, też z udziałem słuchaczy. Było dużo telefonów.
0: Telefony, to się nazywa, tak.
1: Tak, i to pani Uchaniuk prowadziła, tak?
0: Tak.
1: No i tam temat, dominował temat audycji Czarne Niebo z Niedzieli, pana Bogułowicza.
0: No właśnie.
1: I ja powiem panu, że chciałem powiedzieć tylko tyle, że akurat w tą niedzielę ja tego nie słuchałem, tej audycji. Nie wiem, czemu ona takie liczne kontrowersje wzbudziła, nie wiem czym, za bardzo, nie mogę powiedzieć. Ale tego pana Bogułowicza to ja nieraz na antenie waszego radia ja słuchałem. Jakoś nie mam żadnych zastrzeżeń do tego człowieka, nie?
0: No właśnie, także, ja też.
1: Także właśnie trochę było mi dzisiaj przykro, no, słuchając tych wszystkich telefonów i trochę nawet aż mi szkoda było tej pani redaktor, która to prowadziła, nie? Bo to takie było, no, mało sympatyczne to wszystko, nie?
0: No było, no, a jest niestety rozbudzony tutaj taki, nie wiem, no, taki atawizm niezdrowy w ogóle w społeczeństwie. To nie tylko się spotyka na, że tak powiem, na falach naszych telefonów, ale w ogóle, więc no... No ale pozwalamy ludziom mówić, no bo na tym polega wolność słowa, no i staramy się, że to...
1: No ja rozumiem.
0: Tą wolność słowa.
1: Ale powiem panu jeszcze, na jaki mam punkt widzenia na całe te sprawy, bo te wszystkie, wie pan, te wszystkie dyskusje, kto tam kogo pobił, ten pobił tego, tamten pobił tamtego, to ja to nazywam didaskalia, to są didaskalia, nie? Czy tam to są jakieś, powiedzmy, takie no... działania na szczeblu taktycznym czy operacyjnym, nie? Ale tak patrząc strategicznie na to wszystko, nie? To mnie niepokoi, że my po prostu, wydaje mi się, takie mam wrażenie, my przegrywamy swoją historyczną szansę w tej chwili, no. Na naszych oczach się to dzieje.
0: No niestety, dlatego
1: ja tak myślę, że w jakichś dobrych relacjach, w dobrych stosunkach z Ukrainą, to my moglibyśmy rządzić Europą, a my się sami tego pozbawiamy. Tak mi się wydaje. No, to jest takie moje zdanie na ten temat.
0: No to, bo ja mam dość podobne zdanie, chociaż może dziennikarz nie powinien tutaj specjalnie stawać po jakiejś stronie. Natomiast no, generalnie rzecz biorąc, też takie mam przekonanie i bardzo cenię Pawła Bogułowicza. I to jest człowiek z wielkim sercem i naprawdę no, robi co może, żeby...
1: Ale wie pan, jeszcze bo no ja tak dzwonię, żeby was tam trochę podtrzymać na duchu, ale bo to nie wszyscy tak myślą, jak myślą ci ludzie, którzy tam dzwonili, ale powiem panu, że no, takie głosy to głównie się pojawiają właśnie gdzieś w sferze publicznej, w internecie, o jak jest taka okazja, żeby zadzwonić do radia, no to ci ludzie to wykorzystują, ale tu tak w otoczeniu to się tego nie słyszy po prostu, nie?
0: No i chwała Bogu. No, nie, czasami ktoś chce wylać po prostu swoją, że tak powiem, trochę jadu. No.
1: Nie, to... Tak?
0: No nie, tylko tyle. No to kropka.
1: No, to takie trochę wszystko niepokojące jest, no ale co? No, nic na to nie poradzimy.
0: No tak, ale to, co pan powiedział o tych straconych szansach, to już w historii mieliśmy parę takich sytuacji straconych szans i może powinniśmy się uczyć i uczyć się historii i no tak, tak mi się wydaje właśnie na tych błędach, bo naprawdę no, nie zjedliśmy wszystkich rozumów, nie wiemy wszystkiego, ale no, ja wielokrotnie od wybuchu wojny byłem na Ukrainie w różnych sytuacjach i no i to było ważne, że tam byłem i to jakby nigdy nie miałem jakichś takich, no raczej miałem nie mnóstwo życzliwości wokół siebie, no generalnie rzecz biorąc od początku wojny w różnych miastach, we Lwowie, w Czerniowcach, w Uszhorodzie.
1: No tak, no ludzie po prostu nie chcą zrozumieć, że Wołyń to jest mały fragment Ukrainy, naprawdę mały. I tam być może na tym Wołyniu ludzie to wiedzą, co tam się działo, ale gdzieś tam w okolicach takiej Odessy, czy gdzieś tam dalej, to oni tam po prostu nie znają tematu w ogóle. Nie?
0: No wiem, znam Polaków, którzy, że tak powiem, otworzyli oczy, w ogóle nie mieli pojęcia. To nie była zła wola, po prostu brak wiedzy. No i to, i to się często zdarzało, ale, ale sytuacja jest, no jaka jest, no to każdy widzi, trudna, ale no na pewno trzeba tonować emocje i próbować no, budować, no to są przecież chrześcijanie nasi, brać drugie drugie płuca Europy, a zresztą znam wspaniałego księdza katolickiego, który był w Charkowie, teraz go przenieśli już nie wiem dokąd, i był katolikiem, który jest katolikiem, który się kształcił właśnie w Lublinie w seminarium. Wspaniałe daje świadectwo życia, nie wyjechał z Charkowa, chociaż mógł w najgorszych momentach. Później wyjechał, ale to już nie była jego decyzja. Także to jest bardzo w ogóle, to jest taki węzeł gordyjski niezwykły, ale naprawdę musimy patrzeć na ludzi z miłością. Tak bym powiedział. No to może brzmi banalnie, ale tak jest.
1: No to ja powiem tylko amen. Amen.
0: Amen. Dziękuję bardzo. I teraz to już będzie serwis wetykański, a po serwisie wyleję sobie trochę wody na głowę zimnej, bo gorąco tutaj w studio przybiegam z powrotem do Państwa. Panu bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo ważne.
1: Ja też dziękuję. Ja też dziękuję.
0: Ja się bardzo dobrze poczułem.
1: Mam nadzieję do usłyszenia.
0: Mam nadzieję. Zapraszam.
2: Słoneczny patron w Radio Wnet.
3: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: W listopadzie Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Podczas audiencji ogólnej papież zachęcił wiernych do modlitwy liturgią godzin. Z kolei zwracając się do Polaków, Ojciec Święty nawiązał do sierpniowych pielgrzymek na Jasną Górę. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś o 6. zagranicznej podróży Leona XIV. Od 6 do 17 listopada papież będzie przebywał w Ameryce Południowej i będzie to najdłuższa z jego dotychczasowych wizyt apostolskich.
5: Najpierw od 6 do 8 listopada papież będzie w Urugwaju, gdzie odwiedzi Montevideo, Paysandu i Floridę. Następnie uda się do Argentyny, do Buenos Aires, Kordoby i Luján, gdzie znajduje się sanktuarium maryjne. Najdłużej Leon XIV pozostanie w Peru. W dniach 11-17 listopada odwiedzi Limę, Cusco, Pucaipe i Chiclayo. Podróż odbędzie się na zaproszenie głów państw i władz kościelnych, a jej szczegółowy program zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Karol Darmoros, Watykan News.
4: Po raz pierwszy po lipcowej przerwie Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie poświęconej modlitwie liturgicznej Kościoła zachęcał do tego, by wszyscy modlili się codziennie liturgią godzin.
6: La liturgia delle ore santifica il tempo della nostra vita quotidiana.
7: Liturgia godzin związana z Eucharystią i przedłużająca jej światło uświęca czas naszego codziennego życia. Rano rozpoczynamy dzień z wiarą i wdzięcznością. W południe prosimy o siłę wierności pośród trudów. Wieczorem, po zakończeniu pracy, nieszpory towarzyszą momentowi zachodu słońca. Nocą zasypiamy, powierzając się pokojowi Boga. Każda z tych godzin jest aktem nadziei. Podczas ziemskiego pielgrzymowania czuwamy, oczekując wraz z całym Kościołem chwalebnego powrotu Pana.
4: Z kolei zwracając się do Polaków, papież nawiązał do sierpniowego pielgrzymowania na Jasną Górę.
6: Saluto cordialmente i Polaki.
7: Pozdrawiam serdecznie Polaków. W tych dniach z wielu polskich diecezji na Jasną Górę zmierzają piesi pielgrzymi, którym duchowo towarzyszą wierni w parafiach. Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot. Wraz z Wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich Was błogosławię.
6: Vi benedico tutti.
4: Nie ustają rosyjskie ataki na ziemię ukraińskie. W rozmowie z mediami watykańskimi nuncjusz apostolski na Ukrainie, arcybiskup Wiswaldas Kulbokas, mówi o nieustannym zagrożeniu, ale też o wdzięczności za dar życia, który towarzyszy mieszkańcom.
8: Na Ukrainie już od dłuższego czasu często witamy się słowami dzięki Bogu żyjesz, ponieważ liczba ofiar cywilnych nieustannie rośnie. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ostatnie tygodnie i miesiące, każdego dnia ginie około 10 50 lub więcej cywilów, nie licząc rannych i ogromnych zniszczeń. To wszystko jeszcze bardziej skłania nas do docenienia tego, co papież Leon nieustannie podkreśla, że żadnej wojny nie da się usprawiedliwić. Także dla naszych prawosławnych przyjaciół jednoznaczność papieża Leona, który przypomina, że wojna nie może mieć żadnego usprawiedliwienia, są bardzo cenione.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
14: To była autopromocja.
2: Słoneczny patron. Radio Wnet.
0: No, ze słonecznego akwiskranu, właściwie no, z wioski obok, ale stamtąd przybył do nas Krzysztof Rafi Górski. No, te Rafi, to zawsze mnie to tak z tym Rafim, to tak ten. Przybliż się poproszę do mikrofonu, bo obiecaliśmy słuchaczom taką krótką opowieść o niemieckim gotyku, o katedrach.
16: No nie tylko.
0: No nie tylko, nie tylko. Na pół godziny.
16: Dobry wieczór Państwu. Mówi Krzysztof Rafi Górski, warszawiak, ale w tej chwili nad Reni, chociaż ja do Renu mam kawałek. Rzeczka, która przepływa przez moją dziurkę, nazywa się Indę. No i na życzenie pana redaktora rzeczywiście opowiadam swój taki prywatny punkt widzenia miłośnika sztuki, miłośnika tradycji. Ja nie jestem ani przewodnikiem, ani historykiem sztuki. Jestem filologiem klasycznym i filologiem indyjskim i od 8 lat mieszkam właśnie pomiędzy Akwizgranem a Kolonią. I tym razem troszkę więcej o katedrach niemieckich. To jest rzeczywiście bardzo ciekawy temat. Ja muszę powiedzieć, że włóczyłem się po Europie już w latach 70. i wtedy, trochę tak hipisując autostopem, ale wtedy, i to myślę, że przez wiele dekad wielu innych Polaków tak miało, że przez Niemcy się tylko przejeżdżało, był tranzyt. Cel był albo Francja, albo Włochy, przynajmniej dla mnie. Natomiast...
0: No ale ci, co jeździli na szparagi, to zostawili.
16: No tak, ci, co jeździli do pracy, to było co innego, ale to była trochę inna grupa. A ja, jak jechałem się zachwycać Włochami czy Francją, to tam jechałem, a Niemcy jakby tylko to był kraj tranzytowy. A teraz, odkąd tam mieszkam, to doceniam, jak piękny i jak interesujący jest to kraj. Po pierwsze, co jest dla mnie ważne, bo jako warszawiak, który przeżył 64 lata w tym mieście, wielkim mieście, tam mam kontakt z naturą. Po drugie, jako miłośnik sztuki. Tutaj taka generalniejsza uwaga. Myślę, że sporo nas tutaj w Polsce ma taką tendencję do skrajności, albo również skrajności w spojrzeniu na Niemcy, albo do przeczerniania, albo do ubóstwiania, wybielania. Natomiast trzeba odróżniać różne plany. Jest plan społeczny, jest plan polityczny. Ja w to się w tej chwili nie wdaję, chociaż nie ukrywam, że jestem wobec tych elementów życia w Niemczech z każdą chwilą, jak więcej rozumiem i tam mieszkam, bardzo krytyczny. Natomiast niezależnie od tego jest wspaniała, skomplikowana kultura, która dla nas w Polsce jest ważna, bo myśmy właśnie mieli dużo związków z Niemcami i wiele tych podobieństw pozostało. Jeżeli chodzi o katedry, to ukształtowany jest taki jakiś no nie powiem mit, to jest słuszna uwaga, ale że jak katedry, to hasło katedry to odzew Francja. Widziałem sporo katedr francuskich, oczywiście piękne, ale nie o tym mowa. Są również ciekawe, choć zupełnie inne katedry włoskie, ale właśnie na tym tle miłośnikom sztuki, miłośnikom architektury czy miłośnikom tradycji, a ja jako konserwatysta szczególnie do tej tradycji europejskiej nie się odwołuję, nie musi mnie czy nie musi mi się podobać i nie podoba mi się całe to wrzenie na przykład w Berlinie, Babilonie, ale to nie znaczy, żebym od razu nie cenił na przykład starej architektury czy sztuki niemieckiej. Więc jeżeli chodzi o katedry, to szczególnie dużo ważnych tych katedr jest w tym moim landzie, bo ja mieszkam w landzie, zwrócę Państwu uwagę, kto pewnie Państwo wiedzą, ale że Niemcy, i to była tutaj szczypta polityki, to po wojnie był element ze strony tych zwłaszcza zachodnich mocarstw okupujących, taki nadać status polityczny nowemu państwu, żeby ono nie miało tak łatwo się rządzić. Stąd ta struktura federacyjna. To w ogóle nie do porównania jest z samorządem na poziomie województwa w Polsce. W każdym razie land, w którym ja mieszkam, nazywa się, tam w Niemczech lubimy skróty, więc jest NRW po niemiecku, tak jak mówimy BMW, a nie BMW. A NRW to znaczy Północna Nadrenia Westfalia. I no, to jest kraj, nie w kij dmuchał, bo ma 20 milionów, czyli mniej więcej połowę tego, co Polska. Sam ten land. Co do bogactwa może nie jest na pierwszym miejscu, ale co do ilości ludności, tak. I tam właśnie w Nadrenii Północnej Westfalii jest kilka najważniejszych, z licznych w ogóle katedr w Niemczech. Te dwie... Tak się to potoczyło, dziękuję opatrzności, że mogę powiedzieć, że to są moje domowe katedry. Jedna to jest katedra w Kolonii, do której mam ciut dalej, to znaczy 30-40 minut i samochodem, no nie piechotą. I katedra w Akwizgranie, do której powiedzmy mam 15-20 minut samochodem. Jeżeli chodzi o katedrę w Kolonii, no to zacznę może od rzeczy mało związanej z samą sztuką czy architekturą, ale ważnej dla podróżnych. Katedra w Kolonii, kto tam przejeżdżał, to wie, ma tę wielką zaletę, że jak mamy przesiadkę, a ja na przykład jadąc do Warszawy ze swojej tam wioski nadreńskiej, właśnie taką przesiadkę w Kolonii miałem i nie wychodząc z dworca, można obserwować przepiękną, skomplikowaną fasadę tej katedry, bo tak to jest usytuowane. Niektórzy się boczą, że może to nie jest dobre połączenie, ale tak to jest de facto, że wielki dworzec Hauptbahnhof w Kolonii jest tuż przy katedrze i z przeszklonych wielkich ścian dworca można obserwować katedrę albo wyjść dosłownie pół kroku i robić sobie zdjęcia. No, jak Państwo wiedzą, ten dworzec ma też i niechlubną konto. Kilka lat temu były te sylwestrowe jakieś polowania chłopaków przyjezdnych na lokalne dziewczyny, ale o tym w tym momencie sza. Jeżeli chodzi o katedrę w Kolonii, to ona, to ciekawe...
0: Jedna sprawa, którą chciałem podnieść, że to jest jedyna katedra na planach średniowiecznych, która została dokończona tak, jak była zaprojektowana.
16: Absolutnie zgadzacie. Natomiast ona też ma rekord, jeżeli chodzi o czas budowy, ponad 600 lat, przy czym to, że w ogóle takie długie czasy budowy, to nie jest jakiś ewenement tylko koloński, bo tak jest było w wielu wypadkach innych katedr. To zresztą ciekawie mówi o tym, jak się nasz świat zmienił. Dawniej dla ludzi, artystów, inwestorów, powiedzmy dzisiejszym językiem, było normalne, że myśli się w skali no nie tylko wieczności, ale przynajmniej kilku wieków. Dzisiaj to jest wszystko w skali 4 lat, bo taka jest kadencja, byle być wybranym następnym razem. W każdym razie ludzie robili tak skomplikowane plany, tak wspaniałe, że potem zajmowało 500-600 lat, żeby to wykończyć. I taka jest właśnie katedra w Kolonii. Ona jest bardzo wysoka, ma dwie wielkie wieże. Niestety o kilka metrów, dosłownie o kilka metrów mniejsze od katedry w Ulmie, która zajmuje ciągle pierwsze miejsce na świecie, jeżeli chodzi o najwyższą wieżę. Tamta ma 161,5 metra. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy starczy czasu, żeby opowiadać o Ulm szczegółowo, ale...
0: Najwyżej się umówimy Ulm, jeszcze raz.
16: Ulm się tylko tak honorowo nazywa katedrą, bo de facto jest to kościół parafialny. Tam nie ma, bo katedra, zasadniczo co to jest katedra? Katedra to jest siedziba biskupa albo arcybiskupa, więc jak jest diecezja. A w Ulm jest zwykły kościół parafialny, ale tradycyjnie się mówi po niemiecku, co łatwo zapamiętać, to jest dom. Katedra po niemiecku to jest dom. Der Dom. I ja pamiętam jakieś takie dziwne, to chyba, nie wiem, z lalki pochodzą wierszyki jeszcze z czasów Napoleona z takim, no dzisiaj to już spowszedniało, nie takie rzeczy na antenie lecą, ale taki był wierszyk: pod Ulm, pod Austerlitz. Dostaliśmy w dupę, nie mówiliśmy nic. Więc ja za każdym razem, jak przyjeżdżam ko Ulm, nie zawsze tam wchodzę do tego wielkiego kościoła, zresztą olbrzymiego również w środku, ale co najmniej 4 razy w roku, bo jak jadę w Alpy, to przejeżdżam autostradą i z autostrady pięknie widać ten wysoki kościół. Ale wracamy do Kolonii. Kolonia ma numer 1. Kraj jest zlaicyzowany, cała Europa jest zlaicyzowana, a jednak numer 1 na liście odwiedzanych zabytków w Niemczech to jest właśnie katedra kolońska. Mniej więcej 6 milionów w ciągu roku. Także jak macie przesiadkę państwo godzinę czy półtorej na dworcu w Kolonii, to można spokojnie wyjść. Teraz od niedawna, już nie powiem dokładnie, ale chyba miesiąc temu, czy może niewiele więcej, niestety wprowadzono opłaty. To jest tam chyba 10 czy 12 euro, ale warto wejść.
0: A na mszę też?
16: No na mszę nie. Na mszę nie. Oczywiście zawsze można, jak przystało na katolika, ściemnić, powiedzieć, idzie na mszę, a potem tylko zwiedzać.
0: Ja sobie nie mam mszę, ale ja na przykład to pamiętam,
16: nie, oczywiście, w Mediolanie żartuję sobie.
0: Do katedry wchodziłem, powiedziałem, że idę się modlić, tak, żeby nie robili żadnego problemu.
16: No tak, tak,
0: ale
16: tak.
0: Ja mówiłem prawdę. No.
16: Z tym tylko, że czasami też jest różny obiekt, że jest część. To zwłaszcza teraz, kiedy jest ten masowa turystyka, kiedy są tłumy walą.
0: To w Kościele Mariackim w Krakowie to samo.
16: Wstawiają barierkę, żeby ten tłum się kłębił tylko na pierwszych, powiedzmy, 10 metrach, a dalej już, żeby był troszeczkę spokój. W każdym razie katedra w Kolonii to jest 6 milionów w ciągu roku. Warto to zobaczyć. Nie wiem, czy państwa to ekscytuje. Mnie ekscytowało zawsze i do dziś ekscytuje, że Kolonia, że katedra kolońska to jest katedra przechowująca relikwie 3 króli. Ta opowieść bożonarodzeniowa o 3 mędcach, czy w ogóle mędzach ze
0: 3 Rus?
16: No to nie ci. ciepło, ale nie. Tam są i one co pewien czas są wystawiane. Miałem też kiedyś, chyba 2 lata temu, okazję być tam właśnie w uroczystość 3 króli, kiedy jest szczególnie ta skrzynia z tymi relikwiami prezentowana. Inna ciekawostka może jest taka, to już też taka trochę bardziej turystyczna, że w sposób ciekawy to jest kompleks właściwie tuż pod katedrą i w piętro w dół, bo to jest na skarpie, jest wspaniała z kolei Filharmonia Kolońska, w której zdarza mi się bywać na koncertach, a tuż obok też jest, są resztki, bo... Mówimy o katedrach, to jest średniowiecze, ale trzeba pamiętać, że tamten region zwłaszcza to było Cesarstwo Rzymskie, jakieś jego flanki, ale jednak Cesarstwo Rzymskie. I tuż obok jest zachowany, odkryty kawałek rzymskiej drogi, tuż przy katedrze, i duże muzeum, które może nam się ta nazwa troszkę nie podoba, bo tam jest tak germańsko podkreślona, że to jest rzymsko-germańskie muzeum, ale z bardzo ciekawymi rzymskimi zabytkami. No a druga tak ważna katedra w tym moim pobliżu, którą mogę nazwać za moją domową, jak tylko jestem w Akwizgranie, to zawsze choćby na krótko tam wchodzę, to jest katedra w Akwizgranie. Katedra w swoim kształcie zupełnie unikalna, nie do porównania ani z innymi katedrami niemieckimi, ani francuskimi. Mówi się, i chyba nie bez racji, że ona nawiązuje do raweńskiego kościoła świętego Vita San Vitale. Jest taka na planie ośmiokąta, ale ta kaplica na planie ośmiokąta to jest kaplica z pałacu, z takiego surowego, ale wtedy bardzo ważnego pałacu Karola Wielkiego. Potem to zostało rozbudowane. Z jednej strony został dobudowany taki gotyckie prezbiterium, a z drugiej strony też wejście. Natomiast same ta pierwotna kaplica, to jest VIII wiek. Więc to są wszystko bardzo stare rzeczy, aczkolwiek później to było wielokrotnie niszczone. Tam były rzymskie kolumny, które z kolei kolega Napoleon raczył zabrać do Paryża. Potem to zostało, częściowo one były zwracane, częściowo w transporcie się poniszczyły. Jest tam, o czym mówiłem poprzednio, nie będę do tego wracał, ale dla osób wierzących to jest bardzo ważne, że Akwizgran był przez całe średniowiecze i do dzisiaj, chociaż to oczywiście jakoś zamiera, ważnym centrum pielgrzymkowym, zwłaszcza raz na 7 lat, kiedy są pokazywane te wszystkie relikwie, które tam są. Przypomnę, że to jest chusta, w którą była zawinięta, ścięta głowa Jana Chrzciciela, przepaska, którą Pan Jezus miał na krzyżu, pieluszki z kolei z wczesnego okresu życia Jezusa i tunika Matki Boskiej. Bardzo bogaty skarbiec, i to wszystko, w co teraz jakby nie mogę wchodzić, czyli to wszystko, co się wiąże z tym wielkim pomysłem na nowoczesną, zjednoczoną Europę, jaki miał Karol Wielki. Nie jest do końca pewne, czy on sam był piśmienny, czy nie, ale reforma edukacji, i to otwartej nawet dla ludzi z niższych stanów, była fascynująca, i to, co intelektualiści wokół niego zgromadzeni robili, pisali, to było fascynujące i może być słuszno, i z czego Akwizgran do dzisiaj jest jakoś dumny, nawet jeżeli niektóre te elementy z punktu widzenia takiego konserwatysty jak ja we współczesnej Unii Europejskiej są dość wykoślawione. Żeby tak lecieć szybko, to powiedziałem o dwóch najważniejszych katedrach blisko mnie, trochę dalej, ale nadal w północnej Nadrenii w Westfalii, jest katedra w Spirze. Strasznie Państwa zachęcam. Wiele osób nawet może nie zna nazwy tej miejscowości. Spira. Katedra w Spirze to jest dla miłośników architektury rarytas, bo to jest największy na świecie, a rzeczywiście olbrzymiasty, taki mamuci, budynek romański, z czerwonego piaskowca, i to, co byśmy normalnie kojarzyli, że wielkie to są tylko katedry gotyckie. Nie, to jest romańska w stylu katedra w Spirze, przez wiele lat miejsce pochówku wielu królów i cesarzy niemieckich. W każdym razie Spirę wymieniałbym na trzecim miejscu po kolonii Akwizgranie. Ruszając się troszeczkę dalej, patrzę na zegar, jeszcze mamy kilka minut. Ruszając się trochę dalej, nadal Nadrenia, ale uwaga, mamy dwa landy. Jeden to jest północna Nadrenia Westfalia, NRW po polsku, NRW po niemiecku, tam gdzie mieszkam z kolonią jakimś granem, a drugie to jest Nadrenia Palatynat. I tam jest miasto, którego ktoś, kto jest miłośnikiem sztuki, nie może nie widzieć. Nie popełniajcie państwo tego błędu, który ja jako nastolatek czy dwudziestolatek, student popełniałem w latach 70., że gnałem do Paryża, gnałem do Rzymu, a Niemcy mnie zupełnie nie interesowały, tylko byle szybko przejechać. Otóż miasto, o którym chcę powiedzieć, to jest Trevir, po niemiecku Trier. To jest najbardziej rzymskie miasto na terenie dzisiejszych Niemiec. Dla mnie, filologa klasycznego, z tego punktu widzenia bardzo ciekawe. Wspaniały, zachowany znakomicie amfiteatr rzymski. Dwie różne lokalizacje term rzymskich, też dobrze zachowanych i przede wszystkim no, w ogóle nienaruszona bazylika, zwana Bazyliką Konstantyna, i to jest dzisiaj zbór protestancki, wielki, przepiękny w swojej takiej surowości budynek, ale mówimy głównie o katedrach, a nie tam, to jest przepiękna ten zbór protestancki, dawna rzymska budowla Bazylika Konstantyna, ale jest niezależnie od tego rzymskokatolicka katedra w Trevirze.
0: Świętego Piotra.
16: Świętego Piotra, tak. Tuż obok, jakby połączona w jeden zestaw z kościołem mariackim. Oba są przedziwne. Przedziwne, bo są bardzo stare, dlatego że w katedrze trewirskiej można odnaleźć, jeżeli kogoś to szczególnie rajcuje, jak mnie, filologa klasycznego, tam są fragmenty całych bloków i kamieni, kolumn rzymskich z III-IV wieku. Więc katedra w Trevirze, jeden z najstarszych kościołów w Europie.
0: Konstantyn ją kazał. Konstantyn był,
16: tak, tak.
0: Przy głównym zleceniodawcą.
16: Tak, którego matka, święta Helena, odgra wielką rolę, bo odnalazła jedna z pierwszych, które tak nie tylko pojechała do Ziemi Świętej, ale miała na tyle środków, żeby odnaleźć tam mnóstwo relikwii, między innymi relikwie krzyża i tak dalej. W każdym razie koniecznie jedźcie państwo do Trewiru. Są tam co najmniej dwa wspaniałe kościoły katolickie plus te zabytki rzymskie. Niedawno byłem, to już jesteśmy zupełnie gdzie indziej, na południu, w mieście, które się tak po polsku może trochę dziwnie nazywa, bo ma podwójną nazwę, to jest Fryburg Bryzgowiejski. I katedra we Fryburgu, po niemiecku Freiburg, to już jest blisko Szwajcarii. To jest, ktoś z państwa troszeczkę się zetknął z klasyczną historią sztuki, to na pewno zetknął się z takim wielkim nazwiskiem historyka sztuki Jakoba Burckharda. I Burckhard powiedział, że wieża tej katedry we Fryburgu to jest najpiękniejsza wieża na świecie. Ażurowa, wielka, skądinąd. Jak ktoś nie tylko wielkiej architektury szuka, ale też śmiesznostek, to Fryburg się chlubi tym, że jest w tej chwili chyba miastem o największej, a przynajmniej w Niemczech, największej linii rynsztoków, tak? Nie pomylili się państwo. Są tam nowoczesne, piękne, bardzo czyste rynsztoki, w których woda zasuwa niesłychanie szybko, bo tam jakoś z gór leci.
0: A to jest pstrągi wszystko... są?
16: Słucham?
0: Są pstrągi?
16: Pstrągów nie widziałem, natomiast na ulicach są specjalne stragany dla dzieci, w których można kupić łódeczki do puszczania na tych wspaniałych rynsztokach we Fryburgu. Mnie to, jak byłem teraz niedawno w tym Fryburgu, to mnie bardzo to wzruszyło, bo ja jestem chłopak z Powązek. Urodziłem się na ulicy Małej, do dzisiaj istnieje, Opalińskiej, to jest raptem jakieś 150, może 200 metrów od bramy wejścia na cmentarz wojskowy na Powązkach. Tam z tyłu za tym ostańcem, tą kamienicą Powązkowska 80. No i tam były prawdziwe, no nie takie czyste, tylko rzeczywiście wylewane pomyje w tych rynsztokach. I to też jest piękne, że się... że człowiek w ciągu swojego życia może takie różne rzeczy oglądać. Proszę Państwa, redaktor mnie strofował, że mnie gadał za dużo. Jak Państwo,
0: jak Państwo
16: widzą, ja mam jakby, że tak powiem, łatwą nawijkę, a tam jak mieszkam u siebie w domu, to żyję jak pustelnik, więc jak przyjeżdżam na kilka tygodni do Warszawy, to gadam jak najęty, a z przyjemnością robię to.

0: miłym okiem. Ale i cała ten plan, o którym wiemy i którym państwo w audycjach politycznych dużo słyszą i dużo rozmawiają, to nie powinno nam przeczerniać tego, jest takiego wniosku, z którym bym chciał zakończyć tę taką mini gawędę. Warto przyglądać i zwiedzać Niemcy, bo jest to bardzo ciekawy kraj, a jedno jest to jednocześnie kraj, cywilizacja, kultura, która na naszych oczach odchodzi. I tak jak ja jako dzieciak się bawiłem, paplałem w tych rynsztokach na Powązkach, których już nie ma, tak za 20-30 lat może nie będzie można nawet zwiedzać tych katedr, o których mówię. Nie wiem, czy to będą meczety, może, a może będą zamknięte, a może nie będzie miał kto ich utrzymywać. Różnie może być. Także kto może, zwłaszcza, że ja jestem bardzo zakochany we Włoszech i jeżdżę kilka razy w roku do Włoch. Na to, lubię też z sentymentu dawniej Francję, Paryż, ale Niemcy. Polecam Niemcy. Jedźcie do Niemiec, nawet jak wam się nie podoba polityka niemiecka.
1: No właśnie. Są piękne miejsca w Niemczech i warto je odwiedzać. Ja też tak przypominam sobie też katedrę w Monachium, która na mnie zrobiła.
0: Oczywiście. No, o wielu jeszcze nie powiedziałem. O Moguncji. No,
1: ja akurat tą widziałem, tak?
0: To Moguncja, wywrócimy. Jest Münster.
1: Kiedy ty jesteś w Warszawie?
0: No, jeszcze jestem tydzień z kawałkiem.
1: No to jeszcze tydzień się spotkamy, ale przecież możemy. Mamy takie urządzenie.
0: Ono się właśnie, nazywa, jak pan redaktor i szefostwo radia wnet będzie na tyle miłe i życzliwe, to ja choćby dlatego, że siedzę jak pustelnik tam nad rzeczką Indą na dreni, od czasu do czasu się komunikować i coś tam przesyłać. Przy czym z góry powiem, że to nie jest tak, że jestem monotematyczny, że tylko katedry mnie interesują, współczesność, czy taka współczesność sięgająca ostatniego kilkudziesięciu lat też mnie wciąga i czasami jest dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia.
1: To będziemy kontynuować rozmowę, obiecuję. Mili państwo, no nie wiadomo, czy tam będzie w katedrze w Kolonii meczet, ale też nie wiadomo, czy za rok będzie Radio Wnet, bo jak państwo też pamiętają, to my tutaj ledwo zipiemy momentami, więc jest taki adres patronite.pl/radiownet i zawsze można przedłużyć.
0: Przedłużyć
1: nasze.
0: Na razie meczetów w katedrze nie będzie, bo zdaje się, że jedno z największych meczetów po prostu powstał niezależnie od tego w Kolonii. Największych na terenie Niemiec. No
1: ale ich coraz więcej, więc może zaraz będzie trzeba więcej miejsca i tak dalej, i tak dalej. Nie wracamy do smutnych tematów.
0: Wszystko będzie dobrze, nie upadajmy. No.
1: Nie upadajmy.
0: Na duchu.
1: A teraz nie upadajmy, mili państwo, teraz jeszcze, no bo Słoneczny Patron to jest audycja w dużej mierze polegająca na tym, że państwo dzwonią. Ja zachęcam Krzysztofa, żeby został z nami, może też będzie rozmawiał ze słuchaczami. A teraz Szade i ja podaję numer, można zadzwonić 572-296-545. O miłości, o sztuce, o pięknej pogodzie. I ja nie rozmawiam o trudnych tematach politycznych, bo nie lubię.

7-2-2-9-6-5-4-5 to jest audycja Słoneczny Patron, która jest takim miksem rozmów i telefonów od was, państwo kochani. Także w razie czego proszę dzwonić. Czekam.

0: na koniec.
1: Telefony, to nie jest audycja telefonu, ale Słoneczny Patron, ale też w ramach audycji Słoneczny Patron odbieramy telefony i do nas zadzwonił się ktoś. Hurra, dzień dobry, kto do nas się dodzwonił.
2: Dzień dobry, Szymon.
1: Witam pana Szymona. Jest też z nami jeszcze nasz wspaniały gość z bratniego kraju zachodniego, więc w razie czego można do niego...
2: Ale jeszcze dopowiem, tak? bo taka poprawność tutaj w naszym mieście występuje, ale nie zawsze, że dzwoni Szymon z miasta Łodzi. Tak, bo czasami to słowo z Łodzi, to ono się tak zlewa i wtedy to nie najlepiej brzmi.
1: Ale my jesteśmy Łodzią Podwodną Radia Wnet i nam się bardzo dobrze kojarzy każda Łódź. A jeszcze tak,
2: Panie Konradzie, pan zastrzegał, że nie chce pan o polityce, ale ja się otrę.
1: Niech się pan otrze, ale nie za bardzo.
2: Ja nawiążę do telefonu tego mojego tutaj spod Łodzi, który był chyba jako ostatnia rozmowa, a dotyczyło czarnego nieba. Ja akurat miałem włączone radio w tym czasie, to było w niedzielę, i pan redaktor Bobołowicz, on miał u siebie gościa. To był pan Rafał Dzięciołowski. I tu, tak jak padło tam nazwisko, że coś tam pan Bobołowicz, to przeważnie już znany i tak dalej, on był tutaj redaktorem, który przepytywał, więc on tutaj nie zajmował stanowiska. Natomiast...
1: No tak być powinno.
2: Tak, natomiast jak wszedł już pan Rafał Dzięciołowski po zadaniu tam pytania i zaczął opowiadać na temat tych relacji, to po 5 zdaniach ja wyłączyłem radio, bo tego, co mówił pan Dzięciołowski, nie dało się słuchać. Ja jestem raczej takim człowiekiem, powiedzmy sobie, wypośrodkowanym, ale naprawdę tego nie dało się słuchać, bo to waliło jak w bęben w nas, Polaków. Tam nie było słowa jakiegoś tam, powiedzmy sobie, nie mówię o jakimś usprawiedliwianiu tych działań i tak dalej, ale to było tak jednostronne, że nie dało się tego dalej słuchać. Więc jeżeli jest tam gdzieś możliwość w podcastach Radia Wnet być może dotrzeć do tego materiału, to temu panu spod Łodzi radziłbym tam zajrzeć, bo wtedy on może by zrozumiał, dlaczego ci państwo, którzy nie wytrzymali, to dzwonili wtedy. I to właśnie wszystko, co ja bym chciał na dzisiaj powiedzieć.
1: Nie może pan tak skończyć. Musi być coś optymistycznego na koniec. Widział pan katedry w Niemczech?
2: Ja jestem zasiedziałym łodzianinem i podróżę to najdalej do Warszawy i z powrotem ewentualnie na wybrzeże, bo tam mnie ciągnie. Natomiast tutaj padło, tak ja trochę na podsłuchu jak byłem, że chodziło o modlitwę i nalepę. I gdyby to poszło, to bym się zasłuchał również.
1: No to my się zasłuchamy w takim razie. Modlitwa i nalepa.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Bardzo serdecznie. To słuchamy.
2: Kłaniam
1: się. Tutaj po prostu chór miłośników nalepy i tego utworu. No więc ja nie mogę nic zrobić innego. Po prostu jesteśmy dla was, mili państwo.
2: Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo, panie Szymonie.
2: Kłaniam się, do usłyszenia.

0: No i właśnie, mili Państwo, słoneczny patron, już ostatni telefon odbieramy, bo do 18 już będziemy kończyć. Kto się do nas dodzwonił? Halo?
1: Halo, dzień dobry.
0: O, znam ten głos. Znam...
1: Tak, Bogusław Szostkiewicz, ten, który zajmuje się książkami.
0: I o, który... to pan ma otwarta, że pan się zadzwonił do nas. Ale super.
1: Ale ja w ważnej sprawie, bo... I kiedy przychodzę w sobotę, czasami mówię o historii, próbuję jakieś rzeczy korygować. I teraz znowu mam taką okazję, ponieważ znowu się odezwał pan Zychowicz, a ja go bardzo nie lubię, dlatego że po prostu on sieje taką propagandę antypolską, że to po prostu nie da się tego słuchać.
0: Ale to musi pan go słuchać?
1: No ale niestety, on się pojawia w przestrzeni publicznej, zabiera głos, dziennikarze, na przykład Faktu, no Fakt to jest taka gadzinówka związana z Onetem, ale to też jak gdyby zabiera głos i potem jest nagłaśniany i przy każdej okazji, do tego jeszcze go się rekomenduje jako fachowca, historyka, publicystę wybitnego, co jest w ogóle nieprawdą. Ani on wybitny, ani on historyk. Owszem, pisuje sobie, skończył historię, powołuje się na takie autorytety i to wszystko buduje jego jakąś pozycję. Natomiast on jest po prostu... ja nie wiem, czy to on jest idiotą, czy też po prostu...
0: No bez epitetu, no tak, panie
1: ale
0: Bogusław.
1: W takim razie jest rzecznikiem jakichś niepolskich interesów.
0: No wie pan, no, było takich wielu w historii, ale ja na przykład nie mam takiego problemu, bo i tak mam czego słuchać, że tak powiem, i nie wsłuchuję się w te głosy, ale ja wiem, które mi burzą krew.
1: Ale ja wiem,
0: a pan jak... tak się...
1: Nie tak, wiem, burzę się, bo on od wielu lat po prostu zakłamuje historię, ale takich ludzi jest więcej, którzy albo zakłamują historię, albo mówią rzeczy absurdalne i nikt nie może... ich skontrować. Ja w ogóle proponuję, że jeżeli Radio Wnet by zorganizowało jakąś taką debatę, zaprosiłbym na przykład pana Zychowicza, takiego, czy pana Bartosiaka, który też nie zna się w ogóle na historii, może on się zna na jakiejś geopolityce, ale na historii na pewno się nie zna, ale zabiera głos chętnie i też opowiada różne bzdury. Taki jest pan Bączyk, który też podcasty historyczne też opowiada, że zna się na historii, natomiast owszem, może się zna, wie jak był wyposażony oddział kompanii niemieckiej, czy tam powiedzmy rosyjskiego kompanii czołgów, ale nie zna się na przykład i nie wie jak wyglądała bitwa kurska, czy wpływ Enigmy na rezultat tej wojny. Ja bardzo chętnie z nimi porozmawiam, tylko zorganizujmy taką debatę, gdzie będziemy mogli mówić na argumenty i powoływać się na źródła, a nie opowiadać historię. Oni po prostu dostają, tak jak pan Zychowicz nieustannie dostaje jakąś taką okazję do wypowiadania się i on bardzo chętnie to robi, ponieważ to jest też w ramach promocji, pakiet promocji jego książek, które są wydawane przy pomocy, myślę, naszych zachodnich sąsiadów i budują jego pozycję, ale tak samo i jego zasobność, portfel. Natomiast chciałbym powiedzieć, o co chodzi. W swoim przemówieniu podczas, bo to jest, przytoczę taki artykuł z Faktu i się od tego odniosę. Podczas obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Karol Nawrocki powiedział, że Warszawa zwyciężyła. Do tych słów krytycznie odniósł się Piotr Zychowicz. Trudno, żeby prezydent Polski jako historyk z wykształcenia nie znał podstawowych faktów historycznych. No ja się obawiam, że pan... To byłaby jakaś przenośna metafora, bo tak naprawdę jest. To powstanie swoim kapitałem, tym, że się zdarzyło, jest do tej pory czymś, do czego się odnosimy, co funkcjonuje i buduje naszą siłę w ogóle i moralną, ale nie tylko intelektualną w ogóle również. I jak widać, jesteśmy też... ta wojna nas nie złamała i to jest prawda, co powiedział pan prezydent. Natomiast pan historyk i dziennikarz, bo to taki niby historyk jest, bo skończył studia historyczne, powołuje się bez przerwy na, że jest uczniem Pawła Wieczorkiewicza, no, to taka rekomendacja, jest tak samo wyznawcą Studnickiego, Mackiewicza Stanisława, przytacza Cata Mackiewicza. Tak, ale to po prostu, ale ten pan nie zna podstawowych faktów i właśnie chciałbym jeszcze jak gdyby tutaj przytoczyć te kolejne. Pan Zychowicz mówi, że to powstanie w ogóle od razu się załamało, że praktycznie przez kolejne 60 parę dni to tylko ci Niemcy nas mordowali, a my tam nic w ogóle nie robiliśmy. I teraz przytacza fakty i mówi, że zginęło, faktycznie zginęło ponad 100 tysięcy ludzi, dokładnie nie wiadomo. I mówi, straty niemieckie w bitwie wynosiły 2-3 tysiące. Jest to bzdura. Skąd on bierze takie po prostu, dane? I tak i w dalszym ciągu po prostu opowiada jakąś taką historię, którą sobie sam wymyśla, kreuje. Ja natomiast chciałbym powiedzieć, że Powstanie Warszawskie było tragedią, ale gdyby ci ludzie nie walczyli, gdyby nie zostało wywołane powstanie, nie było ono wywołane przez idiotów, miało szansę pod warunkiem, że udałoby się tam zmusić do działania sojuszników. I na to mogliśmy liczyć. Zapewniali nas Amerykanie, Anglicy, natomiast Rosjanie oczywiście też na powstaniu stracili, bo to nie jest tak, że oni się patrzyli i dzięki nim i przy ich pomocy zginęło tam kwiat młodzieży i w ogóle ludność, duża część ludności Warszawy. Ale Rosjanie nie osiągnęli tych swoich celów. Kiedyś profesor Kierzun przytoczył takie zdanie, że jakiś generał tak wychwalał towarzysza Stalina, mówi, towarzysz Stalinie, jesteście w Berlinie, zdobyliście w ogóle Berlin, w ogóle jesteście zwycięzcą, a Stalin tak powiedział, no tak, ale Aleksander był w Paryżu. No i to powstanie zatrzymało Rosjan i na przykład przyczyniło się do tego, że zginęło ileś tam jeszcze więcej Rosjan, na przykład powiedzmy z 10 milionów, bo chcę też powiedzieć o stratach rosyjskich. Zginęło Niemcy też.
0: Już kończymy powolutku.
1: Tak. I to jest właśnie taka postawa, po prostu jeżeli ci panowie tak się znają na historii, to niech oni, zapraszam ich do dyskusji, żebyśmy po prostu mogli skonfrontować nasze racje, nasze argumenty, żeby pan Zychowicz przestał gadać te absurdy. Pan, nie wiem, chyba Surmacz, nie, czy ktoś z do rzeczy powiedział, że pan Zychowicz jest dzieckiem resortowym. Może nie aż tak, ale na pewno coś na rzeczy jest, że po prostu zatruwa tą naszą historię i po prostu działa na nasze, fatalnie nasze morale. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że podobna sytuacja jest z obliczeniem strat w czasie kampanii wrześniowej. Bardzo chętnie chciałbym tutaj zaprosić, ale do współpracy pana Romualda Szermietewa, który w swojej książce Czy mogliśmy przetrwać Polska a Niemcy w latach 1918-39 podał prawdziwą liczbę strat niemieckich w czasie kampanii wrześniowej, która jest znacznie wyższa i praktycznie taka sama, na tym samym poziomie co Polska, i skorygował to. Bardzo chętnie bym poprosił go, żeby on tutaj przyszedł i żebyśmy porozmawiali o tym i wreszcie jakąś prawdę chcielibyśmy, żeby jakąś prawdę poznali Polacy i żeby przestali po prostu słuchać tych absurdalnych danych, które są wykreowane w czasach komunistycznych i do tej pory istnieją.
0: Dziękuję bardzo. Taka propozycja, dzisiaj miałem rozmowę o książce Danuty Dworakówny, która w wieku 16 lat do powstania przyszła. I to jest niesamowite. I ona po latach, to była tak, pianistka, która się kształciła na pianistkę, była łączniczką, przeżyła i przez wiele lat po wojnie rozważała właśnie za i przeciw temu powstaniu. I ona dostała w wyniku akcji Bohateron kartki od młodych ludzi. Kartki, była taka akcja zorganizowana, tak, że młodzi ludzie pisali.
1: Do
0: i ona dostała taką kartkę, że powiedziała, teraz wiem, że było warto. I to będzie puenta naszej audycji. Bardzo dziękuję. Rozłączamy się z panem Bogusławem. Żegnamy się z panem Krzysztofem. Będziemy w kontakcie. Mili państwo, lato wszędzie i słońce świeci.
2: Dziękuję i pozdrawiam państwa.
0: Dziękuję bardzo.
2: I pozdrawiam Romka Szeremietewa, dawno go nie widziałem. Po Wileńszczyźnie, żeśmy razem w czasach jeszcze konspiry jeździli. Bardzo ciekawa postać, bardzo mi miło i warto go szybko zapraszać, bo o ile wiem, no chyba troszkę niedomaga na zdrowiu, więc jak będziemy za długo zwlekać, to może być już za późno. Ale jeżeli dwa słowa mogę powiedzieć, miałem też przyjemność znać i współpracować z profesorem Chrzanowskim. Także bardzo tutaj się zgadzam z panem, też nie bardzo gustuję w Rzechowiczu. Natomiast wątek pewnej krytycznego postawy wobec Poznania, powstania, był nawet wśród tego uczestników, takich jak na przykład Chrzanowski. On był tym... No ale to jest inna sprawa. Absolutna zgoda, że to jest ten mit, który jest dla nas dzisiaj ważny, a inna sprawa, jak to rozpatrywać ze strony wojskowej, politycznej w tamtym momencie.
0: No koniec. Do widzenia. Do widzenia, pa.
2: Do usłyszenia.
3: Słoneczny patron w Radio Wnet.
4: Reklama.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
4: Po reklamie.

0: Głos wolny. Wolność ubezpieczający. Wspólna audycja Warsaw Enterprise Institute i Radia Wnet.
1: Witam w naszej audycji Głos Wolny. Ja nazywam się Marta Rulc, a w pierwszej części naszego programu będzie ze mną Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór. No właśnie, usłyszeliśmy przed chwilą taką piosenkę Bij w barabany, czyli ukraińską wersję Bij w bębny, a my będziemy bić na alarm, bo będziemy mówić o bardzo groźnym zjawisku, które nazywa się Sojusz Zakupów Sieci Handlowych. Sieci Handlowych. Jakby Pan mógł wyjaśnić, dlaczego jest z nim problem i co tak naprawdę oznacza.
2: No tak, faktycznie z tego typu działalnością gospodarczą, jaką sieci wymyśliły, żeby maksymalizować swoje zyski, ale również też, żeby mieć potężny wpływ na rynek, cały rynek, nie tylko produktów spożywczych, jest coraz większy problem. To są spółki, które są zakładane przez poszczególnych właścicieli sieci spożywczych, detalicznych. Te spółki często zakładane są nawet przez te same podmioty, tak? Czyli przez te same sieci, ale w różnych krajach, często poza w ogóle granicami Unii Europejskiej, czyli na przykład chociażby Szwajcarii. I oczywiście ma to na celu, żeby te założone poza granicami Unii Europejskiej spółki, czyli te sojusze detaliczne, jak to się ładnie nazywa, jakby nie podlegały jurysdykcji właśnie prawa unijnego, który jest w sumie dosyć restrykcyjny w stosunku do dużych sieci, czy w ogóle do sieci detalicznych, natomiast tam już poza tą Unią trudno je sięgnąć. Można tylko powiedzieć tyle, że jakby pod tymi, te sojusze zakupowe w tej chwili zarządzają prawie 60% całego rynku żywności w Unii Europejskiej. To jest po prostu potęga. Mają olbrzymie budżety. No i oczywiście można je traktować jako taki pewnego rodzaju grupa zakupowa, czyli tak naprawdę współpraca wielu różnych firm, wielu różnych sieci w celu negocjowania różnych warunków dostarczania produktów do tych sieci. I to, co jest szczególnie niebezpieczne, że taka pojedynczy sojusz jest w stanie zdecydować, czy dany producent, czy nawet największy, znajdzie się na półkach sklepów w krajach Unii Europejskiej, czy się nie znajdzie. Jeżeli się nie dogada, to z automatu wypadnie ze wszystkich półek.
1: No właśnie, ale jakby się wydawało, że te sieci powinny konkurować ze sobą o konsumentów, a więc dlaczego one łączą się siły? Dlaczego właśnie tak wspólnie?
2: I tu jest tak, i tu jest cały haczyk, bo faktycznie w normalnym układzie konkurencji firmy pomiędzy sobą konkurują. Chociażby tylko po to, żeby nie tworzyć barier w dostępie do rynku innym firmom, co jest jednym z największych właściwie wykroczeń w Unii Europejskiej, jakie można sobie wyobrazić. Jest to faktycznie obłożone bardzo wieloma poważnymi finansowymi sankcjami. No tutaj natomiast tworzy się sojusze zakupowe, właśnie co ciekawe, konkurujących teoretycznie na rynku firm, ale te sojusze teoretycznie one nie kupują od nas produktów. One tylko powodują, że dany producent musi się z nimi dogadać, co to na przykład warunków promocji, warunków jakby takiego ogólnego wprowadzenia na cały rynek. Natomiast każdy z producentów, jak już będzie miał ten glejt od tego sojuszu zakupowego, że się dogadał i zapłacił oczywiście, i to są olbrzymie pieniądze, to będzie mógł w ramach tego, co zapłacił, negocjować sobie kontrakty z poszczególnymi sieciami w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. To jest bardzo sprytny mechanizm, który powoduje, że właściwie niełatwo jest w tym momencie przypisać temu działaniu jakąś zmowę rynkową. No nie, bo tam się oferują usługi marketingowe i różne takie ciekawe rzeczy. Pytanie, na ile one mają odzwierciedlenie w faktycznych działaniach rynkowych i na ile faktycznie ten, który płaci za to wszystko, ma z tego korzyści, to jest bardzo wielkie pytanie w tej chwili. Właśnie bardzo wielkie pytanie i chcielibyśmy stanowczo zrobić z tym porządek.
1: No właśnie, ale za co dokładnie ten producent płaci takiemu sojuszowi? Bo to może być, nie wiem, obecność w gazetce, w aplikacji, czy to może być jakieś może lepsze miejsce na półce, a może udział w promocji?
2: No właśnie, tak do końca to nie wiadomo, za co płaci, bo to nie jest tak wcale napisane, że na tej półce będziemy mieli to, zresztą półkowe teoretycznie jest zakazane w Unii Europejskiej, czy to będziemy mieli taką, raczej się płaci za ogólne wsparcie możliwości sprzedaży. Tak to można by ładnie określić. I to jest ten punkt również sporu, który mówi, że ten koszt tego jakby tej marketingowej usługi, którą trzeba wykupić, No, czyli właściwie w pewnym sensie no, trzeba zapłacić taki abonament za to, że się jest na rynku w Unii Europejskiej. Ten koszt jest często kompletnie nieadekwatny do tego, co się dostaje, czyli faktycznie niby do tych usług, które ma się dostawać, nie jest ekwiwalentny. Bo w Polsce i wielu innych krajach Unii Europejskiej również te usługi marketingowe, one są dozwolone, ale tutaj w Unii teoretycznie muszą być ekwiwalentne, czyli zarówno producent, jak i sieć no muszą udowodnić, że to, co zostało kupione, nie było fikcją. Nie było tylko abonamentem, tylko faktycznie te usługi zostały wykonane. No w wypadku sojuszy no oni nie mogą nazwać wprost dostęp do rynku, więc nazywają to bardzo różnie.
1: No właśnie, dane wskazują, że opłaty za takie usługi wynoszą między 1 a 5% wartości sprzedawanych produktów, a w niektórych przypadkach jest to nawet jeszcze więcej. Czy przy tak niskiej no właśnie marży producenta ten koszt może też zdecydować o opłacalności w ogóle całej produkcji?
2: No, o opłacalności decyduje wiele rzeczy i niewątpliwie to, że te sojusze w ogóle powstały, to świadczy o tym, że właśnie to wiele czynników, które decydują o opłacalności, można różnie interpretować. Bo na przykład, jeśli popatrzymy sobie na fakt, że skala produkcji producenta żywności ma znaczenie dla jego kosztu jednostkowego, czyli ma znaczenie dla jego rentowności, no to można powiedzieć tak, idziemy do sojuszu, dogadujemy się, wchodzimy do bardzo dużej ilości sieci, wchodzimy na wysokie obroty, obniżamy sobie koszty i teoretycznie powinno być ok. Czyli teoretycznie ta opłata powinna nam w jakiś sposób się skompensować z tymi potencjalnymi zyskami, które osiągniemy, nawet nie wprost zyskami, tylko na przykład obniżeniem kosztów. Tak właśnie ze względu na skalę. No tylko, że niestety to nie wygląda zawsze tak różowo i te opłaty na dzień dzisiejszy są już na tyle duże i na tyle, można powiedzieć, te sojusze są takie dosyć bezwzględne, że nawet najwięksi producenci mówią, że no nie, tak dalej się nie da funkcjonować. Szczególnie, że jeżeli wypadamy z produktami markowymi, nie dogadujemy się, nasze marki wypadają z półek, to są bardzo szybko zastępowane chociażby przez marki własne. No i tak naprawdę rynek się zamyka, tak? Tak naprawdę taka sieć jedna, druga, trzecia albo zyska na tym abonamencie, albo zyska na tym, że wprowadzi sobie produkty marek własnych, czym oczywiście poniekąd powoduje, że konsumenci no powoli zapominają o produktach markowych. Każdy, kto był w jednym z dwóch dużych sieci w Polsce, która ma swoje nazwy, jedna od Owada, druga od też bardzo druga z kolei właściwie trudno powiedzieć od czego, ale jedna od Owada, to może zauważyć, że ilość marek własnych, czyli takich produktów pod marką tej sieci w ciągu ostatnich kilku lat znacząco wzrosła. Można powiedzieć, że widzimy już, jak zamierają poszczególne marki producenckie. Widzimy już, jako konsumenci, gdybyśmy tylko chcieli na to spojrzeć, że nagle się okazuje, że nie mamy już trzech czy czterech dostawców serka. Mamy tak naprawdę jedną markę sieci. Że nie mamy właściwie wyboru. Że idziemy i kupujemy to, co jest pod marką sieci. To nie znaczy, że to jest złe. Bo często te produkty są przecież, one są pod kontrolą, one są dobrze robione i tak dalej. Ale nie mamy wyboru, przestajemy mieć wybór. Co oznacza, że tacy normalni producenci markowi są po prostu coraz bardziej wypychani z rynku. I to nie jest dobre zjawisko, bo to tworzą się tak zwane oligopole i dopóki one walczą ze sobą, to jest okej. Ale jak przestaną ze sobą walczyć, to cena, jaką nam przyjdzie zapłacić za brak konkurencji, za brak wyboru jako konsumentom, będzie naprawdę duża. Dlatego w Unii Europejskiej zwraca się na to uwagę, czy dany podmiot gospodarczy, dana sieć nie powoduje właśnie utrudnień dostępu do rynku. A tu praktycznie możemy powiedzieć, że no ich sklep, ich półka. Ale z drugiej strony, poprzez sojusze zakupowe, oni stawiają właśnie takie bariery w tym dostępie, co nie jest dobre dla producentów markowych. A jeżeli znikną producenci markowi, to można powiedzieć, że również rolnicy stracą kontrolę kompletnie nad tym, co dzieje się z ich surowcami i konsumenci stracą kontrolę również nad tym, co właściwie, jaki mają wybór. Pójdziemy, kupimy to, co tam jest, koniec, kropka. No, zauważymy, że zniknęło to, czy tamto, czy jeszcze co innego, cośmy do tej pory używali. No, ale i tak nie bardzo jest gdzie to kupić, więc trudno.
1: No tak, i czy to właśnie to jest jedna z tych nieuczciwych praktyk, którą nazywa się delistingiem, czyli takie celowe usunięcie spółki?
2: Delisting to jest tak zwana broń atomowa. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko, które właściwie mówi tak, że producent, który chce dostarczać, negocjuje. Jeśli się nie wynegocjuje nowych warunków na przykład, bo są zbyt drastyczne, zbyt drogie, producenta na to nie stać na przykład, no to właściwie ta odpowiedź jest bardzo prosta. Nie dogadaliśmy się. Niestety nie będzie państwo sprzedawali tego produktu w naszych sieciach, które podlegają pod nasz sojusz. No proste, łatwe, ale bardzo nieprzyjemne. Dla producenta jest to potężny cios, ponieważ on momentalnie w ciągu niewielkiej ilości czasu traci po prostu całkiem sporą ilość rynku. I sieci sobie doskonale zdają sprawę, jak niebezpieczna jest ta broń. Jak atomową bronią jest to. Często jest to nadużywane. To jest taki straszak tak naprawdę. To nawet nie jest mówione wprost. To jest właściwie z tyłu głowy, że albo się dogadamy, no albo bardzo nam przykro, nie będziemy dalej współpracować, bo przyjdzie ktoś, kto da nam lepsze warunki i tak dalej. Niby wszystko jest okej, ale tak naprawdę prowadzi to tylko i wyłącznie do tego, że producentom ta pewność bycia na rynku, którą kiedyś dawało właśnie własna marka, produkowanie z własnymi markami, jako producenckimi markami, ona dawała pewność dostępu do konsumentów, pewność dostępu do rynku, ta pewność już zniknęła. Nawet najwięksi nie dają sobie z tym rady.
1: No właśnie, teraz mamy też sezon wakacyjny, no i na przykład w takich Włoszech, do których chyba Polacy najczęściej według statystyk wyjeżdżają, przynajmniej w tym roku, to tam widzimy bardzo często takie maleńkie sklepiki, takie sklepy mięsne, sklepy z warzywami, z owocami, tego jest pełno na każdym kroku, natomiast w Polsce widzimy raczej taką tendencję, że to się wszystko przenosi do hipermarketów, no głównie tych najbardziej popularnych. I czy to jest kwestia kultury, że u nas jednak ludzie chcą mieć wygodne wszystko pod jednym dachem, powiedzmy w jednym miejscu, czy to się to zacofani, czy to jest właśnie kwestia tego, że jest nacisk na wypychanie tych producentów małych z rynku?
2: To jest trochę skomplikowane zagadnienie, bo Włochy jeszcze, no moim zdaniem dekadę temu, właściwie mieliśmy podobną strukturę sprzedaży, czyli mieliśmy pewien udział sieci i relatywnie dużą, prawie 40% udział małych sklepów, tak zwanych sklepów osiedlowych, polskich tradycyjnych sklepów. Natomiast to się bardzo szybko zaczęło zmieniać. Dlaczego to się aż tak szybko nie zmienia we Włoszech? Dlatego, że tam przez... No, oni nie mieli komunizmu, też pamiętajmy.
1: Dzięki Bogu.
2: Właściwie socjalizmu. Dzięki Bogu, bo socjalizm nie preferował przedsiębiorczości i nie preferował sklepikarzy, tak, dystrybutorów detalicznych, którzy nie byli, że tak powiem, państwowi. W związku z tym ten nasz handel tradycyjny polski, można powiedzieć, jego historia jest relatywnie krótka, bo on właściwie po zmianie systemu zaczął się bardzo szybko tworzyć. Wszyscy pamiętamy, na początku tworzył się na ulicach te wszystkie słynne łóżka, gdzie można było kupić mydło i powidło, ale to była taka reakcja. Część tych przedsiębiorców, bo to byli przedsiębiorcy tak naprawdę, założyła sklepy, zainwestowała, zaczęła handlować. I to dosyć szybko się zaczęło rozwijać. Natomiast to ciągle jest bardzo krótki okres. Tradycje handlu detalicznego we Włoszech, takiego prywatnego, są dużo dłuższe. Dzięki temu oni przeszli etap bycia sklepem, gdzie jest wszystko, a weszli, no już dawno temu, w sklepy specjalistyczne. Jak się idzie do małego sklepu w małej miejscowości, to wiemy, że w małej miejscowości we Włoszech jest faktycznie rzeźnik z mięskiem, lokalnym zazwyczaj, jest ktoś, kto ma sery i wino, i tylko to. Jest piekarz, który ma 10 tysięcy rodzajów focacci i rogalików i co tylko chcemy. I to są zazwyczaj bardzo okrzepnięte, małe, lokalne biznesy. To nie są sklepy, które konkurują z innymi dużymi sieciami, bo to nie ma sensu. Ale z drugiej strony warunki ich funkcjonowania, również warunki najmu, ceny, podejście władz lokalnych powoduje, że oni są w stanie przetrwać. Oni nie konkurują z dużymi sieciami. Oni mają produkty często dużo droższe. Oni konkurują jakością, lokalnością, tym, że znamy tego właściciela.
1: Jest właśnie taka moda na do 10 kilometrów od miejsca zamieszkania
2: Tylko warto pamiętać, że to nie są sklepy mydło i powidło. To są sklepy bardzo takie specjalistyczne, gdzie faktycznie mamy swoje ulubione rodzaje pieczywa, swoje ulubione rodzaje mięsa. Jak idziemy do rzeźnika, zresztą tak jest też w Szwajcarii, idziemy do rzeźnika, to wiemy, że on już wie, co my lubimy i coś tam dla nas zawsze ma. To jest taki trochę model handlu, jaki mieliśmy w Polsce przed wojną, który został zniszczony potem właśnie poprzez socjalizm. Natomiast nasz handel tradycyjny, zanim się zdążył tak naprawdę rozwinąć i okrzepnąć, to faktycznie weszło jak w masło na początku wielkie hipermarkety, którymi Polacy się dosyć mocno zachłysnęli. To cud
1: mniemany. To nie tylko Polacy, był taki też ślub czeski sen
2: tak,
1: właśnie.
2: Czesi też, Czesi to mają w ogóle w tej chwili jeszcze gorszą strukturę handlu niż my, bo oni bardzo szybko wylądowali na 80% sieci wielkopowierzchniowych. Natomiast u nas to trochę trwało, jeszcze aż tak nie jest. No i trochę Polacy się tym zachłysnęli. I kiedy wydawałoby się, że mimo wszystko te wielkie hipermarkety, one są w stanie odestać część konsumentów, ale głównie w dużych miastach, bo tam się opłaca obudować takie wielkie powierzchnie, a małe sklepy przetrwają, te tradycyjne, dla ludzi, którym się nie chce iść do tego wielkiego, no to powstał nowy format, tak? Na początku się nazywał dyskont, teraz trudno to mówić o dyskontach, bo to nie są żadne dyskonty. To jest taki format większego supersamu. I za socjalizmu też były super same. Wtedy to były nasze hipermarkety, co prawda. Ale tu powstał taki format, czyli format, który jest no, bardzo dobrze wpasowany w pewnego rodzaju tradycje zakupów Polaków. I to się niestety sprawdziło. I ten format bardzo szybko zaczął niszczyć lokalny biznes. Bardzo szybko, tak? No, w tej chwili mamy sytuację, która od jednego sklepu do drugiego dzieli nas czasami 10 minut. Czasami 20 max. Czyli widać, jeszcze one ze sobą konkurują, tak? Jeszcze mamy po dwa tego samego rodzaju, po dwa tego samego rodzaju. No i widać, że one po prostu z tymi sklepami, mały tradycyjny sklep, który oferuje wszystko, czyli jest takim małym dyskontem albo hipermarketem, nie jest w stanie wygrać w żaden sposób. I on nigdy nie wygra, ponieważ jego koszty przeliczone na jednostkę powierzchni są dużo, dużo wyższe. Również państwo polskie wcale nie sprzyja prywatnym przedsiębiorcom, jak wszyscy doskonale wiemy. Gąszcz przepisów, to ciągle zmieniające się podatkowe przepisy. Właściwie można powiedzieć, że nasze państwo robi naprawdę dużo, żeby zniszczyć naszą rodzimą przedsiębiorczość. To myślę, że jest to no, zastanawiające i nawet trochę dziwne, tak? Skąd tyle energii właśnie w wprowadzaniu coraz to dziwniejszych, trudniejszych, restrykcyjnych i takich przepisów, które wręcz niszczą po prostu przedsiębiorców. No i te małe sklepy po prostu zaczęły padać. I padają bardzo szybko, praktycznie znikają. A na koniec dnia, jak się już okazało, że no może, że jest źle, ale może nie będzie już tak całkiem źle, no to wszedł nam format sieciowego małego sklepu. No i tu się już zaczęło, czyli w tak zwanej franczyzie. Tych sklepów jest mnóstwo. To jest taki płas, bardzo sympatyczny. No i z tymi sklepami właściwie małe sklepy osiedlowe, polskie, tradycyjne, z pojedynczymi właścicielami nie mają żadnych najmniejszych szans. Nawet nie pomogło to, że wprowadzono zakaz handlu w niedzielę. Wręcz przeciwnie, bo okazało się, że tamte sklepy mogą te malutkie handlować, bo zastosowano pewien dosyć ciekawy wybieg. No i właściwie wyszło na to, że no, zamiast pomóc tym małym sklepom, to chyba im tak naprawdę zaszkodzono i te niedziele nic dobrego nie przyniosły. Poza tylko tym, że mamy czyste szaleństwo, jeżeli chodzi o promocje w piątek i w sobotę w sieciowych sklepach.
1: No tak, ale mówimy o tym właśnie, tej przewadze tych dużych sieci nad małymi producentami, ale czy ta przewaga dotyczy tylko małych firm? Dlatego, że no, według danych te 3-4 największe sieci mogą odpowiadać nawet za 60-80% obrotów. I czy właściwie jest to właśnie pytanie, czy nawet duży producent ma dziś jakąś realną możliwość powiedzenia nie takim sieciom?
2: No właśnie nie za bardzo. Widzieliśmy już sytuację, w której duży producent nie chciał się zgodzić na przykład na warunki sojuszu zakupowego i wypadał z spółek. Jeżeli ma naprawdę mocną markę, jeżeli to jest produkt, który jest doskonale znany, faktycznie ma rzesze wiernych fanów, to jest szansa, że wróci. Ale jeśli nie, to nawet ten największy musi się liczyć z tym, że po prostu wypada z dystrybucji. Jak się wypada z 2000 sklepów nagle i naraz, to nikt sobie z tym tak łatwo nie poradzi. To są bardzo bolesne straty. Tak, mieliśmy przykład firmy, która produkowała czekoladę, która też właściwie wypadła z dnia na dzień z bardzo dużej sieci i to był potężny cios. Teraz wraca, ale to niestety może położyć właściwie każdą firmę, bo pamiętajmy, że no, firmy mają swoje plany, mają swoje ilości zakupu surowców, opakowań i tak dalej. To nie jest proste, jak się wypada z tak dużej ilości sklepów. To nie jest utrata jednego, dwóch czy trzech sklepów w danym mieście. Nie, to jest wypada się w całej Polsce z 2000. Więc tak, nawet duzi sobie z tym już w tej chwili nie radzą. Nawet duzi nie radzą sobie z warunkami stawianymi przez sojusze zakupowe. Też nie potrafią. Nawet duzi międzynarodowi, czyli wielkie to koncerny ciekawe. Spożywcze, które obracają naprawdę miliardami euro, też nie dają sobie już z tym rady. Po prostu ta siła i ta wielkość rynku, które posiadają sieci i sojusze, jest tak duża, że właściwie nikt się nie może czuć bezpiecznie. Tylko podam Państwu taką jedną z danych, że jeżeli chodzi o rynek oleju, takiego oleju rzepakowego, to praktycznie 70% sprzedaży tego oleju jest umiejscowione w sieciach. 70%. Czyli jeżeli duży producent oleju wypada z którejś z tych sieci, to tak naprawdę traci potężny kawałek rynku i natychmiast zaczyna tak naprawdę ponosić straty. Więc no, tak wygląda obecnie sytuacja.
1: To mówiliśmy już o niektórych takich nieuczciwych praktykach jak delisting, ale co się kryje pod takimi określeniami jak retrorabaty i junk fees?
2: No, retrorabaty to jest takie pojęcie, które też wydawałoby się, że teoretycznie nie powinno funkcjonować, bo ta dyskusja o tym trwała bardzo, bardzo wiele lat i w którymś momencie zinterpretowano, że taki retrorabat stawia producenta w sytuacji, gdzie on podpisując umowę właściwie nie ma pełnej jasności, ile go ta umowa będzie kosztować, ile zarobi, jak zrobić kalkulacje i tak dalej. Retrorabaty to są takie rabaty, które sieć żąda po wykonaniu pewnego poziomu sprzedaży. Czasami jest to zapisane wprost, czasami się potem okazuje, że jak już wykona, to tak. Ja pamiętam z takich lat jeszcze, no, dwie dekady temu, to sytuacja była jeszcze taka, że za takie akcje promocyjne, które podbijały nam sprzedaż produktu, trzeba było też zapłacić. I nagle jak się zapłaciło jeszcze całkiem niemałe pieniądze, żeby ta sieć nam sprzedała gdzieś tam w promocji ten nasz produkt, to potem ta sieć do nas przychodziła, ale teraz zapłać nam retrorabat, bo myśmy sprzedali tyle i tyle, a nawet więcej. Więc w związku z tym należy nam się jeszcze 5% albo 10% od tego. No, bardzo niebezpieczne zjawisko. No, można powiedzieć tak, no, teoretycznie postarali się, teoretycznie sprzedali, ale to podważa jakby równość stron. Równość warunków współpracy, bo przedsiębiorca po prostu nie jest w stanie właściwie skalkulować sobie, czy ta umowa, którą podpisuje, jemu się opłaca, czy nie. Bardzo wiele polskich przedsiębiorstw w latach 90. poległo na tym. Po prostu zbankrutowali. Wydawało im się, że podpisując umowę z dużą siecią, wtedy jeszcze wielkopowierzchniową, bo teraz wielkopowierzchniowe są w odwrocie, złapało pana Boga za nogi, a potem nagle się okazywało, że suma tych wszystkich kosztów, plus właśnie tych junk fee, czyli takich różnych dziwnych opłat, które jeszcze po drodze się zdarzają. W tyłu jeszcze się zdarzały oczywiście też i terminy płatności, które wydłużały się w nieskończoność na przykład, czyli zaburzenia w ogóle w płynności firmy. No i na koniec dnia okazywało się, że im więcej sprzedawali, tym więcej tracili. A gra idzie czasami o pół grosza, a nawet jeszcze mniej. I jeżeli firma nie wyrobi się w tym swojej marży, to po prostu bardzo szybko zaczyna tracić. Co więcej, wtedy i teraz też zresztą nie ma wcale tak dużo możliwości wycofania się z takiego kontraktu. On obwarowany jest karami i wieloma innymi przykrymi rzeczami, więc jeżeli ktoś tego dobrze nie skalkuluje, a podpisując umowę nie zna dokładnie wszystkich warunków, no to jest to po prostu, tak można krótko powiedzieć, wykorzystanie pozycji dominującej przez sieć w stosunku do dostawcy.
1: No właśnie, to jest trochę trudne do wykrycia, tak jak wcześniej wspominaliśmy. I chciałam zapytać, no właśnie, gdzie się kończy zwykła współpraca przedsiębiorców takich sieci handlowych, a zaczyna właśnie taka nadmierna koncentracja sił rynkowej. Ponieważ mamy dane, że jeśli chodzi o udział europejskich sieci należących do takich sojuszy, to on wzrósł z 31% w 2015 roku do aż 61% w 2024.
2: Tak, to pokazuje olbrzymią siłę i również to, że ten koncept, który sobie wymyślili, sprawdza się. Czyli to skomasowanie siły zakupowej no, powoduje, że oni zagarniają coraz większą część rynku, zarządzają coraz większą częścią rynku. Nie chcę, chciałbym żyć w świecie, kiedy 100% rynku będzie pod sojuszami zakupowymi, bo naprawdę myślę, że te półki będą wyglądały dosyć smutno dla nas, jego konsumentów, a te marki, które ciągle jeszcze są na półkach i które znamy, no, staną się jakimiś obiektami w muzeum. Będziemy sobie próbowało, była taka marka albo taka, ale już jej dawno nie ma. Więc no niestety, no tak to jest. Stąd właśnie jest też inicjatywa i zauważono to też na poziomie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, że chyba dalej tak być nie może. Że nie można pozwolić na taki szybki, wręcz organiczny rozwój sojuszy zakupowych i trzeba coś z tym zrobić. I nawet trzeba zrobić coś z sytuacją, kiedy taki sojusz jest poza granicami Unii. Ale jego działanie ma realny wpływ na funkcjonowanie tworzących go podmiotów w Unii. I to też trzeba zrobić. No i oczywiście jeszcze bardzo ważna rzecz, bo do tej pory wprowadzono taki próg, od którego prawa dotyczące konkurencyjności chroniły przedsiębiorcę, a od którego już nie. I ten próg powyżej tych 3 miliardów euro, no tak naprawdę pokazywał, że powyżej tej kwoty róbcie sobie co chcecie. Czyli sojusz może z wami zrobić co chce, bo my się do tego nie mieszamy jako organy odpowiedzialne za funkcjonowanie rynku. No okazuje się, że przy obecnej sile sojuszy to nie można tego dalej tak zostawić, ponieważ no właściwie zniszczone zostaną ostatnie już firmy, które w jakiś sposób są w stanie wspierać i utrzymać swoje marki na rynku. Więc też jest postulat, żeby absolutnie znieść próg, ponieważ na przykład rolnicy dostarczają do małych, do średnich i do tych największych. Jeżeli ktoś niszczy te firmy, to tak naprawdę uderza w europejskie rolnictwo.
1: No właśnie, jeszcze wrócimy do tych nieuczciwych praktyk, bo jako kolejną podaje się na przykład zamawianie dużej ilości świeżego produktów, tam jakiegoś mleka, warzyw, tak, mięsa, i w ostatniej chwili nagle taka sieć kasuje zamówienie. I co taki producent ma z tym zrobić? Jak jest postawiony pod ścianą?
2: No właśnie, kasuje zamówienie albo mówi, no weźmiemy to, ale dużo taniej. I właśnie, co on ma wtedy zrobić, tak? To są produkty, no, gdzie nie da się ich właściwie już cokolwiek z nimi. Termin jest za krótki, więc mamy do wyboru albo jednak sprzedamy po dużo niższej cenie, albo będziemy musieli je utylizować i poniesiemy potężne straty. Jest to bardzo nieetyczne zachowanie. Ono jest nieetyczne pod wieloma względami tak naprawdę. Po pierwsze,

0: liczymy jeszcze koszt utylizacji opakowań, bo one są zazwyczaj barierowe opakowania, czyli czasami wielomateriałowe, z HDPE, z plastiku i tak dalej. Jak do tego doliczymy koszty energii, którą się już zużyło, jak do tego doliczymy pracę rolników, zasoby ziemi, które użyło się, zasoby wody, to takie postępowanie ze strony sieci, które często mają na sztandarach wręcz, jakie to one są ekologiczne, jakie zielone, one są zielone, jakie one są właśnie pro takie środowiskowe, jak to chronią to nasze środowisko, no wydaje się takim poważnym dysonansem jakby w ich wizerunku, tak? No, albo tak, albo tak, albo się faktycznie dba o cały łańcuch żywnościowy i nie powoduje się bezsensownych strat tylko dlatego, że się chce wyrwać kilka groszy, albo nie. Albo się jest faktycznie takim odpowiedzialnym społecznie przedsiębiorcą, albo się go tylko udaje.
1: No właśnie, jakbyśmy się chcieli trochę wcielić w takiego adwokata diabła. I ktoś powiedział, no dobrze, może to trochę nieuczciwe, ale za to ceny są bardzo niskie dla konsumentów. To czy ta tania żywność może oznaczać no właśnie mniej producentów, ale też mniejszy wybór i de facto za kilka lat niskie ceny? Czy do tego nie dojdzie?
0: No właśnie, to próbujemy też powiedzieć. Rzeczywiście my wszyscy jako konsumenci, jak widzimy masło po 0,99, o, lecimy, kupujemy, tak, nie wiem, mrozimy, cokolwiek, kilka razy wracamy do tego sklepu, no bo to jest naprawdę okazja, która może się nie powtórzyć, ale się powtarza co chwila. Tylko nikt z nas się nie zastanawia, kto to masło wyprodukował, ile ono tak naprawdę kosztowało, kto za to tak naprawdę płaci, żebyśmy mogli kupić sobie to masło, a proszę uwierzyć, bardzo często dokłada do tego właśnie producent, dostawca i potem rolnik. Bo jeżeli spółdzielnia, która musi do tego dołożyć, tego całego radosnego, promocyjnego szału, musi obniżyć swoje ceny, musi obniżyć swoje marże, to na koniec dnia na przykład rolnik, który jest właścicielem takiej spółdzielni, producent mleka, też traci. Stracą wszyscy. Oprócz teoretycznie nas, bo my jesteśmy zarobieni jako konsumenci. Tylko właśnie, jak długo to potrwa? Jeżeli teraz popatrzymy, że ta kostka masła 0,99 położona na półce w jakiejś tam miejscowości jest jak bomba atomowa, która niszczy konkurencję dookoła. Bo przecież żaden mały sklep nie położy nam kostki masła po 0,99, bo nie ma takiej szansy nawet, żeby coś takiego zrobić. Nie obniży, ani nie zejdzie ze swoich marż, ani też nie kupi po takiej cenie w żaden, nie wymusi też na nikim, żeby po takiej cenie dodał. No to mamy trzeci aspekt. To jest poniekąd działanie antyrynkowe. Można powiedzieć, że to jest wojna cenowa, która blokuje dostęp do rynku wielu producentów, ale też niszczy inne podmioty handlowe, w tym szczególnie małe tradycyjne sklepy. I to nie jest dobre działanie również dla nas jako konsumentów. Bo jeśli my w końcu na koniec dnia, za te kilka lat, 10, zostaniemy tylko i wyłącznie z tymi dwoma sieciami, być może jeszcze jakąś trzecią, i tymi wieloma malutkimi punkcikami, które też są siecią tak naprawdę, no to naprawdę rodzi się pytanie, po ile wtedy będziemy kupować te produkty, czyje to będą produkty i tak naprawdę czy będziemy wtedy zadowoleni.
1: No dobrze, a w takim razie no, z jednej strony byśmy powiedzieli, że to są jednoznacznie praktyki szkodliwe, a dlaczego one są tak trudne do właśnie uznania za nielegalne, a szkodzą, ekstremalnie szkodzą producentom?
0: No chociażby dlatego, że sieć mówi, ale my mamy prawo do takich promocji. My teoretycznie schodzimy z naszej marży, jako sieć nie ponosimy strat, bo my sobie odbijamy to na innych produktach, więc w całości to my nie ponosimy strat. Natomiast akurat na tym produkcie mamy taką fanaberię, bo to są tak zwane promocje startowe, czyli promocje, które mają przyciągnąć konsumentów do naszego sklepu, bo oni widząc to masło, wpadną jak szaleni, ale zanim dojdą do masła, to kupią jeszcze kilkanaście innych rzeczy przy okazji, których każda będzie w promocji, żebyśmy mieli jasność. Tak? Jeszcze jakieś kuponiki sobie uruchomimy tam na telefonie i w ogóle wychodzimy, tacy zarobieni wychodzimy, że każdy z nas się czuje co najmniej zakupowym biznesmenem. Jeszcze nam się to pokaże na paragoniku, ile właśnie żeśmy zaoszczędzili. No bardzo, bardzo, bardzo ciekawa strategia. No więc oni mówią, to jest nasza normalna działalność promocyjna i właściwie oni nie widzą żadnego problemu, tak? No wolno im, faktycznie wolno im to zrobić. Być może jest to jakoś słabość prawa, ale z drugiej strony przepisy, które zabraniałyby sprzedawać produktów poniżej ceny wytworzenia, a takie przepisy są na przykład w Hiszpanii, nie są jednoznacznie dobre. Ponieważ bardzo często właśnie w Hiszpanii szybko się okazało, że po pierwsze są wykorzystywane przeciwko producentom. No bo teraz sieć mówi tak, to nam pokażcie dokładnie za ile, co, gdzie kupujecie, jakie są wasze koszty i tak dalej. Sieć w ciągu jednego obrotu może zgromadzić takie dane bardzo wrażliwe z bardzo wielu podmiotów. Wybrać sobie, który jej tam pasuje, czyli ten, który teoretycznie jest najtańszy, albo na przykład

0: przykład popatrzeć, aha, to my na rynku polskim nie mamy takiego producenta, który jest w stanie sprostać z kosztami produkcji, no bo my tu mamy złe prawo, mamy wysokie ceny energii, na przykład 30-40% wyższe niż w Niemczech, bo wiele rzeczy mamy takich, którzy inni nie mają, a które kosztują. W związku z tym, no to co zrobimy? No to zupełnie w świetle przepisów prawa. Mając ten przepis na stole, pójdziemy do tego niemieckiego producenta i on nam pokaże się, że może dać taką cenę. I co wtedy? I wtedy nagle w Hiszpanii się okazało, że ten przepis wcale nie chroni rodzimych producentów. Ale przynajmniej nie tak, jakby sobie wszyscy wyobrazili, i również nie chroni wcale rodzimych rolników. I tu się kłaniają te różnice w poszczególnych gospodarkach żywnościowych poszczególnych krajów. Jeżeli mamy rolnika w Polsce i on, powiedzmy, gdzieś tam oscyluje sobie, towarowy rolnik to już jest 700 hektarów do 1000, to jest duży rolnik, już naprawdę duży, tak? A średnio to takie 17 hektarów, a tak naprawdę duża część to są bardzo małe przedsiębiorstwa rolnicze. Nie mamy zorganizowanego handlu surowcami, czyli bardzo wielu pośredników, nie mamy giełd towarowych, tego wszystkiego, co mają Niemcy, Francuzi i tak dalej. No to jeśli teraz wejdziemy i zaczniemy liczyć te koszty, to bardzo szybko nam się okaże, że my mamy dużo wyższe koszty. Wcale nie dlatego, że jesteśmy leniwi, albo że nam się nie chce, albo źle pracujemy, albo źle zrobimy. Po prostu taką mamy strukturę gospodarki żywnościowej. Czyli wprowadzenie takich przepisów na ślepo, moim zdaniem, dobiłoby nas po prostu, zwyczajnie na świecie. Zwyczajnie. I dało carte blanche dla sieci do naprawdę importu na wielką skalę. A tego byśmy stanowczo nie chcieli.
1: No właśnie, nie chcielibyśmy. To już tak reasumując, jakie by dały pan rekomendacje właśnie na naszym gruncie polskim? Co by mogło poprawić sytuację?
0: Ja myślę, że najpierw na gruncie europejskim, czyli to, co toczy się w tej chwili w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej, trzeba faktycznie uporządkować dyrektywę dotyczącą unfair trading practices, czyli UTP tak zwane. Trzeba znieść te progi, trzeba mocno ogarnąć to, co nazywa się właśnie funkcjonowaniem sojuszy zakupowych również poza Unią Europejską. Trzeba faktycznie spowodować, żeby one podlegały jurysdykcji tutaj krajowych organów. Trzeba doprowadzić do tego, żeby tak zwane UOKiKi we wszystkich krajach Unii Europejskiej działały spójnie, wspólnie i potrafiły bardzo zdecydowanie tępić tego typu praktyki. I to jest pierwsze. Druga rzecz, to mamy ustawę o nieuczciwych przewagach kontraktowych tu w Polsce i faktycznie trwają teraz dyskusje. Ona zawiera bardzo duży katalog różnych nieuczciwych praktyk, tak? Przewag, które są stosowane, ale wszyscy wiemy, jak jest z katalogiem. Jak jest 20, 30, 40 praktyk, to 41 poza katalogiem wcale nie jest tak trudno dorobić. Więc teraz trwa dyskusja, w jaki sposób uszczelnić tą ustawę, w jaki sposób ją tak rozbudować, żeby przynajmniej część tych praktyk, które teraz bolą, no wyeliminować z rynku lub przynajmniej zastopować. I to jest drugi kierunek, nad którym się pracuje. Trzeci kierunek to rola i wpływ marek własnych na polski sektor rolny i spożywczy. I tutaj prawdopodobnie, z tego co wiemy, minister Krajewski zapowiedział, że taka analiza zostanie wykonana. Bo żeby coś regulować, żeby coś poprawiać lub zmieniać, trzeba dokładnie wiedzieć, co się dzieje. To zawsze podkreślamy w stosunku do różnych projektów rządowych. Gdzie jest wasza analiza? Gdzie, na jakiej podstawie w ogóle żeście to wymyślili? Więc my tu mówimy, nie można tego robić w ciemno. Trzeba to przeanalizować, zobaczyć. Odpowiednia instytucja, akurat jest Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Mamy nadzieję, że on to zrobi porządnie, właśnie zbada ten wpływ i zobaczyć, gdzie trzeba doprecyzować przepisy, żeby nie tyle tępić sieci, bo to w ogóle nie na tym polega, to są nasi partnerzy handlowi, ale żeby te umowy i żeby ta współpraca była faktycznie równą współpracą, z której wszyscy będą mieli korzyści, ale również, żeby ten konsument w przedziale czasowym, nawet tych 10, 23, czuł się bezpiecznie, że nie wyląduje na rynku, gdzie będzie miał tylko dwie marki własne i to by było na tyle.
1: Świetnie, dziękujemy bardzo i zapraszamy na przerwę.

0: Głos wolny. Wolność ubezpieczający. Wspólna audycja Warsaw Enterprise Institute i Radia Wnet.
1: Autopromocja.
2: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
1: To była autopromocja.
3: Magia Kina.
4: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy Państwa. Witam Cię, Jurku.
0: Witam Ciebie, Gabrysiu. Gabi Potrac przywitała mnie. A ja nazywam się Jerzy Głuszek i macie Państwo okazję nawet w taki upalny wieczór, popołudnie posłuchać audycji Magia Kina, magazyn filmowy Radia Wnet, który realizuje dzisiaj pan Igor i pewno w przyszłym tygodniu będzie z nami także. A my mówimy powoli, bo też dzień nie napawa nas wielkim optymizmem. Żar, który się leje z nieba, spowolnił mnie ogromnie. Nie wiem jak ciebie.
1: Myślę, że mnie nie.
0: Jesteś człowiekiem, jesteś dziewczyną młodszego pokolenia. Łatwiej ci znosić upały. Podobno mówią, żeby starzy nie wychodzili w takie upały.
1: Ja nie wiem, kto tu w studiu jest stary, przepraszam.
0: Podjąłem decyzję, podjąłem decyzję, że mimo swego wieku wyruszę w miasto. No i dotarłem. Co będzie dalej, tego nie wiemy. Proszę Państwa, jak już wiecie dobrze, nasza audycja poświęcona jest filmowi, poświęcona jest temu, co warto zobaczyć na ekranach kin i w streamingach internetowych. Czasem mówimy o tym, czego nie warto i należy opuścić. Mamy też często gości, dzisiaj też mieli być, ale upał trochę przetrzebił trzutkę i zjawiliśmy się my, proszę Państwa. A utwór zaśpiewany przez Liza Minnelli z filmu Kabaret nie był przypadkowy, czy nie jest przypadkowy. Uzgodniliśmy sobie tutaj dzisiaj z Gabi, że to ja zacznę od moich propozycji filmowych, które będę Państwa namawiał jednak dzisiaj. Nie będę zniechęcał do niczego, bo nie przygotowałem takiej propozycji, która byłaby totalnie krytyczna w ocenie. W związku z tym pozwolę sobie przejść. Pozwolisz mi, Gabi?
1: Wiesz co, mogę się wtrącić dosłownie na 20 sekund?
0: Jak będziesz szybko mówiła, to tak.
1: Obiecuję. No. Jeden z naszych słuchaczy pytał o kino plenerowe, które polecaliśmy wcześniej. I było to, od razu przypominam, kino plenerowe na Nocnym Markecie. To jest ulica Towarowa, gdzie od godziny 18 organizowane są degustacje whisky.
0: Bo to chodziło. Głównie chyba się whisky zainteresował, a nie kinem.
1: Ale wiesz co, kino tam jest fajne, bo leci tam między innymi na przykład Indiana Jones.
0: Ten stary?
1: Tak.
0: Boże.
1: Także naprawdę polecam degustację whisky przy okazji.
0: Czyli najpierw degustacja whisky, żeby wytrzymać tortury na niektórych filmach tam serwowanych.
1: Właśnie te filmy nie są tymi, które torturują ludzi. To jest całkiem ciekawe.
0: Emocje.
1: Dokładnie.
0: No dobrze. No to panie Wojciechu, bo to Wojciech nas o to pytał, z całą pewnością jutro, bo już dziś za późno, może pan ruszyć na degustację, a potem obejrzeć film. Dobra, ale teraz przechodzimy do tego, co wydaje mi się być bardzo interesujące na ekranach. To jest film Pawlikowskiego, polskiego reżysera, tego od Zimnej Wojny choćby, który nakręcił, wyreżyserował film Ojczyzna. Ten film został nagrodzony na festiwalu w Cannes w tym roku, w maju, za reżyserię. W istocie Pawlikowski jest świetnym reżyserem, znakomitym twórcą i w pełni zasłużenie dostał tę nagrodę. Zresztą chyba 8 lat po poprzedniej, bo on za Zimną Wojnę też dostał nagrodę za reżyserię filmową. O czym to jest film? Otóż to jest film o pewnym epizodzie życia Tomasza Manna, wybitnego literata, wybitnego twórcę niemieckiego, który przyjeżdża z emigracji do Niemiec w 1949 roku. Ja oczywiście nie będę Państwu opowiadał tego filmu, ale może w tej pierwszej części przedzielonej muzyką, bo dzisiaj muzyka filmowa, naszkicuję jakby tło tego filmu. Tomasz Mann urodził się pod koniec XIX wieku w takiej kupieckiej rodzinie. Wprawdzie jego ojciec był nie tylko kupcem handlującym tam jakimiś towarami, ale także delegatem do jakiegoś parlamentu landowego. On wychowywał się w tej rodzinie wielodzietnej. W jakimś sensie podlegał takim surowym procesom wychowawczym ze strony swojego ojca, który też jakoś tam odcisnęła ten proces wychowawczy traumę na nim. Ojciec na przykład nie pozwalał mu pisać, pomimo iż on od samego właśnie takich nastoletnich chłopiec wykazywał duże talenty. Nie skończył zresztą matury, to jest ciekawe, ten laureat Nagrody Nobla.
1: Który czasem nie trzeba, prawda?
0: Jak widać, nie trzeba. No, Buddenbrookowie, no, wspaniałe, monumentalne dzieło literackie, Śmierć Wenecji, trochę późniejszy dramat też literacki. No ale wróćmy jakby do tego jego pierwszej, jego fazy życia. On po śmierci ojca dopiero ta cała rodzina przeniosła się do Frankfurtu i on zaczął pisać. Czyli napisał jakieś to swoje pierwsze opowiadanie, które zostało przez wydawcę bardzo dobrze przyjęte. I ten wydawca radził mu sięgnąć po jakby większe trochę ten literackie pomysły. I wtedy w wieku 25 lat napisał to wspaniałe, wielkie, jak powiedziałem, monumentalne dzieło Buddenbrookowie. No i od tego momentu stał się wspaniałym, wziętym, powszechnie znanym literatem. Dalej rysując to tło, on w 1933 roku wyemigrował z Niemiec w momencie dojścia do władzy Hitlera, któregoż to Hitlera był gorącym krytykiem. No, wyrażał się o nim w najgorszych słowach, również jeśli chodzi o umysłowość Hitlera. Doszło do palenia książek Manna, który zdecydował się wtedy ze swoją rodziną wyemigrować. On się ożenił z taką córką profesora. Niektórzy twierdzą nawet w takich wspomnieniach o tej rodzinie, że ona była ciekawszą osobowością niż sam Mann. Pierwszą książkę wydała 20 lat po śmierci Manna, już jako 90-letnia kobieta, dlatego, bo była związana umową ze swoim mężem, który powiedział: tak, wiem, że dobrze piszesz, ale książkę pierwszą możesz wydać 20 lat po mojej śmierci. Ale wracam znowu do historii. W tym 1933 roku on wyemigrował do Szwajcarii ze swoją rodziną, zresztą też wielodzietną, bo tam się wiele dzieci w tym jego rodzinie powiło. A następnie w 1939 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. I tam był aktywny. Poprzez radio wygłaszał swoje ważne treści, komunikaty dla swoich rodaków, których no jakby oświecał. Zresztą nie do końca wszyscy się dali oświecić, czym jest hitleryzm. Był wykładowcą na uniwersytetach amerykańskich i nawet dostał chyba obywatelstwo amerykańskie w 1944 roku. I w 1949 ruszył do Niemiec. I tutaj pana Igora poproszę o to, żeby nie nadał teraz piosenki tej takiej niemieckiej, tylko piosenkę o tym, że jutro będzie należało do nas, bo to jest ten czas, w którym on się w tych Niemczech wychowywał. Film jest zresztą z 1932 roku, kiedy on wyjeżdżał z Niemiec w 1933. To przecież takie pieśni się śpiewało w barach piwnych.
2: To Afryka? To Afryka?

No i to jest taka pieśń o tym, on tam zaczyna, ten bohater tej piosenki, Hitlerjugend, młody taki, o anielskiej twarzy, młody chłopak, śpiewać na początku o tych pszczółkach, motylkach, kwiatkach, ale potem staje się w tej pieśni groźny. Przyłącza się do tej pieśni tłum innych uczestników tej takiej spokojnego pobytu popołudniowego. No i śpiewają, że ta przyszłość jutro będzie należało do nas. Wykrzykuje to nawet. No dobra, ale wróćmy do filmu Ojczyzna, który moim zdaniem powinien się nazywać po prostu Heimat, bo tu w naszym pojęciu ta ojczyzna jakby troszeczkę inne ma znaczenie niż w tym filmie. Heimat, czyli ojczyzna Manna i jego córki, bo on wyrusza do Europy w 1949 roku na uroczystości związane z jakąś rocznicą Goethego. Najpierw przyjeżdża do Monachium, potem jedzie do Weimaru, czyli przekracza dwie strefy wpływów, bo Monachium to jest ta strefa wpływów amerykańskich, tak? Czyli ten NRF dawny, a potem jedzie do NRD, jakby kompletnie dwa różne światy w tym filmie. Dylematy też moralne, takie ideologiczne, logiczne, bardziej dotykające zresztą jego córkę, z którą on tam jest, i też takie egzystencjalne, bo jego tam zostaje informacja o samobójczej śmierci jego syna, który popełnia samobójstwo w Cannes w tym czasie. No i te dylematy takie właśnie moralne, egzystencjalne na tych dramatach zbudowana jest tkanka tego filmu, bardzo interesującego. Zachęcam Państwa do znalezienia tego tytułu w którymś z kin studyjnych, bo to na przykład w Warszawie, w Atlantiku można ten film obejrzeć, można ten film obejrzeć w Wiśle między innymi, ale w kinach studyjnych, tej sieci studyjnej, Kinotece również w Polsce, także można na ten film trafić. No ten dylemat jest między innymi taki, kiedy jego córka w jakimś momencie w tym filmie zadaje mu pytanie, wracajmy do domu, bo ona jest trafiona tym tragiczną informacją o śmierci swego brata, którego bardzo kochała, z którym była w bardzo dobrych relacjach, w przeciwieństwie do ojca zresztą, który no, nie traktował go tak po męsku, jako mężczyzny pełnowartościowego, to on odpowiada, no dobrze, ale gdzie? Gdzie jest nasza ojczyzna? Gdzie jest to nasze miejsce? Gdzie jest nasz kraj? Tak, Niemcy rozdarci też po wojnie, osadzeni w tych różnych strefach wpływów, też byli jakby w innej rzeczywistości żyjący. Pewnie im się to należało, to jest druga rzecz, ale nie abstrahujmy od tych indywidualnych wyborów, bo one są tak samo ważne dla nas, jak i wtedy dla Niemców w tamtym okresie, jak i dla wszystkich innych osób, które muszą znaleźć swoje miejsce w świecie, odpowiedzieć na pytanie dotyczące tożsamości też swojej. Bardzo cenny film z akcentami polskimi. Marcin Masecki jest autorem muzyki do tego filmu. Joanna Kulik, bohaterka zresztą poprzedniego filmu Pawlikowskiego Zimna wojna, ona śpiewa w tym filmie w tym Frankfurcie, który jest pod władzami, tak powiem, amerykańskiej administracji, śpiewa na takich przyjęciach, na bankiecie w wielkim hotelu, przeboje amerykańskie tamtych lat z Big Bandem. To też jest taki ukłon wobec tych fanów poprzedniego filmu Pawlikowskiego. Zachęcam Państwa, szukajcie takich filmów. To jest film kameralny, nie ma tam pościgów, nie ma tam jakichś sensacyjnych zwrotów akcji. To jest film, któremu warto poświęcić czas swój na taką wewnętrzną refleksję.
obejrzyjmy to. Vaterland, ojczyzna. I piosenka, która znalazła się w tym filmie, która została zaśpiewana przez taki sekstet wokalny niemiecki, pod koniec lat 30. podobno nagrana. Ona w tym filmie, w dwóch miejscach tego filmu się pojawia. Posłuchajmy, jak też Niemcy pięknie w sekstecie śpiewają.

0: No, proszę Państwa, piosenka jak na dzisiejsze popołudnie w sam raz. Sekstecik niemiecki z 1938 roku wyśpiewał piosenkę, no zapewne o miłości, no o czym że tam można śpiewać.
1: Można śpiewać na wiele tematów.
0: No dobrze.
1: Ale Jurku, ty o ile dobrze pamiętam, to miałeś jakieś jeszcze przygody w tym kinie.
0: Tak, bo chciałem skonfrontować, wiesz, przed naszym dzisiejszym spotkaniem opinie pozytywne, które na ten temat tego filmu otrzymałem od licznych znajomych i wybrałem się wczoraj na godzinę 20:30 do kina Atlantic, żeby obejrzeć ten film. I okazało się, że w kinie Atlantic, mimo że przejechałem pół miasta wieczorem,
1: taką temperaturę,
0: filmu nie ma. A na pytanie, czemuż to, no to urocza sprzedawczyni biletów powiedziała mi, że teraz jest dynamiczna sytuacja w kinach, bo w związku z upałem, jak jest na przykład 40 stopni w sali, to wtedy już nie wyświetla się filmu. Wydawało mi się, że kino Atlantic jest, ma tam klimatyzację, ale no może się myliła, może była ona po prostu uszkodzona, no i tego filmu już tam nie obejrzałem, ale za to kino też o takim charakterze studyjnym, kino Wisła, dziś serwowało mi o godzinie tam 15:45 ten film. Obejrzałem go sobie i dzięki temu mogłem odpowiedzieć pozytywnie na te swoje wątpliwości, czy warto polecać Państwu ten film. No i też to zrobiłem, wiesz, no. Także uważajcie Państwo, jak idziecie w te upały do kina, może warto poprzedzić telefonem do kina i pytaniem, czy aby tam nie ma zbyt wysokiej temperatury.
1: Tak, bo jak ty mi wczoraj o tym powiedziałeś, ja się w ogóle nie spodziewałam takiej sytuacji, prawda? Że coś takiego mogłoby wystąpić.
0: W Warszawie, w ważnym kinie,
1: tak.
0: Tak, historycznym właściwie, bo przecież ileż on już lat to kino istnieje. Obok zresztą, wiesz, ta sala kinowa Kina Atlantic, no znana była, no w tej chwili tam są jakieś podziały na mniejsze sale, ale obok dosłownie było kino non-stop. Też jak się wchodziło do kina Atlantic na filmy fabularne, to kino non-stop serwowało filmy dokumentalne w zapętleniu. Tam można było w dowolnej godzinie wejść, kupić sobie bilet, wejść do sali i obejrzeć, bo tam w zapętleniu było 5 czy 6 filmów dokumentalnych i to był wtedy kontakt żywy z dokumentem, bo w tej chwili nie ma gdzie oglądać dokumentalnych filmów poza telewizjami może, no bo też i w kinach normalnych nie ma dokumentu, nie ma tu już takiej tradycji, jak to kiedyś było, no chyba, że na festiwalach filmów dokumentalnych, ale ja już kończę, poproszę pana Jegora o sygnał i za moment wkracza Gabi, przedstawicielka zupełnie innego pokolenia i będzie państwu też coś polecała.
2: Magia Kina.
3: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.
0: Gwiezdne Wojny?
1: Jakie Gwiezdne Wojny? Nie. Wiesz co, planuję kiedyś to zrobić, ale może nie dzisiaj, bo dzisiaj mamy premierę 3. sezonu mojego ulubionego serialu, mój drogi. Ale najpierw postanowiłam, że Państwa troszeczkę wrzucę w atmosferę w serialu, jeżeli mogę tak to nazwać, więc poproszę piosenkę.

ależ piękna jest. Adam czy Habes, Andrzeja. Teraz Bogdan sam mieszka w domu po Nintendo.

0: Czy widziałeś kiedyś takie połączenie, Jurku?
1: Nie, nie, w ogóle nie wyobrażałem sobie, że może powstać taka pieśń, no, ale mów, co to za serial.
0: Ach, już ci mówię, słuchaj. Dzisiaj wracamy do Adam Czychy z trzecim sezonem serialu. Pod tytułem 1670. Ja myślę, że jeżeli piosenka państwa nie nastroiła wystarczająco, to każdy znajdzie w swoim życiu takiego Andrzeja, bez którego jest nam troszeczkę lepiej, a szczególnie jeżeli sprawa ta odnosi się do naszego sąsiada. Nie masz takiego Andrzeja?
1: Ale w 1670... Nie, ja mam, wiesz, nawet dosyć brutalnie kiedyś potraktowałem sąsiada, no ale też i nie skomponowałem piosenki na cześć tego, że wyprowadził się on.
0: Jeszcze.
1: Być może talentów nie mam aż takich.
0: A ja myślę, że talentów masz wiele.
1: Bardzo ci serdecznie dziękuję. Tak, wiesz, tu nawet ktoś kiedyś powiedział niedawno, że jest... No nie, już nie będę. Dobra.
0: Mów.
1: Nie.
0: Chwilę.
1: Słuchaj, 1670, gdzie można taki serial obejrzeć? Wiesz, że ja nie jestem wielkim fanem seriali, dlatego, bo nie jestem taki, no powiedzmy, nie jestem w stanie usiąść i oglądać stale w określonym dniu tygodnia kolejnego odcinka filmu, a też i trochę zniechęca mnie wypuszczenie kilku odcinków naraz, bo też zasypiam już tak po 2 godzinach mniej więcej oglądania filmów.
0: To jesteś chyba jedyną osobą, którą znam, której rzeczywiście przeszkadza wypuszczenie wszystkich odcinków naraz, teraz ludziom przeszkadzają odcinki wypuszczane jeden w tygodniu.
1: Systematyczność, tak? Żeby usiąść sobie i raz w czwartek na przykład o 20 obejrzeć film.
0: Ale wiesz, ludzie czasem mają czas, żeby usiąść i obejrzeć 3 odcinki z rzędu, potem przez 2 tygodnie tego czasu nie mają, a tutaj mimo wszystko trzeba czekać, a jesteśmy troszeczkę zabiegani.
1: Mówisz, że to jest trzeci już sezon.
0: Tak, jest to trzeci sezon.
1: Jak liczne są te odcinki w sezonie?
0: 8 odcinków, każdy około pół godziny do 40 minut. Także nie są za długie, ale bardzo ciekawe. Chociaż mimo wszystko odcinki wydaje mi się, że trwają dłużej. No ale my nie o tym, tak
1: czy
0: naprawdę.
1: Czy one, tytuł nas odsyła gdzieś do jakiejś głębokiej historii?
0: Słuchaj, to jest w ogóle bardzo ciekawy serial. Serial został... Pomysłodawcą w ogóle na powstanie tego serialu jest Muflon. Muflon jest...
1: Zwierzę takie.
0: Nie. Tutaj w tym przypadku nie jest to zwierzę. Pomysłodawcą i scenarzystą jest Muflon, który kiedyś w przeszłości, na początku lat 2000, grał w WBW. To jest Wielka Bitwa Warszawska. To są bitwy freestyle'owe.
1: Cóż to jest?
0: Freestyle? Po prostu rap. Gdzieś tam spotyka się dwóch freestyle'owców, dwóch raperów i troszeczkę się cisną na żywo. Ten z najlepszymi tekstami wygrywa bitwę, tak w dużym skrócie.
1: Czyli to jest taki właśnie konkurs, który gdzieś między nimi zaistniał, tak?
0: Dokładnie
1: i
0: tak.
1: Publiczność też pewno freestyle'owa ocenia to.
0: Tak, ale są tam też jurorzy i nie tylko. No ogólnie tak, chodzi głównie o robienie hałasu, że tak to nazwijmy. Na tej podstawie też na pewno jest to oceniane. Ale to jest bardzo ciekawe moim zdaniem, bo jako pomysłodawca on w ogóle nie myślał, że ten serial podbije serca naprawdę dużej ilości Polaków. A dzisiaj, z tego co mi wiadomo, odkryto w Warszawie Panoramę 1670 roku. Reklamowana jest ona jako najdłuższa panorama w historii Polski. I odkrywał to główny bohater, grający Jana Pawła, Bartłomiej Topa, który przecinał wstęgę szablą. To jest, do tego stopnia Polacy uwielbiają ten serial, co jest bardzo ciekawe.
1: Rozumiem, ta panorama to są takie malowidła na ścienne, tak?
0: Tak, dokładnie tak. Aha. Tutaj u nas w Warszawie polecam, można pojechać zobaczyć. W każdym razie

0: Serial opowiada o Janie Pawle, który bardzo chciałby zostać najbardziej znanym Janem Pawłem w historii Polski, jeżeli to ci coś mówi, bo na pewno już jednego Jana Pawła znasz.
1: No, tak.
0: Ale pamiętajmy, że mówimy o 1670. Jest to...
1: Czyli przenosi nas w tamten czas historii.
0: No właśnie nie do końca. Mhm. Do tego zmierzam. Jest to satyra. Przenosi nas w historii na zasadzie kostiumów, obyczajów, chłopów i nie tylko. Ale łączy... XVII wiek z XXI wiekiem, jeżeli chodzi... No na przykład jeden z nowych odcinków nazwany jest Marsz Równości. Wow. To tak, żeby Państwu przybliżyć, o co chodzi. Jest to niesamowita satyra. Nie wiem, czy znasz historię szlachty polskiej. Jurku, na pewno troszeczkę kojarzysz.
1: Na wyrywki. Nie wiem,
0: nie mam zamiaru Cię przepytywać.
1: Nie mam
0: zamiaru Cię przepytywać, to na pewno... No w każdym razie, Jan Paweł ma ambicje większe niż jego własny folwark. Tym razem w trzecim sezonie robi się troszeczkę bardziej politycznie i przenoszą nas do Warszawy. Jest to coś niesamowitego, bo człowiek ogląda serial bazowany na XVII wieku i naprawdę masz tam szable i polskość,
1: kostiumy.
0: Dekrety, tak nawet muzyka. Tu ten kawałek ostatni, który słyszałeś, jest w 100% zrobiona tak, jak gdyby była nagrywana w średniowieczu.
1: Jeszcze się nie nagrywało wtedy.
0: Dokładnie, no. Tak. Chociaż oni mogliby się z tobą pokłócić w serialu. Natomiast... do czego zmierzam, to, że ludzie oglądają ten serial i mówią: Boże, moment, ja to znam, to było wczoraj, ja miałem taki sam dzień i to jest tak niesamowite. W tak komiczny sposób udało im się to przedstawić, że nie wiadomo do końca, czy 1670 śmieje się z XVII-wiecznej Polski, czy z nas teraz.
1: Teraz, aha.
0: Tak.
1: A to ciekawe, to znaczy ta perspektywa jest interesująca, o której mówisz, że z jednej strony gdzieś tam zatapiamy się trochę w tym 1670, ale z doświadczeniem współczesnym. Tak? Czyli z doświadczeniem dnia współczesnego, czyli codziennego, w którym żyjemy.
0: Tak, tam jest bardzo dużo takich popularyzowanych oczywiście gdzieś na TikToku i social media cytatów. Między innymi na przykład Jan Paweł mówi do chłopa swojego na folwarku: ty jesteś swój chłop, po czym odwraca się do kamery i mówi: ty jesteś mój chłop.
1: Widzisz.
0: Tak.
1: To a propos Parady Równości chciałeś powiedzieć.
0: Nie, to tak ogólnie po prostu przytoczyłam tą Paradę Równości, Marsz Równości,
1: nadzieję,
0: bo tak się... Marsz Równości, nie Parada, ale tak nazywa się po prostu jeden z odcinków. To tak, żeby przytoczyć, jak oni to postarali się połączyć. No ale na przykład takie cytaty jak: Bóg, honor, ojczyzna, trzy najczęstsze przyczyny śmierci szlachty. Takie rzeczy tam padają. Myślę, że znane są one wszystkim, no może nie wszystkim, ale na pewno fanom serialu, więc przynoszę wam dobrą nowinę, że dzisiaj już można obejrzeć ten serial. Ja już obejrzałam go przed audycją, przynajmniej jeżeli chodzi o trzeci sezon na bieżąco.
1: Boże, jak to się wszystko dzieje szybko.
0: Tak, ale tutaj w ogóle ci przypomnę, bo pamiętasz...
1: Młoda dziewczyna już obejrzała wszystko, wie.
0: Wszystko, tak, ale chciałabym ci przypomnieć, że byliśmy na rozdaniu Orłów w tym roku.
1: A, byliśmy, ale w tych nominacjach, na nominacjach.
0: Tak, byliśmy na nominacjach i tutaj na pewno nominowany był Maciej Buchwald wraz z Kordianem Kądzielą i Jakubem Różyło. Jakub Różyło to właśnie Muflon, o którym ci wspominałam. Aha. W kategorii najlepszy film serial fabularny. I to było za 1670 sezon drugi. Ale oni swoją statuetkę dostali w zeszłym roku na Orłach. Za to samo, za najlepszy filmowy serial fabularny, tyle że za pierwszy sezon serialu. Tak.
1: No widzisz, ja właśnie wtedy nawet zadawałem ci pytanie na tych Orłach, cóż to jest za dzieło, które już nagradzane jest po raz kolejny. No i być może teraz trzeci sezon również spotka się z podobnym odzewem tego środowiska filmowego, bo to de facto Orły to jest nagroda środowiska filmowego, scenariusza. scenarzyści dają nagrodę scenarzystom, reżyserzy reżyserom, aktorzy, mówię o tej kapitule aktorom. No to bardzo ciekawe, że to tak dobrze jest przyjmowane. Wiesz, być może mnie zachęcisz do tego, żebym obejrzał. A czy ja mogę sobie trzeci sezon oglądać bez znajomości dwóch pierwszych?
0: Nie do końca. Znaczy, wiesz co, mógłbyś w teorii, ale myślę, że dużo stracisz. Akurat tutaj jestem w stanie powiedzieć szczerze, że stracisz dużo. Mm-hmm. Są tam wątki, których nie będziesz kojarzył, to na pewno, ale warto obejrzeć ten serial od pierwszego sezonu. Ja wiem, że to brzmi może dość dziwnie, wziął muflon i napisał sobie scenariusz, tak, i wpadł na pomysł, ale tutaj w ogóle to przy serialu w ogóle to społeczeństwo raperów gdzieś tam się przewija, ale do tego może opowiem, do tego może wrócę zaraz. Najpierw puścimy piosenkę, co? Bo tutaj właśnie też chcę do tego nawiązać, a może troszeczkę się zagadaliśmy.
1: Czyli tę piosenkę teraz, a potem jeszcze o raperach.
0: Tak, chcesz? tak myślę gdzieś tam. A czy wiesz, będziemy przeplatać 1670 z raperami. W każdym razie posłuchajmy Łona i Weber, Gdzie tak pięknie.

zmiany. Widzę u siebie oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem, gdzie żyję. Otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil. W tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla. Powiem, czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz, kolejki, spędy, stypy czy biby. Wszędzie jedno słowo jak zaklęcie. Gdyby. Czemu gdyby akurat na Boga, kiedy tyle jest słów, co mają jakiś styl, jakiś powab. Co nie dadzą ci tutaj tak zemrzeć bez skrzydeł. Takie nie przymierzając hejże albo na pochybel. Nie wiem, może to przez te pisownie słabo gra. Podpowiem, że

tak pięknie potrafią przypuszczać? Gdzie takie dzikie tłumy drogą fantazji szłyby? Cały mój kraj zamknięty w gdyby. I słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Gdyby to się dało jakoś obejść. Gdyby on nie plótł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawię, jakie bym wzniecił w moim życiu w szabym. Gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy, pewnie bym

6, 7, czy ile tam wyjdzie tych części? Jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić. Jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem. Fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu

0: No, posłuchaliśmy.
1: Posłuchaliśmy, tak jest. Więc tak, no tutaj chciałam puścić na młonę, ponieważ gdzieś tam jak uprożyło, czyli tak zwany muflon, wiele razy przecinali się na polskiej scenie hip-hopowej. No to w sumie nie jest scena rapowa, przepraszam najmocniej, jeżeli ktoś to słucha. Hip-hopowa. I doskonale znają się z Łoną. Ale to jest bardzo ciekawe, Jurku, bo zazwyczaj widzisz, ludzie postrzegają to społeczeństwo WBW, freestyle'owców i hip-hopowe jako ludzi, którzy no, gdzieś tam się tym zajmują. Może czasem są troszeczkę wulgarni, ale nic poza tym. A tutaj okazuje się, że wszyscy zajmują się produkcją, tworzą hobbystycznie filmy, bo nie tylko mówimy tutaj o Muflonie, ale między innymi też o Łonie. I myślę, że ludzie sobie z tego nie zdają do końca sprawy.
0: Wiesz, rynek rapu w Polsce jest rynkiem, przepraszam, rynkiem drugiego planu. Jakby oni nie wychodzą na pierwszy plan, nie mają kontaktów z tymi majorsami, z największymi wytwórniami płytowymi, które decydują o tym, co nadaje się w stacjach radiowych w tej chwili. Bo to jest tak, że Universal albo ktoś przesyła gotowy dysk do stacji komercyjnej i z muzyką, która akurat jest aktualna w tym miesiącu, i kierownik muzyczny stacji podejmuje decyzję, tak, gramy tylko to. Audycje autorskie to są pseudoautorskie, bo autor może wybrać tylko z listy, playlisty ustalonej przez szefa muzycznego na podstawie tego, co dostaje od majorsów lub też jakichś innych wielkich wytwórni. Natomiast oczywiście tym nie kieruje się Radio Wnet, ani stacje te ambitne, które nadają muzykę autorską, audycje autorskie w pewnym tego słowa znaczeniu. Natomiast raperzy mają swój rynek odbiorców. To wszystko dzieje się poprzez internet, z tego co wiem, poprzez wielkie... Ty piszesz gdzieś coś teraz?
1: Słucham cię.
0: Aha, nie, albo tak przybierasz paluszkami. Ale słuchasz mnie, dobrze.
1: Słucham cię, dobrze. Tak.
0: No więc to... straciłem wątek, tak? Ale dobrze. No generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, że oni mają swój rynek odbiorców, swój rynek muzyczny.
1: Bo już chciałam przypomnieć wątek.
0: Tak dalej. Nie, no to ja tak zażartowałem, pograłem sobie trochę. Zaczmy.
1: Nie, no widzisz, no bo chciałam powiedzieć, że nawet między innymi reżyser, pan Maciej Buchwald, przepraszam, rapuje sobie hobbystycznie, więc jest to ciekawe, fajnie, że no z tego co wiem, już nie ma wielkich bitew w WBW, ale przynajmniej ja o nich nie słyszałam ostatnio tak często, jak słyszałam o tym kiedyś, ale miło wiedzieć, że mimo wszystko społeczeństwo hip-hopowe dalej się rozwija i ma się dobrze.
0: Ja wiesz, ja cenię rap, czy ten hip-hop w takim w tym jako kierunek muzyczny czy kierunek twórczy, tak samo jak wszystkie inne. Dlatego, bo oni też wyrażają swój stosunek do rzeczywistości w ten sposób, jaki chcą słuchać także ich odbiorcy. Sam wprawdzie prowadzę tu audycję z muzyką country, ale jak tytuł pokazuje, nie tylko. Tak?
1: Tak.
0: Sięgam do jazzu, do tych gatunków muzyki, na których się wychowywałem. Jestem absolutnie tolerancyjny do wszystkiego tego innego, co jest tworzone z serca, co przekazuje prawdę, bo w twórczości muzycznej, twórczości w ogóle ta prawda jest najważniejsza. A najmniej tej prawdy jest w muzyce pop, moim zdaniem, w tej chwili, która jest plastikowa,
1: jest
0: odarta.
1: Akurat z tym się zgodzę. Tak.
0: No dobra, ale coś jeszcze chciałaś powiedzieć.
1: Tak, ja to sobie tylko podsumuję. Bo dla ludzi, którzy może po raz pierwszy włączą sobie odcinek serialu, stwierdzą, że jest to prześmiewcze. No nie jest. Jest to satyra. Mam nadzieję, że nikt się za nią nie obrazi. Jeżeli tak, no to myślę, że problem nie jest serialem, tylko z nami. Jest to serial, który przenosi nasze współczesne problemy 300 kilkadziesiąt lat wstecz i nagle okazuje się, że niewiele się wcale w tych naszych problemach zmieniło. Dalej dzielimy się na my i dalej dzielimy się na oni, ale między innymi też jesteśmy w stanie śmiać się sami z siebie, z sąsiada i z rodzeństwa, ale nie dajemy tego robić nikomu innemu i myślę, że to jest w Polsce piękne. Myślę, że to jest piękne. piękne w naszym poczuciu humoru, bo ten serial jest kwintesencją po prostu polskiego poczucia humoru, satyry i gdzieś tam może delikatnego takiego nie prześmiewania się, takiego kąsania nawzajem.
0: Mm-hmm. No to fajnie. To może i mnie też zachęciłaś, tak jak i pana Igora, bo tu rozmawialiśmy sobie do tego, żeby sięgnąć. No może ten upał powoduje, że nie będę wychodził tak jak inni starzy, czy takim, no i sobie obejrzę to.
1: No, a na razie to nie wychodź, bo chyba jeszcze chciałeś o czymś nam opowiedzieć, co? Coś jeszcze polecić? Czy no, nie polecić?
0: Patrząc na czas, który nam płynie, jeszcze możemy sobie sięgnąć do jednego filmu, ale zanim to zrobimy, bo to jest film, który umknął mi w ubiegłym tygodniu, dlatego, bo na tyle ciekawie redaktor Winiarczyk opowiadał o tym, co w kinach i co warto zobaczyć, że ten czas nam upłynął szybciej niż sądziliśmy. I teraz takie lekkie wprowadzenie w tematykę kina chrześcijańskiego. To będzie wprowadzał nas Chris Christopherson, który no, był artystą tworzącym jeszcze w latach 70., 80., 90. i dalszych. Niestety nie żyje już, uważany był za poetę muzyki country. I to wprowadzenie zrobimy piosenką Why Me Lord. To jest taka też historia związana z tym utworem, mianowicie Johnny Cash wraz z John Carter, czyli swoją żoną, kiedyś zaprosili Christophersona do swojej posiadłości w niedzielę i zabrali go do kościoła ewangelickiego. Christopherson był artystą zbuntowanym. Także w tym czasie trochę tak uważał, że niesprawiedliwy los go dosięga, bo tworzy świetną muzykę.
1: No to prawie jak Jan Paweł też uważał, że niesprawiedliwy los go sięga.
0: No. I jakoś był taki troszkę z tego świata, no niekoniecznie związanego z życiem Kościoła. I jak twierdzi później, właśnie podczas tego popołudnia, który spędził Kesza, doszło do pewnego takiego wewnętrznego przeobrażenia i skonstruował on tę piosenkę na takim modelu. Otóż, że dosięgają nas często trudne sprawy, trudne zdarzenia w naszym życiu, to zadajemy Bogu pytanie, dlaczego ja? Dlaczego ja jestem doświadczany? Otóż w tym utworze on zadaje pytanie inne. Dlaczego ja, pomimo grzesznego życia, dostaję tak wiele od Ciebie, Boże? Czym sobie zasłużyłem na to, że jestem taką troską przez Ciebie ogarnięty czy dotknięty Twoją miłością? Ja nie zasłużyłem na to. Why Me Lord, Chris Christopherson.

0: No to był Chris Christopherson w wielkim, chyba największym, najbardziej popularnej swojej piosence, choć wiele stworzył w swoim życiu. A do czego chciałem Państwa zachęcić? Otóż na ekrany w czerwcu wszedł film Plan na życie. To jest film o tytule w oryginalnym Roadmap to Reality. Film amerykański poświęcony Carlo Acutisowi, młodemu człowiekowi, bardzo zaangażowanemu religijnie, który w wieku 15 lat zresztą zmarł. Był z jednej strony takim, adorował Boga przez całe swoje młodzieńcze życie. Był mistykiem przy tym. I film opowiada o wycieczce grupy amerykańskich uczniów, którzy wybierają się na 2 tygodnie do Europy, do grobu tegoż Karla. Odwiedzić ten grób i też odbyć taką podróż formacyjną. To jest film nie za długi, warto go obejrzeć, bo ciekawe są postacie tych młodych ludzi, którzy na dodatek, tam jest jeden taki kruczek w tym filmie, mianowicie oni muszą zostawić smartfony w swoim domu, muszą zostawić telefony i całkowicie poświęcić się tematowi tej wyprawy.
1: Coś, co przydałoby się nam wszystkim.
0: No, zadałem ci nawet pytanie, czy ty piszesz gdzieś coś, nie, ale nie, przepraszam, bo ty akurat grałaś na instrumencie.
1: No, oczywiście, w grę.
0: Ale wiesz, ja również za dużo używam tego instrumentu, jak mi się wydaje. Obejrzyjcie sobie państwo ten film Plan na życie, bo on interesujący, to jest taki fabularyzowany dokument, który warto chyba obejrzeć w tych czasach takiego zapętlenia, zabiegania naszego i zobaczyć, jak młodzież potrafi wejść w taką kontemplację i generalnie młodzież mamy piękną, tak uważam. Jako stary dziad doceniam walory młodych ludzi.
1: I naszych marszów równości.
0: Nie, to nie. Akurat nie, ale generalnie rzecz biorąc jestem, tak jak dyrektor Polskiego Radia Teatru kiedyś powiedział, mamy fantastyczną młodzież. Chciałem się z nim zgodzić w rozmowie. I kończymy nasze dzisiejsze audycje. Jerzy Głuszyk.
1: Gabriela Potrac. Dziękujemy.
0: I magazyn filmowy. Za tydzień spotykamy się również.
2: Magia Kina.
3: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.
4: Reklama. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Po reklamie.
2: Autopromocja.
7: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
2: To była autopromocja.
8: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
9: Witam Państwa, witam serdecznie, witam z pięknego miejsca, które jest ciepłe, jak wszystkie dzisiaj chyba miejsca w naszym pięknym kraju. Witam z folwarku Łochów, gdzie razem z 50 fantastycznych ludzi, za każdym razem, tak mówię, każdy turnus, to są kolejni wspaniali, spragnieni hildegardowej wiedzy ludzie, ale też doświadczeń, spragnieni doświadczeń i tych doświadczeń praktykowania, medycyny Hildegardy, tej średniowiecznej medycyny, to my bardzo potrzebujemy. I proszę Państwa, ja zaraz przedstawię moich gości, bo mam tutaj praktyków, mam osoby, które przyjechały tu do nas, do Folwarku Łochów, żeby być z nami tydzień, ale opowiedziały o tym, jak doświadczają już działania tej niezwykłej natury, która nas otacza. I od razu chcę powiedzieć, proszę nie narzekać na wysoką temperaturę. Jest cudownie, mamy tutaj bardzo tropikalne wieczory i noce. Trzeba sobie znaleźć miejsce, ochłodzić organizm i cieszyć się tym, co nas otacza. Bo jak często my mamy takie temperatury? No jak często? Pytam Karinę. Karina Kąpała, pierwsza osoba z mikrofonem, z żółtą łodzią podwodną. Jak często mamy tak ciepło?
10: Dobry wieczór Państwu.
9: Dobry wieczór.
10: W naszym klimacie ostatnio mamy bardzo często.
9: To znaczy 2 dni, a później spadek do temperatury 11 stopni.
10: Tak.
9: Tak, Karina Kąpała jest z nami i zadam oczywiście pytanie o wykonanie pewnych ważnych hildegardowych specyfików, które możemy zrobić sami, a które Karina po prostu potrafi zrobić. Wytłumaczy nam co i jak. Obok siedzi gość zupełnie nowy. Osoba, która przyjechała tu do nas na turnus i nas zaskoczyła i swoją energią, i swoimi doświadczeniami. Więc Milena Orzechowska, dobry wieczór.
11: Dobry wieczór Państwu.
9: Cieszysz się, że jesteś z nami?
11: Tak, bardzo się cieszę. Przewspaniali ludzie, przewspaniali organizatorzy. Czuję się jak w domu. Nigdy w życiu nie czułam się tak dobrze w towarzystwie obcych ludzi. Tak się zjednaliśmy. Wszyscy są dla siebie tacy serdeczni. Wymieniamy się doświadczeniami, nieraz niełatwymi. Ja przyjechałam tutaj z guzkiem piersi złośliwym. Już w tej chwili się go pozbyłam. Dzięki Hildegardzie smarowania maścią fiołkową, no i innymi rzeczami od świętej Hildegardy, których jest bardzo wiele na wszystko. Dziękuję.
9: No powiem, że kiedy słuchaliśmy Mileny w pierwszy wieczór, mamy taki wieczór integracyjny w niedzielę, jak przyjedziemy, i ja zawsze rzucam tylko jedno pytanie. Jak znalazła was Hildegarda z Bingen? Jak tu trafiliście? I niektóre opowieści naprawdę sprawiają, że mam gęsią skórkę. I doktor też, bo jest z nami również pani doktor Małgorzata Stępińska, która teraz się zastanawia tutaj głęboko, co tu powiedzieć.
11: A ja tylko dodam, że Hildegarda znalazła mnie już dużo wcześniej, przed informacją o chorobie. Przychodziła do mnie, tylko nigdy nie było czasu, tak? Zawsze później, za chwilę, aż jakby informacja o chorobie jakby spowodowała, że sięgnęłam po świętą Hildegardę. Dzięki Bogu.
9: Doktor.
12: Dobry wieczór. No co tu powiedzieć? No tylko się trzeba cieszyć, że przyjeżdżają ludzie, którzy już zaczęli coś robić i mają dobre efekty.
9: Opowieść jednej pani w pięknych okularach i pięknej zielono-białej sukience, to ta zieleń, to jest to Hildegardowe Viriditas, to specjalnie tak ubrane?
13: Niespecjalnie. Tak naturalnie.
9: Tak naturalnie. Bardzo proszę przedstawić się naszym słuchaczom, bo jest z nami pani pierwszy raz w naszym studio w Radio Wnet.
13: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Beata Stradowska. Przyjechałam z Gliwic.
9: Gliwice. Dużo jest osób ze Śląska i to jest naprawdę, zawsze nas to cieszy, ta różnorodność. Jest z nami też ksiądz ze Śląska, który ma zupełnie inne melodie we wszystkim, jak śpiewa. To jest dla nas piękne. Pani zna te jego melodie?
13: Tak, słyszę je przez okno.
9: No więc pani opowiedziała nam w czasie tego wieczoru taką historię, którą naprawdę poruszająca bardzo, bardzo ważna, bardzo dla nas ciekawe doświadczenie i naprawdę słuchałam tego z gęsią skórką.
13: Więc tak, historia jest, myślę, że niezwykła. Ona się dopiero zaczyna, ale mam już potwierdzenie w badaniach USG, ponieważ mam taką chorobę, która przez medycynę nam znaną określana jest jako genetyczna i nieuleczalna. Jest to wielotorbylowatość nerek i ona rozwija się z wiekiem. I staje się bardzo dokuczliwa, nerki się powiększają, ponieważ nerki są jak taki suchy basen wypełnione kuleczkami, większymi i mniejszymi. Jest ich coraz więcej, one te nerki powiększają. Czasami nerkę jedną trzeba nawet wyciąć, bo nie mieści się w brzuchu. I tak się złożyło w czerwcu, że okazało się, że mam bardzo wysokie parametry stanu zapalnego. To było 218 CRP. Trafiłam do szpitala. Nie wiedziałam jeszcze, że to jest zakażenie torbieli w nerkach. Pani profesor, nefrolog, do której chodzę, powiedziała, że ona jest już emerytowaną. Pani Lidia Chyla-Klekot powiedziała, że bardzo rzadko zdarza się taka sytuacja, że jeszcze te torbiele są zakażone. I problem polegał na tym, że nawet najcięższe armaty antybiotyków nie mogły przebić się przez błony tych torbieli, żeby wyleczyć zakażenie. Ale to był pierwszy etap leczenia w szpitalu. Drugi etap to jest drenaż nerek, a trzeci to jest właściwie już wycięcie nerki, dlatego że nie wiadomo właściwie, które torbiele są zakażone, które nie, jest ich tak dużo, są niepoliczalne i tak dalej. To tak w skrócie. I właściwie ja leżałam 10 dni w szpitalu i no właściwie już miałam taką wizję, perspektywę, że za chwilę zwiozą mnie piętro niżej i już, bo antybiotyki po prostu nie mogły przez 10 dni zbić tego CRP. Udało się do 70, ale nadal było zakażenie i jeszcze pojawiło się zakażenie tkanki łącznej, czyli powięzi. Wypuszczono mnie w takim stanie do domu. Na antybiotykach już tym razem w postaci tabletek. I kilka dni później zaczęłam czuć się gorzej. A miałam już w domu właśnie krem z piołunu i ruty, właśnie zakupiony wcześniej już tak, bo miałam plan po kuracji antybiotykowej, że zacznę to robić, żeby nie kolidować z antybiotykami i nie mnożyć tych terapii. Więc miałam ten krem, zresztą ofiarowała mi go moja przyjaciółka, ona mi go właśnie zakupiła, a w domu miałam też jeszcze plastry takie japońskie, Kino Takara, tak się nazywają, które też oczyszczają z toksyn. I właśnie rozpoczęłam w poniedziałek, kiedy mi się stan pogorszył, bo bałam się, że za chwilę mnie zawiozą już na stół operacyjny. Przy czym jeszcze dodam, że kardiolog mi powiedział, że nawet gdybym miała operację, to mogłabym jej nie przeżyć, ponieważ stan zapalny był tak wysoki. I właśnie ja po prostu postanowiłam smarować się tym kremem, ponieważ na stronie centrum jest taka informacja, że to jest krem na torbiele w nerkach. Więc po prostu, jeszcze nie wiedząc zbyt wiele o medycynie hildegardowskiej, po prostu właśnie moja przyjaciółka mi go zamówiła, ale ja sama miałam już taki plan, tylko nie zdążyłam, bo znalazłam się w szpitalu i zaczęłam smarować właśnie te nerki, a jednocześnie przyklejałam te plastry. I po 4 dniach miałam, ponieważ znalazłam się na SOR-ze, bo miałam taki kryzys, bo te toksyny, jak się zaczęły uwalniać wszystkie, to ja się poczułam gorzej. Ale mimo tego, i to było tak, że miałam badania w czwartek, które były bardzo kiepskie, tak, że pani profesor powiedziała, że nie może mnie tak zostawić i że to jest bardzo niebezpieczne. I w piątek rano trafiłam na SOR, gdzie okazało się, że nastąpił przełom w leczeniu i to taki, że CRP spadło z 70 na 35, a nerki zmniejszyły się o 2 centymetry, co się w tej chorobie po prostu nie zdarza, bo tutaj problem to jest taki, żeby one się nie powiększały, te torbiele, ale żeby się torbiele, a przez to też nerki zmniejszały, to, no to jest raczej takie no, rzadko spotykane. No, nie mogę powiedzieć, że nigdy, bo nie wiem tego, zresztą nie mówimy nigdy. Natomiast to było, pani profesor powiedziała, że jestem jej taką pacjentką numer jeden, jeśli chodzi o leczenie tej choroby. Także, a jeszcze dodam na końcu, że 13 lat temu kiedy podczas mszy na rekolekcjach wspólnoty charyzmatycznej ksiądz już kończył mszę, to był ksiądz Krystian Harchut z Wrocławia, powiedział, że Pan Jezus chce uzdrowić osobę, która choruje na nerki. I okazało się, że w całej kaplicy to ja się tam zgłosiłam i jedna wyszłam na środek i modlono się nade mną. I wtedy otrzymałam obietnicę, że Pan Bóg chce uzdrowić moje nerki. Wtedy zinterpretowałam to tak, że bo nerki to w psalmach jest wnętrze człowieka, więc wtedy jakby zdjęto ze mnie takie negatywne oprogramowanie. I myślałam, że może o to chodzi, bo robiłam sobie potem USG i okazało się, że właściwie tutaj się nic nie zmieniło. Natomiast 13 lat później, czyli teraz w czerwcu, okazały się po prostu takie niesamowite. Ja się w ogóle czuję świetnie. Pani profesor była zdumiona też moim stanem zdrowia, bo ona mnie widziała 2 tygodnie wcześniej i 2 tygodnie później. Także no też Państwo mnie widzicie, że podobno nie wyglądam w ogóle na osobę, która przeżyła niedawno urosepsę. Także myślę, że to, zresztą ja cały czas, nawet leżąc w szpitalu, miałam takie przekonanie, że jeżeli taka jest obietnica, to już jest dokonane, tylko musi się zmaterializować. I no we wrześniu zamierzam sobie zrobić kolejne USG, także będę miała takie, jestem przekonana, że tam się cały czas coś w tych nerkach przebudowuje i że to się cały czas dzieje.
9: No, drodzy słuchacze Radia Wnet, w Polsce i na świecie, wszyscy, którzy nas słuchacie, na pewno jesteście tak samo poruszeni jak my, bo teraz jeszcze tak pełniej słyszymy tę historię. To nie ma rzeczy niemożliwych i to pokazuje nam Hildegarda, pokazując, że tym, który działa, jest Stwórca, dla którego właśnie wszystko jest możliwe. A my się do tego podłączamy po prostu. Ważne, żeby udrożnić ten kanał, żeby się podłączyć i żeby zaufać temu, który chce dla nas tylko dobra. To bardzo materialne działanie, czyli ten krem z ruty i piołu. Ja bym tutaj jeszcze zadała takie pytanie, bo jest to taki jeden z podstawowych hildegardowych specyfików. On jest, Hildegarda go opisuje, jak go zrobić, jak go używać, że masować nerki i okolice nerek tym kremem. Jak często w ciągu dnia robiła Pani ten zabieg?
13: Robiłam to rano i wieczorem. Ale co ciekawe, tam jest taki opis, że należy to robić w ciepłym miejscu, okrągłymi ruchami, najlepiej przy kominku opalanym wiązem. Ja tego kominka nie miałam, ale ponieważ był czerwiec i lipiec nadal i teraz sierpień, także jest bardzo ciepło. I, no i po prostu robię to i będę robić to tak długo, aż zobaczę na USG, że te torbele zniknęły.
9: Bardzo piękne i będziemy w tym towarzyszyć. Co doktor na to? Pani doktor Małgorzata Stępińska.
12: No co doktor na to? No pani profesor niewątpliwie powiedziała prawdę, tak? Że takie rzeczy się zdarzają albo bardzo rzadko, albo prawie wcale, tak? I co mogę powiedzieć? Że trzeba się cieszyć, tak? I wierzyć, że będzie coraz lepiej i lepiej.
9: A teraz nasz mikrofon z żółtą łodzią podwodną wędruje do gościa, który dotarł do nas przed chwilą. Przyjechał do nas z pięknego Gieczwałdu. Znany już słuchaczom Radia Wnet, bo był już parę razy gościem naszych audycji, a teraz przyjechał tu do nas, do Folwarku Łochów. Witamy serdecznie pan Michał Swoboda. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór. Witam wszystkich was serdecznie, słuchaczy Radia Wnet.
9: I co, Michał, na taką opowieść?
14: No tak, super, super opowieść. Już tak czekałem właśnie na ten kominek z tym drzewem wiąz, bo musicie wiedzieć, że na przykład w Niemczech u takiego jednego z najlepszych, moim zdaniem, terapeutów świętej Hildegardy taki kominek jest w pokoju. I on to zawsze robi. Jeżeli jest ktoś chory na nerki, to właśnie bierze tą maść z ruty i z piołuna, wrzuca tam parę drzewek wiązu i masuje nerki. Doktor Strelo robi to samo. Nawet miałem możliwość, będąc u niego, miał takiego fajnego młodego chłopaka, któremu tam pomagał i on się mnie pytał, chcesz mieć bańki, czy chcesz mieć masowane nerki? Ja miałem tę możliwość, mówiłem, dobra, to zróbmy te nerki i rzeczywiście ja to poczułem, wracając tam z Jeziora Bodeńskiego, że z moim moczem było całkiem inaczej, że po prostu pęcherz był taki mocny, że ja się nie musiałem zatrzymywać. Ja przejechałem cały dystans, nie wiem, to są 500-600 kilometrów bez pójścia do toalety, także nerki popracowały. Fajne uczucie to było i wszystkim polecam właśnie ludziom, którzy mają nerkowe problemy, również kamienie na nerkach i tak dalej, żeby sobie to stosować. Wiem, że wiąz jest coraz gorzej z tym wiązem, bo jakaś taka plaga grzybicy z zachodu właśnie naciąga i te drzewa niestety, ale chorują, no i padają nam. Ale tutaj, tu oczywiście ten, po niemiecku to jest Weinraute, no to można jeszcze dostać, muszę tu powiedzieć, można dostać ten krem w oryginalnej wersji. Jest taka apteka, bo tam powinien być właśnie tłuszcz z niedźwiedzia. Mało kto o tym wie, ale jest taka możliwość dostania tego kremu.
9: Nie jest. My mamy taką możliwość, bo Karina ręcznie przygotowuje taki krem.
14: Tak?
9: A za chwilę mikrofon pójdzie w ręce Karinki.
14: Muszę to jeszcze... Tak. Więc nie, jest super, ale to cieszy mnie właśnie, jak słyszę, że właśnie medycyna i legardy taka skuteczna jest. Nie?
9: Jak długo musi trwać taki masaż, powiedzmy sobie tak praktycznie? Załóżmy, że ktoś zdobędzie tę cudowną maść z ruty i piołunu. Jak długo ten masaż na rękę, przeżyłeś to sam na sobie?
14: Tak, no to są 10-15 minut. Nie, to jest taki troszkę intensywny masaż, bo ta osoba musi z tyłu siedzieć. Samemu jest ciężko, ja kiedyś to sam też próbowałem. To się też oczywiście da, nie? Ale okej, jak ktoś siedzi z tyłu i tak fajnie się tak usytuuje do tej osoby i się troszkę do tego przyłoży, to no to... No to właśnie 15, góra 15 minut, bo to dla tego, który masuje, jest to trochę
9: trudne,
14: tak, męczące. Nie? I dlaczego ten wiąz, może powiem, dlaczego ten wiąz jest tak istotny w tym wszystkim, bo Hildegarda opisuje, że ciepło, które wydziela spalające się drzewo wiązu, ma inną długość fali ciepła. I ona jest, to ciepło wchodzi o wiele głębiej w nasze struktury, jak inne ciepło, nie? Czy jak ktoś weźmie jakąś sobie, nie wiem, jakąś elektryczną poduszeczkę, no to nie, to ciepło po prostu nie ma tego efektu, jaki daje efekt wiąz, spalając się, nie? I tu jest to, jakby jakieś inne drzewo miało też taką długą falę, to oczywiście można by to też wykorzystać, ale tu w tym przypadku Hildegarda mówi nam tylko o tym wiązie, który najbardziej by się nadawał do tego, żeby te energii były tam rzeczywiście no, dobrze wzmocnione.
9: Nerki, czyli strażnice energii organizmu. Hildegarda mówi o nich, że one są ogromnie ważne. Są dwie, strzegą dobrostanu i siły naszego organizmu. Człowiek się wolniej starzeje, jak ma mocne nerki. Te nerki są niezmiernie takimi ważnymi narządami. Strzegą energii organizmu, a więc trzeba o nerki dbać.
14: Tak. No nerki rzeczywiście, jest taka jeszcze relacja nerek do miażdżycy, co często jest widoczne. Nerka, która po prostu nie pracuje na swoich obrotach. No to widzimy w naczyniach krwionośnych. Te substancje, które nie są wydalane przez nerki, często widzimy je w naczyniach krwionośnych w formie właśnie miażdżycy. To też trzeba brać pod uwagę. Nerki są takim, powiedzmy, jeszcze grzejnikiem, które utrzymują temperaturę w naszym organizmie. Nie? To jest też ważne. Nerki, można powiedzieć, jest to taki organ, który... Na przykład pan Augustin Hünegger, u którego przed 3 dniami byłem, zawsze na to zwraca uwagę i zadaje pytanie temu pacjentowi, czy jest jakiś problem w jakiejś relacji z kimś. Nie? Czy to jest mąż, czy to jest brat, siostra, nie wiem, kolega z pracy, to jest, on na to zwraca uwagę, dlatego że to jest parowy narząd, to są dwie nerki. I no i ten pan Augustin Heinegger zawsze zadaje pytanie, a u ciebie wszystko w porządku? Z żoną, z bratem, z kolegą z pracy. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. To też trzeba troszkę no, na to zwrócić uwagę.
9: Honegger jest to jeden z takich high practitionerów, tak? W Austrii.
14: Tak, moim zdaniem jeden z najlepszych takich diagnostyków, który opanował dość, no można powiedzieć, no wspaniale diagnozę ze stóp, czyli taka refleksjologia. On tylko patrzy na stopy, lekko je dotyka, coś tam pociera, no i jego diagnoza jest no prawie, że 100%. Ja pamiętam, jeszcze żył doktor Herzka, no i jak to bywa, a niektórzy uważali, że ta diagnoza, którą prowadzi właśnie Heinegger, nie jest taka, nie jest od Boga. Więc Heinegger się tam załamał, dzwonił do doktora Herzki, żalił mu się, że takie pogłoski chodzą. A Herzka mu odpowiedział, wiesz co, Augustin, te wróble tam na tym dachu, pozwól im dali ćwierkać, a ty rób swoje.
9: No jak można w ten sposób patrzeć, a stopy to nie są stworzone przez Pana Boga i całe to urządzenie cudowne, które mamy w stopach. Diagnozowanie organizmu, wrócimy do tego, jest to ogromnie ważny temat, bo tuż przed audycją rozmawiałam z przyjacielem, który właściwie skarżył mi się, że ma różne problemy w organizmie, a tu jedno, a tu drugie, a tu trzecie. Takie wyniki, tu i nikt nie potrafi zdiagnozować, jaka jest tego przyczyna. W związku z tym też on nie ma właściwego leczenia i czuje, że po prostu nie wie, w którą stronę się zwrócić, żeby go zdiagnozować. Ale o diagnozowaniu za chwilę, więc pani doktor się zgłaszała tutaj, a więc trafia mikrofon w ręce pani doktor Małgorzaty
12: Stępińskiej. Bo ja chciałam uzupełnić, bo tutaj mamy historię chorych nerek, rzeczywiście chorych nerek. I to tak, ja siedzę między Michałem a panią Beatą i tak sobie myślę, że warto to o tym powiedzieć, że nerki to, tak jak Michał powiedział, to jest bardzo, bardzo ważny narząd, który odpowiada za naszą energetykę. I to jest narząd, o który trzeba szczególnie dbać. I sama taka można nawet sobie raz w tygodniu zrobić taki masaż nerek właśnie przy pomocy tej maści z piołunem i rutą, bo trzeba o nie dbać. Wszystkie osoby, które są marznące, które mają sińce pod oczami, które mają tendencję do pękania naczyń krwionośnych, to są osoby, które wymagają wzmocnienia nerek. I chcę powiedzieć, że tak się składa, bo zazwyczaj na posty przyjeżdżają osoby i to jest taki, nie wiem, czy prawo serii, że na różnych postach są osoby z różnymi problemami, zazwyczaj podobnymi, tak? I takie mam, ponieważ już no, przyjęłam, no, powiedzmy, jedną trzecią albo nawet połowę osób, które tutaj, no ja na każdym poście diagnozuję, to muszę powiedzieć, że tej maści z piołunem i z rutą to zaproponowałam naprawdę, nie przypominam sobie, żeby była taka grupa, w której tyle propozycji takich terapii zrobiłam. I rzeczywiście to jest bardzo dużo osób, które mają właśnie nerki do wzmacniania. To takie no prawo serii. Tak mi przyszło do głowy, że to rzeczywiście pani Beata jest jakby wierzchołkiem góry lodowej, ale wiele osób wymaga takiego wsparcia, mimo że na same nerki jako narząd tak laboratoryjnie i klinicznie, one nie są obciążone.
9: A ja mam jeszcze przy tej okazji pytanie, bo mówimy o masażu nerek, a czy pani Beata oprócz masowania nerek używała jeszcze jakichś innych hildegardowych wzmacniających nerki, czy w ogóle wzmacniających organizm terapii?
13: Tak, ponieważ zanim tu przyjechałam, to zamówiłam sobie taką sporą paczkę z centrum Świętej Hildegardy. I był w niej między innymi zestaw uodparniający, czyli zaczęłam, zanim tu przyjechałam, stosować napój piołunowy. No tak nawiasem mówiąc, piołun to była ulubiona przyprawa mojej babci na wsi i na wszystko był dobry piołun. Zawsze był na strychu albo na polu. Dzisiaj o tym zapominamy. Też jak czyta się książkę Magdaleny Samozwaniec, wspomnienia z dzieciństwa tych córek kosaków, to te dziewczynki czyli Magdalena i Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, dostawały codziennie do picia gorzkie zioła. Także tak się kiedyś dzieci wychowywało, plus tran, ale to taka dygresja, a teraz wracam. Więc piłam ten napój piołunowy i dodawałam, bo w tym zestawie były tylko dwie przyprawy, bertram i galgant, i już zaczęłam stosować. I akurat, ponieważ teraz dosyć często badam sobie krew, ponieważ no, musiałam zobaczyć, czy już to CRP się uspokoiło. I CRP spadło do 3. I co ciekawe, bo od 2 lat też miałam obniżoną hemoglobinę. I myślę, że właśnie dzięki tym roślinom hemoglobina podniosła mi się z 10,2 do 11,5. I to było w ciągu 2 tygodni. Ja nie zjadłam grama żelaza, nawet jednego buraka. Także to po prostu jest niesamowite, jak to wszystko działa. I CRP teraz mam, ale też co ciekawe, bo metoda świętej Hildegardy to jest upust krwi. I w badaniach medycznych wyszło mi, że mam CRP 3, czyli w ogóle super. Właściwie no, nie mam już żadnego stanu zapalnego. Natomiast w tej metodzie wyszło po 24 godzinach, czy tam po ponad dobie, że jednak w tej krwi jest stan zapalny. Więc to jest dla mnie też zagadka, ale bardziej wierzę świętej Hildegardzie.
12: To nie chodzi o to, że jest stan zapalny w krwi, tylko ten obraz krwi po upuście świadczy o tym, jaki jest poziom natężenia procesów zapalnych. To nie chodzi o krew.
9: Organizm.
12: Chodzi o wiele różnych narządów, o jakby stan całego organizmu. Ale chcę powiedzieć, że spodziewałam się, oglądając pani upust i robiąc pani upust, że będzie dużo gorzej to wyglądało.
9: Proszę Państwa, ta fascynująca rozmowa trwa. Bądźcie Państwo z nami. Igor Toporowski, który realizuje nasz program w studio w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu, czeka, żeby nas jakąś muzyką ucieszyć. A to, że ja zawsze proszę o stare, dobre hity, a dodatkowo teraz jeszcze takie wakacyjne. Więc sama jestem ciekawa. Igor przygotował dla nas muzykę, a więc teraz chwila z piosenką. Posłuchajmy.

0: No naprawdę była to fantastyczna piosenka jak na post według Hildegardy z Bingen. Tym bardziej, że no ABBA, Dancing Queen, a więc taniec, a Hildegarda kochała taniec. Jedno jest pewne, tańczyć to też będziemy, nie teraz, a teraz mikrofon wędruje do Kariny Kąpały, bo ja chcę do tego kremu, ten krem z ruty i piołunu, który tu jest takim bohaterem opowieści pani Beaty, bez którego nie ma masażu nerek u Hildegardy, który musi jakoś bardzo głęboko wnikać do środka. Ty go robisz samodzielnie. Jak to się robi?
1: Tak, ale zanim opowiem, jak to się robi, chciałam jeszcze bardzo koniecznie podzielić się takim doświadczeniem mojej przyjaciółki, u której parę lat temu robiłam właśnie taki masaż zimą przy moim kominku.
0: Miałaś drewnowiązu?
1: Dokładnie. Kupiłam chyba za 300 zł drewna kominkowego, drewna wiązu, bo chciałam to wypróbować, chciałam zobaczyć, jak to działa. W zasadzie chciałam wypróbować to na sobie, bo ja sama mam problem taki właśnie z nerkami, ale jak to o siebie chodzi, to zwykle nie ma dla siebie tego czasu. I spadła mi z nieba Marysia, bo taka jest prawda, że to dzięki niej ja sama też się leczyłam, tak? Robiąc jej masaż przy tym kominku opalanym drewnem wiązu. Ona siedziała na krześle do masażu, więc ja byłam zwrócona też do tego kominka. Oczywiście kominek zamknięty. To nie był taki otwarty, tak jak przy ognisku, tak jak kiedyś, czy takie wielkie były kominki. Ale ciepło naprawdę było wielkie. I wtedy robiłam jej ten masaż właśnie gdzieś tak około 20 minut. Dłużej nie, bo rzeczywiście jest to no, męczące, tak? Jeszcze tym bardziej jak grzeje osobę, która masuje też w plecki. Także później robiłam jej jeszcze masaż na stole, była do tego herbatka, jakieś ziółka, już nie pamiętam jakie, ale też były ciasteczka radości. A muszę powiedzieć, że ta moja przyjaciółka Marysia to tak miała problem troszkę jakby też z nastrojem, z obniżonym nastrojem i zawsze zimą było tak, że bardzo późno wstawała, nie chciało jej się obiadu robić i po prostu jak słyszała, że ja jej... Tak, dosłownie, tak można powiedzieć. Ale co ciekawe, ona też zawsze miała problem z żołądkiem. Odkąd pamiętam, to ona zawsze mówiła, że mam problem z żołądkiem, nie umiem jeść, coś tam, coś tam. A generalnie, jeśli chodzi o tą maść z ruty i z piołunu, jest takie wskazanie u Hildegardy, że jeśli...
0: I tu Karina szuka cytatu, ja tak, Państwu powiem, cytatu, bo nie jesteśmy podłączeni do kamery, więc właśnie znalazła Karinka cytat, słuchamy.
1: Tak, znalazłam. Święta Hildegarda pisze o kremie z ruty. Gdy człowiek wciąż odczuwa bóle w nerkach i w bokach, często ma to swoje źródło w osłabieniu żołądka. I właśnie tutaj tak przypomniała mi się ta historia, gdy kolega Michał opowiadał właśnie o tym masażu, że właśnie to w chorobach, tak, w chorobach nerek, ale niekoniecznie człowiek wie, że ma te choroby nerek, bo tutaj Marysia miała chorobę żołądka, tak, i ona generalnie nie wspominała nic, żeby miała cokolwiek z nerkami, ale była właśnie taka podtruta, bo do czego zmierzam? Po 4 dniach tych zabiegów, bo chodziła tak cyklicznie każdego dnia. Ja mówię, mamy czas, fajnie spędzamy, ten czas przychodź. A ja sama korzystałam, bo ja przed pójściem spać sobie też smarowałam tą rutą i piołą.

0: Ona ma oczywiście nie 20 minut, tylko kilka minut albo kilkanaście sekund, bo już potem zasypiałam, ale efekt był. A Marysia po 4 dniach, gdy przyszła do mnie, to po prostu jej twarz promieniała. To było dla mnie niesamowite, bo ja mówię, Marysiu, ty byłaś chyba z córką na jakimś zabiegu. Gdzie ty byłaś? Mów, bo ty wyglądasz po prostu młodziej. Ona, pozbywając się tych toksyn z organizmu, bo tak nerki przyspieszyły. Ja myślę, że to spowodowało taki szybki efekt, właśnie masaż przy kominku. Bo to naprawdę było takie ciepło i ten wiąz. Więc to wszystko tak się połączyły mi te kropki dzisiaj, słuchając Michała, bo ja sama w zasadzie nie wiedziałam, o czym tu będziemy rozmawiać, jak zwykle. Ale jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, bo bardzo fascynuje mnie medycyna fizykalna świętej Hildegardy i spotkałam kiedyś się z takim nietypowym przepisem u Hildegardy, że kąpiel w wodzie, która była zagrzana na piecu takim ogniowym, który jest opalany drewnem wiązu, już ma właściwości lecznicze. Ja byłam w szoku, bo ja wiele razy wiosną szczególnie i jesienią zażywam kąpieli ziołowych. Po prostu mój ogród często jest pełen ziół, że tak powiem, ziela nieplewionego często, bo ja celowo zostawiam te rośliny, aby się albo rozsiały, albo po prostu te, które są dla mnie cenne, żeby je zebrać. I ja używam je często właśnie do kąpieli, więc robię taki wywar.
1: I co wrzucasz do wanny wtedy?
0: A na przykład krwawnik, skrzyp, dziurawiec, bo tego akurat mam mnóstwo. I stwierdziłam, że no trzeba będzie w ten sposób zrobić, a że mam takie szczęście dzięki mojemu cudownemu mężowi, że mam w piwnicy piec węglowy, więc zrobię sobie tym razem coś takiego, bo to odkryłam całkiem niedawno właśnie ten przepis, że już ta sama woda, tak? Więc jeżeli ja dodam tam jeszcze zioła, więc będzie efekt piorunujący pewnie.
1: No, to będziesz odmłodzona, tak, że cię nie poznamy na następnym turnusie.
0: Każdy może.
1: Każdy może.
0: Tak,
1: proszę Państwa.
0: Hildegarda mówi, każdy może.
1: Często zaczynamy wykłady mówiąc o tych złotych zasadach Hildegardy. Jedną z zasad jest właśnie dobre przygotowywanie pożywienia. I Hildegarda mówi o gotowaniu naszego pożywienia na ogniu. No, dzisiaj spotykamy się z tym, że ten ogień jest coraz bardziej trudno dostępny w mieszkaniach i że nowe osiedla budowane są tak, że są już tylko indukcyjne czy elektryczne kuchenki. Nie wiem, czy można sobie to wybrać, czy można to zmienić. No, zawsze lepiej mieć chociaż gaz. No, ten ogień z gazu, no to w końcu jest ogień. Ale gotowanie żywności na ogniu, no jest to fizyka. Jest to taka tajemnica stworzenia żywiołów i natury, że to ze sobą współgra i to inaczej smakuje. Tak to jest. I inaczej też, jak słyszymy, działa na organizm. Ale zanim pójdziesz, bo wiem, że już kolejne osoby czekają na ciebie, ale powiedz maść z ruty i piołunu, bo to było moje pytanie. Czy można ją zrobić samodzielnie? Jeżeli tak, to poproszę o szybki przepis.
0: Tak, maść z piołunu i ruty jest generalnie łatwa do wykonania w warunkach domowych dla swojego użytku, aczkolwiek nie dokładnie na takiej bazie tłuszczowej, o jakiej pisze święta Hildegarda, ale jest naprawdę równie skuteczna. Święta Hildegarda podaje, aby zrobić tą maść na bazie tłuszczowej z łoju jelenia oraz ze szpiku jelenia. To jest akurat taki proceder, który musiałby być utrwalony spirytusem co najmniej i przechowywany maksymalnie chyba 2 albo 3 dni, albo no nie wiem ile, ale tak sobie dedukuję tylko.
1: Mówisz o szpiku.
0: Tak, tak jest w przepisie u świętej Hildegardy.
1: Tak.
0: Ale tutaj zamiennym tłuszczem, który bardzo dobrze się sprawdza, zresztą w wielu przepisach u Hildegardy, gdzie podaje właśnie przepisy na maści, jest właśnie sadełko wieprzowe. Dobrej jakości sadełko wieprzowe z takich hodowli bio, z takich małych hodowli. Ja właśnie takie mam taki dostęp właśnie.
1: No więc, czyli sadełko wieprzowe, ale jeżeli ktoś ma możliwość tłuszczu jelenia, no to
0: jak
1: ktoś,
0: najbardziej,
1: jak najbardziej
0: zrobić,
1: można skorzystać z tłuszczu jelenia. I teraz co dalej?
0: Rozgrzewamy to sadełko, Oczywiście proporcji teraz nie mam w głowie, ale to jest łatwo dostępny przepis pewnie w księgach Hildegardy. Zresztą myślę, że w internecie, jak się wpisze według Hildegardy, to też bardzo szybciutko. Generalnie na taką porcję daje się połowę ilości takiej samej ruty i piołunu, ziela ruty i piołunu.
1: Czyli po połowie ruty i piołunu, ale w jakiej postaci?
0: Ziele zebrane w dzień słoneczny, najlepiej z bardzo czystych rejonów. Jeżeli mamy jakieś podejrzenie, że może być skórzone, no to wtedy opłuczmy, osuszmy to na ręczniku papierowym, potnijmy nożyczkami, wrzucamy to do rozgrzanego tłuszczu. Musi się raz zagotować, że tak powiem, tak? Czyli doprowadzić do tej temperatury wrzenia, a później już sobie na bardzo wolnym ogniu maceruje się. Po prostu się maceruje.
1: Jak długo?
0: Maść z ruty i z piołunu robi się około doby. Czyli jak nastawiam jednego dnia, to drugiego dnia już można zlewać do słoiczków. Czyli podgrzewam, wystudzam, na noc wystudzam no, na wiele godzin. Później rano znowu podgrzewam. Gdy jest ta maść już dobrze umacerowana, widać, że cały ten chlorofil, te zielone substancje przechodzą do tłuszczu. Robi się po prostu zielona ta maść. Wtedy jest gotowa. Przecedzam to jeszcze później w garnku, przez sito oczywiście plastikowe. W garnku jeszcze raz dolewam do tego oliwę z oliwek. Są proporcje też podane. Oraz macerat z róży, z pączków róży, który wzmacnia działanie. To jest też w przepisie Hildegardy. I gorący taki preparat, tą maść wlewamy do słoiczków i dlatego gorący, aby się zawekowały. I można do utrwalenia, do takiej pewności, żeby tam się nic nie zadziało, bo no nie ma tam konserwantów poza oliwą z oliwek, która jest dobrym konserwantem, dodaje się goździk albo kilka sztuk goździka i mamy swoją maść fantastyczną na oczyszczanie organizmu. Bo tak jak tu wspomniałam o Marysi, to był efekt ewidentnie taki oczyszczający organizmu. U osoby, która też różne leki przyjmowała, tu z tym żołądkiem problem, więc no różnego typu problemy i tak organizm przyspieszył z oczyszczeniem, że wręcz było to widoczne na twarzy. Polecam Państwu.
1: Bardzo dziękuję. Karina Kąpała dała nam bardzo prosty przepis.
0: Bardzo
1: ciekawa
0: prosty.
1: Jestem, czy ktoś z uczestników naszego dzisiejszego wieczornego studia uważa, że to jest proste i że zrobi samodzielnie. Proszę bardzo, Karina pomachała do wszystkich. Bardzo dziękujemy, Karino. W ten sposób pożegnała się z nami i z Państwem, ale my rozmawiamy dalej. Łatwo to zrobić? Pani Orzechowska.
2: Myślę, że nie, że trzeba trochę w dzisiejszym zabieganym świecie trochę czasu na to znaleźć, ale jest to wykonalne. Ja chciałam tylko jeszcze wszystkim z diagnozą wlać jakby nadzieję, otuchę w serce, że Pan Bóg podsuwa nam takie rozwiązania, jak na przykład święta Hildegarda, które przechodzą do nas i nie bójmy się tej medycyny naturalnej, integralnej, holistycznej, bo kiedyś tylko taka była i naprawdę ulecza, uzdrawia i ja tutaj tyle świadectw usłyszałam, tyle uzdrowień z chorób nieuleczalnych, że to jest coś fantastycznego, boskiego. I no, słuchajmy siebie, Pana Boga, dużo zawierzajmy, módlmy się i diagnoza nie jest wyrokiem. Jest początkiem czegoś lepszego, czegoś bardziej świadomego, jeżeli tylko się chcemy na to otworzyć. Bardzo polecam. Dziękuję.
1: No bardzo to jest ważne i piękne i to wszystko jest gdzieś w naszej głowie i w decyzjach, które podejmujemy, ale też na naszej drodze stają ludzie, którzy nam pomagają, którzy nawet no, podadzą nam, tak jak w przypadku Kariny, tą maść z rutą i piołunem, czy tę maść z fiołka, którą ty używałaś. To poproszę jeszcze mikrofon, dobrze? Proszę mikrofon.
2: Pani doktor mi przepisała tą maść, tak? Rozpisała mi całą, jego słowa mi zabrakło.
1: Procedurę. Użyjmy tego słowa, chociaż nie jest to nasze ulubione słowo.
2: Tak, jakby przyjmowania wszystkich ziół od świętej Hildegardy i naprawdę czuję się lepiej, czuję się lżej, czuję się bardziej szczęśliwa. no trudno to nawet słowami nazwać. Naprawdę to działa. Jestem żywym dowodem, że naprawdę to działa.
1: A guzek?
2: Guzka już nie ma po mamografii z kontrastem. Mam jeszcze skierowanie na rezonans z kontrastem, bo lekarze nie dowierzają. Bo ja się też próbowałam ich podpytać, czy są jakieś inne rozwiązania, czy ja mogę ewentualnie stosować, tak? Wdrożyć coś naturalnego, oczywiście powiedzieli, że nie. Ale ja robiłam swoje, tak? Konsultując też ze specjalistami najlepszymi w tej
1: Ale
2: dziedzinie.
1: Też bardzo mi się podobało w twojej opowieści to, że mówiłaś, że były takie niby przypadki, że miała być wizyta, a została przesunięta.
2: Tak, miałam już termin operacji, była przesunięta i cały czas coś tam się wydarzało i jakby to zostawało przesuwane w czasie, tak? Żebym ja się dowiedziała, że to mam, że termin operacji, no nawet tutaj jak jestem, zadzwonili ze szpitala, że tutaj czeka na mnie anestezjolog i jestem umówiona na
1: operację. Gotów operować.
2: Tak, ale ja mówię, ale co mamy operować, jak tam już nic nie ma, tak? No ale jest pani umówiona. Ja mówię, no ale ja dziękuję, zrobię to badanie tak, żeby wam jeszcze potwierdzić, udowodnić, że tego nie ma. I naprawdę trzeba zawierzyć Panu Bogu i trzeba jakby iść za tym głosem. Słuchać tak siebie, tej natury, która nam daje tyle wspaniałych rzeczy jeszcze. Korzystać z tego wszystkiego i naprawdę jest nadzieja. Przede wszystkim też nie załamywać się. Wierzyć w to, iść za ciosem. No i troszeczkę zmienić styl życia jednak, tak? A szczególnie żywienia, bo to ma bardzo duże znaczenie, tak? I możemy się tym uzdrawiać, uleczyć sposobem życia, żywienia. I ja jestem żywym dowodem tego. Będę to wdrażać w swoim domu, będę się dzielić świadectwem, będę wdrażać wśród znajomych i będę tak się dzielić z tym, bo jest to naprawdę cud.
1: Dzielenie się radością. To jest coś, co na naszych postach się dzieje i ja z wielką przyjemnością zawsze przybywam, bo no każdy chce być w takim świecie, gdzie to dzielenie się dobrymi informacjami i radością się odbywa i to podnosi każdego. Czy jest chory, czy zdrowy. Czasami zdrowi przyjeżdżają smutniejsi niż ci chorzy. Ale ja jeszcze mam pytanie do pana Michała. Michał Swoboda, tak kiedy rozmawialiśmy o tym, o czym my tu dzisiaj będziemy rozmawiać w naszym folwarku, w naszym postnym studio, to mówiliśmy o diagnozowaniu. Dużo nam czasu nie zostało już na tę rozmowę. Myślę, że będziemy do tego wracać, ale jeszcze spokojnie te 12 minut mamy. Ponieważ postawienie właściwej diagnozy, w ogóle zdiagnozowanie człowieka w taki hildegardowy sposób, to właściwie jest jakie?
3: No właśnie to jest trochę problem w medycynie hildegardzkiej, dlatego że będąc jeszcze w Niemczech, no i rozmawiając no, z wieloma takimi ludźmi, którzy no, dobrze znają Hildegardę, na przykład doktor Ptok, tak, który pracuje w swoim gabinecie z medycyną świętej Hildegardy, mówi mi, bo ja się go pytam, dla mnie zawsze diagnoza była najważniejszym elementem w leczeniu, no mówi, no tu jest trochę problem, nie? Tu jest trochę problem, bo ta Hildegarda tak naprawdę, no co ona nam tam w tym momencie zostawiła? Dobra, jest ta diagnoza po puście krwi, no i z tą diagnozą to bywa różnie. Nawet kto to dość dobrze opanuje, to jednak to widać tylko ogólnikowo, nie? Znaczy tak konkretnie już nie można powiedzieć.
1: Nie powiemy, który narząd jest chory, który dokładnie
3: Tak. Druga rzecz, którą nikt się za to nie wziął, to jest właśnie badanie moczu. Ja też się tym nie interesowałem, ale ta Hildegarda tam ma jakieś takie, no, takie metody. No i jeszcze jedna rzecz, którą można też powiedzieć, to była mocz, krew.
1: Może skóra może jakoś wygląd.
3: Nie. Patrzę na tą Hildegardę. Mm-hmm. Nie, tam więcej w zasadzie już nie było u Hildegardy, że można było jakoś diagnozować. I o co tu chodzi? Każdy musi sobie znaleźć jakiś taki sposób, gdzie by się najlepiej czuł w tej diagnozie. Nie? Są oczywiście naturalnie też tacy terapeuci, którzy nie robią żadnej diagnozy, tylko przychodzi pacjent z wynikiem od lekarza i oni leczą te organy, które są chore. przyczynę już tam specjalnie nie widzą. Nie? No więc ja się, to był dla mnie bardzo taki ważny element, żebym po prostu mógł dobrze diagnozować, tym bardziej, że już weszłem w ten temat terapii humoralnej, czyli te soki świętej Hildegardy, które decydują praktycznie u Hildegardy o zdrowiu czy o chorobie. I te na przykład inne rzeczy, jak tu żeśmy mówili o tej tak zwanej osi żołądek nerka. Hildegarda mówi żołądek pęcherz moczowy, mówi żołądek mózg. To są u Hildegardy takie standardy i to trzeba no, umieć badać. No, czytam na przykład diagnozę stanu przedrakowego, która jest tak istotna moim zdaniem ta diagnoza.
1: Czyli to jest ten wicht.
3: Tego wyłapania tego wichtu. Jestem w stanie przedrakowym czy nie, bo z tego wichtu wychodzę bez żadnych problemów. Tak? Czy na przykład, Hildegarda jeszcze opisuje te cztery obszary, z których choroba może powstać, ten boski, duchowy, kosmiczny i cielesny, też jest bardzo interesująco. No i jeszcze mówię o takich toksycznych sokach, to są trzy takie soki, Mali, Noxi i Infirmi, to są soki, które powstają z trucizm, złego jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Więc ten wachlarz tych narządów, czy tych funkcji z punktu widzenia świętej Hildegardy jest o wiele bardziej obszerny niż to znamy. Tak? No i mnie się udało, muszę tak powiedzieć, no, poznałem kogoś w życiu, który mi prowadził mnie w tej materii, taka pani fajna Krysta Klug, która w Niemczech prowadziła mnie, tak można powiedzieć, i duchowo, i tak zawodowo. No i przez nią poznałem taką metodę, którą później udoskonaliłem i w zasadzie pracuję teraz z metodą taką, gdzie opieram się na informacji światła i wykorzystuję po prostu reakcję impulsu na organizm, gdzie układ wegetatywny zawsze reaguje na impuls. No i to mi daje taką dość pewność przy takiej diagnozie, czy jakiś narząd jest w porządku, czy nie. Czy jakaś funkcja dobrze działa, czy nie. Dlatego jestem bardzo w zasadzie szczęśliwy, że tą diagnozę już lata nad tym pracowałem, że ją jakoś tam fajnie opanowałem. Teraz pracujemy z takim znajomym nad tym, żeby to jeszcze bardziej udoskonalić, w sensie takim chcemy to zastąpić urządzeniami, które powinni to wszystko w zasadzie wyłapać, to co ja tak przez moje testy robię.
1: Światło. Bardzo często w Piśmie Świętym jest, że jesteśmy światłem. Mamy być światłem. To światło jest bardzo ważnym tematem. Światłem, którego się nie chowa pod korcem. Temat światła pojawia się wiele razy, a my tak trochę zapominamy o tym. Dzisiaj naukowcy na przykład badający komórki mówią, że komórki świecą, że ta energia w naszym organizmie, ona istnieje i ona jest ogromnie ważna, więc nowe sposoby badań, bo to o czym mówisz, to jest jednak zupełnie nowa terapia, mimo tak, że odwołująca się do XII-wiecznej Hildegardy.
3: Tak. Więc połączenie tych dwóch elementów tutaj świętej Hildegardy, jak ona widzi, jak organizm pracuje, jak te narządy pracują i widzi te przyczyny tych chorób, plus teraz ta technika nowa, fizyka kwantowa
1: tak,
3: jest niesamowitą mieszanką, taką super mieszanką, muszę to powiedzieć. Krótko tylko powiem, że był taki profesor Aleksander Pop, fizyk kwantowy, który właśnie to, co teraz powiedziałaś, Ela, jako pierwszy naukowiec widział światło. Urządzenie skonstruował, które z odległości 20 kilometrów rozpoznawało tam robaczka świętojańskiego, czyli tak czułe urządzenie na światło. I tym światłem badał człowieka i stwierdził, że no nasze komórki komunikują ze sobą za pomocą światła. A że komunikują, to znaczy wymieniają się z informacjami, tak? Czyli to mi dało właśnie, to był początek do pracy nad tym, co teraz robię. Światło musi mieć informację, jeżeli ma tą informację, to ona może nam bardzo dużo powiedzieć. No i oczywiście też leczyć, tak? Nie tylko diagnoza, ale terapia jest istotna.
1: Fascynujące. I tak, proszę Państwa, na naszych turnusach postnych pojawiają się takie niesamowite postacie i taka możliwość też diagnozowania bardzo nowoczesna, a jednocześnie powiązana z Hildegardą z Bingen. To jest ważny temat diagnozowania, bo wielu ludzi dzisiaj cierpi z tego powodu, że nie zostają zdiagnozowani, bo bardzo trudno jest właściwie czasami zdiagnozować człowieka z wieloma różnymi dolegliwościami i tak nie wiadomo, jaka jest przyczyna. Widzimy skutki, a nie potrafimy znaleźć przyczyny. A dopiero kiedy na tą przyczynę się pierwszą problemów trafi, to wtedy można prawdziwe leczenie zacząć. Tutaj jeszcze pani Milenka się zgłasza. To mamy jeszcze, sprawdzam tutaj, mamy jeszcze 3 minuty.
2: Ja chciałam jeszcze bardzo serdecznie podziękować tutaj obecnej pani doktor, która się zajęła fachowo, tak, mną i nie tylko mną, Eli, tak, za możliwość tutaj pobytu.
1: Tego nie planowaliśmy, proszę Państwa.
2: Też postulat zgłosiłam, żeby dla rodzin z dziećmi, żeby też od małego jakby zaszczepiać, uświadamiać. Bardzo bym chciała. Ja jeszcze też oprócz tego holistycznie leczyłam się u dziewczyn w Kobyłce, które bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję. I jeszcze na wlewy jeździłam do Wrocławia, do kliniki we Wrocławiu, których też muszę serdecznie podziękować i muszę wspomnieć o tym, żeby to było kompletne i uczciwe. Więc radość. Warto sięgać po naturalne sposoby. Tak?
1: Radość ozdrowieńcza.
2: Tak, tak, i ducha i ciała. I czuję się to uzdrowiona duchowo i cieleśnie. Bardzo dziękuję i polecam.
1: Bardzo dziękuję, Milenko. To jest też czas na pożegnanie się z naszymi słuchaczami. To możesz to właśnie zrobić.
2: Do widzenia, dobranoc, miłego wieczoru i wszystkiego serdecznego i wiele łask Bożych. Dziękuję.
1: Pani Beatka.
4: Ja chciałam jeszcze dodać dla taką informacje dla osób, które bardzo sceptycznie podchodzą do informacji, że święta Hildegarda otrzymywała tę wiedzę z zewnątrz.
1: Od Stwórcy.
4: Od Stwórcy, tak. I chciałam przypomnieć przykład Nikoli Tesli, który też mówił, że informacje, przecież to był niesamowity wizjoner, który wyprzedził swoją epokę. Zresztą nie on jeden, który też mówi, że informacje przychodziły do niego, że on je tylko po prostu przyjmował. I podobnie było z Mendelejewem. Przecież on nie był w stanie zbadać i stworzyć tablicy pierwiastków na podstawie swoich badań. On też, tak jak słyszałam, no to ta tablica mu się przyśniła. Także myślę, że warto się zainteresować tym tematem i tak bardzo aż nie zaprzeczać, że istnieje jakaś siła.
1: Że istnieje inny świat.
4: Tak. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i dobranoc Państwu.
1: Bardzo dziękujemy Pani Beato. Pani doktor Małgorzata Stępińska.
5: Dobranoc Państwu. Już nie będę niczego wtrącać. Tutaj naprawdę mieliśmy bardzo burzliwy wieczór. Ja tylko chcę powiedzieć, że człowiek nie jest workiem z różnymi narządami poodrywanymi od siebie częściami. Człowiek jest jedną całością i jakby, jak się na niego popatrzy i go posłucha, to już można postawić diagnozę, bo ludzie mówią, co im dolega i jaki jest problem, tylko to trzeba chcieć usłyszeć i połączyć pewne fakty. Dobranoc Państwu, życzę zdrowia i spokojnej nocy.
1: Pan Michał Swoboda.
3: No bardzo miło było w tej rundzie. Zawsze chętnie tu przyjeżdżam i sobie tutaj rozmawiamy na antenie. No pozdrawiam Was wszystkich. Bądźcie zawsze z nami, bo ja też się tu coś uczę zawsze. To nie jest tak, że ja tylko mam tu wiedzę, ale tutaj z tej czy z drugiej strony zawsze coś usłyszę, czego jeszcze no nie do końca tak wiedziałem. I pozdrawiam Was wszystkich. Śpijcie dobrze, trzymajcie się, hej.
1: No bardzo dzięki. Dzielimy się doświadczeniami, dzielimy się też tą radością ozdrowieńczą, tą wiedzą i bycie razem. To jest też taki dobry duch, jak to mówi ksiądz, fantastyczny ksiądz, który tutaj jest uczestnikiem i jest ciągle z nami, mówi, że takiej rodziny to on jeszcze nie miał. No tacy jesteście. Dziękuję bardzo, drodzy słuchacze Radia Wnet. Bądźcie z nami, bądźcie o poranku z Radiem Wnet, a z nami, Hildegardowcami, za tydzień, w następną środę zapraszam serdecznie. Teraz życzę Wam dobrego, pięknego, ciepłego wieczoru. Do usłyszenia. Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
6: Autopromocja.
7: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
8: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej, w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
6: To była autopromocja.
9: Cienie w jaskini. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
10: Wczoraj Dublin nie żegnał wyłącznie jednego z najwybitniejszych irlandzkich muzyków ostatnich dekad. Żegnał człowieka, którego głos przez ponad 32 lata był symbolem autentyczności ulicznego grania i tego, co nazywam tym świetlistym, społecznym zaangażowaniem. Nie dla glorii i chwały, ale po to, by wesprzeć tego, kto tej pomocy potrzebuje. No i Glenn Hansard, o którym dzisiaj znowuż będę rozmawiał, opowiadał z tymi dźwiękami, które wczoraj skradłem, nagrałem, bo atmosfera tego wydarzenia była niezwykła. Zanim msza żałobna w katedrze pod wezwaniem świętego Patryka, tłum gęstniał wokół samej katedry. W pobliskim St. Patrick's Park panowała atmosfera, którą trudno porównać z jakimkolwiek innym pogrzebem. Byłem w świątyni około godziny 12 w południe, ponad półtorej godziny przed rozpoczęciem mszy żałobnej za duszę świętej pamięci Glenna Hansarda. Nie było już praktycznie wolnego miejsca, z wyjątkiem tych wyznaczonych miejsc dla rodziny, dla przyjaciół z Irlandii, Brytanii i całego świata. A oto jak wprowadzano ciało Glenna Hansarda do katedry świętego Patryka.

Podjechała żałobna karoca. Sześciu przyjaciół wzięło wikinową trumnę na swoje ramiona i wnieśli ciało Glena Hazarda przed ołtarz w katedrze świętego Patryka. Ale zanim msza żałobna, to ta atmosfera w St. Patrick's Park była absolutnie niezwykła. W bliskiej odległości od strony wschodniej tego wielkiego placu, który okala katedrę świętego Patryka, też to mauzoleum irlandzkich poetów. I powiem szczerze, że Irlandczycy potrafią czcić swoich wielkich artystów, pieśniarzy, muzyków, poetów. Największe dzienniki transmitowały ceremonię pogrzebową, mszę żałobną, podobnie telewizja publiczna, RTI. Natomiast ci baskerzy, uliczni muzycy, z których środowiska wyrósł Glen Hansard, grali jego kompozycję przynajmniej 2 godziny przed południem. Wśród zgromadzonych gitarzystów, gitarników, baskerów słychać było fragmenty Live czy utworów grupy The Flames. Wielu przyniosło gitary, mnóstwo świec, zniczy i zdjęć, najrozmaitszych zdjęć Glena Hansarda. No i nikt nie organizował tych spontanicznych koncertów. Muzyka po prostu płynęła tak, jak przez całe życie płynęła, płynie i płynąć będzie z ulic Dublina, tego niezwykłego miasta. A Glen Hansard był jednym z serc tego miasta. I oto zarejestrowałem taki oto fragment. Mogę powiedzieć, że The Baskers, Glen Hansard Memorial Dublin, bo nie mówiono o jego śmierci. Fakt jest faktem. Natomiast wszyscy, i organizatorzy, i rodzina, i przyjaciele, i najbliżsi, ci, którzy zetknęli się z Glenem Hansardem, mówili wprost i bez ogródek. Dziś celebrujemy życie, wspaniałe życie Glena Hansarda, człowieka, który przez wszystkie swoje dni, swojego życia dawał ludziom nadzieję poprzez muzykę.

Uliczni Grajkowie, mężczyzna z Dublina, uczcili pamięć Glena Hazarda na kilka godzin przed mszą świętą żałobną w katedrze świętego Patryka. I cóż, cieszyłem się i cieszę, że mogłem być fragmentem tego morza serc, ludzi, którzy na zawsze będą mieli w sercu jeden z najniezwyklejszych głosów Irlandii. A motywem przewodnim ceremonii żałobnej, która rozpoczęła się punktualnie o 13:30 4 dnia sierpnia roku pańskiego 2026, była pewna pieśń Glena Hazarda. Glen Hazard, pieśń dobrej nadziei, Song of Good Hope. Jeśli naprawdę mamy ocalać i przeprawić się przez tę rzekę żywi, musisz nauczyć się myśleć jak łódź, zaufać nurtowi i płynąć z przypływem. Wiem, jak daleko była twoja droga, wiem, że zostawiła w tobie tyle pytań, że zwątpiłeś, czy jeszcze istnieje bezpieczna przystań. Czy uda się kiedykolwiek zrozumieć to wszystko? Dlatego będziesz potrzebować każdej wyciągniętej ku tobie dłoni. Unieś więc ramiona, sięgnij po nadzieję, po prostu po nią sięgnij. I nie śpiesz się, kochanie. To nie jest tak straszne, jak się wydawało. Dasz sobie radę. To tylko kilka rzek, to tylko kilka strumieni, które dzielą cię od miejsca, od którego, do którego od zawsze zmierzasz. Patrz uważnie na znaki. Przyjdzie chwila, gdy odczytasz ich sens. Będzie dobrze. Po prostu zostań blisko mnie. Niech dobra nadzieja prowadzi cię przez to wszystko. Nie śpiesz się, kochanie. To naprawdę nie jest tak trudne, jak się wydaje. Przetrwasz. Przetrwasz. To tylko rzeki i strumienie. Rozciągnięte pomiędzy tobą a twoim wymarzonym brzegiem. Patrz na znaki. Z czasem zrozumiesz, co próbują ci powiedzieć. Będzie dobrze. Po prostu pozostań blisko mnie. I niech dobra nadzieja towarzyszy ci na każdym kroku. A niech pieśń dobrej nadziei idzie z tobą przez całe życie. Przez całe życie. Przez całe życie.

Song of Good Hope, pieśń dobrej nadziei Glenn Hansard z tego niezwykłego pierwszego solowego albumu z roku pańskiego 2012. Rhythm and Repose, rok pański 2012. Czerwcowa pora i niezwykły koncert Glenna Hansarda. Bardziej wyciszony, bardzo akustyczny pod niebem Dublina. Nasz poeta Mariusz Mrogowski, Maro Wieczorowy, napisał: byli tacy, co się rodzili, byli tacy, co umierali, byli także też i tacy, co im to było mało. Edward Stachura, po ogrodzie niech hula szarańcza. I to pisek naszego poetyckiego Maro. To wielcy, którzy stworzyli trzeci wymiar, jak Glenn Hansard, by nam otworzyć oczy na dobro i piękno. Niech odpoczywa w pokoju. Glenn Hansard, człowiek niezwykły, i ten pogrzeb, który już stał się, i ta msza żałobna w katedrze świętego Patryka, wydarzeniem, które odnotowane będzie w annałach historii Szmaragdowej Wyspy. Irlandczycy cenią swoich artystów, swoich bardów, trubadurów, śpiewaków, pisarzy, poetów, kompozytorów i malarzy. U nas w Najjaśniejszej Rzeczypospolitej jakoś kiepsko to idzie. A teraz moje słowa. W noc późną, z wczoraj na dziś, pisałem te słowa. No i ku temu najnowsza kompozycja naszej nadświetnej pani kompozytor Konstancji Kochaniec. Niebu przybył głos. Tomasz Wybranowski. Niebu przybyło głosu Glennowi Hansardowi. Pitagoras powiedział uczniowi: gwiazdy śpiewają. Nie słyszę, odpowiedział. To dobrze, świat nie jest jeszcze gotów na ich ciszę. Na Grafton Street gitary cierpliwieją. Futerały otwierają usta. Monety krążą z dłoni do dłoni jak małe księżyce. Deszcz stroi kamienie. A gołębie znają godzinę, gdy zabrzmi pierwszy akord. Balimun nie ufała obietnicom. Uczyło, że wiatr najpierw zabiera imiona. Dopiero potem dachy. Że kromka chleba ma ciężar psalmu. A podana dłoń nie potrzebuje świadków. Od święta gwiazdy schodziły niżej. Nie po oklaski. Nie. Przysiadały na pustych talerzach. Na krzesłach, których nikt od dawna nie odsuwał. Dzieci rozpoznawały je bez patrzenia w niebo. Bezdomni zdejmowali czapki. To wystarczało. I wyobraźcie sobie taką scenę. Pewien mężczyzna, pewna kobieta. Ulica, pianino, gitara. Tak niewiele trzeba było ocalić całe miasto. Raz jedyny. Once. Są takie pieśni, które nie proszą o pamięć. Wracają jak deszcz, który zawsze odnajduje to samo okno. Jak rzeka, która pamięta każdy kamień. Twoi bracia i siostry nie odziedziczyli domu większego od innych. Dostali coś trudniejszego.
pamięć, która codziennie nakrywa do stołu o jedno miejsce więcej. Wieczorem ktoś znowu otworzył futerał. Ktoś inny zatrzyma się na długość jednej piosenki. Ktoś poda drugiemu człowiekowi kubek gorącej herbaty. I świat nawet tego nie zauważy. Najważniejsze rzeczy od zawsze dzieją się bez świadków. Dzisiaj Pitagoras niczego już nie musi tłumaczyć. Jednej gwiazdy ubyło, niebu przybyło głosu. Glenowi Hansardowi, Tomasz Wybranowski. Muzyka Konstancja Kochaniec. Niebu przybył głos.

z tych dwóch czerwcowo-lipcowych płyt. Don't Settle, część druga, Transmissions West, Sure as the Rain, piosenka o Irlandii. Pewne, zdecydowanie pewne, niczym deszcz na tej szmaragdowej wyspie. I taka niezwykła opowieść, bo wczoraj, szykując się do dzisiejszego programu, wracając na raty pod katedrę Świętego Patryka, bo przecież trzeba było o godzinie 15 czasu polskiego zagrać i przekazać informacje i o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, ale też o tym, co dzieje się niespełna 3,5, może 4 kilometry od studia 37 w katedrze Świętego Patryka. Przeglądałem płytę i proszę sobie wyobrazić, to nie jest coś, że redaktor Wybranowski chce poczarować, ale rzecz niezwykła, bo wyciągając książeczkę do

0: mszy żałobnej w katolickiej katedrze świętego Patryka. Msza żałobna, msza święta. I wielu, wielu gości. Pojawił się też Bono, Paul Hewson, głos grupy U2 i Dave Evans, gitarzysta nadworny grupy. Oto, co powiedział Bono. 187,321 najlepszych przyjaciół, a właściwie 2,5 miliona tych drugich najlepszych przyjaciół. Naprawdę, jak on to robił? Ludzie zgromadzeni tutaj w katedrze i na trawie i w parku wokół katedry świętego Patryka dzisiaj, najlepsi przyjaciele. Ludzie, którzy oglądają nas teraz, najlepsi przyjaciele. I to nie jest przesada. Nawet ci, którzy nigdy go nie poznali, czuli się jego najlepszymi przyjaciółmi. I być może właśnie to jest najważniejsze. Każdy, kto kiedykolwiek spotkał Glenna, pamięta dzień tego spotkania. Naprawdę tak myślę. Kilka dni temu obudziłem się, a na telefonie czekała wiadomość głosowa od Patti Smith.
1: From Patti Smith, another one of his best friends.
0: Kolejna z jego najbliższych przyjaciółek. I dla jego przyjaciół. Poprosiłabym, podzielił się z wami wszystkimi. Oczywiście wolałaby być tutaj osobiście. Tony Shanahan jest dzisiaj z nami i reprezentuje Patti. Spróbuję teraz otworzyć to nagranie. Będzie pewnie trochę cicho, ale spróbujemy. Dobrze?
1: Glenn, this happens to you.
2: It was a very nice day, a very nice day.
0: To był bardzo piękny dzień. Naprawdę bardzo piękny dzień. Wtedy poprzez dolinę przyszedł do mnie. W rękach niósł książkę i melodię. A słońce świeciło nad nami. To był bardzo piękny dzień.
2: It was a very nice day.
0: Naprawdę bardzo piękny dzień. Przeszedł przez dolinę, aby z nami pobyć, Glenn. Liście nad nami zaczęły wirować, a ja usłyszałem, jak śpiewa do wiatru. To był bardzo piękny dzień. Przyszedł do mnie.
2: It was a very nice day. He came my way.
0: Położył książkę na moich dłoniach, a każde zapisane w niej słowo było poezją. Potem odszedł w stronę słońca.
1: Wow.
0: Patti Smith dla Glenna Hansarda, wierszowana waleta, jak mawiam. A Bono rozmienił słowa do Beautiful Day. Serce jest jak kwiat. Przebija przez kamienną ziemię i rozkwita. Nie ma już miejsca. Nie ma ani odrobiny przestrzeni do wynajęcia w tym mieście. Nie ma szczęścia. Powód, dla którego jeszcze ci zależało, utonął w korkach. Stoisz w miejscu. Nie ruszasz się donikąd. Myślałeś, że znalazłeś przyjaciela. Kogoś, kto wyprowadzi cię z tego miejsca, komu podasz rękę, a w zamian otrzymasz łaskę. To jest piękny dzień. Niebo spada ci na głowę. A mimo to czujesz, że to piękny dzień. Nie pozwól mu przeminąć. Jesteś w drodze. Nie masz celu podróży. Tkwisz w błocie. W labiryncie jej wyobraźni. Kochasz to miasto. Nawet jeśli sam już nie wierzysz, że to prawda. Byłeś wszędzie. A ono odcisnęło swoje piękno na tobie. To piękny dzień. Nie pozwól mu odejść. To piękny dzień. Nie pozwól mu się wymknąć. Dotknąłeś nas. Zabierasz mnie do tamtego miejsca, dotarłeś do nas, bo nikt nie jest przypadkiem bez nadziei. Spójrz na te oczy. Migoczą jak błękitne światła, pasa do lądowania. Siedem wież podtrzymuje dla ciebie niebo, przyloty i odloty. Tym właśnie zajmujemy się przez całe życie. Ty również zapisujesz historię swojego życia. Aż w końcu ta historia staje się prawdą. Uśmiechasz, słodki jak pierń, uśmiech. Twarz prawdziwej gwiazdy filmowej. Jeśli ulica jest twoją sceną, to skąd bierze się ten 1000-osobowy tłum czekający w kolejce? McDade's wydaje się dziś wielkim stadionem, choć tak naprawdę jesteśmy tu tylko ja i ty. Pozostawiłeś po sobie kaca rodem z piekła, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, ale kiedy obudzisz się już w niebie, wszyscy aniołowie wykrzykną jednym głosem. To piękny dzień. Tak przemawiał Bono, przejmujące słowa. No to teraz musi zabrzmieć ta pieśń grupy U2. Beautiful.

Beautiful Day, jak mawia manielska wersja z tej płyty Songs of Surrender. Bono, Paul Hewson, głos grupy U2, opowiadał o Glennie Hansardzie, powiedział słowa niezwykłe. Tak jak ta niezwykła kołysanka Patti Smith, która za chwilę wyśpiewa pieśń, którą najpierw chciał umieścić na swojej płycie Darkness of the Edge of Town Bruce Springsteen, który też wielbił Glenna Hansarda, nazywał go wielkim muzykiem, dobrym przyjacielem i człowiekiem o niezwykle hojnym i wielkim, pięknym sercu. Bruce Springsteen, kompozycja, Patti Smith, głos, Because the Night z albumu Easter, myśląc o Glennie Hansardzie, który już po drugiej stronie lustra, on już wie absolutnie wszystko.

0: Patti Smith, Because the Night z albumu Easter. I cóż, nie mogła być na pogrzebie Glenna Hazarda wczoraj, natomiast podczas nabożeństwa w katedrze świętego Patryka nie brakowało słów, które trafiały prosto w serce. Słyszałem wiele niezwykłych przemów pożegnalnych, tych renesansowo-barokowych walet pożegnalnych, których mistrzem był nasz Zbigniew Morsztyn, zapomniany barokowy poeta, ale przemówienie młodszego o 16 lat brata Glenna Hazarda Richarda było absolutnie niezwykłe. Przypomnę, że Glenn Hazard wychowywał się w gronie 10 sióstr i braci.
1: Glenn Hazard, the musician.
0: Glenn Hazard, muzyk.
1: Glenn Hazard from the Frames.
0: Człowiek zespołu The Frames z projektu The Sweet
1: the
0: Season.
1: Bard,
0: troubadour, przyjaciel.
1: Glenn Hazard, the boss.
0: Glenn Hazard, szef.
1: The glue to so many.
0: Człowiek, który spajał tak wielu.
1: He's with us all.
0: I nadal jest z nami wszystkimi.
1: And he has all these things.
0: Był tym wszystkim.
1: But before Glenn,
0: ale zanim Glenn stał się którymkolwiek z nich, był synem, bratem i zapewniam was, zwariowanym, szalonym wujkiem.
1: Glenn
0: był starszym bratem dla mnie i dla mojego brata bliźniaka Dylana. Dzieliło nas 16 lat. To oznaczało, że Glenn był kimś znacznie więcej niż tylko starszym bratem. Był dla nas figurą ojca. Jednym z naszych najwcześniejszych wspomnień, jednym z pierwszych skojarzeń związanych z Glennem było światło jego skutera pojawiające się na podjeździe. To światło było jak latarnia morska. Oznaczało, że cały wieczór za chwilę się odmieni i że odmieni się na lepsze. Wiedziałeś, że ten wieczór będzie pełen piosenek, opowieści, herbaty, frytek z jajkami. I cokolwiek wydarzy się wcześniej, wiedziałeś jedno, będziesz naprawdę zauważony, wysłuchany, zrozumiały i wypełniony nową ekscytacją, a być może także nadzieją. Glenn miał niezwykły dar słuchania. Potrafił całkowicie skupić się na drugim człowieku, na nas, poświęcając mu całą swoją uwagę. Kiedy jest się młodym człowiekiem, znaczenie takiego daru nie sposób przecenić. Glenn chciał wiedzieć, naprawdę wiedzieć, co dzieje się głęboko w człowieku. Nie interesowała go powierzchnia. Nie interesowały go tylko codzienne sprawy. Chciał wiedzieć wszystko, twoje słabości, twoje zmagania, to, kim naprawdę jesteś. Chciał poznać sedno i istotę wszystkiego. Zrozumieć, w jaki sposób może ci pomóc. Miał niezwykłą umiejętność sprawiania, że czułeś się ważny. A kiedy potem wychodził, ja osobiście często nie mogłem zasnąć. Byłem tak przepełniony poczuciem wielu możliwości. Glenn sprawiał, że świat wydawał mi się miejscem o wiele bardziej magicznym, niż mógł się wydawać nieśmiałemu chłopakowi z północnego Dublina. Śpiewał piosenki. Był opowiadaczem historii. Wchodził do domu i potrafił odmienić cały wieczór. Łatwo było patrzeć na niego z podziwem i czerpać z niego inspirację, ale Glenn wykonywał także tę trudniejszą pracę. Chciał, żebyśmy byli lepsi niż sami wierzyliśmy, że możemy być. Dla swoich młodszych braci robił to, co naprawdę trudne. Wpajał nam zasady. Dawał nam moralny kompas. Brał za nas odpowiedzialność i mówił: tego nie zrobisz, nie opuścisz szkoły, nie będziesz bazgał po ścianach, nie wytatuujesz sobie na brzuchu nazwy fińskiego zespołu gothic metalowego, którego słuchaj przez zaledwie 2 miesiące. Popychał nas do przodu wtedy, gdy nie dawaliśmy siebie wszystkiego. Widział nie tylko to, kim byliśmy w tamtej chwili, ale to, kim mogliśmy się stać. A czasem oznaczało to dosłownie wyciąganie nas siłą z domu. Nas kopiących, krzyczących, wsadzanie na tylne siedzenie jego Nissana Micra i zawiezienie do szkoły, kiedy uparcie odmawialiśmy pójścia. Po drodze mówił nam: jeśli do chwili, kiedy dojedziemy, nie będziecie ubrani w szkolne mundurki, wyjdziecie do szkoły w samych gaciach. I on naprawdę miał to na myśli. Naprawdę był do tego zdolny. I robił to nawet wtedy, gdy wracał do domu o 5 rano po koncercie poprzedniego wieczoru. Był także takim bratem, który potrafił przejrzeć się przez mgłę. Dostrzegał, że potrzebujesz spaceru albo rozmowy, a czasem ani jednego, ani drugiego, ale zawsze był obok. Glenn zabierał nas na spacer do St. Anne's Park na plaży Port Maroc po prostu po to, żebyśmy mogli wyrzucić siebie wszystko, co nosiliśmy w środku, a potem symbolicznie oddać to nożu. Był naszym starszym bratem, ale sam również był młodszym bratem naszego brata Garego. Mieli wspólne życie jeszcze zanim na świecie pojawiliśmy się ja i Dylan. W tamtych latach Gary woził Glenna po Bali Moon na swoim choperze. Glenn nazywał to po prostu przejażdżką, spinem. No weź, zabierz mnie na rundkę. Tak właśnie prosił. Mama przekupywała Garego, mówiła, że jeśli pomoże Glenna spać, będzie mógł wrócić do salonu i obejrzeć późny film. Gary śpiewał, więc Glennowi opowiadał mu historię.
1: Gary sang and told stories to Glenn until he
0: robił to tak długo, aż Glenn zasypiał. To właśnie z Garym Glenn po raz pierwszy wziął gitarę do ręki. Razem z naszym wujkiem Paulem, bohaterem Glenna. To właśnie wujek Paul przewoził rodzinnej szkole gry na gitarze i uczył nas wszystkiego. Gary zaczął grać jako pierwszy, ale Glenn szybko poszedł jego ślady i bardzo szybko go prześcignął. Mimo to, kiedy tylko potrzebował pomocy, zawsze dzwonił do swojego starszego brata Garego. Choć miał w telefonie numery praktycznie wszystkich ludzi na świecie, to kiedy przychodziły naprawdę trudne chwile i potrzebował kogoś bliskiego, wybierał numer Garego. Wiem, że Glenn poruszał ludzi, wiem, że zostawiał po sobie fale, wiem, że jego obecność odcisnęła ślad na życiu niezliczonej liczby ludzi. Wystarczy spojrzeć na wypełnioną katedrę dziś. Ale to pierwsze fale, pierwsze kręgi, które zaczął się po wodzie, zaczęły się przy kuchennym stole Bali Moon i Cabra. I właśnie przy tych kuchennych stołach dla nas Glenn pozostaje na zawsze. Pamiętam zawsze, kiedy pierwszą sceną Glenna był nasz dom, a jego publicznością mama, tata i my, jego bracia. Glenn powiedział kiedyś coś, co na zawsze zostało w moim sercu. Powiedział, że kiedy tracisz kogoś, kogo kochasz tak naprawdę, nie tracisz go całkowicie. Dziedziczysz to, co w nim było najpiękniejsze, a jeśli masz sobie dość siły, jeśli masz wolę, to z czasem odnajdziesz te wszystkie najpiękniejsze części na nowo. I one staną się częścią ciebie. I właśnie to nam się wydarzyło. Dziedziczyliśmy jego niezwykłe, barwne słowa, jego uściski, rozmowy, szaleństwo, smutek, jego przenikliwość, jego nieokiełzanie, nawet maniakalne piękno. To wszystko, czym jest brat, ale i wujek, mąż, ojciec może obdarować swoich najbliższych. Dziękuję ci, Glenn. Dziękuję ci, braciszku. Dziękuję ci, bracie.
1: Thank you.
0: Bardziej niż przejmujące słowa Richiego, młodszego o 16 lat brata Glenna Hansarda, którego wczoraj żegnaliśmy w katedrze świętego Patryka. A za chwilę pojawi się właśnie starszy brat Gary, o którym mówił Richard Hansard, i wyśpiewał przepięknie piosenkę I Can See God. Mogę zobaczyć Boga, którą napisał Paul Hansard, wspomniany wujek Glenna Hansarda. Pierwsze wykonanie, przypomnę, to utwór z końca lat 70. przez irlandzki zespół folk rockowy Papa Hobo, w którym działali członkowie rodziny Hansardów. Gary Hansard, starszy brat Glenna Hansarda, i jego piosenkowy tribute hołd dla młodszego braciszka.
1: I would like to speak for my family and say, we want to say how absolutely blown away and humbled and so thankful we are for the incredible, huge amount of love and honor and dignity that the people of this country and around the world have shown to my brother. Thank you, thank you, thank you.

Gary Hansard, I Can See God, mogę zobaczyć Boga. Rodzinna pieśń napisana przez wujka Igarego, starszego brata Glena Hansarda, ale też i Richarda, który tak pięknie wspominał swojego brata. Członkowie grupy The Frames po powieści, że Glen Hansard nie żyje, napisali: nasz drugi brat Glen został przeniesiony dalej. Poznaliśmy się 40 lat temu jako muzycy uliczni na Grafton Street. Od tamtej pory dzieliliśmy niezliczone muzyczne przygody na scenach całego świata. Ale wydaje mi się, że w tym wspomnieniu było coś jeszcze ważniejszego, piękne słuchaczki i zacni słuchacze programu Cienie w jaskini. Bo powiedzieli o Glenie Hansardzie: jego ręka zawsze była wyciągnięta. Nigdy nie podawał tylko pieniędzy. Był człowiekiem działania, inspirującym nauczycielem. I chyba to zdanie najlepiej opisuje całe życie Glena Hansarda, które zamknięte będzie za chwilę na nagrobku 1970-2026, bo rzeczywiście, patrząc na jego działania pozasceniczne, tego rozczochranego z kędziorami na głowie, wielkiego Glena o wielkim sercu, to zawsze działał. Dość powiedzieć, że rodzina zmarłego Glena poprosiłaby zamiast wiązanek kwiatów składać datki na rzecz Simon Community, organizacji, która pomaga osobom w kryzysie bezdomności, oraz Ukrainian Action Island. Decyzja, przyznają Państwo, bardziej niż symboliczna. Natomiast dla świata, dla światowej publiczności, nie dla mnie, nie dla Was, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, ale dla większości świata, Glen Hansard stał się znany dzięki filmowi Once, piękna opowieść z Dublinem w roli głównej. Niezwykła historia. Film powstał za praktycznie żadne pieniądze, bez tego hollywoodzkiego rozmachu zadęcia. Prosty, szczery, prawdziwy. Dokładnie takim, jaka była muzyka Glena. Szczera, prawdziwa, prosta, ale nadzwyczajna. A partnerowała mu Marketa Irglowa, czeska wokalistka i pianistka, którą poznał kilka lat wcześniej, gdy jej rodzice zaprosili grupę The Frames na festiwal. Miała wtedy ledwie 16 lat. Ich muzyczna relacja później przerodziła się w coś więcej. Razem stworzyli duet The Swirl Season, a potem przyszła ta piosenka Falling Slowly, utwór, który stał się hymnem ludzi, którzy szukają drugiej, a może trzeciej, a może i siódmej szansy. W 2008 roku Glen i Marketa otrzymali Oscara za najlepszą oryginalną piosenkę. Na scenie tego hollywoodzkiego teatru Kodak cały świat zobaczył coś niezwykłego. Dwoje artystów, którzy nie zachowywali się jak zdobywcy nagrody, zachowywali się jak ludzie wdzięczni za możliwość podzielenia się swoją historią. Ich wspólna droga trwała dalej w projekcie The Swell Season. Okazały się albumy The Swell Season i Streak Joy. No i płyta Forward z ubiegłego roku, którą prezentowałem Państwu. A kiedy zamilkła gitara, Dublin zaczął śpiewać. Wczoraj żegnaliśmy człowieka, który dał Irlandii więcej niż piosenki. Dał swoje serce i wskazał, że chcieć to móc pomagać naprawdę. A był człowiekiem, który przez całe życie udowadniał, że największym osiągnięciem artysty nie jest liczba sprzedanych płyt, sprzedanych biletów na koncerty, nagród czy wielkość scen, na których występuje, ale że tym największym osiągnięciem, nocne moje Małgorzaty i wy nocni Markowie, jest to, czy po latach ktoś powie: był przy mnie, kiedy go potrzebowałem. Czy my mamy w sobie coś takiego, taką potrzebę? I właśnie dla takich słów, mnóstwo takich słów padło wczoraj podczas pożegnania Glena Hansarda, gdzie w katedrze świętego Patryka, na którą teraz patrzę z perspektywy tych 3,5 linii prosto ja może niespełna 4 kilometrów. Gitara, która przeszła przez całe życie, bo chyba jednym z tych najbardziej symbolicznych momentów uroczystości było pojawienie się tej ukochanej,
starej, wyświechtanej gitary Glena, przyniósł ją jego przyjaciel z zespołu, wieloletni członek The Frames, jeden z muzyków, którzy znali Glena Hansarda jeszcze z czasu, gdy świat nie wiedział, kim jest ten chłopak z Ballymun, z północnego Dublina. To niezwykły skrzypek Cole, McCon i Mara. I ta gitara nie była tylko instrumentem, była rekwizytem w centralnym punkcie katedry Świętego Patryka, była pamięcią. Była niczym przejście, łącznik z ulicą Grafton Street. Była też poszumem, pobrzękiem małych klubów, pierwszych koncertów The Frames. Dziesiątek tysięcy kilometrów przebytych w trasach koncertowych i chwilami, kiedy Glen stawał samotnie przed publicznością i po prostu śpiewał przejmująco pięknie. I jak w jednym z wywiadów powiedział Glen, że gitara była dla niego językiem, że nie musi mieć w sobie wielkich deklaracji, że wystarczy trzy, może cztery akordy i głos, który potrafi przejść od delikatnego szeptu do potężnego krzyku pełnego bólu, nadziei i prawdy po to, aby poznać tego, kto na chwilę, na długość jednej piosenki chce popatrzeć, posłuchać i zastanowić się. Natomiast te piękne słuchaczki, zaci słuchacze, największe wzruszenie, które, to moja subiektywna ocena, które przyniósł ten pożegnalny dzień, czwarty dzień sierpnia i msza żałobna w katedrze Świętego Patryka w Dublinie, to moment, kiedy wieloletni przyjaciel Glena Hansarda, wielki Eddie Vedder, głos, podpora grupy Pearl Jam i Marketa Irglova, podeszli do mikrofonu, aby zaśpiewać tę niezwykłą pieśń The Song of God Hope, czyli pieśń dobrej nadziei. Właściwie patrzyłem na te obrazki, na ten telebim koło katedry Świętego Patryka. Wszyscy mieli łzy w oczach, bo Marketa Irglova nie była dla Glena jedynie muzyczną partnerką z filmu Once, była częścią jednej z najważniejszych opowieści jego życia, bo ich historia zaczęła się wiele lat wcześniej, kiedy The Frames pojawili się, co już Państwu dzisiaj wspominałem, na festiwalu pod niebem Czech, organizowanym przez jej rodziców. Ona miała 16 lat, a on był już rozpoznawalnym muzykiem irlandzkiej sceny. A później przyszło Once, później Marketa pojawiła się na Szmaragdowej Wyspie. No i cóż, niskobudżetowy film, wyciskacz łez, dający nadzieję dla tych, którzy potrzebują je po raz trzeci, piąty, a może 77. Ale tak naprawdę podstawą tego filmu była wspaniała muzyka. Nie czerwony dywan, nie nagrody, nie przemysł filmowy, nie te całe blichtry, glorie na wysokościach. I cóż, Glen Hansard, wzruszony, przejęty, udźwignął ten moment, a po wykonaniu tej niezwykłej pieśni pochylił się nad trumną i ucałował tę wiklinową trumnę, gdzie doczesne szczątki Glena Hansarda. Panie i panowie, Eddie Vedder i Marketa Irglova, i cóż, prawdopodobnie materiały na butlegach z tej mszy żałobnej już wkrótce pojawią się pod niebem nie tylko Szmaragdowej Wyspy. Wielki Eddie Vedder, Marketa Irglova, The Song of Good Hope. Hołd dla Glena Hansarda, którego wczoraj pożegnaliśmy.

No bo kiedy zamilkł głos Glennem, zaśpiewali jego przyjaciele Eddie Vedder, o którym za chwilę, i Marketa Irglova, stworzyli najpiękniejszy moment pożegnania tego irlandzkiego barda o wielkim sercu. A towarzyszyli mu im Thomas Bartlett przy fortepianie i muzyce grupy The Frames. Niezwykła pieśń The Song of Good Hope z pierwszej solowej płyty, panie i panowie, Glenna Hansarda, Rhythm and Repose. Piękny czerwiec roku pańskiego 2012. W owym czasie różnie w moim życiu było, nie tylko zdrowotnie. Powiem szczerze, że to była płyta, która trochę, na pewno nie trochę, dużo więcej niż trochę mnie uzdrowiła, bo są takie chwile, kiedy muzyka przestaje być tylko muzyką, koncertem, jakimś wykonaniem melodii i metafor. I wtedy nie jest już występem ani repertuarem, który był zapisanym w programie uroczystości. Ta pieśń stała się modlitwą bez wątpienia, a stała się piękną rozmową z kimś, kto odszedł. Richard Hansard, młodszy o 16 lat od Glenna, brat, mówił, że Glenn potrafił się skupić na drugim człowieku, wsłuchać się w niego tak, że ten ktoś czuł się potrzebny, czuł się dobrze, czuł się pięknie wysłuchany. A to wtorkowe, wczesne popołudnie w dublińskiej katedrze świętego Patryka było właśnie takim momentem, kiedy właśnie taka muzyka wypełniła te piękne, gotyckie sklepienia i poszybowała ku nieboskłonom. I nie było w tym gwiazdorstwa, nie było popisu, była wdzięczność za życie człowieka, za Glenna Hansarda, który przez ponad 4 dekady uczył Irlandię, Irlandczyków, nas, rezydentów, że najważniejsze piosenki rodzą się na ulicy, pośród zwykłych ludzi, że pośród zwykłych ludzi na ulicy toczy się prawdziwe życie. No i cóż, Glenn Hansard wciąż w miejscu, z którego wyrósł, które kochał, a kochał nad życie Dublin. I tym razem jednak nie z gitarą przewieszoną niedbale przez ramię, ale w lnowej trumience przystrojonej zielonymi gałązkami głogu. Dublin, miasto, które kochał bezwarunkowo, zatrzymało się wczoraj dla niego. I uwierzcie mi, nawet kiedy śpieszyłem, żeby zagrać muzyczne studio 37, potem wrócić pod katedrę świętego Patryka, nawet w autobusach i w dublińskim tramwaju mówiło się tylko o tej niezwykłej uroczystości, tym niezwykłym człowieku. Taka przejmująca scena, kiedy właśnie zagadał do mnie człowiek, może 30, może 35-letni. Jak mówimy na Szmaragdowej Wyspie, taki trochę skumbaczek obibok, poraniony przez życie, bo bez prawej nogi. I z przejęciem opowiadał, patrząc na mnie, ale też odwracając się do innych pasażerów, o Glennie Hansardzie, że dzisiaj żegnamy wielkiego człowieka, że Glenn Hansard, że zdobywca Oscara, że pomagał biednym, bezdomnym, że w Boże Narodzenie nawet potrafił Bono ściągnąć z kilarni, aby zaśpiewał i aby też podzielił się dla tych, którzy tego potrzebują. I powiem szczerze, było to coś niezwykłego, takie przeżycie nieoczywiste, a jednak stało się moim udziałem. Natomiast za chwilę, panie i panowie, Eddie Vedder i Glenn Hansard, duet niezwykły i Falling Slowly, oczywiście z płyty ze ścieżką dźwiękową do filmu Once, rok pański 2007. Eddie Vedder, no legenda, absolutna legenda. Głos, podpora, opoka, metafory formacji Pearl Jam z tego deszczowego tygla Seattle pod niebem stanu Washington w Stanach Zjednoczonych. Ale nie każdy wie, że Eddie Vedder i Glenn Hansard byli wielkimi przyjaciółmi, i to od ponad 20 kilku lat.
Wspólnie koncertowali. Przypomnę, że nagrali muzykę do filmu Flag Day. Glenn często był zapraszany na trasy Pearl Jam, a Eddie Vedder wielokrotnie zapraszał też Glenna na swoje koncerty solowe. No i cóż, też Eddie pomagał, jak chociażby w przypadku epki Drive All Night. Przy okazji kolejny motyw wiążący Bruce'a Springsteena z Glennem Hansardem na pogrzebie pojawił się także Jake Clemons, syn legendarnego wielkiego człowieka góry z saksofonem, seniora Clemonsa. Jake Clemons, saksofonista Z Street Bands. Rozgadałem się, rozczuliłem się trochę, ale powiem szczerze, że wczoraj byłem małym elementem bijącego zgodnym rytmem miasta Dublina dla Glenna Hansarda. Eddie Vedder, Glenn Hansard, Falling Slowly, o pożegnaniu Glenna Hansarda opowiada w Cieniach w jaskini Tomasz Wybranowski. Everybody give thanks one more time to Glenn Hansard and his band for starting off. American Bootlegs Pearl Jam.

Eddie Vedder, Glenn Hansard ze zbioru American Bootlegs, Pearl Jam, część 7. A teraz oryginał Glenn Hansard i ona, Marketa Irglowa. Z tego filmu o nadziei, że warto podnosić się, gdy upadamy, gdy nic nie wychodzi absolutnie.

I na skrzypcach jeszcze przepięknie Cole, McCon i Mara, przyjaciel z grupy The Frames, Falling Slowly, powolutku spadając, Glenn Hansard i Marketa Irglowa, muzyka do filmu Once, rok pański 2007. A teraz ta niezwykłość, panie i panowie, do tej epki opatrzonej tytułem Drive All Night. Bardziej niż rzadko sięgam to takich, z takich trochę osobistych przyczyn, ale dzisiaj musi zabrzmieć ta pieśń w tym wieczorze, w tym hołdzie radiowym, tribiucie i pożegnaniu Glenna Hansarda na antenie Radia Wnet, czy to Wrocław, Szczecin, Białystok, Lubin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. Miałem okazję poznać Glenna Hansarda. Mam kilka płyt z jego podpisami, z jego dedykacjami. Opowiadałem już tę anegdotę, że wpadaliśmy na siebie na tych samych koncertach w Trójce Arena i uśmiechaliśmy się do siebie, że zmyto, tak właśnie wpadamy na siebie. I te długie wywiady często powiem tak, Glenna często spotykało się na ulicach Dublina. Był człowiekiem, zresztą w ogóle Irlandczycy mają w sobie coś z tej bezpośredności. Im większa gwiazda, tym mniej tego zadufania, much w nosie, co jest chyba polską domeną naszych celebrytów, gwiazd i artystów. Natomiast na Szmaragdowej Wyspie wygląda to zupełnie, absolutnie zupełnie inaczej. I on zawsze zapalał tym czymś dobrym po prostu. W jego towarzystwie człowiek czuł się bardziej niż dobrze. Czy były to małe koncerciki z podpisywaniem płyt w Spin Dizzy Records, czy w Tower Records, czy gdzieś po koncertach. Zawsze było to, miało posmak czegoś niezwykłego, nadzwyczajnego. To był naprawdę anioł, nie facet, że tak się wyrażę. Panie i panowie, Glenn Hansard, epka Drive All Night, rok pański 2018, a obok Glenna Hansarda Eddie Vedder i na saksofonie Jake Clemons z grupy E Street Band. Panie i panowie, a to nagranie oczywiście z płyty River Bruce'a Springsteena, jeżeli podsłuchuje kto? Mariusz Pilis, nasz wspaniały reżyser, dokumentalista, niezwykły człowiek. Pojawi się sobotnią porą w Muzycznej Polskiej Tygodniówce, kilka chwil po godzinie 14:10, to zapewne się ucieszy.

przyjaźń nad tę, która dzieli się metaforą, metaforami, melodią, rozmową i dzieleniem się sobą. Niezwykły duet. Glenn Hansard, Eddie Vedder i na saksofonie Jake Clemons z grupy Bruce'a Springsteena i Street Band, bo to pieśń z płyty The River, z tej podwójnej płyty, podwójnego albumu. Dwie winylowe płyty. Dwie płyty kompaktowe. The River, Drive All Night. I pomyślałem sobie teraz, patrząc na to nieco zachmurzone niebo nad Dublinem, patrząc na wieżyczkę Katedry Świętego Patryka, że jeżeli powstanie jakiś nowy most, a zapewne powstanie pod niebem Dublina, bo Dublin to miasto mostów, mosteczków, to na pewno będzie imienie Glenna Hansarda, bo mnóstwo tych mostów poetów, literatów, kilka kroków od studia 37, most Jamesa Joyce'a. Natomiast za chwilę to nagranie, które jest dla mnie absolutnie, absolutnie niezniszczalne, ponadczasowe, nawet za 1000 lat będzie aktualne. Z płyty, ostatniej studyjnej płyty sprzed 3 lat, na którą tak czekałem, o której tak wiele powiedziałem na antenie Radia Wnet. Cieszę się, że platynowy słuchacz Stanisław, kiedy mnie odwiedził w tej mojej samotni pod niebem Wożuczyna, gdzieś między Roztoczem a Grzędą Sokalską, właśnie autograf Glenna Hansarda na mini plakacie reklamującym płytę All That Was East Is West Of Me Now. No i ta pieśń absolutnie nadzwyczajna. Trochę postukam kompaktami, bo mnóstwo ich obok mnie. Tytuł Between Us There Is Music. Pomiędzy nami jest muzyka. Czy możesz przestać wtrącać się w każde moje słowo? Nikt cię nie potrafi cię zabrać. Bo dokądkolwiek idziemy, zawsze coś staje nam na drodze. Jak mam do ciebie dotrzeć, skoro sam zasłaniasz mi przejście? Spróbuj mnie ominąć, jeśli wystarczy ci odwagi. Kręcimy się w kółko jak dziecięce bączki, ciągle spragnieni odmiany. Plączymy własne losy w coraz ciaśniejsze węzły. A przecież wszystko i tak kończy się tak samo, bo pomiędzy nami jest muzyka. Może jest też pieśń, która dopiero czeka, by zostać zaśpiewaną. Przed nami leżą melodie, których jeszcze nikt nie zapisał, i rymy, które dopiero szukają swoich słów. A jeśli już czymś jesteśmy, to z pewnością niezwyczajni. Niech patrzą, niech się gromadzą, niech się dziwią. Rozchylone ze zdumienia usta już dawno przestały nas obchodzić. Kochanie, kochana, rozpuść włosy i pozwól im zatańczyć z wiatrem, bo pomiędzy nami jest muzyka. Może ukrywa się tam pieśń? Przed nami leżą zapisane na skrawkach papieru słowa, a obok nich melodie, których jeszcze nikt nie nauczył się śpiewać. Tkwimy w miejscu jak łatwy cel, czekający na to, co nieuchronnie nadejdzie. Może już czas ściągnąć wodze i przestać pędzić przeciwko samym sobie? Dałeś siebie wszystko, a jednak szczęście tym razem nie przyszło. Ale małe jabłonie znów zakwitną, kiedy minie lato, bo pomiędzy nami jest muzyka, może jest też i pieśń. Przed nami czekają odpowiedzi,
nasze własne odpowiedzi. Za nami nie ma nic, co chciałbym zmienić. Nie zostało już nic do naprawienia, a nad nami rozciąga się wszystko. Cały świat, całe niebo, wszystko, co istnieje pod słońcem. Twoje życie należy do ciebie. Nie pozwól, by ktokolwiek ci je odebrał. Nie pozwól, aby wyrzeźbiono je według cudzej woli. To jest twoje życie. Masz prawo rozbić je, spalić, upaść i zacząć od nowa, bo ono należy do ciebie i tylko do ciebie. Ty masz je przeżyć. Przeżyć naprawdę. Do końca.

There are melodies on me.

i przeżyj to swoje życie do końca. Sam, sama. Between Us There Is Music z płyty All That Was East Is West of Me Now, rok pański 2023. A prawie w finale dzisiejszego programu powracam do tej pierwszej absolutnie magicznej płyty, która uzdrawia. Rhythm and Repose, rok pański 2012. Strona pierwsza, utwór czwarty. High Hope, największa nadzieja. Wersja z oklaskami. Don't settle. Zawalcz o siebie. Nie przekreślaj siebie. Część druga. Transmissions West. Glenn Hansard.

Cieszę się, że te dwie płyty z oklaskami są rzutem na taśmę życia Glena Kanzarda. Don't Settle, część pierwsza i druga. I Hope z części Transmissions West. A w finale, panie i panowie, to przesłanie Glena Kanzarda, że żeby niczego w życiu nie żałować, bo życie zbyt krótkie jest. Wczoraj pożegnaliśmy go, ale będzie żył wiecznie w naszych sercach, w tych przepięknych melodiach. W finale Glen Kanzard, Short Life, Tomasz Wybranowski. Kłaniam się. Z ostatniej jego solowej płyty All That Was East Is West On Me Now. Znamienny tytuł. Wszystko, co było wschodem, teraz stało się we mnie zachodem.

0: Short Life, ostatni akord dzisiejszego programu z ukłonami, z podziękowaniem za niezwykłego maila dla naszego słuchacza, pana Bartosza Kozioła. Były to cienie w jaskini ku pamięci i chwale tego niezwykłego człowieka o wielkim sercu, Glena Hansarda.
1: Cienie w jaskini. Mroczni i niezależni powracają. Poetycko, mrocznie, bajronowsko, opowiada Tomasz Wybranowski.
2: Autopromocja.
3: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Horwat.
4: Czwartek od godziny 21 do 23, pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
2: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A już teraz mamy połączenie z pierwszym gościem, dr Krzysztof Winkler, jak już wspominałam, analityk WEI, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No dobrze, to zacznijmy w kilku słowach od ciśniny Ormus. Trwają te kluczowe rozmowy. Co jest dziś ich największą stawką?
2: Stawką w tej chwili jest otwarcie ciśniny Ormus bez żadnych dodatkowych warunków. W tym przypadku opłat, które miałyby trafiać najpierw do Iranu, ale w tej chwili mówi się też, że do Omanu. Sytuacja jest skomplikowana z tego powodu, że w Iranie w zasadzie rządzi w tej chwili gwardia rewolucyjna. Oficjalne władze, łącznie z prezydentem Pezeszkianem, ministrem spraw zagranicznych Arakcim i taka frakcja, można powiedzieć, umiarkowanych polityków irańskich, ma coraz mniej do powiedzenia. Gwardia rewolucyjna chce iść po prostu na maksymalne zwarcie. I oni upatrują szansę w przetrwaniu reżimu w tym, że zbliżają się wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych i zwiększenie presji na ceny paliwa w Stanach Zjednoczonych, być może podniesienie inflacji, pogorszenie warunków życia amerykańskich wyborców miałoby doprowadzić do tego, że kongres, a przynajmniej jedna z jego list, może zostać przejęta przez, no niestety już mocno komunizującą część partii demokratycznej, no co oczywiście otworzyłoby drogę do po pierwsze wewnętrznej presji na prezydenta Trumpa, a po drugie na zmniejszenie presji z kolei na Gwardię Rewolucyjną i Iran. Z takich głosów, które mówią, jak można sobie poradzić z tą sytuacją, ciekawą propozycję zgłosił były już wojskowy izraelski pułkownik Cohen, który twierdzi, że jedyną metodą wywarcia realnego wpływu na Gwardię Rewolucyjną, obok oczywiście uderzeń w infrastrukturę podwójnego zastosowania i degradacji dalej możliwości przeprowadzania przez nią ataków, no jest po prostu rozpoczęcie polowania na najwyższych rangą urzędników tej formacji i stopniowo eliminowanie ich fizyczne.
1: To, co no właśnie, ale to tutaj panie doktorze dopytam, czy na ile ta eliminacja tych może najbardziej, nie wiem, charyzmatycznych przywódców, tutaj urzędników, o których pan mówi, faktycznie przekłada się na osłabienie takich formacji, bo pamiętamy i ze Strefy Gazy kwestie Hamasu, czy też libański Hezbollah, no i też pamiętamy te doniesienia, że jednak te struktury bardzo szybko się odbudowują i tam nie ma jakiejś takiej pustki, bo po jednym liderze zaraz przychodzi, czy kreowany jest następny. Czy to jest takie realne działanie na prawdziwe osłabienie długofalowe, a być może nawet właśnie zniszczenie tego rodzaju ugrupowań, czy raczej tylko pewna taka kosmetyczna zmiana, a zaraz pojawia się kolejne?
2: To akurat miałoby wprowadzić zamieszanie w szeregach Gwardii Rewolucyjnej i spowodowanie, że ci ludzie będą w swego rodzaju paranoi, będą się bardzo bać o swoje bezpieczeństwo, ograniczą poruszanie, kontakty i tak dalej. Natomiast oczywiście, tak jak pani redaktor zauważyła, to jest bardziej skomplikowane. Tutaj presja musi być prowadzona nie tylko personalnie na liderów, kolejnych liderów Gwardii Rewolucyjnej, ale też przede wszystkim na irański przemysł, na instalacje wojskowe, być może też na instalacje podwójnego zastosowania, czy infrastrukturę transportową i energetyczną. Blokady irańskich portów. Jedna z organizacji, która składa się z opozycjonistów irańskich, zauważyła, że od dłuższego czasu już w zasadzie ruch irańskich statków jest całkowicie wstrzymany. Znaczy te, które opuściły przed ponowną blokadą ciśniny Ormuz i portów irańskich, amerykańską, Iran, skupiają się na kotwicowiskach w zasadzie w całym rejonie Indo-Pacyfiku, natomiast te, które są załadowane między innymi ropą, no to w rejonie Wyspy Kark też na kotwicowiskach przebywają, bo nie są w stanie opuścić Zatoki Perskiej. Więc tutaj ta presja militarna i gospodarcza z wysoką inflacją, mówi się o 69% miesięcznie ta inflacja, ona rośnie. I też problemy zaopatrzeniowe, no to też powoduje, że no to zaplecze ekonomiczne czy gospodarcze wysiłku wojennego Gwardii Rewolucyjnej po prostu słabnie. A z drugiej strony ewentualna pomoc, która mogłaby wzmocnić Gwardia Rewolucyjna, czy pomoc ze strony Rosji w zasadzie nie przychodzi. Więc to powoduje, że te działania po prostu przynoszą efekt. I tak jak stwierdził sekretarz stanu Marco Rubio, bardzo często mimo oficjalnej takiej buńczucznej retoryki, że my nie rozmawiamy, nie będziemy prowadzić negocjacji z Amerykanami, a w zasadzie wygrywamy, no okazuje się, że za kulisowymi kanałami jednak reżim irański chce rozmawiać, nawet jeśli przez pośredników w Katarze czy Omanie. No i być może właśnie te ostatnie informacje, że znowu jesteśmy na krawędzi, można powiedzieć, kolejnego porozumienia, to wcale nie muszą być dane podawane przez amerykańską administrację w sposób na wyrost czy fałszywy, tylko po prostu Iran no jest jednak pod presją i jego potencjał do prowadzenia dalszych działań wojennych jest po prostu degradowany cały czas. A z drugiej strony musimy pamiętać jeszcze jednej bardzo istotnej rzeczy, o której się zapomina w naszej części Europy. W Stanach Zjednoczonych trwa w tej chwili kontrrewolucja. Trumpowska, można tak powiedzieć. I środowiska liberalno-lewicowe bardzo mocno starają się tej kontrrewolucji przeszkadzać. Również w tym, że bardzo często media liberalno-lewicowe podają informacje niekorzystne dla administracji. Niekoniecznie, czy one są prawdziwe, czy one są naciągane, czy one są w jakiś sposób agregowane. Chodzi o to, żeby utrudnić życie tej administracji.
1: No właśnie, a czy
2: to działa.
1: Ponieważ to działa, czy tak?
2: Działa. Tak, działa na korzyść właśnie sił liberalno-lewicowych, które po prostu tracą władzę w tej chwili w Stanach Zjednoczonych.
1: One tracą władzę, część analityków wskazuje już, że tracą tak naprawdę władzę od kilku lat i też to ponowne zwycięstwo Donalda Trumpa jest pokłosiem właśnie tego, tak, że ta myśl jakby liberalna tam się wyczerpała, ale chciałam jeszcze tylko dopytać o jedną rzecz. Ten nasilający się kryzys migracyjny, który my teraz obserwujemy w Europie, żeby trochę może połączyć ze Stanami Zjednoczonymi, bo dzisiaj Komisja Europejska zapowiada zaostrzenie takiej retoryki, też zmianę przepisów dotyczących właśnie imigrantów, a czy my możemy się czegoś nauczyć od Stanów Zjednoczonych?
2: Oczywiście, że tak. No, jest to element niestety tej wojny kulturowej, która trwa w tej chwili na szeroko pojętym zachodzie, dlatego że w zasadzie bez specjalnej zmiany prawa, w momencie, kiedy władze zostały objęte w Stanach Zjednoczonych przez administrację Donalda Trumpa, mniej więcej między lutym, czy w zasadzie końcem stycznia, a czerwcem 25 roku ograniczono nielegalną migrację do Stanów Zjednoczonych dosłownie zero. I w tej chwili, jeżeli nawet pojawiają się pojedyncze przypadki nielegalnego przekroczenia granicy, to one są wyjątkiem. Zastosowano po prostu te przepisy, które są, tak jak one zostały napisane, zgodnie z ich duchem. I myślę, że gdyby Europa robiła dokładnie tą samą politykę, czyli nie otwierano granic, nie poddawano się presji różnych szantaży i płacono pieniądze tylko po to, żeby mieć spokój i nie stosowano właśnie tej antyzachodniej ideologii, którą no, można powiedzieć takim przykładem wręcz sztandarowym jest komunista po prostu Pedro Sanchez, no to na pewno osiągnęlibyśmy znacznie lepsze rezultaty w zwalczaniu nielegalnej migracji. Ale właśnie część problemów Europy, te energetyczne, te właśnie migracyjne, też związane z demografią, to jest kwestia tego, że niestety musimy stanąć, można powiedzieć, trochę w prawdzie i powiedzieć sobie, że część klasy politycznej, część elit zachodniej Europy, również u nas liberalno-lewicowej, to nie są elity, które dbają o rozwój własnych państw, tylko to są elity, które po prostu bronią swojego stanowiska i swoich przywilejów. I niestety część ich ideologii to jest wręcz wroga co do państw zachodnich. To jest niestety prawda, to co stwierdził Marco Rubio między innymi.
1: To jest niestety prawda, no i też te obrazki, które obiegają świat, cena energii, którą Europejczycy płacą na co dzień, którą my odczuwamy, no ona jakby brutalnie nakazuje w tej prawdzie stanąć, ale czy decydenci czy elity faktycznie też czują tak samo, bo może dla nich to nie są tak wysokie ceny, albo dla nich to nie jest taki problem, bo nie do końca dotyka ich i ich bliskich.
2: Dla nich nie jest, ponieważ To jest element właśnie realizacji ich ideologicznych celów, które sobie założyli. Natomiast no, jedynym rozwiązaniem będzie w tym momencie w optymalnym scenariuszu wariant amerykański, to znaczy odsunięcie od władzy tych środowisk w czasie wyborów i potem stopniowa degradacja ich źródeł finansowania i po prostu czyszczenie między innymi szkół wyższych, zwłaszcza uniwersytetów w zakresie właśnie tej, można powiedzieć, czerwonej profesury, która, no, która degraduje po prostu szkolnictwo wyższe w Europie Zachodniej w tej chwili, to co się stopniowo dzieje w Stanach Zjednoczonych teraz. No ale niestety możemy też spodziewać się tego, że te środowiska będą na tyle mocno i do końca bronić swojej pozycji, że możemy być świadkami również gwałtownych zmian władzy w rodzaju różnego rodzaju zamieszek, czy swego rodzaju rewolucji, czymś w rodzaju tego, co Peter Tecznie określał po prostu nad produkcją elit i też tego, co powoduje, że ludzie już widać, że zaczynają mieć dosyć tego, że we własnym kraju są traktowani jako obywatele drugiej kategorii. I to też może wywołać frustrację i po prostu fizyczną reakcję, to znaczy tego, że no, społeczeństwo zachodnie wezmą sprawy w swoje ręce, a to nigdy się dobrze nie kończy, bo to zawsze kończy się wybuchem przemocy.
1: Powiedział dr Krzysztof Winkler, analityk Warsaw Enterprise Institute. Bardzo serdecznie dziękuję panu za komentarz.
2: Dziękuję.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I tak, drodzy Państwo, punktualnie godzina 7.30, czyli półmetek pierwszej godziny poranka wnet za nami, ale przed nami jeszcze dużo ciekawych rozmów, a jedna z nich to rozmowa z redaktorem Łukaszem Warzechą, to dziennikarz, publicysta, między innymi Do Rzeczy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: No dobrze, to teraz przejdźmy trochę do polskiej polityki. Zacznijmy od rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Wczoraj były premier powiedział, te słowa zostały odebrane przez część środowiska związanego z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, jako nawet groźby pod jego adresem. Powiedział, że zna wiele, nie wiem czy to nazwać tajemnic, czy może podać przykłady na to, że te główne decyzje w Prawie i Sprawiedliwości zapadały zawsze za zgodą właśnie Jarosława Kaczyńskiego. No tylko pytanie, jak te słowa interpretować, bo chyba każdy, kto chociaż odrobinę polityką się interesował, no miał tego świadomość, że raczej PiS należy do bardziej takich hermetycznych.

0: Morawieckim, czy też miał on te decyzje podejmować sam. Najgłośniejsza taka wypowiedź to ta pana Jacka Kurskiego w telewizji Republika, który sugerował, że pan Mateusz Morawiecki jakoś sam z siebie na mocy własnej decyzji skonstruował listę kamieni milowych i celów Krajowego Planu Odbudowy i że tą listą został zaskoczony pan Jarosław Kaczyński, co oczywiście również trudno uwierzyć, jakkolwiek prawdą jest, że ta lista została dostarczona członkom rządu w ostatniej dosłownie chwili z kancelarii premiera, o czym ja zresztą już bardzo dawno temu pisałem. Natomiast to ten festiwal wzajemnych oskarżeń nawet mnie trochę zaskakuje. I to nie dlatego, że to się nie dzieje w polityce, to jest czymś dziwnym, to się zdarzało. Natomiast zaskakuje mnie trochę jednak poziom tej zajadłości, który pokazuje, jak bardzo w PiS-ie było już źle. Mhm. I tutaj można postawić też pytanie o to, co się stanie ewentualnie po wyborach. To znaczy, jeżeli ktoś sobie wyobraża, że wszystko można później skreślić i takie słowa wzajemne oskarżenia nie mają znaczenia, to jednak się myli. Oczywiście w polityce bardzo wiele razy bywało tak, że się odkładało urazy gdzieś tam na bok i szło się wspólnie, jeżeli taki był interes, no bo to właśnie jest polityka, ale wskazuje na jedną ważną rzecz. Żeby wspólnie rządzić, trzeba mieć do siebie pewien podstawowy poziom zaufania. Bez tego się po prostu nie da. Albo te rządy wspólne będą bardzo krótkie. To, co się w tej chwili dzieje, moim zdaniem podkopuje ten kluczowy, taki najbardziej podstawowy zasób zaufania pomiędzy tymi środowiskami. I dlatego uważam, że tutaj z późniejszym ewentualnym wejściem w jakiś sojusz może już być problem.
1: No właśnie, bo jest, obserwujemy taką klasyczną walkę o przywództwo, ale też właśnie biorąc pod uwagę no jednak niezbyt już mocną pozycję Prawa i Sprawiedliwości, to ona jest na tyle ostra, że może zaskakiwać. Pytanie w takim razie, kto może wyjść z niej zwycięsko i czy faktycznie były premier no, ma szansę stać się tym nowym liderem na prawicy?
0: Mieliśmy dwa sondaże głośne, chociaż tych sondaży już uwzględniających pana Morawieckiego i jego, no właściwie chyba trzeba tak powiedzieć, ugrupowanie było więcej. Natomiast ten ostatni, najnowszy sondaż, no on pokazuje sytuację zasadniczo inną niż poprzedni. Bo poprzedni wskazywał, że grupa wyborców Prawa i Sprawiedliwości podzieliła się chyba z tego, co pamiętam, nie porówno, ale sporą jej część odebrało właśnie to środowisko pana Morawieckiego i widać było, że to jest jeden zasób. Ten jeden zasób, który tam wynosi powiedzmy około 26 czy 27% podzielił się na dwie części. Natomiast najnowszy sondaż, bodajże z wczoraj, pokazuje już coś innego. Czyli pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwości pozostała niemal w całości ta grupa wyborców, a ugrupowanie czy środowisko pana Morawieckiego nawet nie przekraczało progu wyborczego. To jest jednak zasadnicza różnica pomiędzy poparciem na poziomie 7-8%, a poparciem na poziomie 3,4%. Więc chyba trzeba jednak poczekać na więcej sondaży i na jakąś stabilizację. Trzeba też pamiętać, że bardzo często pojawia się w badaniach opinii publicznej efekt świeżości. Bardzo dużo ugrupowań przez to przeszło, które najpierw zyskiwały poparcie na poziomie nawet kilkunastu procent, o czym kiedy to się stabilizowało i urealniało, czyli po paru miesiącach, to poparcie spadało do poziomu paru procent, a potem nawet z czasem znikało kompletnie. Zatem nie wiemy, jak to będzie ostatecznie wyglądało, ale widzę tutaj strategię pana Morawieckiego. Ona jest bardzo wyraźnie widoczna. Jeżeli byśmy spojrzeli z większego dystansu, to co zobaczymy? Zobaczymy Prawo i Sprawiedliwość, które jest strukturą bardzo skostniałą i nie było w stanie wygenerować z siebie od 2023 roku żadnego nowego pomysłu, żadnego przesłania, nie było w stanie się mocno zreformować wewnętrznie i właściwie nadal tak jest w tej chwili. PiS jest skupiony przede wszystkim na atakowaniu pana Morawieckiego, natomiast nadal nic nie słyszymy o jakiejkolwiek sensownej, nowej,

0: świeżej propozycji dla wyborców. Z kolei pan Morawiecki, którego, żeby było jasne, ja nie uważam za osobę z dobrymi pomysłami dla Polski, ale on jakieś pomysły ma i on jest takim trochę czarodziejem marketingowym. On bardzo potrafi robić wrażenie, że jest pełen nowych idei, że jest całkowicie otwarty. No, na tej zasadzie zresztą skupił różnych ludzi na tym swoim grillu. Tam bardzo szerokie było grono osób zaproszonych. Nie tylko mówię o tych, którzy brali udział w panelach, ale też tych, którzy po prostu zostali zaproszeni na wydarzenie. Więc on idzie tym tropem. On chce pokazać teraz, że jest tym lepszym PiS-em. I chyba tutaj bardzo symboliczna była okładka Gazety Wyborczej z weekendu, która puszcza oko do pana Mateusza Morawieckiego, pytając w okładkowym tekście, wreszcie nowoczesna prawica czy PiS w przebraniu? No to jest trochę tak, jakby tam z ulicy Czerskiej puszczano właśnie to oko do pana Morawieckiego, mówiąc, no postaraj się, Mateusz, postaraj się, to może będziesz taką, w cudzysłowie, prawicą, którą my jesteśmy gotowi zaakceptować.
1: No właśnie, czy takie samo oko do Mateusza Morawieckiego puszcza Sławomir Bentzen albo Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji?
0: Nie widzę czegoś takiego, wręcz przeciwnie. Komentarze, jeżeli w ogóle się zdarzały, to one dotyczyły ze strony tych polityków, one dotyczyły samej sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. I bardzo trudno byłoby chyba tym ludziom powiedzieć własnym wyborcom, że pan Mateusz Morawiecki to jest osoba, z którą warto nawiązywać jakieś bliższe polityczne relacje. Ja pamiętam taką wypowiedź pana Sławomira Bentzena, z którą właściwie się zgadzam, że pan Mateusz Morawiecki to jest jedna z niewielu osób w PiS, z którym się da rozmawiać, w tym sensie, że on ma jakieś merytoryczne podstawy, podbudowę, że z nim da się prowadzić normalną dyskusję, no ale to nie znaczy, że da się z nim współpracować, czy tym bardziej budować jakiś wspólny koncept polityczny. Przecież trzeba pamiętać, że wszystko to, właściwie tak, nawet nie prawie wszystko, dokładnie wszystko to, co Konfederacja krytykowała w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, miało twarz pana Mateusza Morawieckiego. Polityka covidowa, kiedy on teraz, przepraszam, u pana Bogdana Rymanowskiego mówi, że bohatersko stawiał opór panu Kaczyńskiemu, który chciał przymusowo wyszczepić wszystkich Polaków, no to naprawdę wygląda już dosyć pociesznie. Więc polityka covidowa, polityka wobec Ukrainy, bardzo ważna rzecz z punktu widzenia zwłaszcza Nowej Nadziei pana Bentzena, czyli polityka wobec przedsiębiorców, czyli kwestia Polskiego Ładu. No za tym wszystkim stał pan Mateusz Morawiecki. Więc teraz twierdzenie, że z nim właśnie warto by było cokolwiek układać ze strony któregoś z liderów Konfederacji, myślę, że byłoby bardzo trudne do przełknięcia dla ich elektora.
1: To jeszcze w kilku słowach powiedzmy o premierze Donaldzie Tusku i o tym, jak na tej całej sytuacji, albo ile na tej całej sytuacji zyskuje obecny rząd, no biorąc pod uwagę turbulencje tak naprawdę wszędzie, od służby zdrowia po, prawda, gospodarkę, po ceny paliw, o których teraz bardzo głośno, na ile ten konflikt wewnątrz PiS-u może im pomagać odwracać uwagę od rzeczy ważnych dla nas wszystkich.
0: No to jest dosyć oczywiste. Dla pana Donalda Tuska jest to sytuacja wręcz wymarzona. Pani tutaj wskazała na kilka problemów, ale ja bym jeszcze do tego dorzucił ten najnowszy, czyli kwestię obawy związanej z poziomem bezpieczeństwa zewnętrznego. Mam na myśli tę sytuację ze spadającą rakietą na Lubelszczyźnie, kompletnie nieudany, niedziałający właściwie system alarmowy, kwestie RCB generującego jakieś zupełnie absurdalne alarmy i ostrzeżenia i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest bardzo poważny problem, zwłaszcza, że spora część Polaków, jak się okazuje, ma jakąś obawę przed konfliktem zbrojnym. No i tak, oczywiście, że konflikt w PiS powoduje, że w jakimś stopniu zwolnieni są politycy rządzącej koalicji z odpowiedzialności za te wszystkie sprawy. Ja widziałem taką scenę, która mnie dosyć rozbawiła, chyba to było w Radiu Tok FM, nie jestem pewien, nieważne, rozmawiała z panem Radosławem Sikorskim, Dominika Wielowiejska. I pani Wielowiejska przytoczyła taką hipotezę, która krąży w różnych miejscach, że tak naprawdę pan Morawiecki działa tu niejako na zlecenie pana Donalda Tuska, że rozbija PiS na zlecenie pana Donalda Tuska, na co bardzo uchachany pan Sikorski mówi, to znaczy, że nasz plan świetnie idzie. No to pani Wielowiejska mówi, ale to pan potwierdza, że to jest wasz plan. Na co znów bardzo uchachany pan Sikorski mówi, pani rozumie, że nie mogę tego potwierdzić, ha, ha, ha. No więc oni mają ubaw, oni się tym bawią, oni się cieszą, że to się dzieje, będą podsycali pewnie, ale nawet nie muszą tego robić, bo ten Korczyn tak ma wielką intensywność, ale pewnie będą podsycali, jak będą mieli okazję, te wzajemne niesnaski, im po prostu w to grają. No tylko, że jeżeli się środowisko polityczne rozstaje w takich okolicznościach, to właściwie zawsze temu towarzyszą jakieś nieporozumienia i publiczne pranie brudów. Tego się nie da uniknąć. Tego typu sytuacji nie jest to pierwsza taka sytuacja w Polsce. No tylko, że tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, tutaj jednak intensywność tego konfliktu trochę mnie zaskoczyła.
1: To jeszcze na zakończenie, bo mamy 2 minuty, a faktycznie no, wspomniał pan o, no, chyba jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, no kluczowym temacie, ta rakieta, która spadła na nasze terytorium. To, że niestety potwierdziły się te niepokojące dane dotyczące tego, w jaki sposób chronimy nasze niebo, ale to jak potem ta sytuacja została zagospodarowana i medialnie, i właśnie w takim przekazie do obywateli, jak pan to ocenia?
0: Myślę, że nie nastąpiło nic uspokajającego. Ten system, mam na myśli system ostrzegania, koordynację alertów RCB z innymi sposobami ostrzegania, on działa źle od dawna, to nie jest jakaś nowość. Jeżeli ludzie kpią z tego, jakie informacje przychodzą za pomocą alertów RCB, a są to głównie informacje pogodowe i to na ogół się nie sprawdzające, to przecież to nie jest tak, że pan Kierwiński skonfigurował sposób działania RCB. RCB tak działa od dobrych paru lat. To jest jeszcze kwestia rządów Prawa i Sprawiedliwości, tylko że obecny rząd nic z tym nie zrobił, a sytuacja, kontekst się zmieniły.
1: Tak.
0: I jednak należałoby tutaj zacząć na serio myśleć o tym, żeby ten system radykalnie zreformować. Kwestia schronów, miejsc schronienia, kwestia dyletanctwa technologicznego tej władzy, wysyłanie za pomocą SMS-a linku, no to jest naprawdę kompletnie niepoważne.
1: Powiedział pan redaktor Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta, między innymi do rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Bardzo panu dziękuję za komentarz.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i pięknego dnia, choć chyba bardzo gorącego, tak się zapowiada.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Studio Szanghaj.
2: Studio Szanghaj, drodzy Państwo, pan Andrzej Zawadzki-Liang. Państwo nie słyszeliście tych rozmów przed momentem, ale pytał się, ile stopni. Ja myślałam, że może 28-30, ale tutaj Tomasz Rosłoń, który realizuje Poranek Wnet, mówi, że nawet 35 stopni Celsjusza dzisiaj w Polsce, a gospodarz Studia Szanghaj mówi, że przynajmniej pogodę mamy podobną, ale z jedną drobną różnicą, tam jest dużo większa wilgotność powietrza, więc też te upały są inaczej odczuwane. Czy to jest prawda? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. Tak, właśnie. To jest właśnie to, co temperatura mnie już specjalnie nie przeszkadza, przyzwyczaiłem się, ale ta wilgotność, która sięga 70-80, a jak przychodzi jeszcze deszcz, to jest 90 stopni, to jest po prostu sauna.
2: No właśnie, bo to zupełnie inaczej nasz organizm to odczuwa, tym bardziej może taki nieprzystosowany w 100%, czyli taki organizm, który z innej części świata tam przyjechał. A nie będę tutaj pytała o prywatne rzeczy, ale rozumiem, że pan też w Szanghaju się pan nie urodził, prawda?
3: Tak, dokładnie.
2: Tak jest. No dobrze, no to teraz przejdźmy już do tematu, bo tych tematów przygotował pan sporo. W takim razie ja już oddaję głos do gospodarza Studia Szanghaj.
3: Tak, proszę państwa. Ja wiem, że dzisiaj mamy takie ciężkie tematy w Radio Wnet, ale ja chciałem trochę luźniejsze, znaczy luźniejsze, ale też jest mniej ważne, szczególnie z punktu widzenia, co się narobiło w chińskim internecie z tego powodu. A mianowicie chcę przedstawić takie tło sporu, jakie Louis Vuitton, znany przecież wszędzie i na świecie, i w Chinach wytoczył o znak handlowy. I to sądzę, że też warto, żeby spojrzeli na to i przedsiębiorcy, którzy chcą tutaj zaistnieć. W dodatku okazało się, że wygrana tej francuskiej luksusowej marki w sprawie o naruszenie znaku towarowego przeciwko właśnie chińskiej sieci herbaciarni Moly Tea wywołała ostrą debatę publiczną w Chinach na temat tego, w jakim stopniu zagraniczna marka powinna mieć prawo do wyłącznych do uprawnień, do motywów zakorzenionych we wspólnych tradycjach kulturowych. O co w tym wszystkim chodzi? Otóż flagowa marka Louis Vuitton pozwała Moly Tea w Suzhou, w mieście tutaj na wschodzie kraju, już to 100 km od Szanghaju, twierdząc, że logo chińskiej sieci, tej herbaciarni, w kształcie kwiatu jest zbyt podobne do wzoru monogramu Louis Vuitton. Zgodnie z orzeczeniem sądu w pierwszej instancji, sądu ludowego jak zwykle, on orzekł, że kwestionowane logo Moly Tea jest zasadniczo podobne do znaku towarowego Louis Vuitton pod względem stylu, układu elementów i linii. No i oczywiście to też i w prasie zagranicznej zauważyłem, pojawiło się, sąd nakazał Moly Tea oczywiście zaprzestania naruszenia, publiczne przeprosiny i zapłatę 10,3 miliona RMB, co się przekłada na polskie 5,7 milionów złotych. Wcale nie mało. Odszkodowanie oczywiście dla LV. Natychmiast założyciel Moly Tea poinformował jednak, że poinformował chińskie media, że firma natychmiast złoży apelację. Mimo to wywołało to wszystko bardzo gorącą dyskusję w internecie. Kontrowersje wykroczyły poza kwestię podobieństwa obu logotypów, stawiając głębsze pytania o to, czy wspólne wzory dekoracyjne mogą zostać zmonopolizowane na mocy prawa znaków towarowych i gdzie sądy powinny wyznaczyć granicę między legalną ochroną marki a prywatyzacją publicznych zasobów kulturowych. Centrum sporu stanowi nie całe logo Louis Vuitton, tylko jeden z czteropłatkowych elementów kwiatowych, który jest wykorzystany w Louis Vuitton wzorze. I który oczywiście pojawia się obok zazębiających inicjałów LV, LV i innych geometrycznych wzorów. Louis Vuitton stworzył ten monogram pod koniec XIX wieku, oczywiście częściowo jako element zabezpieczający je przed podrawianiem. Później oczywiście stał się to bardzo rozpoznawalną marką na jego produktach. W Chinach oczywiście Louis Vuitton zarejestrował to, nie tylko właśnie pełen wzór znaku handlowego, co jest też istotne w tej sprawie, ale jego poszczególne elementy, na które składa się ten znak towarowy. Firma natomiast Molitis, siedzibą w Shenzhen, również wykorzystała czteropłatkowy układ kwiatu, ale ona tylko kwiatek, jako swój główny symbol i oczywiście eksponując go wszędzie na szyldach, na kubkach, na torebkach i w ogóle wszędzie, gdzie się da. Sąd oczywiście w Suzhou orzekł, że chociaż produkt Louis Vuittona należą do segmentu premium i generalnie obsługują inną grupę klientów niż Molity, ale konsumenci mogą nadal zakładać, że sieć napojów nawiązała współpracę lub inną relację handlową z marką luksusową. To tak ładnie powiedziane, ale chińskie marki bardzo często, proszę Państwa, wchodzą w takie porozumienia z innymi produktami towarowymi, z innymi właśnie towarami, czy znanymi markami, które pozwalają im na częściowe wykorzystanie ich znaku, czy wspólne wykorzystanie znaku. Więc tutaj sąd to tak uzasadni. Oczywiście to wszystko, te wszystkie uzasadnienia sądowe wywołało bardzo dużo dyskusji w internecie, jak wspomniałem. Zresztą podzieliło to również prawników i nie tylko internautów. I to w mediach społecznych, jak i oficjalne media. W tej sprawie, że sprawa jest właśnie ważna i że ja się nią też Państwu zajmuję i przedstawiam, jest to, że sam dziennik Renmin Rybao, czyli dziennik ludu, organ, oficjalny organ KC Komunistycznej Partii Chin, również zajął się tą sprawą i stwierdził, że firmy, wprawdzie stwierdził, że firmy mają prawo do kreatywnej adaptacji publicznych zasobów kulturowych i przekształcania ich w zarejestrowane znaki towarowe, ale taka rejestracja nie powinna pozwalać im na pełną monopolizację lub prywatyzację podstawowego dobra kulturowego. Wezwał więc do zawężania ochrony znaków towarowych pochodzących ze wspólnych dóbr kulturowych. Czyli taki symetryzm po chińsku. Jestem teraz ciekaw, bo to odwołanie, w jakiej będzie w drugiej instancji właśnie orzeczenie, kiedy już tutaj dziennik sugeruje jednoznacznie. No, dalej firma, oczywiście Louis Vuitton twierdzi, że jego monogram został zainspirowany secesją, japonizmem, coś z japonistyki, gotycką sztuką heraldyczną. Natomiast przechodząc właśnie do tej sprawy, chińscy użytkownicy mediów społecznościowych porównują jednak ten czteropłatkowy, bo to dosłownie takie cztery płatki, element z tradycyjnym chińskim wzorem. To jest taki wzór kielicha, który został używany przez instrumencie, to jeszcze z dynastii Tang, czyli to było jakieś 1300-1400 lat temu. I w tej sprawie oczywiście nastąpiło, że ten monogram, to wszystko, to jest przecież chińskie dziedzictwo kulturowe i nie może ono być wykorzystane do prawa i jak to do komercyjnego. No, w internecie pojawiły się hashtagi takie jak LV nikt cię nie wspiera, albo LV gnębi naszych przodków za brak rejestracji znaków towarowych, co było rozpowszechnione w mediach społecznościowych wręcz powszechnie. Niektórzy konsumenci zareagowali, zresztą jak to w Chinach bywa, to też jest ciekawostka, oczywiście zwiększając zamówienia w Molity w geście solidarności. I popularne hasło, które było propagowane wtedy w tym nastroju, to było takie, że Molity wprawdzie przegrała sprawę, ale zdobyła nasze serce. No, nie wszyscy jednak stanęli oczywiście po stronie Molity, ale mniejszość twierdziła, że LV po prostu korzystało ze swoich praw, a postępowanie samej Molity sprawia, że jest to słaby argument w szerszym kontekście sporu o te właściwości kulturowe. I tutaj dochodzimy też do jednej takiej sytuacji ważnej też dla przedsiębiorców wszystkich zagranicznych, którzy tutaj chcą działać i rejestrować znaki, że właśnie tu się pojawia zasada obowiązująca w chińskim prawie co do znaków, kto pierwszy, ten lepszy. Prawo o znakach towarowych nie chroni samego pochodzenia pomysłu, ale zdolność znaku do identyfikowania konkretnej marki. A monogram LV jest zarejestrowany w Chinach już od dziesięcioleci. No niestety, tutaj ale komentarze w internecie były bardzo gorące. Rzeczywiście tutaj przypuszczam, że jednak państwo trochę zadziałało, no bo na przykład emocje społeczne od ataku na markę LV, na firmę, przeniosły się na sąd ludowy w Shuzhou, gdzie komentarze w internecie oskarżyły go o faworyzowanie zagranicznej marki, a nawet o korupcję. Te twierdzenia mówią oczywiście jak najmniej o postępowaniu sądu, prawie, a więc o tym, jak szybko sprawa, ale o tym świadczy, jak szybko sprawa stała się w Chinach takim testem lojalności, patriotyzmu, gdzie tutaj właśnie się skupiła cała uwaga internautów. Stąd również i ta krytyka przeniosła się na organy ochrony własności intelektualnej, a mianowicie wielu internautów, komentatorów zadało konkretne pytanie, jak w ogóle wzór przypominający elementy chińskiego dziedzictwa został zatwierdzony do rejestracji jako znak towarowy. Niektórzy twierdzą, że mogą zaakceptować fakt, że LV zarejestrowało swój monogram jako całość, jako ten złożony układ, który daje tą tożsamość marki. Ale odrzucają koncepcję, że pojedynczy, samodzielny element tego wzoru, sam czteropłatkowy ten właśnie kwiat, może być chroniony tak, jakby należał wyłącznie do LV. No, pojawiły się też również oczywiście takie wpisy, że domagające się unieważnienia znaku towarowego Louis Vuittona, co oczywiście jest całkowicie niemożliwe. Tak więc w tym momencie właśnie sytuacja już w zasadzie nie tylko, że wymknęła się spod kontroli emocji społecznych, nie tylko chińskie społeczeństwo odczucia kontramarka zagraniczna, ale skupiło się na dzielących internetów na dwa obozy. Jeden z nich argumentuje z prawnego punktu widzenia, że orzeczenie jest słuszne i Molly Ki powinna być tego świadoma, a druga, że argumentuje z perspektywy kultury narodowej i nigdy nie powinna być przedmiotem prywatnej własności. Także każda ze stron oskarża drugą o ignorowanie prawa lub przyjęcia nadmiernie zachodniego podejścia, a wiadomo, że w internecie nikt niczego nie rozstrzygnie, również chińskim. Ale na szczęście chiński sąd już odstrzygnął, przynajmniej w pierwszej instancji.
2: Przynajmniej w pierwszej instancji. No i tak naprawdę mamy ostatnią minutę na pana korespondencję, więc może tylko króciutko. Ja zaczepię już nie znak towarowy i nie kwestię tak naprawdę jednego z hegemonów na rynku tej mody, jeżeli chodzi o te marki ekskluzywne, ale o kwestie geopolityczne Bliski Wschód i kwestia cieśniny Ormus i to, w jaki sposób Donald Trump stara się zadealować cały ten problem, jak on jest oceniany przez Chiny, co tutaj piszą, jak komentują główne chińskie media. Tylko musimy króciutko.
3: Tak, panie redaktor, tutaj naprawdę Chiny cały czas twierdzą o utrzymywaniu relacji oczywiście z Iranem. Krytykują oczywiście Stany Zjednoczone. I trzecia rzecz to podkreślają mocno, że zależy im na otwarciu ciśnienia Ormus. Absolutnie, że to powinno być otwarte. No, a cała polityka Stanów Zjednoczonych to oczywiście jest krytykowana. Tutaj bardziej są krytykowane, natomiast w tej chwili wszystkie sankcje, co znów Trump wymyśla na temat jak tu Chinom znów coś tam przykręcić śruby.
2: Powiedział Andrzej Zawadzki-Liang, gospodarz studia Shanghai. Jak zawsze dziękuję za korespondencję.
3: Dziękuję bardzo również. Pozdrawiam.
0: Nocne powtórki w net.

Jeden krok w tył, 10 w przód, taniec życiem. I nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją. Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum. I długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im. Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm. Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię. Sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnię. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień. Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z nijakości. Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości. Chociaż...

0: Wywiad Wnet.
1: 8:15, drodzy Państwo, gościem Wywiadu Wnet jest dr Jacek Sariusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego do spraw polityki zagranicznej, także Unii Europejskiej, poseł, były wieloletni eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: No dobrze, panie ministrze, przed nami bardzo ważny temat ze sprawą Ceuty. No ponownie można powiedzieć, że kryzys migracyjny jest tematem numer jeden z perspektywy Unii Europejskiej. No i zapowiadane są duże zmiany, czy też nawet zmiany przepisów przez Komisję Europejską. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia to, co wydarzyło się w Ceucie, no ale nie tylko obecny kryzys migracyjny w Unii Europejskiej i to, w jaki sposób Unia próbuje sobie z nim poradzić.
2: No wiecie, nie spodziewam się wielkich zmian. Po drugie, no te obrazki tej masy ludzkiej, która się wlała do eksklawy Ceuty, dopiero te obrazki sprawiły, że klasa polityczna europejska zaczęła o tym mówić w kategoriach inwazji. Dopiero teraz to się stało elementem języka, przedtem było gdyby terminem zakazanym. Także tyle dobrego w tej złej sytuacji, że to unaoczniło tym, którzy uważali dotąd, że to jest sytuacja, którą można opanować. Okazało się, że jej nie można opanować, chociaż ona na dzisiaj jest rozwiązana. Natomiast to osłania zasadniczy problem Unii Europejskiej z imigracją. Mianowicie polityka migracyjna Unii jest chora. Jest dysfunkcjonalna, jest nielogiczna. A to z tego powodu, że kto inny decyduje, a kto inny ponosi konsekwencje. Decydują o regularyzacji, czyli otwieraniu granic dla imigrantów, legalnych, nielegalnych, zostawmy to na razie na boku, bo nielegalni bardzo łatwo, jak przypadek Hiszpanii pokazuje, stają się w kategoriach milionami czy milionów legalnymi. A konsekwencje ponoszą ci, do których oni mogą dotrzeć. Czyli polityka kiedyś Angeli Merkel, zaproszenia, bo tak przecież było, imigrantów, nie wchodząc w szczegóły i genezę. I teraz polityka regularyzacji, co jest nazwą na tak naprawdę zaproszenie imigrantów do Hiszpanii, skoro się pół miliona czy milion tych nielegalnych przybyszów wynagradza za to, że nielegalnie wjechali prawem pobytu, tak zwanej rezydencji, co stwarza oczywiście tak zwany pull factor, czyli czynnik zasysania, można powiedzieć, odczytany, zresztą to potwierdza już fakty, jako zaproszenie. Ci młodzi ludzie z Maroka i nie tylko, oni twierdzili, że oni są zaproszeni, oni się czują zaproszeni, ponieważ tak odczytali różnego rodzaju sygnały z internetu, jak i werdykt sądu hiszpańskiego, który powiedział, że kogoś, kto przypływa, nie można wydalić. Także zostawiając sprawę Ceuty, która odegrała swoją rolę takiego dzwonka alarmowego, pobudki dla tych, którzy dotąd nie zdawali sobie sprawy z powagi sytuacji, unaoczniała właśnie to pęknięcie polityki migracyjnej. Kto inny może, bo takie są kompetencje państwo typu Hiszpania czy kiedyś Niemcy, zaprosić, a potem to zjawisko się rozlewa w myśl jednej z polityk unijnych, czyli Schengen, bo nie mogą bez kontroli się przedostać gdzie indziej, albo drugiej z polityk unijnych, czyli relokacji. Bo można będzie potem powiedzieć, rozsmarujmy równo to zjawisko niefortunne po wszystkich krajach i obdarzmy inne kraje tym czymś, czego sprawcami sami jesteśmy. Także dysfunkcja, brak logiki i pęknięcie polityki migracyjnej jest praktyczną. A jeszcze dalej idąc, praprzyczyną jest stosunek elity i rządzących, zwłaszcza lewicowo-liberalnych, które cokolwiek by nie mówiły, tak naprawdę uważają, że problemy Europy, rynku pracy i nie tylko, można rozwiązać w ten sposób. co jest nieprawdą, no ale nie mamy czasu, żeby o tym mówić. Mhm. Natomiast generalnie biorąc burzy i gospodarkę, i burzy pokój społeczny.
1: No właśnie, tylko pytanie, czy to pęknięcie w tej polityce migracyjnej może się przełożyć na jakiś konkret, który pomógłby dzisiaj i poprawiłby jakość życia Europejczyków, no bo jest wspomniana Ceuta, ale przecież ten kryzys, gdziekolwiek nie spojrzymy, od Niemiec. Ja 2 dni temu byłam w Berlinie, przejeżdżając przez kawałek miasta, miałam takie poczucie, że praktycznie jest to Bliski Wschód, naprawdę. No docierają do nas informacje, no wszędzie, od Skandynawii, że no już duża część mieszkańców po prostu nie czuje się bezpiecznie, nie czuje się tak, jakby żyła w Europie. Bardzo często jeszcze mamy zachowania zdecydowanie bardziej takie ekstremalne, przywiązane do islamu osób, które są oderwane od swoich korzeni. Pytanie, czy Europa ma dzisiaj realne narzędzia, jeżeli nawet pojawiłaby się taka wola polityczna, bo jest pęknięcie w tej polityce, byłaby szansa, że będą chcieli jakoś to zmienić, to czy my możemy po prostu zarządzić tym kryzysem jeszcze? Czy nie jest już za późno?
2: Po części jest za późno. Poważne studia socjologiczne mówią o tym, że jeżeli liczba nieasymilujących się imigrantów przekracza 5% populacji, to zjawisko jest nie do opanowania, ponieważ to oni odmawiają integracji, albo nie chcą, albo nie są w stanie, ponieważ są na tyle obcy kulturowo. Także tam, gdzie te liczby, 14% Francja, 20% Niemcy, ale są miasta w Polsce, gdzie osiągają te wielkości 20%, prawie, to jest chyba Gdańsk czy Wrzeszcze i Wrocław, jeśli dobrze pamiętam dane. Także punktowo również Polska zaczyna być w tej sytuacji. No, polityką jest, czy odpowiedzią jest wydalanie i deportacje. One w formie miękkiej w tej chwili w tej polityce migracyjnej działają.

0: Natomiast polityka unijna, która powoduje, że inne kraje mogą jak gdyby pozwolić przelać się tej masie nielegalnych czy zalegalizowanych imigrantów na skutek tego, że nie ma kontroli granicznych, czyli strefa Schengen, no, dla Polski też stanowi dzwonek alarmowy. Są możliwości działań krótkookresowych. Artykuł 72 traktatu pozwala na zamknięcie granic tak, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. No i uszczelnienie granic, gdzie mamy do czynienia, znaczy sami byliśmy wzorcowi w tej materii, mówimy o poprzednim rządzie i o granicy z Białorusią. Natomiast w skali całej Unii Europejskiej rozwiązaniem byłoby ograniczenie swobody przemieszczania się przez granice Schengen wyłącznie dla obywateli Unii Europejskiej. Ale co to oznacza? No tak naprawdę by trzeba te granice zamykać albo kontrolować przynajmniej, żeby odsiewać tych, którzy są obywatelami i którzy nie są obywatelami. Także wydaje mi się, że jesteśmy na prostej do tego, żeby strefa Schengen stała się nie tym, czym była, że takie czy inne formy kontroli granicznej są. Te natychmiastowe reakcje Włoch, Finlandii, bodajże Szwecji. Generalnie 22 kraje podpisały taki dokument protestujący przeciwko polityce Sancheza i to nie wypadką w Ceucie, tylko jakby praprzyczynie, jaką było, to by jest ta regularyzacja. I propozycja kandydata na prezydenta Francji, pani Le Pen i przyszłego premiera Bardelli, o tym była mowa, kiedy był w Polsce, jest taka, żeby tylko obywatele mogli przekraczać granice, co oznacza, jak już mówiłem, Schengen minus dla nas, a nie Schengen plus. Ale być może, czy może nawet na pewno jest to cena warta zapłacenia po to, żeby odzyskać przynajmniej częściowo kontrolę nad tym zjawiskiem, ponieważ inaczej to grozi absolutnym krachem gospodarczo-społecznym.
1: Panie ministrze, ja widzę, że za panem jest no, taki baner EKR. Dopytam więc o pewien układ sił w Unii Europejskiej. Czy te kryzysy, o których dzisiaj mówimy, no bo to nie tylko Unia Europejska, to też kwestie jakichś horrendalnych cen za energię. Polska na przykład płaci chyba drugą najwyższą cenę w całej Unii Europejskiej za energię komercyjną. No i gdziekolwiek nie spojrzymy, to Europa nie potrafi dzisiaj, to chyba już można powiedzieć wprost, zagospodarować najważniejszych takich podstawowych rzeczy, które budują pewną siłę, prawda? Od rolnictwa przez energetykę, potem kryzys migracyjny. Czy jest szansa, że to może jakoś wpłynąć i zmienić układ sił, wzmocnić partie konserwatywne, że w końcu dojdzie do takiego przełomu?
0: Krótka część brzmi tak, to znaczy partie prawica europejska, EKR, Patrioci dla Europy, i nie tylko, również są zmiany w niuanse może na początek, ale jednak jeśli chodzi o Europejską Partię Ludową, zmierza w tym kierunku, żeby zaostrzyć nie tylko politykę migracyjną, o czym przed chwilą, ale żeby coś zrobić z tym czynnikiem energetycznym. Ponieważ drugą katastrofą, która się dzieje na naszych oczach poza migracją, to jest energia, która jest pochodną błędnej, dysfunkcjonalnej, nielogicznej polityki klimatycznej, gdzie abstrahując od tego, czy człowiek jest, czy nie jest sprawcą globalnego ocieplenia, nie ma żadnego sensu, a jest samobójstwem gospodarczym w przypadku Unii Europejskiej, ponieważ ona sama została na prozwoju. Nikt na świecie w tej chwili już w tej materii nie udaje, że cokolwiek robi. Także koniec Zielonemu Ładowi powinna brzmieć odpowiedź, wycofanie się z jego instrumentów takich jak ETS1 i ETS2, i zaprzestanie dołowania gospodarki europejskiej pośrednio ze skutkami dla społeczeństw w postaci tych wysokich cen energii i spadku aktywności gospodarczej. Także to są nadal niezmiennie, ale w fazie takiej ostrej już kryzysowej oba zjawiska, imigracja, błąd fundamentalny Unii Europejskiej, z którego trzeba zawrócić, i polityka klimatyczna, energetyczna. I tak, partie prawicowe, które póki są jeszcze traktowane

0: czy sytuowane poza tak zwanym kordonem sanitarnym, muszą dojść do władzy. Na horyzoncie są wybory we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii i w Polsce, których Bruksela, która się kurczowo trzyma tych złych, fatalnych polityk, bardzo się boi, ale to jest ta droga dla zmian. Czy one mogą odwrócić te nieszczęścia w sensie upadku, schyłku gospodarczego, gdzie no, po kolei padają kolejne branże w konkurencji chociażby z Chinami? Czy one mogą odwrócić sytuację dezintegracji socjalnej, społecznej na skutek przyrostu populacji tego nielegalnego, migracyjnego? To jest otwarte pytanie, natomiast na pewno odpowiedź brzmi: trzeba spróbować. Także przed nami walka o odzyskanie panowania nad sytuacją migracyjną europejską i nad sytuacją energetyczno-klimatyczną europejską.
1: To prawda i mamy ostatnią minutkę i chociaż umawialiśmy się na temat związany z migracją, to wspomniał pan minister o tym, że zbliżają się też wybory w Polsce. Może zadam jedno pytanie o taki ogólny komentarz dotyczący tego, co wydarzyło się w Prawie i Sprawiedliwości i w jakim kierunku, kto tutaj może być tym nowym liderem na prawicy?
0: W jedności siła. Generalnie biorąc, ta maksyma nas też obowiązuje i to nie trzeba o tym przekonywać. A system polityczny, system wyborczy oparty o metodę Donta, to wręcz arytmetycznie potwierdza. Czyli rozdrobniona prawica traci szansę, a zjednoczona prawica zyskuje, a ona jest warunkiem, żeby w koncercie europejskim odegrać rolę polegającą na zapobieżeniu kryzysowi migracyjnemu i zapobieżeniu kryzysowi klimatyczno-energetycznemu.
1: Powiedział dr Jacek Sariusz-Wolski, doradca społeczny prezydenta Karola Nawrockiego do spraw polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: 800 plus kosztuje nas bardzo dużo. Można powiedzieć, jest źle, a będzie coraz gorzej, bo takie konkluzje jest w tym dzisiejszym poranku w net. Przed momentem kryzys migracyjny i rozmowa z doktorem Jackiem Saryuszem-Wolskim, a teraz doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa w poranku w net. Dzień dobry.
2: Jest strasznie, straszno i śmieszno.
1: No właśnie.
2: To jest pytanie, czy bardziej straszno, czy bardziej śmieszno. Jak się czyta prasę, ja chwyciłem z biurka, czekając na wejście na audycję. Dzień dobry Państwu, bardzo, bardzo serdecznie witam. Taką analizę w Rzeczpospolitej. Państwo kosztuje już 53 tysiące złotych każdego z nas na osobę. I drodzy Państwo, to co jest ciekawe, bo na emerytury prawie 9 tysięcy rocznie musimy oddać z naszych podatków, na wojsko 4 tysiące, już prawie 4300, a samo utrzymanie programu 800 plus każdego z nas kosztuje rocznie 1683 zł. I czego jeszcze chcecie, drodzy Państwo?
1: I czego jeszcze chcemy? Jak rozmawiam teraz z rolnikami, trwają żniwa, oni mówią o tym, że jest kompletny dramat, ceny na skupie są tak niskie, że nie są w stanie nawet wyciągnąć tego, co już włożyli.
2: Czyli rozumiem, że jest nadwyżka produkcji tak gigantyczna, że w tym momencie ci, którzy kupują, mogą przebierać. A przecież słyszeliśmy o tym, że jest tragedia w produkcji, tragedia ze względu na wystąpienie różnego rodzaju zaburzeń pogodowych i zniszczenie wielu upraw. No to jak to się dzieje, że de facto jest bardzo mało towaru na rynku i w tej logice ten towar jest bardzo tani? A no właśnie, no drodzy właśnie Państwo, tak się dzieje, że jeżeli ten towar, który my produkujemy, jest w niedoborze, to zalewa się ten rynek towarami zewnętrznymi, produktami zewnętrznymi, wtedy nasz ten mały produkt, nawet nie ledwo wytworzony, konkuruje z tym masowym, który jest narzucony na polską gospodarkę i ceny wówczas idą totalnie w dół. Tylko to ciekawe, bo w skupie poszły ceny w dół, a w sklepach?
1: Do góry.
2: Jakoś nie widzimy tej relacji związku przemysłowo-skutkowego.
1: To prawda.
2: Czy ktoś bierze po drodze więcej niż do tej pory brał?
1: Nie tylko bierze, jeszcze ktoś bierze też po drodze częściowo nasze zdrowie, bo nie powiedzieliśmy chyba o najważniejszym. Te produkty, które zalewają Europę, to są produkty jakości syfiastej. To znaczy, one są niekontrolowane, niesprawdzane
2: bardzo często. Jak, proszę takich słów nie mówić, bo jak Ursula von der Leyen się dowie, że pani kwestionuje całkowicie tą umowę z Mercosurem i jeszcze nazywa to syfiastym produktem, to może się źle skończyć. Może okazać się, że z czasem zostanie wprowadzone prawo europejskie, które zakaże używania słów tak brzydkich wobec decyzji mądrych rozsądnych podejmowanych przez Komisję Europejską w naszym imieniu i dla naszego dobra.
1: Dobrze, więc trafiają produkty z hormonami wzrostu, produkty, które będą powodowały
2: to
1: raka
2: więksi.
1: U nas, więc
2: będziemy więksi. Jak będzie więcej raka, to będą większe badania prowadzone nad rakiem, więc może okazać się, że znajdziemy rozwiązanie na raka. Ja sobie oczywiście folguję, drodzy Państwo, i sarkaz na maksa, ale chodzi o to, że już to przestaje w ogóle mieć jakikolwiek wymiar racjonalności. Znaczy, my możemy całą audycję poświęcić wyśmiewaniu i narzekaniu na wszystko, tylko problem polega na tym, że nie ma chęci w ogóle zmiany, ale też nawet społecznie nie ma nacisku na to, żeby tej zmiany dokonać, no bo jeżeli słyszymy o tym, że 92 kilometry na teren Rzeczpospolitej wlatuje rakieta ze wschodu, a kilka dni wcześniej, w ogóle ostatnie 3 lata słyszę, że polska armia jest najlepiej uzbrojoną armią i wydawane są ogromne, prawie 5% PKB na armię. Jak tutaj czytamy, na każdego z nas znajdźmy wojsko 4283 zł, czyli prawie te 4300 każdy z nas rocznie wydaje i okazuje się, że wszystko, co kupujemy, to po pierwsze jest zapłacone, ale jeszcze nie przybyło. Nawet jak kupimy sobie tych F-35, bo to się stało modne, to tylko po to, żeby poszczególne żony polityków mogły swoim imieniem nadać imię, być matką chrzestną tych pojazdów latających. A problem bezpieczeństwa i tego, że ściana wschodnia, zakładam, że zachodnia i południowa, to jeszcze bardziej dziurawe są. Wszystko jest dziurawe, więc na co te pieniądze idą? To znaczy, idą na bzdury i niepotrzebne rzeczy. Państwo jest zadłużone, 3 biliony długu, a 270 miliardów deficytu i to jest traktowane, słuchajcie, jak zjawisko w ogóle, drodzy Państwo, nieistotne. Znaczy, nie ma dyskusji na ten temat, my jesteśmy dangeryzowani, bo ten wlot rakiety właśnie temu służy, żebyśmy zostali przestraszeni i jak będziemy przestraszeni, drodzy Państwo, a cały czas RCB do nas pisze, już nawet pogoda jest zła i niebezpieczna, jeżdżenie na rowerze jest złe, niebezpieczne. Drodzy Państwo, wszystko, co wykonujemy, jest niebezpieczne, bo jesteśmy nienormalni, więc trzeba cały czas nam mówić, że wszystko jest zagrożeniem dla nas.
1: Ale to wszystko jeszcze pamiętajmy, że dzieje się mimo wszystko w pewnej takiej, ja nie chcę już bańce bezpieczeństwa, ale to było znamienne, bo ja słuchałam analityków, sama z nimi rozmawiałam po tym, jak ta rakieta spadła na nasze terytorium i bardzo często powtarzało się zdanie, no można powiedzieć, że po raz kolejny nam się udało. To znaczy, że ta rakieta tutaj nie zabiła żadnego z naszych obywateli i że my nie musieliśmy stanąć jakby w prawdzie, no bo co byśmy mieli potem zrobić?
2: Ale przecież mieliśmy tutaj, sytuację, panie redaktor, kiedy wleciała w przewodowie, tak. Zabiła dwie osoby i jakby w prawdzie stanęliśmy, ale okazało się, że ta prawda jest niewystarczająca. To znaczy, jest pewien poziom prawdy, który prawdopodobnie musiałby się ujawnić. Ja oczywiście nie chcę i nie jestem za tego typu scenariuszem, ale gdyby okazało się, że zginie kilkadziesiąt, kilkaset osób, to nagle mogłoby się okazać, że ci, którzy odpowiadają za to, ponieśliby za tą część funkcjonowania państwa, ponieśliby bezwzględne konsekwencje. Dlatego, że tu mówimy nie tylko o dymisji, ale bezwzględnie mówimy o odpowiedzialności karnej. To znaczy, ktoś wykonuje funkcję publiczną. Jeżeli bierze za to w tej funkcji odpowiedzialność, bierze za to pieniądze, jest opłacany. Pani doktor, pani ma swoje obowiązki. Jeżeli pani czegoś nie wykona, będą wyciągane odpowiedzialności, bo odpowiedzialność będzie wyciągana przez przełożonego. Ja wykonuję swoje obowiązki. Każdy z nas wie, że jeżeli nie wykona tych obowiązków, ponosi odpowiedzialność. Jest sfera funkcjonowania w państwie, to jest funkcjonowanie ministrów, premierów, wiceministrów, którzy mają na to wszystko wyczesane, drodzy państwo.
1: A niech pan tak nie mówi, że tak można, odpowiedzialność od pracowników, jeszcze szef nas słucha i dopiero pomyśli, że tak można.
2: Ale tak będzie, panie redaktor. Znaczy, jeżeli cokolwiek zrobi pani niezgodnego z regułami prawa i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w którym pani pracuje, pracodawca będzie mógł wyciągnąć konsekwencje i je wyciągnie. Ale wrócę do tego dangeryzowania, bo to jest bardzo ważne. Jedziecie, drodzy państwo, jest ciągle straszenie pogodą, temperaturą. Ja tylko przypomnę, bo drodzy państwo, że na świecie są biliony komarów i na każdego z nas przypada tysiące komarów i dlaczego RCB jeszcze nie wysyła informacji o tak dramatycznej sytuacji, która nas wokół dotyka. Znaczy, ja prześmiewam to, próbuję być, ale drodzy państwo, to pokazuje, że politycy znaleźli nowy sposób na to, żeby strukturalizować nasze zachowania i wpływać na stałe podtrzymanie lęku. My się cały czas mamy bać.
1: No bo jak się boimy, to jesteśmy łatwo manipulowani.
2: Po ataku tej rakiety dowiedzieliśmy się na drugi dzień, RCB mi wysłało, że mam mieć przewodnik na stronie internetowej i mam się nim zasłonić. To znaczy,
1: a ta strona chyba nie działała też.
2: A i wszystko jedno. To po czymś takim w normalnym państwie nastąpiłaby dymisja wszystkich, którzy w tym wzięli udział i ci ludzie powinni mieć zakaz w ogóle dotykania i funkcjonowania w sferze publicznej, dotykania jakiejkolwiek decyzji publicznej. Ale my, to drodzy państwo, naprawdę, to jest wina nasza. My konsekwencji nie wyjmujemy jako obywatele, bo pieniądze nasze, te 53 tysiące złotych na osobę, o tym pisze FOR, czyli Forum Obywatelskiego Rozwoju. To jest ciekawe, bo to jest ta organizacja, instytucja, która wspiera funkcjonowanie i wspierała funkcjonowanie obecnego rządu i obecnej koalicji. I co? I jakoś tak nie ma w żaden sposób oprzytomnienia i nie ma jednoznacznego wskazania, że to wszystko, co się dzieje, jest po prostu totalnym rozkładaniem państwa, bo to nie jest tak, że te pieniądze z nieba się pojawiają. Wydolność systemu, jeżeli mówimy już, że na emerytury i renty wydajemy więcej niż łącznie na ochronę zdrowia, edukację i naukę, to jest, drodzy państwo, już przewrócenie państwa. Czy państwo jest bankrutem? Tylko my będziemy sobie wmawiać, że jesteśmy 20. gospodarką na świecie, że jesteśmy tym wielką gospodarką bogatą, tylko to jest na takich nóżkach postawione, że to jest podmuch, a podmuch, drodzy państwo, to jest zmiana sytuacji geopolitycznej i zmiana sytuacji finansowej na poziomie globalnym, czyli lekki kryzys, który może nas dotknąć na poziomie światowym i już wtedy ze suchą stopą, jak to zwykły premier mówić, i zielonej wyspy nie będzie, bo będzie spalona ziemia i będzie gorycz i będą problemy społeczne.
1: No tak, i to trochę już się dzieje, gdziekolwiek dzisiaj nie spojrzymy na Europę, bo przecież te zdjęcia, czy zdjęcia z Ceuty, kryzys migracyjny, one powinny szokować. Myślę, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu to byłoby nie do wyobrażenia.
2: Ale one szokowały, proszę zwrócić uwagę, panie redaktor, jeden dzień. Wtedy były reakcje premierów i szefów rządów poszczególnych, którzy mówili, że należy zawiesić Schengen, ale wczoraj była informacja, że spotkali się szefowie, ministrowie spraw zagranicznych, którzy pochwalili Hiszpanię. Czyli coś, co było zjawiskiem negatywnym, które reakcje pierwsze były jednoznaczne, dzisiaj okazuje się, że to był sukces. Można? można zrobić nawet z przekroczenia granic przez 50 tysięcy ludzi i z destabilizacji ogromnej danego obszaru i z wytworzenia zagrożenia. Tak naprawdę to było piekielne przetestowanie. Ja zakładam, że reguły tego zdarzenia są zupełnie inne. Ci, którzy przemycają ludzi, a tam to miejsce jest największym obszarem transferu, po prostu dali sygnał, że macie rozwiązać to w inny sposób. Ja przypomnę, bo znaczy mówię tutaj konkretnie o opłacaniu tych instytucji i tych organizacji. Ja jestem przekonany, że Unia Europejska uczestniczy w transferze pieniądza wygaszającego przepływ ludzi do Europy, płacąc tym organizacjom. To jest podobnie, drodzy Państwo, jak przemyt narkotyków się odbywał i się odbywa. Co jakiś czas słyszymy, że jakieś tam tony zostaną złapane. To jest sygnał dokładnie do tych, którzy wprowadzają ten narkotyk, że muszą dla tych, którzy decydują o możliwości wprowadzenia, zapłacić większą łapówę.
1: To prawda.
2: Korupcja jeszcze raz korupcja. Cały system jest skorumpowany. Komisja Europejska jest skorumpowana, Parlament Europejski jest skorumpowany. O tym wielokrotnie pisały media.
1: I to korupcja też i białych rękawiczek, bo jedna to jest ta, która się dzieje po cichu, ale druga to jest skala lobbingu. Przecież wystarczy iść śladem pieniądza i wszystko jest jasne.
2: Jasne, dokładnie.
1: Mamy znak zapytania, mówimy, dlaczego tak robimy, to jest na naszą zgodę.
2: Nikt nie został rozliczony. Drodzy Państwo, jeżeli korupcji dotkniecie indywidualnie jako obywatele, zostaniecie ukarani i to bardzo szybko. A jeżeli korupcja jest na poziomie politycznym, Komisja Europejska, Parlament Europejski, współudział poszczególnych struktur rządowych, poszczególnych państw narodowych, wszystko jest w porządku, da się, prawda?
1: To prawda. Panie doktorze, przyszedł pan z gazetą, zupełnie w innym temacie, poszła nam rozmowa, ale bardzo ciekawym, więc dobrze. Natomiast ja obiecałam słuchaczom Radia Wnet, że
2: zapytam
1: jeszcze coś.
2: Chciałem zapytać pani o książkę, na przykład, jaką należy przeczytać w wakacje. Ja to z państwa
1: oczywiście
2: polecam, Budujemy Imperium, polecam Prawdę Wyzwoloną dr Katarzyny Obłąkowskiej, polecam wszystkie książki, które otwierają oczy. W ogóle czytajmy, bo
1: Prawdę
2: jak będziemy
1: Wyzwoloną
2: czytać, to
1: czytałam,
2: będzie lepiej.
1: Bardzo, bardzo dobra książka, to też mogę polecić, ale obiecałam dopytać, co
2: oceny
1: z tymi
2: paliw.
1: Tak, oceny paliw.
2: A to magia jest, drodzy Państwo, dlatego że wczoraj się okazało, że ceny hurtowe Orlen obniża. Ja nie słyszałem, żeby zdarzyło się coś w kontekście kursu dolara, polskiego złotego wobec dolara, ani nadzwyczajnego, nic się nie zadziało w kontekście ceny baryłki ropy, ale jest ta reakcja. I teraz cały cyrk polega na tym, że jeżeli się porówna i cenę dolara, i cenę baryłki ropy z 2020 roku, na przykład 2021, to okazuje się, że tamte warunki były gorsze, a ceny paliw na stacjach były niższe, a teraz są lepsze, a ceny paliw na stacjach wyższe. Tak naprawdę cena paliwa to jest mniej więcej 2 zł. To jest tyle, ile kosztuje realnie paliwo, a reszta, drodzy Państwo, to są wszelkiego rodzaju podatki, akcyzy i cuda niewidy, które są wyprawiane przez tych, którzy wykorzystują sytuację dla uzupełnienia swoich braków. Sytuacja finansów publicznych jest katastrofalna, a najlepszym źródłem ściągalności podatków jest energia i paliwa, dlatego że z tego nie zrezygnujemy. Zobaczcie Państwo, cała reakcja rządu to jest zawsze pytanie, na ile społeczeństwo jest wytrzymałe. Jeżeli społeczeństwo dzisiaj się rozjechało na wakacjach, jest za granicą, jest nad Polskim Morzem, ci, którzy zostali i w górach, to ta reakcja społeczna jest bardzo opóźniona, więc jest czas na to, żeby pościągać kasę na maksa, ale kiedy wiadomo, że ta reakcja zacznie się utrwalać i może okazać się, że odmieni się emocje, czyli 2 tygodnie przed końcem wakacji, kiedy ludzie będą wracać i uświadomią sobie, co tak naprawdę się dzieje dookoła, to może okazać się, że rząd zacznie wprowadzać zmiany. Ale kończąc ten temat, przestrzegam rząd i przestrzegam obywateli Rzeczypospolitej. Wszelkie CPN-y, które są wprowadzane, drodzy Państwo, prędzej czy później zamienią się roszczeniem korporacji międzynarodowych w arbitrażach międzynarodowych przeciwko państwu polskiemu, bo to jest zmiana reguł gry, nie rynkowym mechanizmem, tylko decyzją władczą. Więc będziemy mieli ogromne rekompensaty płacone dla tych koncernów ze strony państwa, a tak naprawdę, drodzy Państwo, nie państwa, tylko naszych podatków. Chcemy tego? Będziemy mieli.
1: 8:47 poranek Wnet trwa. Ja dopytam pana doktora, bo prawdopodobnie pan Adam Borowski zaspał. Mam taką nadzieję, że zaspał i dlatego
2: nie przyjechał
1: na poranek.
2: Możemy
1: jeszcze chwilę.
2: Bo ja mam czas, także drodzy państwo, jak są tematy, możemy rozmawiać.
1: No to super, bo te wszystkie tematy, o których rozmawiamy, od Unii Europejskiej przez polską politykę, no nie będzie żadnych zmian, jak nie będzie woli politycznej, a żeby wola polityczna była, to muszą się zadziać zmiany na polskiej scenie politycznej.
2: Ale nie, aby zadziało się cokolwiek na scenie politycznej, aby była wola polityczna, musi być zmiana postawy społecznej. społecznej. My jako społeczeństwo musimy zacząć wymagać i oczekiwać określonych zachowań polityków. Politycy, drodzy państwo, to nic innego jak zestaw marionetek, które są oczywiście poruszane przez tak zwanych liderów tych organizacji, więc oni decydują, ale oni bardzo mocno obserwują zachowania i emocje społeczne. Jeżeli tych emocji społecznych nie ma, proszę zwrócić uwagę, że proces dangeryzowania nas, czyli przestraszenia, już jest do tego stopnia wykonany, że my reagujemy na przykład na kwestię związaną z wlotem tej rakiety, do której wrócimy, żądaniem, żeby zrealizować kolejne wydatki chroniące nas. I czym większą kwotę skomunikuje rządzący i czym bardziej bajeczny sprzęt nam przedstawi, wszyscy wiedzą, że on nie będzie w żaden sposób użyteczny. Wszyscy wiedzą, że wydawanie na czołgi, na samoloty w erze wojny dronowej, gdzie dzisiaj taką analizę oglądałem, gdzie za 5 milionów dolarów dronów wysłanych przez Ukraińców rozwalono sprzętu po stronie rosyjskiej na poziomie 100 milionów, a sprzętu bardzo zaawansowanego technologicznie. To jest dzisiaj współczesna wojna i współczesny...
1: To już o tym wiemy, bo przecież my zastrzeliwaliśmy drona, prawda, z jakiegoś
2: rakiety, która kosztowała grube pieniądze. I to jest ściana wschodnia, która dzisiaj powinna być wyposażona w ławice dronów, tylko problem polega na tym, że mamy te technologie w Polsce, mamy polskich producentów, mamy zdolności w tym zakresie, no ale logika związana z zakupami, ona idzie zupełnie w innym kierunku, dlatego że polscy politycy uznali, iż bezpieczeństwo Polski kupuje się transakcjami międzynarodowymi, czyli zakupowaniem sprzętu od tak zwanych naszych sojuszników. To ma uspokoić ich, że my jesteśmy razem, bo jesteśmy technologicznie powiązani, i nas, bo mamy dostęp do najnowszych technologii. Tylko jak widać, te technologie, zresztą to widać też po wojnie Iranu ze Stanami Zjednoczonymi, Izraelem, że te tanie rozwiązania, proste rozwiązania, one powodują, że wielkie mocarstwa nie są w stanie zmierzyć się z tymi małymi gospodarkami, czy o wiele mniejszymi gospodarkami, które swoją wydolnością garażową robią większe zamieszanie niż te wielkie koncerny
1: technologiczne. To prawda, i z jednej strony kupujemy i płacimy za to bardzo dużo. Z drugiej strony mamy za naszą wschodnią granicą jednak państwo, które się wyspecjalizowało w tych dronach, które posiada tę technologię. Pomagamy temu państwu i nic w zamian za to nie wynegocjowaliśmy.
2: Ale gorzej, usłyszeliśmy niedawno od ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii, który powiedział, że Ukraina w ogóle nie wejdzie do NATO, że Ukraina jest największym mocarstwem militarnym w Europie, że to wszystko, co już na jakim poziomie jest Ukraina, to dawno wyprzedziło we współczesnym polu walki całe struktury europejskie, i to jest bardzo duże zagrożenie.
1: No ale po co ma wchodzić Ukraina? Przepraszam, czy do NATO? Chyba wygodniej byłoby, żeby nie wchodziła, bo nie będzie musiała przestrzegać pewnych rzeczy,
2: oczywiście.
1: A i tak jest tutaj.
2: Tak samo w kontekście Unii Europejskiej. Wystarczy, że ma podpisaną umowę stowarzyszeniową i może realizować swoje cele na terenie Unii Europejskiej bez ponoszenia kosztów związanych z procesem dostosowawczym. W żaden sposób nie wynegocjowane są okresy przejściowe, bo przecież przypomnę, że jak my wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to wszystkie gospodarki Starego Zachodu bardzo silnie negocjowały różne obszary przejściowe, łącznie z rynkiem pracy, po to, żeby ochronić własne interesy, i to było traktowane jako w pełni zrozumiałe przez nas. My tego nie potrafimy wyartykułować, nie wiemy w ogóle, które obszary są dla nas zagrożeniem, bo to jest ciekawe, my cały czas nie podsumowujemy obecności Polski w Unii Europejskiej. Nie to, żeby negować ten proces, tylko żeby wiedzieć, jakie były skutki decyzji pierwotnych, które przed 20 laty zostały podjęte, 22 lata temu, czyli jaka strategia wówczas nie zadziałała albo zadziałała negatywnie w stosunku do poszczególnych sektorów gospodarki, bo gdybyśmy dzisiaj mieli takie analizy, to moglibyśmy wobec nowych państw członkowskich, czy te, które mają ambicje wejścia do Unii Europejskiej, zastosować strategie, które by były użyteczne z punktu widzenia polskiej gospodarki. Tak samo w kontekście NATO. Nie wyciągamy wniosków, idziemy w amoku, bo ktoś nam coś chce sprzedać, bo chcemy mieć zabaweczki, które są bardzo atrakcyjne, tylko problem polega później na ich utrzymaniu. Jak mówimy o funkcjonowania państwa, od tego rozpoczęliśmy, to są koszty. Jak ludzie się pytają, na co pieniądze idą, no właśnie na utrzymanie wielu zabaweczek. Drodzy państwo, kupcie sobie dobry samochód, to zobaczcie, ile będą przeglądy kosztować. Kupcie sobie jakąś nieruchomość, która na początku wydaje się atrakcyjna, ona też ma swój koszt utrzymania, podatki z tym związane. Wszystko jest kosztem, więc jeżeli wchodzimy w tego typu takie długookresowe zobowiązania, Między innymi system emerytalny jest taki, proszę zwrócić uwagę, bo tworzyliśmy swój rynek na to, żeby przyjechali z zewnątrz obywatele innych państw, którzy popłacą częściowo składki. Niektórzy z nich nabędą prawa emerytalne, niektórzy, ale większość z nich albo wszyscy nabędą prawo w momencie, kiedy przejdą na emeryturę w swoim państwie, do korzystania z polskiego systemu ochrony zdrowia za darmochę. Mhm. I my cały czas nie rozumiemy, a przypomnę, że ochrona zdrowia w Polsce, drodzy Państwo, już kosztuje 6120 zł na każdego obywatela i to jest rok 2026. Czyli to pokazuje, że my w długim okresie nie analizujemy kosztów rozwojowych, bo ja rozumiem, że dzisiaj przedsiębiorcy potrzebują pracownika. Ja rozumiem to wszystko, tylko to jest potrzeba ich indywidualna, osoby, która realizuje swój własny interes, swój cel, jakim jest wzbogacenie się. Problem polega na kształtowaniu takich relacji i takich mechanizmów w
1: państwo,
2: społeczeństwie.
1: Przedsiębiorstwa, tak, bo z drugiej strony nie można się dziwić ludziom, że, bo ja bym powiedziała, że nawet już dzisiaj nie tylko wzbogacić się, ale w ogóle, żeby przetrwać, czy przedsiębiorcy
2: dla
1: muszą
2: dużej
1: szukać.
2: Części, dla dużej części jest przetrwanie, ale dla dużej części również. No,
1: to prawda. To
2: sam
1: prawda,
2: cel to jest też wzbogacenie się, pani rektor. A to, że doprowadziliśmy do sytuacji, w której przedsiębiorcy żyją jak zombie, czyli ledwo przeżywają, bo państwo wyciska biurokrację i systemem podatkowym i całą nieprzychylnością wobec uczestnika rynku, taki stan, w którym ten przedsiębiorca ledwo sobie radzi, że nie mamy reguł konkurencyjności, na co wielokrotnie zwracałem uwagę, żeby dostosowywać reguły, które są na rynku do wielkości przedsiębiorcy, żeby mikro miał inne warunki niż mały, średni czy duży, żebyśmy doprowadzali do sytuacji, kiedy mikro staje się małym, mały rośnie do średniego, a średni do dużego, a duży staje się globalnym. Jeżeli porównamy, i to też tą statystykę wielokrotnie powtarzałem, my mamy na 5 milionów mieszkańców jedno przedsiębiorstwo globalne. Kiedy mała Dania ma takich przedsiębiorstw 43 na 5 milionów mieszkańców. Czy zobaczcie Państwo, jaki jest potencjał wzrostowy 40-krotny i wówczas te wydatki, o których rozmawiamy, zupełnie by były inaczej postrzegane.
1: No oczywiście, dlatego, tak samo kwestia zbrojeniówki. Przecież mamy bardzo fajne firmy, które by mogły produkować masowo i mogłyby rosnąć. Ale
2: dokładnie. One wzrastając, wchodzą na rynki globalne, one wówczas płacą o wiele lepiej, przejmują łańcuchy dostaw, przejmują te najbardziej intratne obszary, czyli sferę badawczo-rozwojową, sferę marketingu, sferę sprzedaży, a nie są montownią dla innych obszarów. Ja byłem kilka dni temu w takim przedsiębiorstwie na ścianie wschodniej, które produkuje maszyny rolnicze i mi właściciel powiedział coś takiego, wiesz, ja poza lufą, bo to jest bardzo skomplikowany element konstrukcyjny, jestem w stanie wykonywać wszystko. Wszystko jestem w stanie wyprodukować. Czołg, wszystko jestem w stanie zrobić, łącznie z samolotami. Nie wykonam lufy. Mamy takie przedsiębiorstwa i zadałem im pytanie, dobrze, jesteś zakontraktowany w sejfie? No co ty?
1: No właśnie.
2: To zostało rozdane.
1: Na konkretach. Chciałam, żebyśmy podali na konkretnym przykładzie, bo te pieniądze są, one są bardzo duże, ale my też słyszymy i od producentów dronów, że oni są po prostu peryferyjnie traktowani. Są jakby ich tam
2: dokładnie
1: nie było.
2: Ale dano pieniądze, zakontraktowano tym wielkim przedsiębiorstwom, tak zwanym wielkim przedsiębiorstwom, one są w większości przypadku jak wydmuszki państwowym, które i na to zwracała mi ta firma ze ściany wschodniej, powiedziała, słuchaj, oni nie są w stanie wykonać takiego wzrostu potencjału produkcyjnego, jaki się od nich oczekuje. Ten przedsiębiorca do mnie powiedział, mówi, ja jestem w stanie przyjąć rocznie produkcji na poziomie 2,5 miliarda złotych.
1: A za dwa lata mógłby na poziomie 5,
2: tak,
1: prawda? I
2: tak.
1: To o to chodzi.
2: I on mówi, jako prywatny, ja jestem w stanie to zrobić. Mówi, ja jestem w stanie powiększyć się o 100%. Ale mówi, oni są w stanie powiększyć się w ciągu roku do 60%, a od nich oczekuje się, że oni się powiększą razy 400-500%. To jest w ogóle niewykonalne. Znaczy, co mówią politycy, którzy w większości przypadków nie są całkowicie w zrozumieniu gospodarki. Ja dzisiaj czytałem też taki fajny artykuł na temat wymiany w CPK firmie kadry. I tam padło takie sformułowanie, że odwołano prawników, zarząd, który składał się z prawników i powołano specjalistów branżowych. To mi się bardzo podobało, tylko zastanawiam się w kontekście tego, o czym rozmawiamy. Ministrem Obrony Narodowej jest lekarz. Wiceministrem Obrony Narodowej odpowiedzialnym za sejf jest dziennikarz. Jak się popatrzy na poszczególne specjalizacje, to okazuje się, że dla polityków nie przeszkadza brak kompetencji, totalny brak kompetencji. A cały system, ja tylko przypomnę, że w momencie, kiedy obecna koalicja doszła do władzy w 2023 roku, nastąpiło rozdygotanie wszystkich spółek Skarbu Państwa, bo wszędzie wprowadzono prawników, których celem było i zadaniem było szukanie haków na poprzedników.
1: Tak, tak. No
2: wtedy
1: właśnie,
2: zostały sparaliżowane struktury Skarbu Państwa i dopiero obecny minister Skarbu Państwa, MAP-u, zaczął wymieniać tych prawników na rzecz rzeczywiście ludzi, którzy mają jakąkolwiek kompetencję sektorową. Tylko problem polega na tym, że pewne działania zostały wykonane w sposób absurdalny. Więc to jest problem, że my nie szukamy takich rozwiązań, które rozwiązują problemy i budują potencjał, tylko jakbyśmy płynęli, korzystając z wiatru, który w danym momencie jest chwilowo przychylny, ale on w długiej perspektywie i skutkami tego, co wykonujemy, będzie bardzo niekorzystny dla gospodarki i społeczeństwa.
1: To prawda. I tutaj, panie doktorze, postawimy kropkę, dlatego że za moment godzina 9:00. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, doktor Artur
2: Bartoszewicz. Bardzo serdecznie
1: jeszcze
2: polecamy książki. Drodzy państwo, czytajcie książki Budujemy Imperium. Można na Allegro sobie ściągnąć, można inne książki na
1: 777.org.pl.
2: No tak, ale ściąga się przez strony internetowe, drodzy państwo. Także 777.org.pl. Czytajcie książki.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Dzień dobry Państwu. Jak codziennie w tym okresie wakacyjnym po godzinie 9, dokładnie 12 minut po 9, zapraszam na audycję Wnet tu i tam. Podróże małe i duże. Małgorzata Kleszcz. Dzisiaj jest 5 sierpnia, a dzień zapowiada się pięknie, przynajmniej tak wygląda i tak opisuje niebo, które widzimy nad Jastarnią, dokładnie nad portem w Jastarni, o którym będziemy także opowiadać. To bardzo miła poranna wycieczka z Juratym, pewnie mniej więcej 2,5-3 kilometry, żeby tutaj do Jastarni, do portu się dostać. Są trzy opcje, można albo lasem, albo bliżej drogi, jak komuś umila dzień dźwięk samochodów, albo iść na przykład plażą. Ja wybrałam tę opcję lasu i tak znalazłam się w porcie w Jastarni, a ze mną mój gość, który, no ja, 45 minut audycji to jest na pewno za mało. Kopalnia wiedzy, pan Herbert Murza, rybak z Jastarni, z pokolenia rybak, z dziada, pradziada, odkrywał przez lata swoje drzewo genealogiczne i za chwilę może nam powie, do którego roku udało mu się dojść. Przede wszystkim dzień dobry.
4: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu i witam wszystkich słuchaczy.
3: No to zacznijmy od pytania, gdzie jesteśmy, w którym roku powstał ten port i o jaką to łódź pan się właśnie opiera?
4: Jesteśmy, jak wiadomo, w Jastarni, tutaj w porcie naszym, który no jakby już pełną funkcję połowową, taką rybacką, prowadził od 1926 roku, czyli obchodzimy stulecie w tym roku portu Jastarnia. Taką ciekawostką jest też to, że port Gdynia w tym samym czasie był budowany i to można było powiedzieć, że to taka podobna myśl, to otwarcie na Bałtyk, na morze wtedy tam ówczesnej międzywojennej Polski.
3: W 1926 rok, 100 lat mija w tym roku, a dla pana to miejsce jak własna kieszeń znane.
4: Tak, akweny, które otaczają tu Jastarnię i no po prostu mieszkamy tutaj od wielu pokoleń, zajmujemy się rybołówstwem, wszyscy moi wujkowie byli rybakami, także cała rodzina, można powiedzieć, połowę floty w Jastarni to rodzina.
3: Dzisiaj, jak tu przyszłam chwilę po godzinie 8, to był pan w trakcie malowania. Granatowo-biała łódź, to jest taki jasny granat, no taki morski. Chociaż czy taki kolor ma... Lazur, bardzo dziękuję. Chociaż czy taki kolor ma Morze Bałtyckie, może w ostatnim czasie, jak jest trochę nachemizowane, to właśnie tak. Co to za łódź? Proszę nam troszeczkę opowiedzieć jej historię.
4: Łódź pierwotnie wybudowana dla armatora państwowego w 57 roku. Zaplanowali to po prostu na jakieś 20 lat eksploatacji. Potem te kutry zostały sprzedawane w prywatne ręce i prywatni jakby armatorzy przechodzili ze drewnianych jednostek budowanych w własnym zakresie na właśnie takie większe, troszkę stalowe, mocniejsze. No i remontowali je tak jak potrafili. No, pod nadzorem oczywiście PRS-u. Wymieniamy blachy po szycie, dbamy o to, widzi pani, jak ładnie kuter wygląda, wymalowany,
3: czyściutki.
4: Także szykujemy się już na następny sezon połowowy pomału.
3: Który się zaczyna kiedy dokładnie?
4: Znaczy się, teraz jesteśmy na etapie takiej ochrony całkowitej, czyli jest zakaz, dla nas jest całkowity zakaz połowu. I od 1 września można prowadzić ukierunkowane połowy na szprota i śledzie, tak? No i wtedy zaczynamy, jeśli kto, bo to zależy, jak ile sobie kto limitu zostawił, tak? Jak mi zostało śledzia, a jesień, ostatnie lata obfituje w śledzia, no to będziemy tego śledzia, no właśnie od tam października, może od 1 października zaczniemy połowy, bo wtedy już woda w Bałtyku robi się chłodniejsza i łatwiej nam po prostu utrzymać świeżość ryby. bo ta ryba jest sprzedawana na konsumpcję.
3: Za chwilę o tych połowach, trochę więcej o rybach wejdziemy w to dokładniej, ale jeszcze słowo opisu, bo po co godzinę, zdaje się, jeżeli mnie wzrok nie myli, albo co godzinę 15 wypływa Magdalena. To już chyba można powiedzieć, że słynny taki wycieczkowiec, ale zdaje się, że może nawet jedyny tutaj w porcie w Jastarni teraz. Jest trochę osób, ale to no, nie wygląda, jakby to było jakoś, jakby kolejki się tutaj ustawiały sznurem. Jak to jest?
4: No właśnie tu kuter, ten Magdalena, to jest armatorem, jest mój brat. A propos właśnie tej rodzinnej tutaj społeczności rybackiej. No w trakcie zimy poławia ryby, tak jak my wszyscy tutaj. A żeby się jakoś tam po prostu przetrwać ten okres taki jałowy dla nas, to przekwalifikuje się właśnie na takie rejsy turystyczne i tutaj gości wozi właśnie z Jastarni do Helu, bądź bierze też drogę powrotną. I tak cały sezon ten letni po prostu zajmuje się tym takim, taką dodatkową usługą.
3: Tak, powiedział pan o tej społeczności też rodzinnej, ale przed programem opowiadał mi pan o tym, że znajomi, przyjaciele, którzy są tutaj z Półwyspu, z Chałup, z Helu, ale też z Pucka, to jak pan rozmawia, to od razu pan wie, z kim pan rozmawia, w sensie skąd jest ten człowiek, bo to dalej słychać, jeżeli chodzi o te starsze pokolenia pewnie, w języku te różnice.
4: Tak właśnie, to bierze się stąd, że jednak tak podobnie jak w górach, prawdopodobnie te społeczności tutaj były dosyć takie zamknięte i nazewnictwo różnych przedmiotów rybackich miały inne brzmienia. W każdej miejscowości mogło to być inaczej troszkę, czy nawet Jastarnia kiedyś nie była jedną miejscowością, tylko były dwie osobne miejscowości. To była Jastarnia i był miejscowość Bór. To jak do teściowej idę na kawę, to ona inaczej to wymawia, jak mnie zaprasza na tą kawę, niż w Jastarni się to mówi. A ona mieszka w Borze, no dosłownie 500 metrów różnicy. Dlatego są takie ciekawostki tutaj. No, czasami warto posłuchać, przyjść na port, jak Kaszubi tutaj rozmawiają po kaszubsku. No, widzę też, jak goście się, jak rozmawiamy między sobą, to goście się zatrzymują i tak jednym uchem nadstawiają i próbują coś zrozumieć i się uśmiechają. Tam widzę, że sprawia im to niezłą frajdę.
3: No tak, pewnie coś się da zrozumieć, ale czy to się zaciera w młodszym pokoleniu, czy wciąż trwa?
4: No niestety dla młodszego pokolenia jest bardzo mało miejsca już tutaj na Półwyspie Helskim. Brak rozwoju, brak przyszłości. Jeśli chodzi o rybołówstwo, to już z rybołówstwa się nie można utrzymać. Tylko będąc rybakiem, tak? To już od kilku lat trwa takie bardzo mocne odejście od rybołówstwa. Już praktycznie można powiedzieć, że jak taka tendencja spadkowa się utrzyma, to niestety to nie przetrwa.
3: Brakuje panu rąk do pracy tutaj na tej łodzi?
4: Oczywiście. Oczywiście. Już zostało nas trzech. Syn z nami tylko, mój syn pływa ze mną tylko w czasie połowów. Pracuje w innej firmie. Oczywiście na takim stanowisku, które wymaga takich dokumentów morskich i uprawnień. No a no ja już mam prawie 60, a mój szwagier, z którym to maluję, to ma 70 prawie. No to nie, chyba zostawmy to bez komentarza.
3: Chociaż łódź pomalowana pięknie i bardzo skrupulatnie. No właśnie, to co się zadziało? Co to są za czasy w takim razie dla rybaków? Jeszcze pewnie 30-40 lat temu były to czasy, właściwie można powiedzieć, że można było sobie pozwolić na wiele. W tych też czasach udało się panu stworzyć taki pensjonat, do którego dzisiaj państwa zapraszamy w Jastarni. Ale dziś sprawa wygląda zupełnie inaczej.
4: Dokładnie. Były to lata, gdzie ryb było jeszcze bardzo dużo w Bałtyku. Nie mówię, że ich nie ma, bo też ciężko nam to stwierdzić, bo od 6,5 roku już nie poławiamy na przykład dorsza. No to też się na ten temat nie wypowiem, bo skoro nie pływam, nie łowię tej ryby, nie mogę jej łowić, no to też nie wiem, jakie są jej zasoby, czy się to odnawia, czy nie. Naukowcy mówią, że coś tam się dzieje, coś lepszego, ale ogólnie, że dorsz będzie miał ciężko na Bałtyku, bo zmieniło się, jego dom się zmienił po prostu. może już nie jest, może jest czyściejsza woda, ale myślę, że tu naukowcy by się musieli wypowiedzieć, ale myślę, że jest bardzo skażona chemicznie. Tak? Nie chodzi tu o jakieś środki bojowe, bo tu często przez środowiska niektóre wykorzystywane jest to, że gdzieś tam leży na dnie coś tam. Okej, leży, ale nic się z tego jeszcze nie wydobywa. Jest to zagrożenie bardzo duże. Ktoś powinien to w końcu się tym zająć. Ale to nie to powoduje, że ryby w Bałtyku nie ma, bo te substancje są zamknięte po prostu w amunicji. One są wewnątrz jakiejś amunicji i ona koroduje, tak? Gdzieś tam koło Bornholmu na pewno na płytkich metrach, gdzie tlen dochodzi do tych metalowych pojemników, czy części, czy pocisków. Ale jak się gdzieś tam patrzy na Łotwę czy Estonię, gdzieś tam na 300 metrach leżą te... To raz, że to nie jest możliwością, chyba nie ma możliwości wydobycia tego, to tam nie ma tlenu na dnie. I korozja następuje bardzo pomału. Nawet jakby chyba, tak podejrzewam, no ktoś by musiał, jakiś fachowiec się na ten temat wypowiedzieć, ale prawdopodobnie uwalnianie się tych środków bojowych to jest jakaś tam przyszłość. No i to też nie będzie jakoś tam wybuch tego, tak? Czyli to nie będzie jakaś nagła erupcja jakichś tam trucizn, tylko będzie powolne takie uwalnianie się. Może do tego czasu to się skrystalizuje, bo to są jakieś tam związki bojowe, ale to też czas po prostu, który wpływa na te środki, też to jakby dezoluje je, tak?
3: To skąd ta chemia?
4: No chemia, no niestety, no używamy bardzo dużo chemii do odkażania własnych toalet. To są herbicydy, to są substancje, które są, mają coś tam zabić, jakieś bakterie, ale też zabijają życie w morzu.
3: Ale to tak zupełnie szczerze, by pan apelował o, może nie zaprzestanie, ale ograniczanie kąpieli w Bałtyku?
4: Nie, no ja kąpię się regularnie i się dobrze mam, także może sobie radzić z takimi rzeczami, ale musimy patrzeć w przyszłość i próbować dopasować te środki odkażające, czy czyszczące, czy myjące, pyjorące na przykład, do właśnie ekologicznych standardów, tak, żeby one jakby nie miały wpływu na naszą tutaj, na nasz Bałtyk, na naszą wodę.
3: No właśnie, dorsza nie ma, flądry nie ma. Ludzie nieraz pytają, czy co tutaj, jaką świeżą rybę zjedzą, bo ta lista zdaje się, że jest krótka niestety. Powiedzieliśmy o tej chemii, ale warto też chyba dodać, bo tutaj są niemal zgodni rybacy wszyscy, że przyczynia się do tego także foka. Foka, która jest pod ochroną. Tej foki jest dużo. Widywaliśmy ją też w ostatnich sezonach na plażach. W Juracie wychodziły foki i to człowiek troszeczkę... było to zaskoczeniem, jak się zachować. Jak to wpływa na morze, jak to wpływa na zatokę, bo foki coś muszą jeść.
4: Oczywiście, jak to każde zwierzę, jest to zwierzę nadrzędne, jakby... Jest z góry tej hierarchii tutaj, jeśli chodzi o konsumpcję, tak? Foki zjadają więcej ryb niż rybacy łowią. To trzeba sobie też zdać sprawę. Niektóre naukowe środowiska też mówią, że w Bałtyku jest około 60 tysięcy fok. Trzeba to policzyć sobie. Jak ktoś próbuje sobie to jakoś wyobrazić, to każda foka dziennie musi zjeść około 5 kg ryb. Jak się to przemnoży, to jest olbrzymia kwota wychodzi pokarmu. Ale nie to najgorsze jest dla ekosystemu, bo foki tam zawsze były w Bałtyku. Może nie tyle, bo kiedyś się polowało. My tu w Polsce tak nie, ale jeśli chodzi o Szwecję i Finlandię, to tam jak Bałtyk zamarzał, bo tam co roku Bałtyk zamarza, no to rybacy tam po prostu zamieniali się w myśliwych i polowali na te zwierzęta i...
3: Dalej to robią?
4: Nie, no teraz jest właśnie jakiś tam limit, tak jakby to powiedzieć, no teraz nie sprawdzę, nie będę tutaj naszych słuchaczy wprowadzał w błąd, ale wiem, że na przykład jakieś śladowe ilości tam polują, tak? Zresztą jak ktoś jest ciekawy, to na YouTubie sobie może gdzieś tam wyszukać filmiki, jak jest prowadzony ostrzał tam starych osobników, tam czy widać, że chorują, czy coś, no to je po prostu odstrzeliwują. Co z nimi robią, nie mam pojęcia, bo kiedyś tam były normalne zakłady garbarskie, skórę, tłuszcz odzyskiwano, no po prostu była produkcja. Ja mam książkę opracowania Miru z 70 2006 roku, stara książka, gdzieś tam na aukcji kupiłem dla ciekawości, żeby się coś dowiedzieć, jak to było kiedyś. To podany odłów fok na Bałtyku Północnym to było około 20 tysięcy sztuk rocznie. No to trzeba sobie zdać sprawę, ile ich musiało tam na północy być. Tylko że jak oni, Szwedzi i Finowie tam polowali na tą fokę, to u nas jej nie było po prostu. Ona tutaj nie docierała, bo zresztą ryb było tam dosyć dużo, to tam se tam polowała i tam mieszkała. Bo w ogóle foka lubi zimno, to trzeba też powiedzieć. U nas ona przychodzi nie po to, żeby tu się wygrzewać na słoneczku i na plaży w staczówce tam płetwą machać, tylko po prostu z głodu tu przychodzi. Bo już tam jest wszystko wyżarte i po prostu przypływa tutaj na południowy Bałtyk i tutaj po prostu jeszcze coś jest. No i temu tutaj ona się zagnieździła, że tak powiem, tak? To jak każde zwierzę, po prostu szuka pożywienia i tak też foka szuka tego pożywienia i przywędrowała tutaj na południe. Były takie okresy, że ta foka tu występowała, wiem to od moich przodków, ale to nie były jakieś tam takie ilości jak teraz, nie?
3: Czyli to jest ewidentną przyczyną, no ale oczywiście to też jest temat, który my tutaj przybliżamy od początku przyjazdu Radia Wnet na Pomorze. Zaczęło się w Mechelinkach, a mianowicie zrzut solanki. Niestety, może jak przy każdym kontrowersyjnym temacie, te głosy są podzielone. Mieliśmy pana profesora Węsławskiego, to chyba mogę zacytować, bo był w zeszłym tygodniu na antenie gościem Magdaleny Uchaniuk. Powiedział, że Zatoka Puckia i tutaj ta przestrzeń Bałtyku Południowo-Wschodniego jest najlepiej przebadanym akwenem, a jednocześnie nie wiemy do końca, skąd ten brak ryb. Może zmiana klimatu, jak mówi pan profesor, ale na pewno nie zrzut solanki. To jest cytat. Co innego zupełnie mówią rybacy. Ja też panu teraz pokażę takie zdjęcie, które mam od pana Marcina Buchny, który jest prezesem Stowarzyszenia Nasza Ziemia. Słyszeli państwo ten głos w zeszłym tygodniu i w tym także. To jest łabędź. Pan, ale niestety nie miłe zdjęcie łabędzia, który sobie płynie, białego łabędzia, którego należy podziwiać, tylko łabędzia chorego, a właściwie już martwego, który nie ma oczu. To są niestety panu znane zdjęcia. Sam pan widział nawet nie zdjęcia, tylko na żywo takie przypadki. O co chodzi?
4: No właśnie. Jak pani już tutaj zaczęła nam przedstawić profesora Węsławskiego, no... My mamy radykalnie inne zdanie na ten temat, tak? No nie będę ukrywał, to po prostu jest szyte grubymi nićmi. Można opowiadać że woda jest czysta, że nic się nie stało, że rtęć, czy kadm, czy nikel jest w normie, tak? No okej, okay. Tylko gdzie wylewa się do takiego małego, półzamkniętego akwenu takiej ilości, no, można powiedzieć, odpadów górniczych, tak? Bo jakby to wydobywano i wpuszczano do jakiegoś środowiska, szczególnie tutaj do zatoki, gdzie ta zatoka jest takim kotnikiem, że tak powiem, dla ryb, tak? Tutaj jest wylęgarnia ryb. No to jak do gniazda będziemy, za przeproszeniem, no nie powiem tego słowa, ale będziemy się załatwiać do gniazda, tu gdzie mieszkamy, gdzie ten, no to ryby po prostu nie dadzą rady, nie dadzą, nie będą tu przypływać na tarło czy coś. No to wiadomo, że jak tu nie są stworzone warunki do tego, jak kiedyś to bywało, no to niestety, no, rybakom tutaj to się po prostu nie mieści w głowie, jak można było dopuścić do tego procederu. I tyle.
3: A te łabędzie?
4: No, one się żywią roślinami, które tu rosną. Rośliny wchłaniają różne substancje. No to gdzieś tam obciążenie jakieś jest. Tylko tego nikt nie chce naprawdę badać, nikt nie chce się to wgłębiać. To jest śliska sprawa. Po co mi to? Takie słyszymy odpowiedzi od niezależnych źródeł, które mogłyby, jakby chciały przebadać te nasze tutaj znaleziska, że tak powiem, pomoru takich właśnie, jak te łabędzie tutaj 2 lata temu, no masakra, no. Jakby pani to widziała, to się płakać chciało, no. To ja już mówię, to są piękne ptaki, ale to, co z nimi tutaj zrobiło ta zatoka, to tutaj wylądowały tutaj w okresie takim właśnie przelotów swoich i tu zostały już, no. Pozbierano je i poszły na śmietnik.
3: Jest jakiś polityk, który ma pan wrażenie, czy wie pan,